0: Jest szósta, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Maciej Berek złożył ślubowanie sędziego Trybunału Konstytucyjnego w Sejmie z formułą wobec prezydenta. W zaprzysiężeniu Karol Nawrocki nie uczestniczył. Po złożeniu na piśmie dokumentu ślubowania w kancelarii prezydenta Maciej Berek przyjechał do siedziby TK, przed którą odbywał się protest. Sędzia poinformował, że złożył zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa naruszenia nietykalności osobistej funkcjonariusza publicznego. Pełniący obowiązki prezesa Trybunału Bogdan Święczkowski miał go fizycznie wypchnąć z wejścia do korytarza sędziowskiego. Do tej sprawy odniósł się minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
1: Ja bym chciał, żeby od razu to prokuratura sprawdziła i tutaj będzie niezbędne przeprowadzenie rozszerzonego postępowania dowodowego, żeby to udokumentować stosownie do tego, jak to naprawdę było.
0: A premier wydarzenia przed Trybunałem komentował tak.
2: Awantury i burdy pod bramą Trybunału, tak, to wszystko przypomina nam bardzo dobitnie, o co walczyliśmy 3 lata temu. To 3 lata temu polscy wyborcy zdecydowali, aby odsunąć od władzy tych, którzy łamali konstytucję, łamali prawo. Będziemy przywracać ład prawny i ład konstytucyjny dostępnymi państwu metodami.
0: Mówił premier Donald Tusk. W Sądzie Okręgowym w Warszawie rusza dzisiaj proces 23 osób zamieszanych w sprawę Collegium Humanum. Na ławie oskarżonych mają zasiąść m.in. dwaj byli europosłowie Ryszard C. i Karol K., prezydent Wrocławia Jacek S., czołowy dziennikarz Republiki Adrian K., czy były komendant Państwowej Straży Pożarnej oraz jego zastępca. Wszyscy oni twierdzą, że są niewinni. Zarzuca im się m.in. popełnienie kilkudziesięciu przestępstw, głównie wręczania bądź przyjmowania korzyści majątkowych czy osobistych, poświadczania nieprawdy w dokumentacji potwierdzającej przebieg studiów w Collegium Humanum, oszustwa oraz prania brudnych pieniędzy i powoływania się na wpływy. Prokuratura przedstawi dziś kolejne ustalenia dotyczące 66-latka podejrzanego o przygotowanie zamachu na premiera i Radę Ministrów. Mężczyzna usłyszał w prokuraturze 9 zarzutów, w tym najpoważniejszy planowania obalenia siłą władz państwowych. Został aresztowany na 2 miesiące, grozi mu od 2 do 15 lat więzienia. Podczas przeszukania mieszkania mężczyzny służby znalazły kilkanaście improwizowanych ładunków wybuchowych. A to był serwis Radia Nowy Świat.
3: Pogoda.
4: Na niebie dzisiaj przewaga chmur, niestety, ale zaświeci też słońce. Nie ma co się zbytnio przejmować tym, że będzie może mniej tego słońca niż zwykle. We wschodniej połowie kraju będzie zachmurzenie duże miejscami, no i tam przelotne opady deszczu. A w Tatrach i Bieszczadach proszę sobie wyobrazić także deszczu ze śniegiem i śniegu. Będą też mgły, to rano, na północnym zachodzie. Będą oczywiście ograniczać widzialność, jak czytamy w prognozie pogody, do 200 metrów. Wiatr słaby i umiarkowany, na Podkarpaciu okresami porywisty z kierunków zachodnich i tylko na północnym wschodzie wiatr będzie północny. A jak z temperaturą? Od 9-10 stopni na wschodzie, maksymalnie 9-10 do 15 na zachodzie, ale w obszarach podgórskich Karpat będzie jeszcze chłodniej, miejscami nawet tylko 8 stopni.
5: Pogoda dla posiadaczy kabrioletów. W Hamburgu do 18 stopni ma nastąpić, na Sycylii do 24, na Seszelach do 28, tylko nie wiem, czy tam się jeździ kabrioletami. W Paryżu do 24, na Hydrze do 19, ale na Hydrze się nie da jeździć, bo nie ma dróg. Osiołka można mieć w kabriolecie. I Taormina jeszcze 22 ma osiągnąć, w Rzymie do 26, no i oczywiście w upragnionej Budżibie do 23. A jeżeli chodzi o stan wody w Wiśle, to sprawdzimy za godzinę.
4: Osiołek jako kabriolet to chyba w standardzie, prawda?
5: Tak, ale są też osiołki bardziej zabudowane.
4: Bardziej kombi są też.
5: No ale też są takie, wiesz, busy.
4: Juczne.
5: Juczne, tak.

0: A kuku, dzisiaj niespodzianka.
1: Niespodziewanka, ale taka, wiesz co, myślę, że spodziewana niespodzianka.
0: Kontrolowana niespodzianka. Tak.
1: Najważniejsze, czy najlepsze niespodzianki są spodziewane, moim zdaniem.
0: Tak, dzisiaj damskich głosów będzie troszkę mniej u nas w audycji, niestety.
1: Ale był w serwisie już piękny damski głos.
0: Tak, na szczęście zadbaliśmy o to, żeby Ada dzisiaj przygotowywała tak serwisy. Jakub Jędras, to jestem ja i dzisiaj zastępuję Ksenię Maćczak w roli współprowadzącego. Jest mi niezmiernie miło. Jest to ogromny zaszczyt czynić tę słodką i satysfakcjonującą powinność razem z moim kolegą Mirosławem Oczkosiem.
1: Tak, ja jestem Mirkiem Oczkosiem i bardzo się cieszę, że Kuba dzisiaj w podwójnej roli występuje, bo i redaktora, który prowadzi poranek, ale też wydaje poranek, czyli jest wydawcą. A jak wiadomo, o tej porze to jest 6:10, poranny radiowy teatr wyobraźni. Czas zacząć, czyli kurtina w górę.
2: Nowy świt.
0: Ale oczywiście jest nas więcej.
1: O!
0: Ludzi dobrej woli jest więcej, jak dobrze wiemy.
1: Zawsze.
0: Jest z nami Franek Wójcicki, który jak zwykle w czwartek realizuje audycję. Mhm. Jest z nami Wiktoria Wichrowska, która będzie odbierała od państwa telefony. Numer telefonu.
1: I poprosimy, żebyście państwo już sprawdzili, czy Wiktoria odbiera i czy telefony działają. 22 42 80 28 i 0.
0: Pięknie to powiedziałeś. Ja zawsze w miliony idę. 224 miliony 280 tysięcy 280 to nasz numer telefonu.
1: Nie strasz ludzi, którzy wstają teraz.
0: Prosimy też do nas pisać oczywiście. Adres nasz niezmienny nowy.świt@nowyświatonline. Chciałem powiedzieć bez polskich literek, ale przecież OW też są polskie litery.
1: No właśnie, wskaż niepolską literę.
0: No dobrze, to ładnie się przedstawiliśmy. Jeszcze dodam, że Patryk Rabiega stoi dzisiaj za naszą playlistą.
1: Ale piękna jest naprawdę. Patryk,
0: już spojrzałeś, tak?
1: Tak, spojrzałem. Dużo do przodu spojrzałem i naprawdę jest fantastyczne, naprawdę kawałki przygotowane.
0: No, Patryk zresztą odwiedzi nas dzisiaj też w naszej audycji w ostatniej godzinie, ale nie będziemy na razie uprzedzać faktów.

0: Strachy na lachy.
1: Strachy na lachy to były.
0: No właśnie.
1: Bardzo
0: i
1: fajne.
0: I wariat, że, tak,
1: że
0: tak.
1: Ja tak, bardzo lubię, jak polski utwór wybrzmiewa gdzieś tam na początku naszej audycji.
0: Zresztą...
1: Zawsze mi to dobrze nastraja. No chyba, że jest jakiś taki mało dobrze nastrajający. Ale zazwyczaj nasi muzyczni oprawcy dbają o to, żeby to było coś takiego energicznego.
0: Wiesz, są te czasy, kiedy się śpiewało, że szef zabija szefca, bum tarara, już minęły. No naprawdę.
1: Siekierka.
0: Tak, siekierka i kijek.
1: Słuchaj,
0: ale nie, to jest okej.
1: Okay. Napisał do nas patron Pudzianek. Dzień dobry, Wiktoria odebrała mi telefon. W związku z tym, nie mogąc do was zadzwonić, piszę maila z życzeniami miłego dnia.
0: I to jest dobry kierunek. Jak Wiktoria komuś odbierze telefon, to proszę pisać.
1: A słuchaj, w serwisie padło z ust premiera słowo burdy. I wiesz, co mi się od razu przypomniało?
0: No.
1: Alternatywy 4. Nie wiem, czy pamiętasz tą scenę, gdzie Stanisław Anioł, gospodarz domu, czyli oczywiście Roman Wilhelmi, rozmawia z Balcerkiem, czyli Witoldem Prykosiem, no, i tam było tak, burdy pijackie, awantury.
0: Tak.
1: A Balcerkowa na to, a co panu do tego? A Anioł, a w moim domu nie będzie awantur. Pan, panie Balcerek, jesteś jednostka społeczna. Mm-hmm. Tak było w alternatywie.
0: To wiesz co, to mi się coś innego skojarzyło, ale... Z Seksmisją się skojarzyło.
1: O, też klasyka.
0: Że niezły, to macie burdel w tym Archeo.
1: No właśnie, burdy. O Trybunale Konstytucyjnym sobie jeszcze dzisiaj będziemy oczywiście wspominać, o tym, co się dzieje. Bo chyba się cały czas dzieje,
0: to
1: prawda?
0: Wspominać.
1: Tam chyba jest cały czas zapowiadane, są coraz większe.
0: Tam jest dziwna sytuacja, bo obóz wędrowny tam stoi już 2 tygodnie. Czyli rozbili miasteczko.
1: No tak, ale ma być coraz więcej uczestników tego
0: turnusu. No ale ludzie tam, niektórzy chcą, żeby pójść dalej, że to jednak obóz wędrowny to wędruje, a nie, że kwitnie tam. To bardziej, że czas kwitnienia przeminął.
1: Dobrze, dzisiaj między innymi w naszej rozmowie po godzinie 8 o tym,
0: tak jest.
1: Jak to wszystko się może skończyć z doktorem Jackiem Kucharczykiem.
0: Z Instytutu Spraw Publicznych.
1: Tak jest.
0: A on dużo wie.
1: Ale nie wykluczam, że także Klaudiusz się pochyli nad tym tematem.
0: Klaudiusz to zawsze wie, co w trawie piszczy, co na wiejskiej skrzeczy i tak dalej. Także na pewno.
1: A o tym, co u nas jeszcze, to zaraz państwu opowiemy. A tymczasem...
0: Tymczasem 53 lata temu Dolly Parton opublikowała album. I teraz będzie właśnie tytułowy utwór z tego albumu. 53 lata temu. Mm-hmm. Rany boskie. No to poprosimy o Dolly Parton.

0: chciałam tylko potwierdzić, że telefon działa i pozdrowić panów redaktorów z dzisiejszej porannej audycji. I ja numer telefonu odliczam nie tak jak pan redaktor Jakub w milionach, tylko w jedynkach i powtórzę może międzynarodowo plus 48 22 428 0280. Pozdrawiam serdecznie i życzę miłego dnia.
1: No i bardzo dziękujemy, a Jolene rzeczywiście w wykonaniu Dolly Parton było świetne, a to, że telefon działa, to bardzo się cieszymy i prosimy, żeby dzwonić.
2: Absolutnie. Telefon działa, więc możemy opowiedzieć, o czym dzisiaj jeszcze będziemy opowiadać. Będzie o bardzo, myślę, skutecznej metodzie na dobre obudzenie się, czyli o zimnym prysznicu.
1: Myślałem, że na wnuczka.
2: O tym Kacper Badura. Zimny prysznic na wnuczka?
1: To, wiesz co, metoda na wnuczka to jest dopiero zimny prysznic.
2: No to na pewno, ale nie wiem, czy tak rano.
1: Znaczy najpierw się robi gorąco, tak? No to zależy, kiedy wnuczek zadzwoni, nie?
2: Najgorzej mają ci, co mają coś na sumieniu, bo oni mogą mieć o 6 rano wejście służb, prawda?
1: No mogą, na tak, przykład. Porządkowych, tak.
2: I to też jest taki zimny prysznic. Ale o tym klasycznym prysznicu Kacper Badura nam opowie. A w drugiej godzinie, proszę państwa, zadamy sobie fundamentalne pytanie o tej porze roku. Czy będą jeszcze grzyby? Czy będą jeszcze grzyby?
1: No właśnie, bo przecież, znaczy i mówimy o grzybach takich w lasach, nie na ścianach. Bo,
2: tak.
1: Bo te będą na pewno, ale to nikomu nie życzymy rzeczywiście.
2: Ale obu służy wilgoć.
1: To prawda, to prawda. Tylko jedne są bardziej widoczne, drugie bardziej smaczne.
2: Klaudia się pochyliła nad tym tematem i zobaczymy, czego się dowiedziała. No a potem Klaudiusz, wspominany już. Zobaczymy, co nam przyniesie Klaudiusz prosto z politycznego świata, czy też świadka, być może nawet półświadka.
1: A może widział jakiegoś świadka na przykład.
2: Być może. Doktor Jacek Kucharczyk, też już wspominaliśmy, prezes Instytutu Spraw Publicznych, będzie naszym gościem po godzinie 8:00. A potem ostra gra. I znowu Klaudia. Klaudia najpierw sprawdzi, czy są grzyby, a potem sprawdzi nam,
1: czy wykaszki,
2: zda nam raport, co się dzieje.
1: Tak, co się dzieje w dużych, małych piłkach.
2: Ja nie muszę dzisiaj ćwiczyć na szczęście.
1: No wiesz, bo nie masz kiedy, tak? Bo, a no poza właśnie. Tym nie oszukujmy się, tą drabinkę odkręcili.
2: Ja poćwiczę po audycji. Ruda Papuga nas odwiedzi.
1: Tak.
2: Mecenas Anita Swacha. No i dzisiaj będzie, zawsze jest na poważnie, ale dzisiaj będzie temat, który rzeczywiście jest pokłosiem tego, co działo się głównie w ubiegłym tygodniu, bo sobie wtedy pewnie zadawaliśmy pytanie, jak właściwie wygląda odpowiedzialność karna takich osób nieletnich, od kiedy i w jakich okolicznościach odpowiadają jak dorośli. Jest tam trochę niuansów prawnych, więc o tym wszystkim, to wszystko rozjaśni nam właśnie mecenas Anita Swacha. No i wreszcie ostatnia godzina, dzisiaj bardzo, bardzo
1: intensywna,
2: bo tak, Janek Janczy oczywiście, w Pocztówce z Północy. Janek,
1: nie mogę się doczekać już.
2: Janek
1: tego
2: przyjdzie
1: punktu.
2: Do nas, tym razem nam przyniesie temat duńsko-designerski.
1: DD tak zwany.
2: Tak, pretekstem będzie przykra informacja o tym, że zmarł Sten Östergaard.
1: Ale jeżeli ktoś kojarzy, to wie, na czym siedzi, prawda?
2: Dokładnie, wiemy, na czym siedzimy. Ale Janek nam oczywiście opowie o tym o wiele więcej. Potem felieton Słodki Oczkoś. Już masz przygotowane w głowie?
1: Tak, już parę rzeczy mam przygotowanych. Tak.
2: Oby nic za bardzo słodkiego nie wpadło w międzyczasie, bo może ci to trochę pomieszać szyki.
1: Ale to wiesz, bo to tydzień mijający, czyli w zasadzie do wczoraj.
2: Aha, czyli taka jest formuła.
1: Tak, my przyjmowanie towaru skończyliśmy o 24 w cukierni, kawiarence, także od rana trwają wypieki i zobaczymy.
2: Okej, czyli jeżeli dzisiaj coś się wydarzy śmiesznego rano, to dopiero
1: za tydzień. Tak jest.
2: No i słusznie. Potem odwiedzi nas Patryk Rabiega. Patryk zapowie jutrzejszy wywiad z Narges Mohammadi, laureatką Nagrody Nobla. To jest bardzo wyjątkowa rozmowa, bo Radio Nowy Świat jest jedyną stacją radiową w tej części Europy przynajmniej, która przeprowadziła wywiad z noblistką.
1: I dowiemy się, czy naprawdę mówiła poważnie, że jak dłużej poklaszczą, to odda nagrodę panu Donaldowi. Byłaby to jego druga oddana nagroda w historii, ale będzie, znaczy Patryk opowie zresztą, co będzie.
2: No tak, oczywiście, że tak, pociągniemy go za język. A na końcu jeszcze też wyjątkowe wydanie finansów osobistych, bo będzie to rozmowa Pawła Orlikowskiego z doktorem Pawłem Prociówem, specjalistą do spraw nowych technologii, z Uniwersytetu DSW Idei z Wrocław. I to będzie rozmowa o tym, jak te nowe technologie, zwłaszcza sztuczna inteligencja, może być przez nas wykorzystana zarówno na rynku pracy, jak i w różnych innych sytuacjach.
1: Dokładnie. A ponieważ ja dzisiaj się jakoś tak w kalendarzu zanurzyłem, to warto powiedzieć, że 78. urodziny dzisiaj Chris DeBarge obchodzi. I co najbardziej znamy? No znamy to Lady in Red.

0: przy okazji chcemy jeszcze Państwa troszkę bardziej uzależnić, zwłaszcza tych, którzy jeszcze nie są uzależnieni od nas patronażowo, tak bym powiedział. Zapraszamy oczywiście niezmiennie do patronowania Radio Nowy Świat. Teraz można to zrobić dodatkowo, wspomagając nasze radio, czyli uruchomić powtarzalną płatność blikiem przez patronite.pl. Proszę spojrzeć właśnie na patronite.pl, także na stronie naszego radia jest tutaj taka beleczka, gdzie można wszystkie informacje sobie przeczytać. Dla nas jest to dodatkowa korzyść, taki powtarzalny blik, bo od pierwszej wpłaty dostajemy 30 zł jeszcze.
1: Tak, czy to będzie 10, 20 czy 50 zł, to blik dopłaca 30, czyli jest zysk absolutny i to jest nowyświat.online. / czyli łamane na blik.
0: Tak jest.
1: I bardzo Państwa zachęcamy i dziękujemy tym, którzy już to zrobili, bo naprawdę jesteście wspaniali.
0: Tak jest. Czekamy więc na nowych patronów, nowe patronaty. Ja tak sobie patrzę na nasz licznik patronów. Jest w tej chwili 30 951 osób, które nam patronują.
1: Wow.
0: A gdybyśmy tak dzisiaj, proszę Państwa, do 30 100 dobili, to ja myślę, żebyśmy nawet z Mirkiem pochwałę dostali od szefostwa.
1: Nawet nie wiadomo, czy nie na piśmie.
0: I nawet nie wiadomo, czy jedną tylko. Mm-hmm. Może nawet dwie osobne.
1: No, a to już nie szalej. Jak będzie jedna na dwóch, to i tak jest dobrze.
0: No dobrze, ale my zaraz wrócimy do spraw prysznicowych.
1: A propos.
0: Mm-hmm. A propos zimnego prysznica.
1: O poranku.
0: Wezwania do działania i do tego, żeby zaczerpnąć trochę nowej energii na rozpoczynający się dzień.
1: Me and you, po prostu.
0: Bonobo.

0: Bo?
1: Szybciutko bo. Zagrali, co?
0: Mhm. Taka, mówię, taka pościelowa z przyspieszeniem, z poślizgiem porannym.
1: A jeszcze mamy wiadomości a propos poprzedniego utworu, czyli Lady in Red. Mhm. Tomek pisze do nas, że Lady in Red to w wolnym tłumaczeniu dama w redakcji.
0: Mhm. A ja bym nawet powiedział, że dama redaktorka, bo no to właśnie. Red jest skrót.
1: Musimy to koniecznie powiedzieć Adzie Calińskiej, jak tu przyjdzie z serwisem. Ale mamy też...
0: Tym bardziej, że Ada dzisiaj z pięknej sukni, to prawda.
1: Czerwonej, tak. Mhm. Ale mamy też zdjęcie od Diany Rudy. Lady in Red podczas redyku. I rzeczywiście pani w czerwonym i wokół owca.
0: No widzisz.
1: Lady in Redyk po prostu.
0: Po prostu.
1: No dobrze, ale miało być o zimnym prysznicu.
0: No to taki redyk to czasami zimny prysznic.
1: Czasami tak. A ty jesteś team zimny czy team gorący prysznic?
0: Ja, wiesz co, zaczynam zawsze od gorącego.
1: Czy naprzemiennie?
0: I tam te ostatnie tam, wiesz, 2 sekundy do 3 daje zimny.
1: O, proszę. To niektórzy mają odwrotnie, bo zanim ta ciepła się ogrzeje, to zimne najpierw leci.
0: Na 11 piętrze, ja wiem, tak.
1: Tak. No, ale to gorący prysznic dla wielu jest najbardziej relaksujący, albo bardzo takim przyjemnym tak, momentem porannego sprintu. Sprintu zwanego także wyjściem do pracy albo do szkoły.
0: Między
1: ale
0: kawą a gryzem.
1: Zimny prysznic, wyobraź sobie. I...
0: Ja jestem w stanie sobie to wyobrazić, naprawdę.
1: Ale nie z powodu awarii ogrzewania?
0: Nie. Znaczy z powodu pobudzenia.
1: No właśnie, bo od lat dużo mówi się o pozytywnym wpływie zimnej wody, bo pobudza, bo orzeźwia, a nawet otrzeźwia. Z samego rana stawia na nogi. Pytanie, co na to lekarze? I właśnie to sprawdził dla nas nasz niezastąpiony Kacper Badura. Mhm.
2: Zacznijmy od określenia, jak wpływa na nas woda zimna, a jak gorąca, o czym kardiolog dr Klaudiusz Komor.
3: Jeżeli weźmiemy zimny prysznic, no to on przejściowo działa przede wszystkim pobudzająco, podnosi ciśnienie krwi, niestety zwalnia tętno, powoduje takie jakby otrzeźwienie. No to wszystko się wiąże z tym, że zimna woda powoduje obkurczenie naczyń skórnych i przesunięcie większej ilości krwi do centralnych narządów. Natomiast ciepły prysznic z kolei powoduje relaksację, rozluźnienie, rozszerzenie naczyń krwionośnych w skórze i tak naprawdę odpłynięcie tej większej ilości krwi do naczyń skórnych, co z kolei czasami przy jakiejś przesadzie może spowodować nawet omdlenie.
2: Strumień zimnej wody tuż przed wyjściem z kabiny prysznicowej to już zbadano, wyjaśnia kardiolożka dr Agnieszka Graczyk-Szuster.
4: Jedno z badań takich, które, ale to są badania obserwacyjne, to takie badanie na 3000 osób, które kończyły prysznic zwykły, takim 30, 60 albo 90-sekundowym zimnym prysznicem i u tych osób rzeczywiście udowodniono, że jest niewielka poprawa stanu, taka krótkotrwała stanu psychicznego. Uczestnicy mieli większe takie poczucie energii, pobudzenia i na przykład zaobserwowano w tej grupie, która przez ten miesiąc brała regularnie prysznic zimny po tym zwykłym prysznicu, że na przykład było 30% mniej absencji chorobowych. Także to było jedno z takich badań, ale to badanie obserwacyjne, nie takie zaprojektowane, tylko już takie w zasadzie małe, 30 dni tylko obserwacji.
2: I faktycznie zimny prysznic pobudzi nas lepiej.
4: Daje poczucie energii, bo się generalnie w trakcie tego zimnego prysznica czy morsowania uruchamia układ współczulny, czyli mamy więcej energii, więcej takiej, no właśnie takiego poczucia, że jak już skończyliśmy ten zimny prysznic, że pokonaliśmy jakąś taką przeszkodę czy dyskomfort, więc ma oczywiście wpływ na energię, natomiast nie ma badań, żeby na przykład czy zimny prysznic czy morsowanie miały jakieś udowodnione działania, na przykład prewencyjne, jeśli chodzi o udary, zawały. Nie ma czegoś takiego, wręcz u tych pacjentów trzeba zawsze rozważyć za i przeciw, czy ciśnienie jest kontrolowane, czy choroba wieńcowa jest stabilna, czy niewydolność serca tutaj u pacjenta nie jest przeciwwskazaniem, na przykład jeśli to jest ciężka niewydolność, żeby pacjenta nie narazić na jakieś zaostrzenie na skutek tego morsowania. Także nie dla wszystkich, zawsze po rozważeniu za i przeciw u takiego pacjenta kardiologicznego.
3: Takim, powiedzmy, dobrym sposobem dla zdrowej osoby, podkreślam zdrowej, która nie ma choroby serca, jeżeli chciałaby osiągnąć to takie pobudzenie związane z zimnym prysznicem, to jest, jak bierze poranny prysznic, na zakończenie zrobić sobie takie 30 sekund, 60 sekund prysznica zimną wodą. To spowoduje, że ten organizm będzie taki otrzeźwiony, pobudzony, troszeczkę podniesie się ciśnienie, troszeczkę podniesie się ta gotowość do działania.
2: Tylko jak podkreślają lekarze, że nagłe zmiany temperatury wody nie są zalecane u osób chorych, bo to, co jednej osobie przyniesie pobudzenie, drugiej może zaszkodzić. To samo tyczy się schładzania swojego organizmu zimną wodą od razu po wyjściu z sauny albo morsowania. W końcu sezon dla morsów już powoli się zbliża. Kacper Badura, Radio Nowy Świat.
1: Nie wiedziałem, że Kacper to nagrywał pod prysznicem.
0: Nie, myślę, że stał pod wodospadem jednak.
1: Może być.
0: Ale wiesz co, to jest naprawdę, wszystko to jest dla ludzi z głową, to trzeba robić, trzeba rzeczywiście myśleć o sobie, o swoim zdrowiu. I to jest bardzo ważne, że zimny prysznic stosuje się też w skali masowej, na przykład na społeczeństwach, w dowolnym miejscu na świecie, wiesz. Zawsze zimny prysznic bardziej pobudza społeczność, czyli przenoszenie z jednostki na ogół, niż ciepły prysznic, bo ciepła woda w kranie nikogo nie rusza, a w zasadzie rozleniwia.
1: No, to jest takie te wycieczki.
0: Nie.
1: Polityczne.
0: Ja stosujesz. Wycieczki lubię do ciepłych krajów bardziej i do ciepłej wody.
1: Ach, zimny prysznic w ciepłych krajach, to coś to może być...
0: Bo morsowanie oczywiście jest super, ale ja raczej wolałbym to drugie. Co jest przeciwieństwem morsowania?
1: No, jakieś takie grzanie się przy, za przeproszeniem, kozie.
0: Pandowanie.
1: Tak. Kozowanie, tak bym powiedział. No jestem ciekaw, czy Kacper zachęcił kogoś z Państwa do wypróbowania zimnego prysznica.
0: Piszcie, dzwońcie, nie musicie spod prysznica, naprawdę.
1: Proszę wam powiedzieć. Gorący, zimny czy letni prysznic? Po prostu. Proszę dzwonić,
0: pisać. Czy wanna lepiej?
1: Oj tak.

0: Zastanawiałeś się kiedyś nad genezą słowa prysznic? Dlaczego tak. Po polsku jest prysznic, a w innych językach jest dusz,
1: shower
0: i tak dalej?
1: No, i znasz genezę?
0: Znam genezę. Dowiedziałem się o tym dwa lata temu, dosłownie, w Mosinie.
1: Pod prysznicem będąc?
0: Gdzie zwiedzaliśmy miasteczko właśnie podpoznańskie, piękne i dowiedzieliśmy się sporo o uzdrowiskowej przeszłości tego regionu. Mhm. Mianowicie, że stosowano tam metody doktora Prysznica w tamtejszym uzdrowisku. No i właśnie od doktora Wincenta Prysznica jest polski prysznic. To jest taki XIX-wieczny, w pierwszej połowie XIX wieku żył ten pan, był twórcą nowoczesnej hydroterapii.
1: A wiadomo, jak wpadł na to, żeby przedziurawić blachę i poprowadzić rurę, czy tak wyszło?
0: Myślę, że wpadł na to wykorzystując grawitację po prostu, że miał jakiś pojemnik z czymś, nakłuł dziurkami i sobie pomyślał, że przecież jak taki pojemnik wezmę na górę i nakłuje dziurkami, to woda będzie spływać
1: czyli to jest,
0: w sposób kontrolowany.
1: Czyli pan Prysznic jest twórcą deszczownicy.
0: No to na pewno.
1: To na pewno. To fajne. Ja lubię deszczownice w ogóle.
0: Czyli doktor Wincent Prysznic już został w polszczyźnie
1: jest
0: na
1: takie,
0: stałe.
1: Ale wiesz, bo jest dużo też przysłów z prysznicem związanych. Wziął prysznic i tysznic na przykład. Nie?
0: No tak, ale... a pan Hubert napisał: zimna woda zdrowia doda, a gorąca jest kojąca. Też piękna, prawda?
1: Cudowna poezja częstochowska, naprawdę bardzo się podobam. No, ale właśnie, a ty w ogóle ty nie powiedziałeś, lubisz zimny?
0: Ja rzadko bardzo stosuję zimny, ale jakby kibicuję tej metodzie. Uważam, że może być bardzo pobudzające i chyba muszę zacząć.
1: Kołdry, rozumiem,
0: tak, chyba tak. Muszę zacząć ją stosować. Bo jest jeszcze dodatkowy plus brania prysznica, i to też pan Hubert na to zwrócił uwagę, zadając pytanie.
1: Oszczędność wody w wannie.
0: Nie. A kto śpiewa pod prysznicem? A, proszę dzwonić i pisać. Co państwo śpiewają pod prysznicem? Rano, wieczorem?
1: Tak. Solo
0: szybkie,
1: czy w duecie?
0: Szybkie,
1: na
0: wolne?
1: No właśnie.
0: A u nas to będzie teraz szybkie czy wolne?
1: U nas teraz będzie umiarkowane. Bardzo.

0: lubimy najbardziej, harce na gitarce, ale w umiarkowanym tempie. Ani za wolno, ani za szybko.
1: Jednej rzeczy, proszę państwa, nie wolno robić pod prysznicem, mianowicie przeglądu prasy. Dlatego Mirek jest już
0: to zależy,
1: w ręczniczku wytarty.
0: Tak jest. Unplugged. Przegląd prasy Unplugged. Pierwszy szelest na dzisiaj. I to pewnie państwo rozpoznajecie. Gazeta Wyborcza. Jest wstrząsający artykuł. A mianowicie upadliśmy bardzo nisko. Witamy w świecie sędziów. I nie będzie o sędziów. Tak, sędziów ekstraklasy. Dziś kibic spodziewa się po nich wszystkiego najgorszego. Bartosz Królikowski, artykuł na stronie 23 Gazety Wyborczej Sport. Naprawdę Szymon Marciniak pokazał, że arbiter z Nadwisły może sięgnąć szczytu. I to jest prawda. Ale okazuje się, że życzenia dla wszystkich kibiców polskiej piłki, a w szczególności ekstraklasy. Drodzy fani, życzę wam wszystkim i sobie także, by nadeszła w tym sezonie choć jedna kolejka, po której pozachwycamy się golami, będziemy analizować sytuację w tabeli, ponarzekamy na piłkarzy, a sędziowie, o nich pomyślimy co najwyżej. Okej, okay, wszystko w porządku, nic dodać, nic ująć i na tym koniec. No i bardzo ciekawy artykuł, bo rzeczywiście ostatnimi czasy sędziowie, również ekstraklasy, zbierają nie najlepsze recenzje. Dobrze, ale to przechodzę dalej. Teraz szelest numer dwa. W przeglądzie
1: jeszcze, jeszcze bardziej intensywne.
0: Tak, ale to wszyscy tutaj państwo rozpoznają. Jest świetna rozmowa z generałem Kellogiem. Niemądra decyzja Trumpa. Zajawka jest na pierwszej stronie dziennika Gazeta Prawna. Michał Potocki i Maria Wiśniewska przeprowadzili rozmowę z generałem Kate'em Kellogiem. Zresztą Kate Kellogg, jeżeli ktoś pamięta, w zeszłym roku był specjalnym wysłannikiem Donalda Trumpa do spraw Ukrainy. I krytykuje teraz decyzję swojego dawnego szefa o zawarciu układu paliwowego z Władimirem Putinem. Decyzja ma przede wszystkim wywrzeć wrażenie na wyborcach. Wyszedłem z tego pod prysznicę, to tak jest bardzo ciekawie. No i oczywiście dużo jest ciekawych artykułów. Polecam dziennik Gazeta Prawna. Szelest numer 3. I to na pewno wszyscy rozpoznają absolutnie i do końca. A mianowicie to jest dziennik Rzeczpospolita. Nie da się od tego uciec. Rozmowa bardzo ciekawa Dominiki Pietrzyk na stronie A4 z Krzysztofem Gawkowskim, wicepremierem i ministrem cyfryzacji. Będziemy ujawniali firmy, które nie dbają o cyberbezpieczeństwo. Do tej pory prosiliśmy firmy i wysyłaliśmy rekomendacje. Teraz będziemy przygotować listy podmiotów i ujawniać te, które nie wywiązały się ze zleceń ochrony danych. Skoro cyberbezpieczeństwo bywa ostatnim wydatkiem w budżecie, bo firmom wydaje się, że nic im nie grozi, to państwo musi wkroczyć. No i myślę, że wywiad jest bardzo ciekawy. Bardzo polecam dzienniku Rzeczpospolita na stronie numer A4. Działamy bardzo systemowo, ale cyberodpowiedzialność państwa to cyberodpowiedzialność nas wszystkich. No i tak dalej, a rzeczywiście jest to palący problem. Jest mnóstwo ciekawych artykułów. Na ostatniej stronie wywiad z profesorem Dudkiem. Nie od razu Kraków zbudowano, ale też został ponownie stracony. Taki jest tytuł. Cała szpalta na stronie A28.
1: I jeden tytuł dosłownie z ostatniej gazetki.
0: No ale to jest, wszyscy czekają na ten tytuł, bo to jest tytuł gazety tak zwanej galaktycznej. I oczywiście przyszedł po pieniądze, wyszedł w kajdankach. W szale zrzucał alkohol z półek. I to nie jest nowa metoda walki z alkoholizmem. I coś, co mnie bardzo wzruszyło, to był wzorowy rozwód. Michał Koterski i Marcela Leszczak zadowoleni. Michał Koterski lat 46 i Marcela Leszczak lat 34. Dziennik Gazeta Prawna, najlepiej poinformowany, Boże, Fakt Gazeta Codzienna, najlepiej poinformowany dziennik po tej stronie Drogi Mlecznej.
1: Bardzo ci dziękuję za przegląd prasy, a przed nami nowość na naszej playliście Paul McCartney.

0: Nobla. 44 lata więzienia to łączna kara, na jaką została skazana za obronę praw człowieka i niezłomną walkę z irańskim reżimem. Nam udzieliła jedynego radiowego wywiadu dla polskich mediów.
1: Mieszkam w Iranie i jestem kobietą, więc nie ma dla mnie innej drogi do wolności i normalnego życia niż walka.
0: O tej walce, za którą wciąż płaci ogromną cenę, ale także o Iranie swoich marzeń i o nadziei. Nargis Mohammadi opowie Państwu już jutro o 11 w audycji Cały Nasz Świat. Bardzo polecam. Patryk Rabiega.
2: Jest 7, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Adrianna Calińska-Czaniecka. Maciej Berek jest już oficjalnie sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Złożył ślubowanie przed Sejmem, a prezydent otrzymał stosowny dokument.
3: Ja do dziś nie otrzymałem żadnej odpowiedzi ze strony prezydenta na pismo, które zostało do niego skierowane. Nie wydaje mi się, żeby komunikacja za pomocą mediów była tym, co przystoi prezydentowi i jego przedstawicielom. Niezłożenie ślubowania przez sędziego Trybunału Konstytucyjnego, potraktowane jako odmowa jego złożenia, z mocy prawa oznacza zrzeczenie się urzędu. Wydaje mi się, jestem o tym głęboko przekonany, że czas, który odczekałem pomiędzy datą wyboru i datą rozpoczęcia kadencji, a dniem z tego złożenia tego ślubowania, był właściwy i adekwatny do tego, żeby tę uroczystość można było przeprowadzić.
2: Mówił sędzia po złożeniu ślubowania. Przed Trybunałem tymczasem zwolennicy PiSu i prawicowi aktywiści zorganizowali protest. Zostały zatrzymane 3 osoby, a wobec wielu będą wnioski do prokuratury za skandaliczne zachowanie wobec policjantów i sędziów, poinformował Marcin Kierwiński, szef MSWiA. Dodał, że resort przyznał ochronę SOP-u 2 sędziom Trybunału.
4: Gdy wiadomo było, że nowo wybrany sędzia Trybunału Konstytucyjnego w asyście 7 innych sędziów Trybunału Konstytucyjnego chce wejść do budynku i jest mu to blokowane, policja zrobiła to, co do niej należało, to znaczy udrążniła ten przejazd, a wobec wielu osób, które zachowywały się w sposób skandaliczny wobec policjantów i także sędziów Trybunału Konstytucyjnego, będą wnioski do prokuratury i będą konsekwentne. Prokuratura już z urzędu zajęła się panem Bąkiewiczem, ale myślę, że takich interwencji prokuratora na podstawie materiałów zgromadzonych przez policję będzie więcej.
2: Mówił minister Marcin Kierwiński w TVN24. Sędzia Maciej Berek poinformował, że złożył zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa naruszenia nietykalności osobistej przez pełniącego obowiązki prezesa TK Bogdana Święczkowskiego. W serwisie teraz dane o inflacji w naszym kraju. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu wzrosły o 4,1% rok do roku, podał Główny Urząd Statystyczny. W porównaniu z ubiegłym rokiem ceny usług wzrosły o 5,3%, a towarów o 3,6%. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w Londynie został przyjęty w pałacu Buckingham przez króla, a następnie spotkał się na Downing Street z premierem. Podczas udzielonego wywiadu przyznał, że czuje się zdradzony ogłoszonym przez prezydenta USA Donalda Trumpa porozumieniem z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem. Chodzi o ogłoszony w zeszłym tygodniu rozejm energetyczny oraz porozumienie z Putinem o dostawie oleju napędowego. Dla nas to nie jest kwestia interesów, to po prostu nasze życie, a to jest nasz kraj, to nasze ciało, nasz dom, nasze dzieci i to jest dla nas bardzo ważne. Dlatego boli nas, gdy prezydent Trump opowiada się po jednej stronie, nie po naszej. Nie mamy nic przeciwko, jeśli zajmuje neutralne stanowisko, ale jeśli już jest po środku, to musi pozostać po środku, a nie po złej stronie, powiedział Wołodymyr Zełenski. To był serwis Radia Nowy Świat.
5: Pogoda. 4 minuty temu nad Warszawą wzeszło słońce. Wreszcie. Czy dzisiaj będzie słonecznie?
6: Z drugiej strony.
5: Czy dzisiaj będzie słonecznie? No trochę tego słońca będzie. Głównie w zachodniej połowie kraju, ale też trochę w centrum. Niestety przesłonięte przez chmury w dosyć dużym stopniu. Aczkolwiek to, że troszkę popada we wschodniej połowie kraju, w niektórych miejscach nawet bardziej niż troszkę, oznacza, że co? Urośnie?
6: Urośnie stan wody.
5: Grzyby urosną. O grzybach porozmawiamy dzisiaj w dzisiejszej audycji, w drugiej właśnie rozpoczynającej się

0: rodzinie. No ale co jeszcze w pogodzie? Temperatura zawsze nas interesuje. O godzinie 6 najzimniej było w Jeleniej Górze, zaledwie 2 stopnie. W Ustce najcieplej 12,5 stopnia, a w ciągu dnia najcieplej na zachodzie około 15 stopni w Szczecinie, w Zielonej Górze, 14 w Poznaniu, Wrocławiu, w centrum 12-13 stopni, no i na wschodzie 11-12, Zakopane, Podhale 9 stopni zaledwie. A u ciebie w Sopocie na przykład ile będzie?
1: Wiesz co, to za chwilę. Na razie powiem, jaki jest stan wody Wisły w Polsce a propos tych deszczów. Na przykład Wisła w Ustroniu, Obłeźcu. Stan jest raczej niski, około 230 cm. W Skoczowie około 260, to jest też raczej nisko. Ale już Wisła w Bieruniu Nowym, no 330, co też jest w stanach niskich. Natomiast Wisła za Wichoście, stan poniżej stanów ostrzegawczych, 166 centymetrów. W Puławach 65 centymetrów. W Dęblinie 101 centymetrów, a w Wyszogrodzie 228 centymetrów i stan ostrzegawczy wynosi 500. Także spokojnie jest połowa dopiero. Wisła na przykład w Kępie Polskiej około 154 centymetry przed opadami, a stan ostrzegawczy to wynosi jakieś 450 centymetrów, czyli niecałe pół metra. A jeżeli chodzi o Sopot, w tej chwili to jest 8 stopni, trochę chmur, ale tak jak się spodziewają meteorolodzy, słońca pewnie nie będzie, ale do 14 stopni dociągnie, a w Sopocie zawsze warto posłuchać jakiś właśnie bluesa czy coś takiego, bo już teraz Patryk zrobił przyjemność i legendarni The Blues Brothers i Soul Man.

0: jeżeli rano wchodzimy do ciepłej, przytulnej łazieneczki i po odgrzewanej podłodze wchodzimy pod prysznic, patrzymy na baterię, mamy do wyboru gorącą wodę, ciepłą, no i zimną. Wtedy myślimy, a może sobie dzisiaj wezmę zimny prysznic, a dlaczegoż to nie? I przekręcamy na zimną wodę. Delektujemy się wtedy naszą prozdrowotną postawą. Ale jeżeli do wyboru mamy zimną łazienkę i tylko zimny prysznic, no zastanówmy się, bo ja bym tak wysoko nie podskakiwał.
1: No właśnie, bo co to właściwie oznacza zimny prysznic? Która woda jest zimna? 15 stopni? 10? 5? Pyta pan Tomek.
2: No to bo to jest względne właśnie. Naprawdę względne.
1: No
2: to,
1: właśnie.
2: Jak to jest jak z tym Eskimosem, który do baru przychodzi i daje propozycję lodu. Wiesz, to tak nie działa. Ale rzeczywiście z tym podskakiwaniem pod prysznicem ja bym też uważał, bo nie dość, że można się uderzyć w główkę, to jeszcze można się poślizgnąć na mydełku i nieszczęście gotowe.

0: I tak właśnie zaczęliśmy drugą godzinę Nowego Świtu czwartkowego. Przedstawimy się jeszcze raz, bo być może ktoś dopiero zerwał się po tym, jak zadzwonił budzik.
1: Tak, i jak idzie pod prysznic, to nie ma pojęcia, kto do niego mówi.
0: A mówią Mirosław Oczkoś.
1: I Jakub Jędras.
0: Tak jest, jest z nami też Franek Wójcicki, który realizuje audycję. No i Wiktoria Wichrowska, która czeka na państwa telefony. Wiemy, że państwo dzwonią i słyszeliśmy właśnie przed chwilą telefon. Mhm,
1: tak jest.
0: Więc bardzo dobrze, bardzo dobrze.
1: A w serwisie słyszeliście Lady in Red, czyli panią redaktor w czerwieni.
0: Tak jest.
1: I jeszcze usłyszycie. Także wszystko przed nami. Druga godzina, 7:11 już w tej chwili, także będzie się działo.
0: Nieco bardziej grzybowa.
1: Mhm.

0: A jak już weźmiemy ten zimny prysznic, to można jeszcze bardziej podkręcić emocje i pojechać na grzyby.
1: No, bo to jest jednak hardcore mimo wszystko. Ale dzisiaj dużo mamy utworów o kobietach i kobiet naprawdę. Bardzo, bardzo, bardzo. A gdzie jeździsz na grzyby? Poza tym, że do lasu.
0: Chciałbyś wiedzieć.
1: Masz swoje miejsce.
0: Mam takie miejsce, gdzie jeżdżę zawsze, praktycznie raz do roku na pewno tam jestem.
1: Z kozikiem?
0: To nie jest daleko od Warszawy, jakieś 40 minut się jedzie. Jadę z kozikiem, mam taki fajny szwedzki kozik zakrzywiony, i który ma z drugiej strony pędzelek do oczyszczania grzybów.
1: I jadelko czy koszyczek?
0: I na tym trzonku ma też taką podziałkę, żeby sobie można było zmierzyć, jak wielki jest grzyb.
1: Myślałem, że robisz sobie nacięcia, ile kilogramów grzybów zebrałeś.
0: To jest jakiś szwedzki patent, zdaje się.
1: Super.
0: Mam też taki fajny koszyczek z podziałką na cztery, taki materiałowy koszyczek z podziałką na cztery, gdzie można różne gatunki grzybów sobie odseparować, od razu sobie segregować.
1: Czyli, cztery gatunki.
0: Cztery tylko, tak.
1: Tyle rozróżniasz, czy tyle lubisz?
0: No rozróżniam więcej, ale myślę, że rzeczywiście mogło być więcej trochę.
1: A w jakiej postaci konsumujesz grzyby, powiedz, bo to różnie bywa.
0: Ja lubię bardzo duszone grzyby. Lubię grzyby suszone gdzieś tam potem w bigosie na przykład, tak?
1: O, tak.
0: Przywrócone do życia.
1: Tak.
0: No ja właściwie wszelkie grzyby lubię tak naprawdę.
1: W occie?
0: O, tak, tak. Zwłaszcza te uciekające.
1: A duszone w śmietanie czy z jajkiem?
0: O matko, wszystkie lubię grzyby. Wiesz, naprawdę to jest dla mnie... Grzyby są przyjemnością kompletną. To znaczy uwielbiam zbierać. No może trochę mniej tam obrabiać potem, ale to też jest taka kojąca czynność. Tutaj
1: skrobanie no karpia gorzej wychodzi.
0: Przygotowywać i jeść, no to już w ogóle. No ale ciekaw jestem, jak w tym roku sytuacja, jak obecnie w październiku, jak tam sytuacja w naszych koszyczkach grzybowych.
1: Bo we wrześniu była bardzo dobra.
0: No, ale teraz nie wiadomo, właśnie zaraz zobaczymy, Klaudia nam opowie, bo wiemy, że państwo się nie podzielą swoimi znanymi od lat miejscami, gdzie te grzyby występują, ale spróbujmy przynajmniej sobie...
1: Przykład z ciebie jest, tak.
0: Tak, odpowiedzieć na pytanie, czy jeszcze nas czeka wysyp grzybów w tym roku? No to posłuchajmy Klaudii i jej rozmówców.
2: Udane zbiory, zadowoleni grzybiarze, nie wszędzie w Polsce udaje się pogodzić dobre chęci z pogodą, no i wyposażeniem lasów, bo te po suszy grzybów rodzić nie chcą.
3: Tegoroczne prawdziwki są wyjątkowo robaczywe. No wynika to z tego właśnie, że brakuje wody i jest za ciepło. Zwyczajnie jest za ciepło i larwy owadów, głównie much na przykład, składają swoje jaja w grzybach i stąd mamy tak wielki wysyp robaczywych prawdziwków.
2: Mówi Joanna Kowalczyk, która grzyby zbiera w zachodniopomorskich lasach.
3: W moich okolicznych lasach, tu w zachodniopomorskim, jest tak, że jakoś nie ma wysypu podgrzybków na ten moment, a prawdziwki się skończyły już. Z tego to wynika, że mamy suszę. Nie było opadów, nie ma wody w ziemi. Rosa poranna dopiero teraz się zaczęła pojawiać w lasach, która sprzyja grzybom. Ale niestety to tylko tyle, co do tej pory mieliśmy. Trochę tej rosy.
2: Według doniesień publikowanych na portalu grzyby.pl najwięcej grzybów jest obecnie w okolicach Łodzi i Piotrkowa Trybunalskiego. Jednak jest ich mniej niż przed rokiem. Co się dzieje w świecie grzybów? Opowiada dr Marta Bełka z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
4: Przede wszystkim zmieniają się nam warunki, w jakich grzyby wytwarzają owocniki. Coraz wyższe temperatury, długotrwałe okresy suszy, ale też i intensywne opady deszczu sprawiają, że ten sezon grzybowy staje się taki troszeczkę mniej przewidywalny. Myślę, że warto pamiętać, że to, co zbieramy w lesie, czyli borowiki, podgrzybki, maślaki czy też kurki, to są same owocniki. Grzybnia, czyli właściwie większość tego grzyba, znajduje się najczęściej w glebie i tam może przetrwać nawet wtedy, gdy przez dłuższy czas nie widzimy żadnych grzybów, tych takich owocników, które zbieramy. Co ciekawe też, że wiele naszych takich popularnych grzybów jadalnych żyje w ścisłej symbiozie z drzewami. Dlatego też te zmiany klimatu wpływają na nie również pośrednio. Przez osłabienie drzew, przez zmiany w składzie lasów widzimy ostatnio, że zamierają nam brzozy. Więc nie możemy powiedzieć, że z powodu ocieplenia klimatu grzyby po prostu znikną, ale ale jest to bardzo prawdopodobne, że zmieni nam się ich występowanie, obfitość, czas owocnikowania.
2: A co jeśli do poszukiwania grzybów zaprzęgnęlibyśmy algorytmy?
5: Pomyślałam, że wrócę do domu, wrzucę to w te swoje wszystkie zaawansowane systemy, spróbuję to połączyć z różnymi mapami geograficznymi, geologicznymi, z geoportalem, z mapą pogody i różnymi rzeczami, na które dzisiaj pozwala nam technologia. No i szczerze przyznam, że sam się zdziwiłem z efektów, gdzie dokładnie w niektórych lasach pokazało mi, że warunki na dzisiaj mogły świadczyć o tym, że pojawią tam się chociażby podgrzybki.
2: Mówi Grzegorz Wysocki, twórca platformy grzybometry.pl, która wykorzystuje technologię do wyznaczania miejsc, gdzie grzyby mogą się znajdować.
5: Przez to, że w internecie rozeszła się ta sprawa dość szeroko, zgłosił się na przykład do mnie nadleśniczy z któregoś lasu i dość sporo z nim o tym dyskutowałem, jak ze skutecznością. On też w niektórych miejscach nawet był, według mojej mapy, aby to sprawdzić. I skuteczność warunków, w jakich te grzyby mogą się pokazać, jest wręcz bardzo wysoka. Natomiast no, nie mamy tutaj tej skuteczności naszej ludzkiej natury, bo nie mogę zapewnić, że kogoś już tam nie było.
2: Jeśli potwierdzą się prognozy IMGW, na większy wysyp grzybów nie mamy co liczyć, bo druga połowa października ma być znacznie zimniejsza niż pierwsza. Klaudia Kowalczyk, Radio Nowy Świat.
1: No właśnie.
0: No i na koniec się okazało.
1: Tak.
0: No właśnie. Słuchaj, ja zajrzałem na wspomniany też przez Klaudię serwis grzyby.pl. I tam co prawda jest stan na 10 października, czyli na sobotę ostatnio, ale bardzo mi się podoba, w jaki sposób jest właśnie pisany ten komentarz dotyczący sytuacji grzybowej.
1: Dawaj.
0: Posłuchajmy. Sezon, zgodnie z wcześniejszymi komentarzami, mamy spokojny, dość obfity, niepowalający, ale to dobrze, bo większości grzybiarzy wystarcza pełny koszyk. Skrzynki są niekonieczne, a i więcej godzin i kilometrów w ruchu, to i zdrowiej. Sytuacja z dnia na dzień generalnie lepsza, tworzenie owocników przeważnie nadąża za presją zbieraczy.
1: Dobra.
0: Mi się bardzo podoba to określenie. W najbliższym tygodniu sytuacja będzie podobna. Tak, grzyby.pl, być może ta prognoza się i komentarz zmieni się przed najbliższym weekendem, więc dobrze byłoby śledzić. Mirku, ty byłeś na grzybach w tym roku już? Bo ciebie nie zapytałem.
1: Tak, byłem. Byłem, ale ja byłem blisko, bo byłem w Campinosie.
0: No ale mam nadzieję, że nie w Parku Narodowym, tylko poza.
1: Nie, no w Parku Narodowym nie wolno.
0: No właśnie.
1: Tam tylko dziki mogą ryć te grzyby. Natomiast no, taka otulina Campinosu i naprawdę dużo fajnych podgrzybków, prawdziwków. Maślaczki były też bardzo sympatyczne. Mniej kurek wprawdzie, chociaż ja lubię kurki do jajecznicy porannej. Mm. Także wiesz, ja wiem, że tutaj teraz denerwujemy niektórych słuchaczy Radia Nowy Świat, natomiast teraz państwa tak trochę obłaskawimy, bo kalifornijskie miodowe dropsy zaśpiewają fajną piosenkę, także...
0: A jeszcze zanim posłuchamy dropsów, ponieważ grzybowe uniwersum jest bardzo bogate i
1: ale
0: jak
1: Kubie
0: wiemy...
1: się oczy zapaliły, proszę państwa.
0: Tak.
1: Naprawdę szkoda, że państwo tego nie widzą.
0: I ja myślę, że dostaniemy sporo zdjęć grzybów zaraz. Państwa zdobyczy z ostatnich dni. Ale skoro o uniwersum, to jeszcze przypomnę, że Klaudia, która nam opowiadała o grzybach, jest też autorką podcastu Lekko Kosmicznego, który jest nominowany do konkursu Podcast Roku 2026.
1: Tak jest.
0: I mogą państwo głosować na podcast Lekko Kosmiczny na stronie www.podcastroku.pl. Serdecznie zachęcamy.
1: Bardzo zachęcamy i tam nie będzie wchodzi o uniwersum grzybów, ale
0: inne uniwersum.
1: Tak, bardzo jest. Bardzo ciekawy podcast.

0: Na grzybiarską grupę naszych słuchaczy zawsze można liczyć. Mhm. Dostajemy już zdjęcia dorodnych prawdziwków. Mhm. Chociażby dostajemy też potwierdzenie od pana Marcina, że to prawda, grzyby się skończyły i robak był mocny. Są jeszcze rydze, ale mocno robaczywe. Z Pomorza Zachodniego potwierdzenie.
1: Słuchaj, ja tu się nie wyrywam, bo wiem, że selfie z grzybem to jest dobra rzecz. Natomiast wiesz, jak to jest... Wysyłajcie państwo, wysyłajcie, przesyłajcie, bo to bardzo ciekawe. A ja dzisiaj jednak tym kalendarzu jakoś utknąłem, bo kolejną nowość mam.
0: Coś takiego.
1: No
0: i to jeszcze przed Klaudiuszem.
1: Ale powiem ci, że to, bo przed Klaudiuszem to będzie naprawdę ciekawa nowość, bo Genesis ma nowość. I to właśnie w tym momencie będzie Genesis.

0: ma. No i ładna nowość, taka Genesis.
1: A my na razie zostawiamy grzyby do suszenia i zajmiemy się polityką. Klaudiuszu, jesteś tam?
2: Jestem. Dzień dobry. Kłaniam się bardzo.
0: Nisko. Lubiłeś grać w berka, jak byłeś młodszy?
2: Cóż za suchar, milordzie.
0: Nie, to było pytanie, nie suchar. Nie wiedziałem, że teraz powiem coś śmiesznego. Tylko pytanie, czy lubiłeś?
2: Bardzo.
0: No, bo wiesz, były w gumy, w klasy, skakanka, chowanego, dwa ognie. Tak. No, ale widać, że wszyscy wrócili do dzieciństwa i na obozie wędrownym, który stoi w miejscu, ale i szucha, jest gra w berka.
1: Ale jakieś przepychanki też tam były. No to Klaudiuszu, opowiedz nam o tym wszystkim.
2: Tak, bo sytuacja jest dynamiczna i rozwojowa, dodajmy. Mhm. No bo oprócz tego, że od wczorajszego popołudnia to miasteczko urosło, które tam jest przy Alei Szucha, zostało jeszcze dodatkowo zabarykadowane, owinięte biało-czerwoną flagą i zamknięte też w związku z tym brama wjazdowa do Trybunału Konstytucyjnego. Mhm. Więc całkiem możliwe, że dzisiaj będziemy także obserwować kolejną interwencję oddziałów policji, którzy będą musieli umożliwić jakoś sędziom Trybunału Konstytucyjnego wejście na teren i do budynku tegoż właśnie. Więc jestem sam ciekaw, jak tam to będzie wyglądało, bo ewidentnie pan Bąkiewicz i pan Sakiewicz, którzy tam w jednej drużynie grają przed Trybunałem Konstytucyjnym, no zrobili wszystko, żeby to wejście uniemożliwić. Ale też wczoraj poznaliśmy historię z wewnątrz i tego, co się działo. Trochę widzieliśmy na nagraniach, ale nie wiedzieliśmy, co działo się za zamkniętymi drzwiami. No to sędzia Maciej Berek był wczoraj wieczorem w TVN24 u Moniki Olejnik i opowiadał o tej szarpaninie, o której słyszeliśmy, że była, ale sam opowiada o niej tak.
3: Byliśmy tam w gronie wszystkich sędziów. Sędziowie, którzy mają przydzielone pokoje, sędzia Patera, sędzia Będkowska, powiedzieli, że zapraszają nas na chwilę, żebyśmy mogli zobaczyć, jak urzędują, jak wyglądają ich miejsca pracy. I wtedy rzeczywiście zadziała się rzecz zupełnie nas wszystkich zaskakująca, bo sędzia Święczkowski w sensie dosłownym wybiegł za mnie. Ja wchodziłem do tego korytarza sędziowskiego i z wejścia do tego korytarza mnie wypchnął.
4: Ale wypchnął pana, wziął pana za klapy?
3: Nie wziął. Za klapy. Nie.
4: Jest tak, postawnym mężczyzną.
3: Wsunął się bezpośrednio przeze mnie w taki sposób, żeby wywrzeć ten nacisk na mnie, żeby ja dalej nie chodził. Ja się nie będę, tam nie było szarpaniny. Ja się nie będę z nikim szarpał w Trybunale Konstytucyjnym, sędzią Święczkowskim na pewno. Sędzia Święczkowski fizycznie uniemożliwił mi wejście do tego korytarza.

0: Pan, przepraszam, zawiadomienie.
1: Złożyłem zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, naruszenie nietykalności osobistej, funkcjonariusza publicznego, jakim jest sędzia Trybunału Konstytucyjnego. Co ważne, pan sędzia Święczkowski kilkukrotnie powiedział, że tu jest wszystko nagrywane, więc złożyłem też wniosek, żeby prokuratura jak najszybciej zabezpieczyła nagranie z monitoringu z tej przestrzeni, w której myśmy byli.
0: Powiedział, że to jest nieprawda, do takiej sytuacji nie doszło.
1: Tak jak powiedziałem, tam jest monitoring. To sędzia Święczkowski nam kilkukrotnie zwrócił uwagę, że to jest monitoring. Bardzo się cieszę, że jest ten monitoring. Wierzę, że prokuratura szybko wykona te czynności, żeby to nagranie zabezpieczyć.
2: Ja też jestem ciekaw, jeżeli...
3: Klaudiusz, ale na twoje doświadczenie powiedz. Uważasz, że jakimś dziwnym trafem w tym momencie monitoring nie działał?
2: To jest bardzo prawdopodobne, chociaż ja mam wielką nadzieję, że ten monitoring działał i że zobaczymy, co tam się działo. Pewnie, jeżeli prokuratura go zabezpieczy, to niestety dostępu do tego nie będziemy mieli. Chociaż przypominam, że Prawo i Sprawiedliwość zmieniło prawo, także w ważnym i uzasadnionym interesie publicznym prokurator generalny teoretycznie może niektóre rzeczy ze śledztwa ujawnić.
3: No więc tak, bo zmieniło prawo, ale cierpi teraz na sprawiedliwość w związku z tym prawem. Także...
2: To przy okazji. Tak, no więc chciałbym to wszystko zobaczyć. Zainteresowany, jak rozumiem, tym, co się wydarzyło właśnie wewnątrz Trybunału. No, to dobra, nie będę się posuwał do złośliwości, że tam się panowie bili, więc prezydent pojechał, ale trochę taka była chronologia wydarzeń.
3: Myślę, że chciał dołączyć, czy
4: nie,
3: chciał...
4: Gdzie dwóch się bije, to trzeci korzysta.
2: No właśnie, nie wiem, ale chronologia właśnie była taka, że najpierw
3: każda ustaweczka jest dobra.
2: Święczkowski z Berkiem, a potem pojechał tam prezydent Karol Nawrocki, minister z jego kancelarii, czyli minister Bogucki, miał potem oświadczenie dla dziennikarzy, no i przy okazji właśnie opowiadał o tym, dlaczego prezydent tam do tego Trybunału pojechał.
5: W związku z bezprecedensową sytuacją związaną z Trybunałem Konstytucyjnym, mam tu na myśli pierwszy raz po 1989 roku użycie służb podległych MSWiA po to, żeby wejść do konstytucyjnego organu państwa, ważnego konstytucyjnego organu państwa, jakim jest Trybunał Konstytucyjny. Pan prezydent udał się do tego organu, do Trybunału Konstytucyjnego po to, żeby jako strażnik konstytucji osobiście uzyskać informacje o przebiegu tego zdarzenia, które było oczywiście relacjonowane przez media, ale pan prezydent chciał, osobiście podkreślam, jako gwarant ciągłości władzy państwowej i również jako strażnik konstytucji, spotkać się z sędziami Trybunału Konstytucyjnego, którzy byli obecni w czasie tego spotkania i którzy byli obecni w tym czasie w Trybunale Konstytucyjnym.
2: To, co usłyszał i zobaczył, musiało wywrzeć na prezydencie.
3: Tak, zrobić, co widział, co przeżył, wszystko wam w tym opowiem. A pan Bogucki ma słabą pamięć, bo jakby sięgnął trochę tak z 10 lat wstecz i z 2015 na 2016 prezes Kaczyński wszedł z policją do Trybunału Konstytucyjnego. Także... Pamięć jest pamięć. A dobrze, a powiedz, a jakie są głosy? Bo rozumiem, że byłeś tam w tym młynie, znaczy w tym miasteczku tam.
2: Przez chwilę tylko, więc ja nie jestem jakimś najlepszym informatorem, co tam z wiedzy insajderskiej. Obserwowałem to raczej na ekranach różnych telewizji, więc no tak, wczoraj miałem dzień z Telewizją Republika niewątpliwie, która tam walczy bardzo mocno, więc co tam słychać? No tam właśnie mówię, nastroje są takie, że skrzykują się, Telewizja Republika skrzykuje swoich widzów, żeby tam przyjeżdżali. To, czego nie powiedziałem, zaraz po ministrze Boguckim, który jeszcze poinformował, że prezydent odwołał swoją wizytę zagraniczną ze względu na to, co dzieje się w Trybunale, więc jak rozumiem, sam prezydent po spotkaniu z prezesem Święczkowskim uznaje, że sytuacja będzie na tyle rozwojowa, że on musi w kraju być. No pytanie oczywiście, co to też za pomysł i cóż prezydent zamierza zrobić?
3: No nie zawiesi rękawic na kołku, no to jest oczywiste.
2: Czy zamierza sam się tam pojawić, czy zamierza bronić jakoś tego Trybunału? No, po co zostaje? Co ma takiego zrobić prezydent, że uznał, że trzeba odwołać wizytę zagraniczną? To są duże zagadki, przyznaję. ale czekam na nie niecierpliwie, na ich rozwiązanie. Co dzisiaj będzie, jak dzisiaj sędziowie Trybunału będą próbowali dostać się do środka tegoż budynku.
3: Trochę tak to brzmi, jakby był następny odcinek filmu Godzilla kontra Gigant, nie? Ale to się dopiero okaże. Klaudiusz, naprawdę bardzo ci dziękujemy, bo to niezwykle cenne spostrzeżenia. Uważaj na siebie, tam wiesz, do miasteczka nie wchodź, ale bądź czujny i relacjonuj wszystko, bo ty wiesz, dużo rzeczy widzę, wiesz.
6: I wydaje mi się, że w najbliższych dniach jeszcze nam poopowiadasz o tym wszystkim.
3: Tak.
2: Oj, zdecydowanie.
3: Ale słyszę też, że Klaudiusza taki ten...
6: Podekscytowanie.
3: Tak, takie, energię tak. taką, że...
2: Tak jest.
3: Ciąg dalszy nastąpi, jak to mówią. Także. Wielkie dzięki, Klaudiuszu. Spokojnego dnia ci życzymy. W sensie takim, wiesz, osobistym, ale emocjonalnym może być.
6: Dzięki wielkie.
2: Dziękuję.

0: in my soul.
1: Mm-hmm. Ładne.
2: Są też, słuchaj, zdrowe rydze, nie tylko robaczywe. Tutaj mamy zdjęcie od pana Tomka z Beskidu Żywieckiego. I tam pod spodem na tym zdjęciu są zdrowe rydze.
1: Tak? Takie, ale widać, że to wypasione takie.
2: No właśnie nie widać, bo one są pod spodem.
1: Mhm.
2: To... Na wierzchu są inne gatunki.
1: No to, ale to jak to jest możliwe, że...
2: No ale wierzymy na słowo przecież panu Tomaszowi.
1: A, że okej. Że rydz, jaka piękna sztuka.
2: O, i teraz drugie zdjęcie też widzę od pana Tomasza i tam już są te rydze. Zdrowe jak... Rydz.
1: Panie Tomaszu, to jeszcze jakieś takie zdjęcie subiektywne ze strony rydza na te inne grzyby, żeby było, to byłoby też fajne. Mielibyśmy komplet danych. Ale to dobrze, dobrze, dobrze.
2: Ciekawa formuła. Wydaje mi się, że nie było jeszcze disneyowskiego albo jakiegoś pixarowskiego filmu animowanego o grzybach, prawda? O życiu z perspektywy
1: nie,
2: grzybów,
1: ja znam czy tylko, było? Ja znam tylko to z wiersza, że patrzę tu z boru, maszeruje punkt muchomorów i wojowały grzybowe zuchy, pokonały aż 4 muchy. Król Borowik dziękował im szczerze i dał wszystkim pogrzybowy morderze.
2: No tak, ale to było bardzo dawno. Nic nowego od tego czasu nie powstało.
1: Skoro jest remake lalki, to może remake zrobiliby walki muchomorów z muchami.

0: Wiesz, Mirku, tak sobie pomyślałem, że zbieranie grzybów to jest trochę jak też
1: no.
0: takie

0: Bardzo przyjemna czynność oczywiście.
1: Zgadza się.
0: Bardzo,
1: zdrowa.
0: Tak, czasami wymagająca lekkiego poświęcenia.
1: I ważne, żeby nieść łatwiznę.
0: Zgadza się. I czasami mi też przypomina nasze starania o nowych patronów. Zbieranie grzybów. Wiesz, jak jest nowy patron się pojawi pod drzewkiem we mchu.
1: I poproci tam
0: to też. Jest to ogromna przyjemność, tak? Takiego patrona zyskać nowego. Także proszę sobie wyobrazić, jaka jest nasza radość, kiedy państwo rozpoczynają patronat właśnie na rzecz Radia Nowy Świat.
1: A jak odkrywasz jeszcze w tym takim twoim miejscu, że jest jeden patron, a tam za chwilę tak, jeszcze plus 30.
0: Mnożą się patroni tak. W jednej, za przeproszeniem, grzybni.
1: No.
0: I to jest coś wspaniałego. Natomiast...
1: Nie wiem, czy nie kopiemy sobie grobu językiem teraz, ale rozumiem, że grzyby raczej są pozytywne niż negatywne.
0: Oczywiście, że tak. Natomiast przy okazji naszej akcji blikowej z powtarzalnym blikiem, że można rozpocząć patronowanie albo wznowić patronowanie za pomocą powtarzalnego blika, jest jeszcze dodatkowa korzyść, bo do tego naszego koszyczka jeszcze wpadają dwa małe koźlaczki, czyli te 30 zł od każdego nowego patrona.
1: To trzy.
0: Trzy,
1: bo wiesz, tak. Jeden koźlak plus trzy 10, koźlaki, tak. To są cztery koźlaki. A jak ktoś wrzuci dwa koźlaki plus trzy koźlaki, to jest pięć koźlaków.
0: Tak jest.
1: A to już można zrobić niezły, prawda.
0: I w efekcie wracamy z tego grzybobrania i mamy o wiele więcej grzybów, niż byśmy normalnie mieli. Proszę o tym pomyśleć. To jest dla nas ogromne wsparcie i ogromna korzyść. Możemy więcej ususzyć i więcej z tego jadła będzie potem.
1: Sami państwo słyszycie, jak można z tego tramwaj zrobić. Naprawdę. Brawo, Kuba.
0: A już rydzę to w ogóle.

0: Piękne harce na gitarce. Już, bo tutaj Państwo pytają, na jaką stronę zajrzeć. nowyświat.online/blik Bardzo dla wszystkich grzybiarzy i nie tylko. Akcja blikowa trwa, także podaję. I bardzo się cieszymy, że muzyka się podoba, bo też takie głosy dochodzą.
1: Czekamy na wszelkie wiadomości na temat grzybów, ale też piszą Państwo dosyć dużo o swoich odczuciach związanych z wczorajszą interwencją prezydenta w gmachu Trybunału Konstytucyjnego. Państwo mają określone swoje zdanie na ten temat. A jakie zdanie na ten temat ma nasz gość? Tego się dowiemy już po ósmej. Doktor Jacek Kucharczyk
0: z Instytutu Spraw Publicznych. Tak jest.

dom złej dziewczyny. Dom złej dziewczyny. Nikt w nim nie pewien dnia czy godziny. Tu się przykazań 10 zatraca. Tu się przychodzi i już nie wraca. Dom taki stoi, przy dróg rozstaje. Jedną z nich dojdziesz wkrótce do raju.

Dom złej dziewczyny, dom złej dziewczyny. Nikt w nim nie pewien dnia, trzy godziny. Tu się przykazań 10 zatraca. Tu się przychodzi i już nie wraca. Dom taki stoi przy drugostaju. Jedną z nich dojdziesz wkrótce

0: Siesta na żywo w Gdyni w roku stulecia miasta. Od 7 do 10 listopada spotkamy się w salach Teatru Muzycznego i podwórko Art Scena Ucho. Patronat nad wydarzeniem objęli Radio Nowy Świat, Wirtualna Polska, Twój Styl, Trójmiasto.pl, Prestiż Trójmiasto oraz Jazz Forum. O szczegółach Energa Siesta Festiwalu opowiem w najbliższą niedzielę w Sieście o 15. Do usłyszenia. Marcin Kedreński.
1: Jest 8, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Sędzia Trybunału Konstytucyjnego Maciej Berek złożył ślubowanie przed Sejmem. Jak zapowiedział, przywróci prawidłową działalność TK i ma na to detaliczny plan. Szczegółów jednak nie chciał zdradzić.
2: Sukcesem będzie Trybunał, który będzie normalnie pracował. I tak się stanie. Trybunał trzeba przywrócić Polkom i Polakom. Trybunał ma zacząć wykonywać swoje funkcje. Mają być wokandy na każdy tydzień ze sprawami, które są rozpoznawane. Są olbrzymie zaległości. I tak się stanie. Spory prawne się rozstrzyga na ścieżkach prawnych, a nie wołając ludzi, żeby przyjdźcie tu, stańcie i brońcie. Kogo? Sędziego Święczkowskiego? Bo Trybunałowi to nic nie grozi. Co jest tym zagrożeniem? To, że on wróci do swojej pracy? To, że Sejm wybrał sędziów?
1: Mówił sędzia Berek w TVN24. Przed Trybunałem tymczasem protestują zwolennicy PiS-u i prawicowi aktywiści. Wczoraj zatrzymane zostały 3 osoby. Będą wnioski do prokuratury za zachowanie wobec policjantów i sędziów. Jesienią w przyszłym roku w Polsce ma zacząć działać nowy system powiadamiania o zagrożeniach z wykorzystaniem telefonu komórkowego. Ostrzeżenia mają być przekazywane szybciej i uzupełnić obecny system alertów RCB. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i przedstawiciele 4 operatorów komórkowych podpisali list intencyjny w tej sprawie.
3: To coś, co zmieni nasze bezpieczeństwo na wiele, wiele lat. Chodzi o wdrożenie systemu Cell Broadcasting. Systemu, który pozwala przekazać na naszą komórkę informację alarmową tak, że ta komórka staje się na chwilę syreną alarmową. Nośnikiem tej podstawowej informacji zbliża się niebezpieczeństwo, zareaguj w sposób właściwy. I chcę z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że to będzie najszybsze tego typu wdrożenie w krajach Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o kraje porównywalne potencjałem i porównywalne liczbą mieszkańców, powierzchnią geograficzną.
1: Przekazał szef MSWiA Marcin Kierwiński. Nowy system powiadamiania o zagrożeniach z wykorzystaniem telefonu komórkowego będzie kosztować państwo około 100 milionów złotych. Śląscy samorządowcy alarmują w sprawie szpitali powiatowych. Ponad 20 prezydentów miast i starostów spotkało się przed siedzibą NFZ w Katowicach, domagając się zmian w finansowaniu placówek. Ostrzegają, że bez dodatkowych pieniędzy część szpitali może nie przetrwać, mówi Mirosław Duży, starosta powiatu mikołowskiego.
4: Jeżeli szpitale powiatowe są skazane na śmierć, bo może ich jest za dużo, może są niepotrzebne, ja się nigdy pod tym nie podpiszę, to niech to jest śmierć bezbolesna. My obecnie jesteśmy zagładzani. Niech ktoś podejmie decyzję, jeżeli nie, to nie, ale jeżeli tak, to dajcie nam jeść, dajcie nam istnieć.
1: Samorządowcy wskazują, że koszty utrzymania szpitali rosną szybciej niż wyceny świadczeń, a NFZ nie rozlicza części wykonanych zabiegów. A to był serwis Radia Nowy Świat.
5: Pogoda. Pogoda w Polsce szykuje nam dzisiaj taki podział kraju na łagodne, zachodnie, no, zaryzykujmy, ciepełko i surowy wschodni chłodek. Jeżeli mieszkają Państwo na Dolnym Śląsku, w Wielkopolsce czy w Lubuskiem, no to można śmiało wystawiać dzisiaj twarze do słońca. Trochę tego słońca będzie. We Wrocławiu, Poznaniu czy Zielonej Górze temperatura poszybuje do całkiem przyjemnych 14, 15, a nawet 16 stopni. Zupełnie inaczej, bardziej jesiennie będzie dzisiaj we wschodniej części Polski, na Podlasiu czy Suwalszczyźnie. Aura przypomni nam, że mamy jednak połowę października, no i tam słupki rtęci z trudem dobiją do 9-10 stopni. W centrum kraju, w tym także w stolicy, czeka nas kompromisowe 13-14, ale będzie więcej chmur niż na zachodzie. Momentami może spaść przelotny deszcz, także parasole też się mogą przydać dzisiaj.
6: Czy jednak zgniły kompromis? No dobrze. To przegląd uzdrowisk, kurortów i miast pretendujących pod kątem temperatury, która jest w tej chwili. No i zaczniemy oczywiście od takich najbardziej pretendujących. Łudapi 8, Rabka Zdrój 7, Wapienne 7, Busko Zdrój 7 oraz Nałęczów 7, Augustów Szaleństwo 8, Jastrzębie Zdrój 7, Świnoujście 8, Wysowa Zdrój 7, Polańczyku 7, w Dębogórzu 10, no to chyba już tam oszaleli z nadmiaru temperatury. Polanica Zdrój, Kudowa Zdrój oraz Lądek Zdrój 5, 6, Kosakowo 10, Jazgarzewszczyzna poza Kołdrą 7, a pod Kołdrą wiadomo, że 46,2. Kołobrzeg, chciałem się rozpędzić, 10, Suwałki 8, Sopot, a w zasadzie droga między Gdynią a Sopotem plus 9 i jeszcze mamy Strzegom 7 i sama Gdynia 9. Tak to wygląda. W Budżibie na razie chodzą ciepło ubrani, bo jest 20 na plusie. No ale może być całkiem sympatycznie. A jeszcze uzupełnieniu, na Bugu we Włodawie ubyło 4.
5: W Budżibie Zdroju.
6: Budziba Zdrój, tak, oczywiście. To jest miasto pretendujące.

0: Ja mam takie pytanie i bardzo proszę o wyjaśnienie. Czy tych patronów już po ich pozyskaniu to smażycie na masełku, czy marynujecie, czy może jakiegoś bigosiku, wzbogacenie jakiegoś bigosiku? Bardzo proszę o odpowiedź, dobrze?
1: My to naszych patronów w każdej formie. Oczywiście. Garściami, tak jest. Łyżkami, jak to się mówi, jemy.
2: I lubimy.
1: Tak jest, więc zachęcamy oczywiście jeszcze raz do patronowania.
3: Nowy świt.
1: Dziesięć minut po godzinie ósmej, najwyższy więc czas na naszą poranną rozmowę. A z nami jest dr Jacek Kucharczyk, socjolog, prezes Instytutu Spraw Publicznych. Dzień dobry, panie doktorze.
2: Witamy serdecznie.
4: Dzień dobry państwu. Dzień dobry.
1: Panie doktorze, Klaudiusz Slezak opowiadał nam mniej więcej pół godziny temu o tym, co działo się wczoraj pod Trybunałem Konstytucyjnym, w samym gmachu Trybunału Konstytucyjnego, jak na to wszystko reagowali politycy. A co pan o tym wszystkim sądzi? Tak, pierwsza myśl, co właściwie się dzieje? Czego jesteśmy świadkami?
4: No, jesteśmy świadkami bardzo opóźnionej, ale jednak akcji na rzecz przywrócenia Trybunału państwu i społeczeństwu. Trybunał od wielu lat jest sparaliżowany. De facto jego decyzje nie mają mocy prawnej, nie są wiążące i w ten sposób nie można, właściwie nie działa w Polsce podstawa konstytucyjnego ustroju. Trudno mówić o praworządnym państwie w sytuacji takiego sparaliżowanego Trybunału. Ta nowa sytuacja, jaką jest szczególnie wybór i zaprzysiężenie sędziego Berka, jest, no, daje okazję wreszcie do tego, żeby te sprawy uporządkować, chociaż jak widzimy, nie jest to łatwe.
2: A jak pan doktor uważa, na jakim etapie się znajdujemy i skoro obecna władza powiedziała A, to czy powie jeszcze B, C, D, E, E i dojedzie do końca alfabetu?
4: Ja myślę, że w tej chwili władza nie ma wyjścia i konsekwentnie działać, bo tak naprawdę te działania będziemy mogli osądzić dopiero wtedy, kiedy albo się uda, albo się nie uda przywrócić Trybunał do normalnego funkcjonowania zgodnego ze standardami i z prawodawstwem unijnym, bo dopiero wtedy będziemy mogli tak naprawdę sobie powiedzieć, czy te działania miały sens, czy też nie, czy było to po prostu podgrzewanie atmosfery, która już jest podgrzana, no bo cała ta akcja z miasteczkiem pod Trybunałem, no niczemu innemu nie miała służyć, jak nakręcaniu atmosfery i tworzeniu właśnie takiego poczucia, że coś strasznie złego dzieje się w państwie.
2: A po co pojechał tam pan Karol Nawrocki?
1: Czy to też służyło podkręcaniu owemu?
4: No jak najbardziej służyło. Karol Nawrocki stoi w obronie tego dysfunkcjonalnego, nawet nie nazwę tego Trybunałem, bo to, co zostało z Trybunału po działaniach PiS-u, to nie jest instytucja, to jest jakiś złomek instytucji i Karol Nawrocki robi wszystko, co może, żeby nie pozwolić na naprawę Trybunału Konstytucyjnego i to jego działanie, bo to, że tam się spotkał z tymi protestującymi, to jest no, element tego grzania atmosfery i no, polaryzowania opinii publicznej, mobilizowania swoich zwolenników pod hasłami, że tutaj dzieje się źle, że my bronimy praworządności, hasłami zresztą przejętymi z opozycji z ostatnich 8 lat rządów PiS-u, bo oni właściwie nawet, można powiedzieć, parodiują niektóre z tamtych haseł, pisząc na przykład Trybunał Konstytucyjny, ostatni bastion praworządności, takie hasło wisi na tym miasteczku namiotowym, mini miasteczku namiotowym. Więc no teraz udają, że to ruch oddolny, i który ma obronić niezależność Trybunału, która od dawna nie istnieje.
1: A jak pan doktor sądzi, jako socjolog, czy to podgrzewanie tej atmosfery rzeczywiście

0: No, ja myślę, że to głównie trafia do tych, którzy już są przekonani, do zwolenników Karola Nawrockiego, do zwolenników PiS-u, bo oni rzeczywiście, ta narracja jest jednym z elementów spajających ten elektorat. Większość Polaków, myślę, jest zdezorientowana całą tą sytuacją, nie bardzo rozumie, nie wie, gdzie jest racja, po czyjej stronie, bo no, sprawa jest skomplikowana, jak samo zasady funkcjonowania takich instytucji. Niełatwo jest zrozumieć, jeśli się nie poświęci temu uwagi i czasu, a większość osób nie zawsze ma chęć, wolę i kompetencje do oceny tego, co się w szczegółach dzieje. Więc mamy do czynienia z takim starciem narracji, z których no, jedni uwierzą w jedną, drudzy uwierzą w drugą. Głównie zgodnie ze swoimi wcześniejszymi sympatiami politycznymi, natomiast duża część społeczeństwa po prostu no, ogląda to i nie bardzo wie, co o tym sądzić. Natomiast niewątpliwie skutkiem i to złym skutkiem całej tej sytuacji, trwającej od wielu lat, jest to, że zaufanie do Trybunału Konstytucyjnego no, po prostu szoruje po dnie. I tego się łatwo odwrócić nie da. To generalnie mamy problem z zaufaniem do instytucji, to wiemy, to jest taki banał socjologiczny w tej chwili, ale to, co zrobiono przez ostatnie lata z Trybunałem, który no, był przynajmniej przez pewien czas taką ostoją zaufania, przynajmniej dla części opinii publicznej, no tu widzimy po prostu kompletną dezintegrację i to jest no, najbardziej tragiczne w całej tej sprawie.
1: A na co liczą no, prezes Prawa i Sprawiedliwości? Rozumiem, że poszukiwało PiS paliwa, bo już jechało na oparach. A na co liczy prezydent w takiej sytuacji? Co mogłoby być takim ogłoszeniem, że no, wygrałem, prawda? Wizyta na Słowenii została odwołana, czyli nadaje temu rangę, że dzieje się coś straszliwego w naszym kraju, bo z tej strony to, o czym mówił pan Berek, to rozumiemy, że ma być przywrócone funkcjonowanie prawidłowe Trybunału. A na co liczy druga strona?
0: No, druga strona liczy na to, że ten chaos będzie trwał aż do kampanii wyborczej i że będzie można pokazywać i mówić wyborcom, szczególnie tym nie do końca zdecydowanym, że proszę, obiecali 4 lata temu przywrócić praworządność i co, bałagan jest jeszcze większy niż był. I no, chodzi o to, żeby no, wzbudzić poczucie, że ten rząd nie dowiózł tej swojej podstawowej obietnicy, jaką było przywrócenie praworządności. To, że prezydent robi wszystko, żeby ten rząd nie dowiózł, to jest inna historia. Natomiast to będzie ta narracja, którą w okresie przedwyborczym, no i później już w czasie samej kampanii będziemy słyszeć, jeżeli rzeczywiście tutaj rząd nie będzie w stanie jakby zamknąć tej sprawy w jakiś w miarę zadowalający sposób, tak żeby ten trybunał zaczął wydawać orzeczenia, zaczął orzekać w tych wielu sprawach, które się nagromadziły, i żeby to było działał ze standardami, które no, będą zadowalające chociażby dla instytucji europejskich.
2: Panie doktorze, jako osoba przyglądająca się naszej scenie politycznej, czy wierzy pan w możliwość stworzenia okrągłego stołu w sprawie Trybunału Konstytucyjnego, gdzie zasiadłyby środowiska rządowe, prezydenckie, opozycyjne? Był taki raport jakiś czas temu Fundacji Stefana Batorego zatytułowany Trybunał Konstytucyjny: Scenariusze przywracania praworządności. Autorem był konstytucjonalista dr Tomasz Zalasiński. No i tam właśnie zaprezentowano taki nowy plan wyjścia z tego klinczu wokół Trybunału Konstytucyjnego. Ja mam wrażenie, że po tych 2 czy 3 tygodniach od ukazania się tego raportu jesteśmy właśnie znacznie dalej od takiego rozwiązania.
0: No, jednej ze stron naszego sporu politycznego, a mówię tutaj o szeroko rozumianym obozie Karola Nawrockiego, nie zależy na rozwiązaniu tej strony. Znaczy, tej stronie zależy na tym, żeby Trybunał był ich. Więc moim zdaniem

0: Nie ma takiej perspektywy. Zresztą jeszcze w czasie, kiedy prezydentem był Andrzej Duda, podjęto taką próbę stworzenia nowej metody wyboru sędziów do Trybunału, która by wymagała 2/3 wyboru ich 2/3 głosów.
1: Co by
0: czyli
1: opozycji
0: coś,
1: dało
0: co by
1: dużą
0: dawało
1: siłę,
0: opozycji,
1: prawda?
0: Mhm. opozycji no, kontrolę de facto nad tym, czyli żadna ze stron nie mogłaby w cudzysłowie swoich sędziów wybrać. Mhm. I to zostało odrzucone wówczas przez obóz prawicy, reprezentowany przez prezydenta Dudę. I to pokazało, że tam nie ma woli, żeby umożliwić jakiekolwiek wyjście poza przedłużaniem, znaczy celem jest przedłużanie chaosu prawnego i instytucjonalnego do czasu kolejnych wyborów, kiedy prawica uważa, że pełnię władzy obejmie i Trybunał będzie ich. Wtedy będą mogli zrobić sobie z Trybunałem, co będą chcieli. I to jest no, taki scenariusz. Także ja niestety nie widzę możliwości jakiegoś kompromisu konstytucyjnego czy kompromisu wokół Trybunału, tylko no, konieczność pewnej konsekwentnej, wprowadzenia konsekwentnych zmian i przywrócenia tej instytucji no, takimi metodami, jakimi próbuje to zrobić obecny rząd.
2: Zwłaszcza, że w przyszłym roku mamy wybory prezydenckie, parlamentarne oczywiście.
0: Parlamentarne.
1: Ciekawe, że to przejęzyczenie jest profetyczne.
2: więc pewnie to rzeczywiście może się jeszcze nam tutaj polaryzować bardziej. Panie doktorze, mieliśmy przygotowanych kilka wątków do rozmowy, no ale jak to zwykle bywa, czas nas niestety goni. Ale
1: no bo to jednak od tego się zaczyna i na tym się kończy wszystko. Jeżeli no, Trybunał zacznie działać, to dopiero jest szansa, żeby reszta rzeczy działała, prawda?
2: Tak jest. Więc mamy ogromną nadzieję, że pan doktor przyjmie nasze zaproszenie w najbliższej przyszłości i też o innych sprawach uda nam się porozmawiać.
0: Przyjemnością. Dziękuję.
1: Dziękuję serdecznie i życzymy miłego dnia, panie doktorze.
2: Do usłyszenia. Dziękuję.
0: Pojemnie.

0: Shirley Ellis.
1: To była Shirley Ellis. Będziemy chyba powoli kończyli nasze grzybowe wątki.
0: Nie, nie kończmy.
1: To ja takim optymistycznym wpisem pana Tadeusza, który był wczoraj na grzybach, są prawdziwki. Mhm. Mniej optymistycznie, że mało rydzów, ale są z kolei niewidziane od 2 lat opieńki w okolicy. I teraz coś pięknego. Proszę zamknąć oczy.
0: Wciągnąć powietrze.
1: I posłuchać. Suszarka szumi w kuchni, a w całym domu pachnie, że hej. Pachnie jak dawniej.
0: Czyli można powiedzieć, że za chwilę święta.
1: Za chwilę święta, ale tak naprawdę za chwilę sport. Połączymy się z Klaudią.
0: Tak,
1: Klaudia
0: to jest
1: nam opowie w Ostrej Grze, co tam się działo i co się dziać będzie.

0: Ostra gra. Sport w nowym świecie.
1: I połączyliśmy się z zapowiadaną już wcześniej Klaudią Kowalczyk.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Klaudio.
3: Witamy cię serdecznie.
2: Słyszałam, że otrzymaliśmy już piernikowy serwis sportowy.
1: Tak, już był przygotowany po 7, jak nie wcześniej.
3: Tak jest, już wypieki były nocne, także spokojnie
1: także
3: mamy.
1: Także tak. To sobie zostawimy może na koniec, co? Tradycyjnie.
2: No dobrze. To w takim razie zacznijmy od Ligi Mistrzów, gdzie mamy na czele tabeli FC Barcelony i Paris Saint-Germain. To bez niespodzianek, ale niespodzianką jest to, że z tej drugiej strony, gdyby zajrzeć od końca, mamy Inter Mediolan i Napoli, które nie zdobyły choćby punktu. No a Oskar Pietusz stał się wczoraj najmłodszym Polakiem, który zagrał w tych rozgrywkach. Wiecie, kto go poprzedzał?
1: O, ja wiem niestety, ale nie będę zdradzał.
2: Z klubu, któremu kibicujesz.
1: To tak, i teraz wyjdzie.
2: Obecnie.
3: No dawaj.
1: Tak, no to jest Szymon Czyż, wówczas w barwach Lazio, prawda?
2: Tak jest. 19 lat, Oskar Pietuszewski lat 18. No i ciężko będzie chyba zbić ten rekord, ale trzymamy kciuki. Ale trochę sensacji, jeśli chodzi o wyniki na boiskach. Bodo Glimt pokonało Borussię 1-0. Porto, wspomniane Oskar Pietuszewski, uległo Realowi Betis 3-2. Klub Bruż natomiast na ziemi mediolańskiej pokonało Inter 4-3. Mamy jeszcze Napoli, wspomniane z Villarrealem. Także porażkę

0: na 4-3. Paris Saint-Germain postrzelał, bo 4-2 z Manchesterem City, a Liverpool i Aston Villa to w ogóle po 6 bramek strzeliły.
1: A wiecie, że Viking Stavanger zremisował z Bayernem 3-3?
0: Tak, no tak.
1: I że w Stavanger jest Muzeum Konserw?
0: O.
1: I że to jest miasto portowe.
2: Ale konserw pełnych czy już zjedzonych?
1: Myślę, że obu. Mhm. W ogóle Stavanger jest słynny ze swoich konserw. Mówię tak, bo ja po prostu tam, że tak powiem, pomieszkiwałam. Dlatego mogę się wypowiedzieć jako ekspertka na temat Stavanger. I jak Norwegowie awansują, to ja państwu pojadę i przywiozę te konserwy.
2: Super. Trzymamy cię za słowo.
0: No, polskie kluby niestety nie grają w Lidze Mistrzów znowu, ale grają w Lidze Europy.
2: Na szczęście, powiedziała Klaudia.
1: Na szczęście.
2: Byłyby konserwowe, tak. Dokładnie tak.
1: Bo emocje czekają nas w Lidze Europy i ja się trochę obawiam, że nie będą to emocje pozytywne. Najpierw Lech Poznań podejmie Bayer Leverkusen. Mhm. Jakie przewidywania, Jakubie?
0: Ja jestem zawsze optymistą, będzie bramkowy remis.
2: Tym bardziej, że Kuba będzie tam osobiście pilnował tego remisu.
0: Poznaniu. Mhm.
1: Tak. Ubierz ciepły sweter. Mhm. Popełniam wszystkie błędy w tym zdaniu. Tak, tak, wiem, bo na sektorze przy Bułgarskiej jest zawsze bardzo zimno. Ten mecz o 18.45, a o 21.00 Jagiellonia podejmie Ararat Armenię. O czym mówił kapitan Jagiellonii Jesus Imaz. Posłuchajmy.
3: My skupiamy na nasza robota. Na pewno Arad jest dobra drużyna, bo on też gra na Europa League. I na pewno będzie trudny mecz jutro. Gramy 11 na 11 i jak i mówi, skupimy na nasza robota i tyle.
0: Ale pięknie Jesus Imaz po polsku już mówi.
2: No, płynnie, fajnie.
0: Wszystko zrozumiałe.
1: Tak. Jeśli chodzi o Jagiellonię, to tam mamy kilka osłabień. Między innymi nie zagra jeden z najskuteczniejszych piłkarzy w tym sezonie, Nick Pelec. Tu kontuzja, kilka tygodni wolnego na rehabilitację. A z hitów to między innymi Benfica kontra Celtic, Olympique Lyon kontra Crystal Palace, Red Bull Salzburg, Milan, no i nasz sąsiad Sparta Praga zagra z takim małym norweskim klubem Lillestrøm. To może być trudne starcie. A słyszeliście, co się w nocy stało?
0: Matko jedyna, co się stało w nocy? Grzyby urosły.
1: Nie wiedzieliście? Nie słyszeliście? Chicago Fire przegrało.
2: Dużo?
1: Wiem, nic nowego. Na własnym stadionie Chicago Fire przegrało z Philadelphia Union 1-3. Philadelphia ma długi cykl wygranych, bodaj 7 czy 8 w ostatnim czasie, no ale Robert Lewandowski nawet nie powąchał piłki. Zaraz się w wyjściowym składzie, natomiast został zmieniony już po trzecim golu dla gości. Tak wyglądało to spotkanie. Myślę, że dla osób, które oglądały Ligę Mistrzów, takie przejście, bo to zaczyna się tuż po Lidze Mistrzów, prawda? Jeśli ktoś śledzi amerykańską piłkę, to nie ma trochę inna dyscyplina
2: sportu. Tu się strzela bramkę, tam się wącha piłkę.
0: Ciężko zasnąć po takiej kanonadzie jak wczoraj w Lidze Mistrzów, więc być
1: piłka
0: może ktoś rzeczywiście...
1: Piłka można, spać nie można.
0: Tak, oglądał się.
1: Ale koszykówka też spać nie można, wiecie?
0: Co tam się dzieje?
1: No, ja oglądałam. Oglądałam akurat Zastal kontra Patrioti Lewice, przepraszam. Nie sprawdziłam, jak się wymawia akurat nazwę tegoż klubu. Dość zacięte spotkanie, patrząc też na wynik. 7-1, 7-4 się zakończyło spotkanie w Zielonej Górze. Nie było także drugiej wygranej Kinga Szczecin w FIBA Europe Cup. Poprzednie spotkanie też w FIBA Europe Cup. Po zaciętym meczu ekipa przegrała na wyjeździe z austriackim MBC Wiedeń 9-3, 9-6. WKS Śląsk-Wrocław natomiast bliżej wygranej niż poprzednie kluby. Zaprezentował się w Eurocupie bardzo, bardzo, bardzo pozytywnie. Postraszył Napoli, jednak przegrywając 82-86 i wygrana. Dzięki Warszawa z drugim zwycięstwem w Pucharze Europy. Warszawianie pokonali ekipę Petrolina AEK zdecydowanie 94-80. Tak wyglądała ta koszulówka. Swoją drogą warto się zainteresować, bo często te mecze są za darmo na YouTubie. Można sobie na przykład, tak jak ja wczoraj, biegając na siłowni, podglądać, co się dzieje na parkietach. A co na parkietach piłki ręcznej?
0: No właśnie, bo tam Liga Mistrzów była, prawda, wczoraj?
1: No to tak słodko-gorzko. To najpierw słodko. Wisła Płock zbliża się już do awansu, na wyciągnięcie ręki jest ten awans. Ciężko byłoby to zepsuć, bo pokonała Wisła 33-32, HC Vardar 1961. Tu była czwarta kolejka, awansują dwie pierwsze drużyny, więc mając trzy zwycięstwa, jedną porażkę, awans jest już naprawdę blisko. Natomiast Industria Kielce przegrała z Magdeburgiem.

0: dwie przegrane z Magdeburgiem Industria ma na koncie, no ale utrzymuje się na tym drugim miejscu. Fajnie byłoby wygrać, tutaj zabrakło niewiele. Pierwsza połowa była dla Kielczan, ostatecznie zakończyło się 27-30. Tak jak mówię, zwycięstwo wartałoby dowieść, ale nie dzieje się nic strasznego, jeśli uda się pozwyciężać jeszcze po drodze, to ten awans także jest blisko, drugie miejsce w grupie.
1: Ja jako fan tenisa muszę odnotować, że zaczęła swój mecz Maja Chwalińska.
0: No właśnie, o 8 miała zacząć.
1: Tak, właśnie 8:30 się zaczął ten mecz w Wuhan i Maja gra z Iwą Jowicz i na razie pierwszego gema wygrała.
0: A o 13:00 spotkanie Ashlyn Kruger z Igą Świątek. Znaczy około 13:00, to zależnie od pierwszego spotkania. Mamy jeszcze piłkarki ręczne Zagłębia Lubin, które dziś się zmierzą w świętej wojnie z piłkarkami PGE MKS-u Elwold Lublin. Dominatorki, no może to być ciekawy mecz. Dominatorki, obie drużyny dominują w lidze, ale też piłkarki poznały, z kim zmierzą się w trzeciej rundzie kwalifikacji Ligi Europejskiej. Trudniejsze zadanie czeka lublinianki. Sprawdziłam, jak się czyta nazwę tego rumuńskiego klubu. Ramniczu Walczea. Ramniczu Walczea.
2: Aha, okej. Okay. No,
0: jeden z najbardziej utytułowanych klubów silnej ligi rumuńskiej. No i najpierw lublinianki jadą tam, potem Rumunki przylatują do Lublina. Natomiast miedziowe zmierzą się z norweskim Terntals Bergen. Wow.
2: Brawo,
0: bardzo groźnie brzmi.
1: Mieliśmy już Stavanger, mieliśmy Lillestrøm, teraz mamy jeszcze Bergen.
0: Co jest z tym norweskim sportem? Myślę, że idzie śladami tego słoweńskiego. Jak kiedyś mówiliśmy o Słoweńcach i słoweńskich sportowcach, którzy się tam gdzieś pojawiają i są faktycznie mocni, tak teraz Norwegowie idą w tym samym kierunku. Ja mam jeszcze jednego newsa i będę uciekać. Co wy na to?
1: No dobrze, to ale potem jeszcze piernikowy.
2: Dobra, w którym kierunku będziesz uciekać, powiedz?
0: Afryki.
2: Dobra, to dawaj.
0: Bo Formuła 1 tam wraca. Organizatorem pierwszych w tym stuleciu wyścigów na tym kontynencie ma być Rwanda, która zawarła 10-letnią umowę w tej sprawie. Jest to dość ciekawe i dość kontrowersyjne, bo ten nowy tor, który ma powstać, nie do końca wiadomo właśnie, jakiego będzie projektu, jak to będzie wyglądało, a wyścig ma się odbyć na początku lat 30., czyli stosunkowo niedługi czas. Z drugiej strony prezydent Rwandy, Paul Kagame, jest tym prezydentem od roku 2000, a rządy są krytykowane przez organizacje zajmujące się prawami człowieka, czyli tutaj nie śmiejąc się standard, jeśli chodzi o Formułę 1, bo mieliśmy...
2: Nie przejmują się tym zupełnie, tak.
0: Tak. Ale Afryka gościła Formułę 1 przez wiele, wiele lat na torze Kajalami. Ostatni raz bodaj w roku 93, ale najbardziej znany wyścig odbył się w roku 82. Odbył się po proteście kierowców, gdzie oni się zabarykadowali w hotelu, grali na pianinie, rozmawiali. Takie, wiecie, piżama party. A chodziło o to, że ówczesny zarządca Formuły 1 chciał wymusić wyłączne kontrakty z zespołami i ograniczyć swobodę kierowców. Czyli dokładnie to, co mamy dzisiaj. A i RPA ma jeszcze swojego mistrza świata.
2: No tak.
0: To cała Afryka, Jodego Schechtera. 79 roku.
1: Ale Grand Prix Rwandy można rozegrać równie dobrze na innym kontynencie. Ostatnio mieliśmy Grand Prix Bahrajnu, co prawda na tym samym kontynencie, ale zupełnie gdzie indziej, czyli w Malezji.
2: Mi pobudziła Klaudia wyobraźnię, że oni by w tych piżamach jeździli na przykład.
0: Kiedyś to w ogóle było popularne, żeby jeździć
1: nie?
0: w
1: tam jest
0: polo
1: strasznie gorąco przecież.
2: Kask i piżama.
1: Tam jest strasznie gorąco w tym bolidzie.
0: Wiecie, bo może być tak, że na przykład nie w piżamce będą jeździć, tylko właśnie w takim kombinezonie, który będzie ich chłodził. Były już takie pomysły. Lodowe kombinezony także były testowane. Sporo tego się działo. A propos Grand Prix, które nie są, a były, no to Grand Prix Europy w Baku.
1: O,
2: to słynne europejskie
1: też
2: miasto.
1: Pięknie. No dobrze, to jeszcze piernikowy serwis, bo...
2: Dobrze, ale Klaudii dziękujemy serdecznie.
1: Tak, ale tu słuchaj jeszcze z nami piernikowego
2: z nami, ale
1: serwisu.
2: Ci dziękujemy oczywiście.
1: Tak, piernikowy serwis sportowy donosi o drugiej, tym razem nieznacznej porażce twardych pierników z MKS-em Dąbrowa Górnicza 83-87, a już jutro derbowy mecz Torunia z Astorią Bydgoszcz. Natomiast Katarzynki odniosły trzecie w sezonie w zwycięstwo, pokonując u siebie Jeleniogórzanki 91-56.
2: Wow.
1: Jutro swój kolejny mecz zagrają Stalowe Pierniki, które czeka wyjazd do Jastrzębia, a dziś w pierwszoligowych rozgrywkach siatkarskich Anioły Toruń rozegrają swój czwarty mecz, podejmując we własnej hali drużynę Awi Świdnik.
2: Ja bym dołożył tam jednak pierniki, anioły, pierniki Toruń, czy tam coś takiego.
1: No, no właśnie, coś, trzeba coś wymyślić.
2: Dobra.
0: A wieś piernik to taka mała Norwegia, jakby państwo chcieli się zastanowić.
1: Może miękkie pierniki te anioły.
2: Bo konserwowe pierniki.
1: No dobrze. Coś się wymyśli.
2: Dobrze. Bardzo dziękujemy. Dzięki Klaudia serdecznie.
0: Bawcie się dobrze.
2: Pa, pa.

0: Ruda papuga.
1: No i to jest właśnie to, tak. Przyleciała do nas, jest fantastyczna ruda papuga, czyli...
2: Mecenas Anitos Facha.
1: Tak jest. Dzień dobry, pani mecenas.
3: Dzień dobry państwu, dzień dobry.
2: Dzisiaj trudny temat.
3: Mhm. Jak to u nas.
2: Niestety. Mhm. Czyli przestępczość młodocianych, tak możemy powiedzieć.
3: Letnich, młodocianych, tak.
2: Czyli osób poniżej 18 roku życia. Mhm. No ostatnio mieliśmy niestety trochę przykrych incydentów w zeszłym tygodniu. Nawet, tragicznych tak. Nawet, tak.
3: Okołoszkolnych.
2: Tak, tam, mhm. Był chłopak 15-letni, prawda?
3: Tak, 15-latek. Mhm.
2: Z Leszczy do Unowin. Mieliśmy też zatrzymania 17-latków. No właśnie. Ktoś taki, kto nie ma 18 lat, odpowiada w jaki sposób? Czy idzie do więzienia?
3: To może być różnie. Może nawet pójść do więzienia. Proszę państwa, to jest oczywiście znowu ten problem tego, gdzie kończy się dziecko, a gdzie zaczyna się dorosły, tak? Gdzie ta odpowiedzialność powinna być? Przepisy prawa karnego i odpowiedzialności za przestępstwa jak dorosły obowiązują co do zasady od 17 roku życia. I mimo, że nie jestem pełnoletnią osobą zgodnie z przepisami prawa cywilnego, to w kodeksie karnym już 17-latek odpowiada za przestępstwo jak dorosły. Natomiast co z tymi, co mają 15 lat? No oczywiście to jest wciąż nasza odpowiedzialność i jako rodziców, jeśli chodzi o władzę rodzicielską, aż do 18 roku życia. Natomiast tych młodych, młodocianych przestępców do pewnego momentu odpowiadają jako nieletni z tej ustawy o nielatach tak zwanych przed sądem rodzinnym. Natomiast jest pewien katalog przestępstw, tych najbardziej poważnych, w którym już od 15 roku życia taki nieletni może odpowiadać jak dorosły. Mhm. I to jest przestępstwo między innymi z artykułu 148 kodeksu karnego, czyli zabójstwo. Mhm. Czyli nasz przypadek, który miał tutaj miejsce. Ale to oczywiście nie jest tak, że z klucza 15-latek i z, że tak powiem, z automatu będzie odpowiadał przed sądem karnym. To musi sąd zadecydować, czy potraktuje go już jako dorosłego, mhm. czy były wyczerpane wszelkie inne, że tak powiem, środki wcześniejsze. Czy to jest pierwszy przypadek, czy nie? Czy to się wcześniej były z tymi dziećmi
1: kłopoty? A jak pierwszy, kłopoty? To co?
3: Może się okazać, że będzie potraktowany łagodniej. Co do zasady, te przestępstwa, które są zagrożone karą nawet dożywotniego pozbawienia wolności, w przypadku młodocianych przestępców, czyli tych poniżej tego 17 roku życia, tych, którzy nie mają 18 lat, nie mogą być wobec nich orzeczona kara dożywotniego pozbawienia wolności. Czyli nie można eliminować takiego sprawcy ze względu na jego wiek dożywotnio ze społeczeństwa. Dajemy mu szansę. Mhm. W przypadku tych kar kolejnych, czyli 25 lat pozbawienia wolności, czy 15 lat pozbawienia wolności, zawsze w przypadku młodocianego przestępcy ta kara może być orzeczona do wysokości 2/3 tego wymiaru, który normalnie stosujemy w stosunku do dorosłych osób. Ale tak naprawdę,
1: ale
3: proszę
1: państwa...
3: Ale takie
1: jest zalecenie, czy taka jest praktyka?
3: Taki jest przepis. Tak jest przepis. Tak, dokładnie. I to jest oczywiście przypadek, który będzie badany przede wszystkim w pierwszej kolejności, w takim przypadku takiego młodocianego i tak poważnych przestępstw, jak mieliśmy w przypadku tego 15-latka tutaj do czynienia, to my musimy zacząć od tego, będziemy go badać psychiatrycznie. Czy to jest w ogóle osoba, która może ponieść odpowiedzialność karną, czy ze względu na stan zdrowia psychicznego nie będzie wyłączony z odpowiedzialności i nie zostanie wyeliminowany ze społeczeństwa przez umieszczenie w zakładzie po prostu psychiatrycznym, zamkniętym.
1: I może być dożywotnio w takim zakładzie psychiatrycznym?
3: Może być. To wszystko zależy od tego, jakie będą rokowania. Tak naprawdę nie dłużej niż do 24 roku życia powinien być, co do zasady, w tym momencie, aż nie stanie na kolejne komisje. Natomiast może być się okazać, że on będzie do końca życia w takim miejscu, bo będzie wyeliminowany ze społeczeństwa ze względu na stan zdrowia i niebezpieczeństwo, które może nieść. Ale proszę państwa, my mamy przede wszystkim tutaj w przypadku akurat tego 15-latka, to mamy do czynienia przede wszystkim z samotnym dzieckiem. z tym, co się dzieje w społeczeństwie, w tym, jak bardzo my jako rodzice musimy być na to uważni, jako nauczyciele, jako osoby, które mają do czynienia z tymi dzieciakami, patrzmy na te dzieci, bo to, co się wydarzyło i ta seria, która później była, tak, przed, po, naokoło tego, gdzie rzeczywiście te dzieci, to jest taki cry for help. Tak naprawdę. To jest taki, taka absolutnie, proszę państwa, krzyk o uwagę, o atencję. Zauważcie mnie, rodzice. Ja się zajmuję na co dzień sprawami rodzinnymi i ja zawsze mówię moim klientom, proszę państwa, albo wy się ogarniecie jako dorośli i się dogadacie i zaczniecie rozmawiać, żeby te dzieci były w normalnych warunkach, nawet przy rozstaniu traktowane, albo tak walcząc o te niskie alimenty, musicie już dzisiaj zaestymować bardzo poważny kawałek tego tortu na terapię, bo wasze dzieci tam wylądują. To, co się dzieje w domach, to jest właśnie to, czym mamy do czynienia. Ułamek tych dzieciaków, które trafiają do ośrodków wychowawczych, do zakładów karnych potem, bo to jest taka ścieżka, niestety, zazwyczaj to się kończy tak, że z tego zakładu poprawczego to już potem jest tylko w jednym kierunku.
1: Ale to wynika z przepisu, czy po prostu jest powielenie?
3: Nie, to już jest po prostu mental, to dziecko jest w pewien sposób...
1: żebyśmy to uporządkowali. Tak. Jeżeli, załóżmy, ten 15-latek nie będzie sądzony jako dorosły, to maksymalnie może trafić do 18 roku życia, do zakładu poprawczego.
3: I załóżmy, że wyjdzie z tego zakładu poprawczego, to naprawdę ta resocjalizacja w tym zakładzie poprawczym to trochę tak jak z resocjalizacją w zakładach karnych. Bardzo duży ułamek tych dzieciaków trafia potem na wokandy karne, już jako dorośli, bo to już jest pewien styl życia, tak? To już jest pewien powielany model. Dlatego walczmy o to na tym etapie, żeby te dzieci tam nie trafiały. Niestety zdarza się, słuchajcie państwo, że o umieszczenie dziecka w ośrodku wnioskuje sam rodzic, który sobie nie daje rady po prostu. Nie dajemy sobie rady, bo przegapiamy gdzieś ten moment, bo to się nie dzieje z dnia na dzień, że mój wspaniały syn, który codziennie mówił rano dzień dobry, dawał buziaki, uczestniczył w życiu rodziny, nagle w czwartek wstanie, bierze nóż do plecaka i wychodzi z domu i atakuje woźną. To nie jest ten przypadek, tak? To jest proces, a my tak naprawdę odwracamy głowę, odwracamy oczy, dobra, zajmuje się tam czymś w tym pokoju swoim, siedzi przy komputerze, a te dzieci po prostu są w czeluściach samotności i tak to potem wygląda, więc to już jest ten etap wcześniejszy.
1: No dobrze, pani mecenas, to teraz ja bym to rozszerzył jeszcze o jedną rzecz, bo mamy też przypadki, że młodociani przestępcy zakładają sobie kamery na kaski, czyli to, co jest w tej chwili, przepraszam, że powiem, popularne i modne, tak, że ta patostreaming i tak dalej. Czy ustawa, tą, którą pan Karol Nawrocki zawetował, a teraz obstawiam, że podpiszę, może jakoś pomóc? Czy to i tak musi być praca u podstaw i ustawa tylko może tam coś wyciąć?
3: Znaczy, ja myślę tak, że jeżeli my nie uzbroimy naszych dzieci w pewne wartości, w pewne silne systemy samoobronne, takie wewnętrzne, to zawsze będą zdarzały się na zewnątrz jakieś pokusy, zawsze będą się zdarzały inne kanały, które będą do nich docierały i zagrożenia, na które będą musiały reagować. I to, jak zareagują, zależy od tego, jak silne będzie to dziecko. Oczywiście system, oczywiście szkoła, oczywiście państwo powinno dbać jak najbardziej o tych nieletnich, o to, że te dzieciaki mogą sobie konta zakładać pomimo regulaminów, że od 13 roku życia to i tak tam 6-7-latki mają konta na Facebooku, bo jest taka możliwość i sobie jakoś przekłamują dane i bez weryfikacji to jest zakładane. To oczywiście powinno być wyeliminowane, ale nie oszukujmy się. To tak jak z nami, tak? Jeżeli my nawet nie wiadomo, jakie będziemy mieli systemy zewnętrzne, to jest kwestia hazardów, to jest kwestia uzależnień i pokus zewnętrznych. Jeżeli my tego w sobie nie mamy wewnętrznie i my jako rodzice tego nie ukształtujemy, to tych dzieci nie ochronimy przed całym światem, tylko tym, że wszyscy naokoło będą starać się o to, żeby nasze dzieci były bezpieczne. Nie przeceniałabym tutaj roli ustawy jednej czy drugiej, jednak poszłabym w tą stronę do wewnątrz, w tą rodzinę zajrzała i w to, z czym te dzieci wypuszczamy w świat.
2: Pani mecenas, to jeszcze jedno pytanie, żebyśmy wyjaśnili to. żeby to wybrzmiało, mówiliśmy o odpowiedzialności rodziców w kontekście wychowania dziecka. Natomiast, czy rodzice ponoszą odpowiedzialność karną za nieletniego?
3: Karną nie. Karną nie, bo to jest odpowiedzialność podmiotowa, jest jednak związana osobista ze sprawcą. Tak. Natomiast mogą ponosić odpowiedzialność cywilną. Jeżeli wystąpiłaby historia dotycząca zadośćuczynienia, tak, na przykład. No zdarzają się nawet, słuchajcie, takie wnioski osób pokrzywdzonych, bo koledzy się pobili i jedni z rodziców nawet w sądzie rodzinnym wnioskują zadośćuczynienie 100 tysięcy, dlatego że moje dziecko taką traumę przeżyło, że ja żądam zadośćuczynienia 100 tysięcy. I kto na litość boską zapłaci te 100 tysięcy? No ten 13 czy 14-latek? No nie. Odpowiedzialność cywilna spoczywa jednak na rodzicach. Więc musimy oddzielić karną od cywilnej i wtedy będzie wiadomo, kto za co odpowiada. My nie odpowiadamy, oprócz moralnej odpowiedzialności oczywiście, nie odpowiadamy za sam czyn karalny, który będzie penalizowany na podstawie kodeksu karnego czy ustawy o nielatach, ale już odpowiedzialność zadośćuczynienia, naprawienia szkody za to przysłowiowe wybite okno przez moje dziecko, tak? Piłką. To odpowiada rodzic, bo jesteśmy, tak to już wygląda, niestety.
2: Pani mecenas, bardzo dziękujemy za kolejne spotkanie i rozjaśnienie kolejnych zdecydowanie trudnych kwestii prawniczych.
3: Trudnych też takich dla nas jako rodziców, jeśli chodzi o odpowiedzialność i zaakceptowanie tego.
1: I trudnych dla społeczeństwa, ewidentnie. Mecenas Anita Swacha, czyli Ruda Papuga, była z nami.
2: I widzimy się za tydzień, mam nadzieję.
3: Tak jest, dziękuję bardzo.
1: Trzymamy za słowo.
3: Do usłyszenia, do zobaczenia.

0: Jeśli choć raz przeszło Ci przez myśl pytanie, co tu mogę zrobić, to ja już podpowiadam. Zalogować się na stronie nowyświat.online i dołączyć do osób patronujących Radio Nowy Świat lub też odnowić istniejącą już subskrypcję, zaznaczając przy rejestracji płatność powtarzalną BLIK. To ważne, bo za taki wybór formy płatności to BLIK przeznacza radiu 30 zł więcej przy pierwszej wpłacie, a Ty zyskujesz m.in. nieograniczony dostęp do naszych podcastów, zaproszenia na specjalne wydarzenia i przede wszystkim współtworzysz to radio z nami. Wszelkie potrzebne informacje znajdziesz na stronie nowyświat.online/BLIK.
1: Jest 9:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Na początek o sytuacji po złożeniu ślubowania przez Macieja Berka przed Sejmem. Przed TK protestują zwolennicy PiSu i prawicowi aktywiści. Sędzia zawiadomił prokuraturę o naruszeniu jego nietykalności cielesnej przez pełniącego obowiązki prezesa TK Bogdana Święczkowskiego. Ten miał go fizycznie wypchnąć z wejścia do korytarza sędziowskiego.
2: Rzeczywiście dotarły do mnie takie informacje, które wskazują na to, że nawet nie tylko przepychanki, ale pan Berek był szarpany. Ja bym chciał, żeby od razu to prokuratura sprawdziła i tutaj będzie niezbędne przeprowadzenie rozszerzonego postępowania dowodowego, żeby to udokumentować stosownie do tego, jak to naprawdę było.
1: Mówił minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, a sytuację komentował na naszej antenie socjolog dr Jacek Kucharczyk z Instytutu Spraw Publicznych.
3: Jesteśmy świadkami bardzo opóźnionej, ale jednak akcji na rzecz przywrócenia Trybunału państwu i społeczeństwu. Trybunał od wielu lat jest sparaliżowany. Ta nowa sytuacja, jaką jest szczególnie wybór i zaprzysiężenie sędziego Berka, daje okazję wreszcie do tego, żeby te sprawy uporządkować, chociaż jak widzimy nie jest to łatwe.
1: Podczas wczorajszych wydarzeń przed TK zatrzymane zostały 3 osoby, a wobec wielu, jak zapowiada szef MSWiA, będą wnioski do prokuratury za skandaliczne zachowanie wobec policjantów i sędziów. Resort przyznał ochronę SOP 2 sędziom Trybunału. Sąd rejonowy przychylił się do wniosku prokuratury i zastosował 2-miesięczny areszt dla podejrzanego o przygotowanie zamachu, między innymi na premiera. Dzisiaj prokuratura ma udzielić więcej informacji w tej sprawie. Mężczyzna, przypomnę, usłyszał w prokuraturze 9 zarzutów, w tym najpoważniejszy planowania obalenia siłą władz państwowych. 66-latkowi grozi do 15 lat więzienia. W mieszkaniu mężczyzny służby znalazły kilkanaście improwizowanych ładunków wybuchowych. Na koniec w serwisie o dramatycznej sytuacji pogodowej w Turcji. Potężne ulewy przeszły m.in. przez Stambuł. Zginęły 2 osoby. 14-latek doznał porażenia prądem po wejściu do kałuży w parku. Drugi ze zmarłych mężczyzn próbował przejść przez zalaną ulicę, upadł i uderzył głową o chodnik. Zalanych jest ponad 1000 budynków. Występują ogromne utrudnienia komunikacyjne. Zajęcia w szkołach w Stambule są dzisiaj odwołane. A to był serwis Radia Nowy Świat.
4: Pogoda.
5: Dziś czeka nas mocne zróżnicowanie aury między trochę łagodniejszym i pogodniejszym zachodem, a chłodniejszym i bardziej deszczowym wschodem kraju.

0: gdzie około 8 stopni.
1: Mhm. Dobrze, to ostatni na dzisiaj przegląd uzdrowisk, kurortów i miast pretendujących. To może zróbmy tak, pod kątem temperatury maksymalnej, która ma być. Już ustaliliśmy, że w Budżibie Zdroju będzie do 23, ale jeżeli chodzi o nasz rejon, to w Sopocie maksymalnie do 14, w Strzegomiu maksymalnie do 15, Jazgarzewszczyzna poza Kołdrą do 14, w Kosakowie do 14, w Polanicy Zdrój, Lądku Zdrój i Kudowie Zdrój do 14, w Dębogórzu do 14, w Polańczyku do 10, w Wysowie Zdrój do 11, w Świnoujściu do 15, to ciepło, w Jastrzębiu Zdrój do 13, w Augustowie do 13, w Nałęczowie do 13, w Busku Zdrój do 14, w Apienne 8, Rabka Zdrój 11 i w Gołdapi do 13. Także szału nie ma, ale generalnie jeżeli ktoś chciałby sobie pojeździć kabrioletem, to spoko.

0: Ostatnia godzina naszej audycji właśnie się rozpoczęła. Proszę Państwa, godzina 9:08 i już za chwilkę. W którym kierunku się, Mirku, wybierzemy?
1: Ja bym tak na północ się udał najlepiej.
0: No dobra.
1: Może być?
0: To się wybierzemy na północ.
2: Nowy świt.
0: A jak północ, to tylko z Jankiem Janczym. Cześć.

0: Janku.
1: Cześć, dzień
2: witamy
1: dobry.
2: Witamy cię serdecznie, Janku.
1: Ja dzisiaj dla odmiany o południu chciałem, no ale jak mówicie północy.
0: O południu północy.
2: Może tak być na południu północy, tak. DD dzisiaj.
1: Tak jest, DD, a nawet DK. No i w sumie się zgadza, bo to takie południe północy, Dania. Mhm. Jest powód, żeby sobie o niej porozmawiać. To znaczy powody są zawsze dobre, wiadomo, ale jest taki może szczególnie dobry, a powody do dyskusji o duńskim designie, projektowaniu, myśli projektowej, to się zawsze znajdą. Ten dzisiejszy jest raczej smutny. To są wiadomości z wtorku, kiedy to zmarł Sten Östergaard. To był duński projektant, autor takiego bardzo znanego słynnego, swego czasu, tak, wszędzie modelu, tak, Modo 290, modelu krzesła. Tak chciałbym powiedzieć nawet oczywiście, dlatego że Duńczycy swego czasu słynęli z takich projektów mebli do siedzenia. Było ich paru, zresztą parę takich nazwisk. Arne Jacobsen, też bardzo znany, i Finn Jüll, o którym jeszcze powiem, bo panowie się znali i blisko przyjaźnili. A ten model Modo 290 był, wydaje się, no ile można o krześle mówić, prawda?
2: Można, oj można.
1: Ale to była taka rzecz i w sumie nadal jest, bo to na licencji cały czas jest ten mebel produkowany przez różne zakłady. Ale wtedy, kiedy on powstawał, a był to rok 66, jeśli mają państwo może taką okazję, żeby sobie sprawdzić, jak ten Modo 290 właśnie model wyglądał, to polecam, bo to musiało, podejrzewam, w tamtym czasie robić naprawdę niezłe wrażenie.
2: Nie? To dalej robi wrażenie, to prawda.
1: To jest taki design, który się kompletnie nie zestarzał. A wtedy jeszcze poza tym, że to robiło wrażenie, to było też coś, co no, było takie właściwie pierwsze na świecie, bo to było krzesło wspornikowe, czyli takie pozbawione tej tradycyjnej konstrukcji z czterema nogami, zamiast tego kształt litery albo S, albo L. No i jeszcze wykonane z tworzywa sztucznego w dodatku, czyli w roku 66 był to absolutny kosmos. Mało tego, jeszcze to się wszystko odbywało w ramach jednego procesu, do którego tak taśmowo do produkcji trzeba było stworzyć odpowiednią maszynę, co też wymagało z kolei jakichś nakładów pracy i innowacji, tak?
0: Ale za to potem szło gładziutko.
1: Tak, właśnie, potem się wciskało jeden guzik już.
2: Ale skandynawowie to mają do dzisiaj, chciałem zauważyć.
1: Słuchajcie, ja sprawdziłem 2 minuty 12 sekund dokładnie.
2: Na jedno krzesło?
1: Na jedno krzesło schodziło, tak. No i wychodziły takie krzesełka, które sobie można było zakupić i upiększały one te skandynawskie, duńskie wnętrza. Zresztą nie tylko one, bo ten Sten Östergaard, czyli autor, ojciec sukcesu Modo 290, był przez pewien czas utożsamiany z taką dobrą myślą projektową w Stanach Zjednoczonych przede wszystkim, bo w Ameryce z jakiegoś powodu te duńskie myśli projektowe i to, co nazywano w latach 40., 50., może bardziej 50., jako Danish Modern, czyli właśnie taki styl inspirowany duńskim modernizmem, to było w dużej mierze kojarzone z nim właśnie, albo z Finnem Jüllem także. Ale to, co było niezwykle istotne i co w ogóle jest takie typowe dla tej szkoły designu tamtych czasów, to było to, że wzornictwo to jest jedno, to znaczy to ładnie ma wyglądać, prawda? Natomiast nie może być oderwane od takich praktycznych aspektów, to znaczy ładny wygląd, ale też wygoda użytkowania, żeby się dało siedzieć, bo co z tego, że krzesło, fotel, sofa, nie wiem, stół będą ładnie nam wyglądały w jadalni, jak z tego się w ogóle nie będzie chciało korzystać, no bo będzie to bardzo niewygodne. Ten wygląd nie mógł być wartością nadrzędną i podobnie też. I być może właśnie tego się nauczył Sten Östergaard od Fina Jula, czyli projektanta, którego chyba największym dokonaniem, a takim na pewno najbardziej spektakularnym, był projekt wystroju Rady Powierniczej ONZ, sali Rady Powierniczej ONZ w Nowym Jorku. On to właściwie od zera projektował i myślał w taki sam sposób, to znaczy ta mentalność duńska też do Stanów wcześniej, może jeszcze nawet, bo pod koniec lat 40. przypłynęła. wykonała. I sam Sten Östergaard, o którym dziś mówimy, o Finie Jylu, mówił tak, bo panowie się znali oczywiście. On nauczył mnie, że meble nie powinny być tylko atrakcyjne wizualnie, muszą być również wygodne i funkcjonalne. Nie powinny być tylko na pokaz, muszą nadawać się do użytku. No i właśnie taką
2: krzesło do siedzenia, a nie krzesło elektryczne.
1: No właśnie, albo do oglądania. Tak. Chociaż
2: zdarzają się też takie.
1: Tak. I do oglądania Modo 290 też jest w Museum of Modern Art w Nowym Jorku, jako przykład nowoczesnego, nowatorskiego wtedy jak na lata 60. projektowania, ale też potwierdzeniem tego, że był to projekt niezwykle nowoczesny, jest to, że NASA ma na wyposażeniu parę egzemplarzy tego krzesła. Zresztą ono swego czasu było wszędzie. Ja nie znalazłem takiego dokładnego potwierdzenia, ale gdzieś wyczytałem, że nawet w kilku klasztorach we Włoszech było ono zakupione.
2: W ogóle by mnie to nie zaskoczyło, naprawdę.
1: No właśnie, no bo
2: nawet
1: to jest...
2: Nawet jak w Watykanie byłoby
1: ta opozycja,
2: to
1: też... tak, tak.
0: Ale w jakim kolorze?
1: No właśnie.
0: Raczej nie red.
2: Ekri.
1: Takim, który pasuje pewnie do tych murów sprzed stuleci, ale to faktycznie ma sporo sensu, bo ta opozycja między nowoczesnym projektem a architekturą no, pamiętającą czasy sprzed stuleci, a czasem nawet tysiącleci, no pewnie dobrze wygląda. Cichy bohater filmów Star Trek, także filmów o Jamesie Bondzie, gdzieś tam w tle się ono przewijało. Mało tego, w tej historii całej jest też wątek polski, bo to krzesło przez jakiś czas było produkowane w Polsce. To była wtedy licencja takiej duńskiej marki Nilaus, która powstała w latach 50. To była firma rodzinna początkowo, później już produkowała bardziej na skalę przemysłową, ale...
2: I kto to robił w Polsce?
1: To było na Śląsku, w Krywałdzie, czyli w Knurowie.
0: W dzielnicy Knurowa, tak?
1: W dzielnicy Knurowa, tak.
2: No proszę.
1: I o czym mówiłem, o tym, że to były meble na licencji, natomiast bardzo blisko ta firma współpracowała z osobami, od których kupowała licencję, czyli między innymi właśnie z Stenem Östergaardem, który notabene chyba nawet parę projektów dla nich zrobił takich... ekskluzywnych i te meble były w Polsce też projektowane. No nie chcę powiedzieć składane, bo to tam jedna forma była odlana, ale...
2: Wkładane do pudełka. Tak. Ale wiesz co, Janku, rzeczywiście wątek. Ja nawet spotkałem się z takim określeniem, że coś w stylu Jamesa Bonda i to z któregoś filmu, no trudno powiedzieć teraz którego, ale na pewno z Seanem Connery, że to jest urządzone w stylu Jamesa Bonda i to było to krzesło.
0: Ale wiecie co, spojrzałem na różne portale ogłoszeniowe i te krzesła można kupić wciąż
1: można
0: z drugiej ręki.
1: Czas.
0: One krążą gdzieś i właśnie tam też jest zaznaczone, że są z Krywałdu. Więc no...
2: Original.
0: Tak, więc...
1: One chyba miały taki stempelek na spodzie, te, które wychodziły z Krywałdu. Nie wiem, czy tam było jakoś zaznaczone, kto był autorem tego projektu. W każdym razie można w dosyć łatwy sposób namierzyć, skąd to krzesło pochodzi. No. Tak trochę Danii w Polsce.
2: Ale to fantastyczne jest, naprawdę. Ale tak jak mówię, zobacz, myśl pewna, bo to jest ponadczasowe. Jest kilku takich projektantów, którzy też zrobili coś kiedyś. I nie mówię o architektach, tylko o projektantach właśnie użytkowych rzeczy. Ale a propos tej użyteczności, no to nie wymieniając tutaj żadnej marki, no to Skandynawia, nie tylko Duńczycy przecież, ale i Szwedzi, jak mówisz, Finowie, gdzieś mają ten zmysł taki, wiesz,
1: tak.
2: Że to jest ładne i wygodne.
1: Tak.
0: Potrafią ten balans zachować.
2: Prawda?
1: Tak, i to jeszcze tak kończąc, jedna taka bardzo ważna myśl, to jest właśnie myślenie o całości, takie projektowanie nie w oderwaniu od też tego, do czego to projektujemy, tylko z myślą, gdzie to będzie stało, w jaki sposób będzie użytkowane, co też wydaje się ważne. I być może dlatego ten w szczególności duński design, duńskie projektowanie i zestarzało się dobrze i z tego się po prostu dobrze, wygodnie, fajnie, miło korzysta.
2: No to uwzględniając kontekst, że Jan Janczy jak zwykle fascynująco opowiada o północy i znajduje się konkretnie w Radiu Nowy Świat, to co zagramy, Janku?
1: Zagramy coś z płyty, która jest prawie równolatką tego krzesła.
2: O,
1: 11
2: proszę.
1: Lat
2: takim
1: młodsza.
2: Kluczem.
1: 11 lat młodsza zaledwie, ale to taka klasyka duńskiego roka, czyli było coś o klasyce duńskiej myśli projektowej, a będzie...
0: Ale potrwa minimalnie dłużej niż stworzenie jednego krzesła.
1: To akurat nie był ten trop, ale cieszę się, że to zauważyliście.
2: Rozbiegówka. Jan Janczy, bardzo dziękujemy serdecznie.
1: Dziękuję.
2: I czekamy za tydzień na więcej.
0: Wielkie dzięki.
1: Cześć. Cześć.

0: A pan Tomek niezawodny napisał, że pamięta krzesła Modo 290 jeszcze z dzieciństwa. W Katowicach, pisze pan Tomek, były łatwiej dostępne, więc bogatsi koledzy mieli w domach takie cacka.
1: Widzisz, i to żal komuś dać przez plecy takim krzesłem, nie?
0: No, zwłaszcza, że no, krzesło na pewno by przetrwało, tak?
1: No właśnie. Nie, ale w ogóle naprawdę to jest kilka takich rzeczy i pewien fotel też i to jest ponadczasowe, o to właśnie chodzi.
0: I wiesz, ja to takie zamiłowanie do takiej harmonii, żeby to było właśnie i praktyczne, i ładne, i w zgodzie z naturą, bo to też ważny element. Odnalazłem też w Estonii w tym roku. Mhm. Bardzo mnie to zauroczyło. Chociaż no, znam Estonię od wielu lat, ale jeszcze raz potwierdziło się, że Estonia to jest jednak kraj nordycki.
1: No widzisz, no coś w tym jest, że musi to pasować i do oka, i do tamtej części, gdzie plecy kończą swą szlachetną nazwę.
0: No pięknie to powiedziałeś. No teraz szykujemy się powoli już do felietonu.
1: No dobra, to przejdźmy.
0: Słodki Oczkoś za chwilkę. Zobaczymy, tak co zasłodziło redaktora Oczkosia w minionym tygodniu. Aha.

To jest ten moment, ten czas, żeby kawiarenkę ze słodkościami otworzyć, z kraju mlekiem, miodem i czasami hejtem płynącym. Zastanawiałem się, co takiego jest, co było w ubiegłym tygodniu najsłodszego i myślę, że jednak polskie sporty narodowe, to znaczy konkretnie radość z boksu. No, mamy dużo sportów narodowych, ale boks jest takim sportem, który oczywiście wybija się na czoło, przepraszam za słowo wybija, ale to jest dyscyplina uprawiana i to jest siła tej dyscypliny. Od podwórka do pałacu. Popularnie oczywiście zwana czasami mordobiciem, ale jest wersja i w rękawicach, i wersja z długopisem, także to zależy. Jeżeli byśmy mieli zacząć od klasyki, no to oczywiście kulej, gołota, szpilka, ludzie, którzy w ringu przynajmniej robili to, co zapowiadali. Czyli Polak zasiadał o 3 w nocy przed telewizorem i przeżywał, jak nasz chłopak wygrywa 5 rund, a później kilka ciosów poniżej korpusu i coś się zaczęło dziać. I z tych transmisji nocnych wyniosłem kilka takich przekonań. Pierwsze przekonanie, że liczy się wygrana, ale bardziej w Polsce liczy się to, żeby było o czym rozmawiać przy stole. I jest kilka takich sportów. Ja za chwilę do nich wrócę, ale poza ringiem, bo to jest taki bardzo indywidualny sport, mamy też polską wersję bardziej samodzielną, takim, że można to robić w większej grupie. To jest ustawka. Mniej więcej 20 facetów w kominiarkach, las, godzina, miejsce uzgodnione, punktualność szwajcarskiego zegarka. Jedyna dziedzina życia w Polsce, w której wszyscy przychodzą na czas i nikt nie przynosi zwolnienia od lekarza. Ale porozmawiamy o tych polskich sportach narodowych, których można uprawiać dokładnie wszędzie, bez względu na pogodę, wiek, kondycję, stan zdrowia. Na pierwszym miejscu ja bym jednak postawił narzekanie. To jest taki sport, dyscyplina masowa, dostępna dla każdego, bez konieczności wykupienia karnetu. Narzekamy na wszystko. Na ceny, na polityków, na pogodę, na sąsiada, który wierci w ścianie dokładnie wtedy, gdy próbujemy zasnąć. Narzekamy nawet na to, co jest ważne, że nie mamy na co narzekać. To już jest poziom olimpijski. Drugą dyscypliną, i tutaj walczyły we mnie te dwa wilki, ale jednak drugą dyscypliną narodową polską jest grillowanie. Sport wymagający relaksu, refleksu, wytrzymałości, umiejętności stania nad kiełbasą przez 4 godziny z piwem w ręku i miną człowieka, który właśnie prowadzi operację ratowania świata bądź przeszczep wątroby. Najważniejsza zasada w grillowaniu brzmi: kto trzyma szczypce, ten jest trenerem, a kto przyniósł sałatkę, ten może co najwyżej doradzać. Ale prawdziwą perłą w koronie polskich sportów narodowych jest boks. Tak, nie piłka nożna, boks. I to niekoniecznie ten na ringu z rękawicami, sędzią i gongiem. My Polacy potrafimy czerpać radość z boksu w wielu odmianach. Jest oczywiście wersja banalna, bo boks sportowy, gdzie dwóch zawodników staje przeciwko siebie, a tysiące kibiców przed telewizorami nagle stają się ekspertami od techniki, taktyki, pracy nóg. Wystarczy, że pięściarz zrobi krok w tył, a już słyszy z kanapy: co on robi, niech idzie do przodu. Jakby komentator miał przed sobą mistrza świata, a nie własny brzuch oparty o stolik. Oczywiście każdy z nas zna się na boksie, a teraz jeszcze bardziej zna się na boksie, bo to urosło do dużej, takiej państwowej dyscypliny nawet. Nawet jeżeli ktoś ostatni raz biegał w podstawówce na WF-ie, bo nauczyciel powiedział, że będzie sprawdzian z wytrzymałości, ale gdy oglądamy walkę, wszyscy jesteśmy trenerami kadry narodowej. Wiemy, kiedy trzeba uderzyć, kiedy się trzeba cofnąć i kiedy przeciwnik jest już na skraju nokautu. Najczęściej wiemy to po trzecim powtórzeniu w zwolnionym tempie. Ale nieważne, liczy się wynik. A potem zaczyna się prawdziwe widowisko. Pięściarz wyprowadza cios na korpus, na szczękę. Komentator podnosi głos. Publiczność wstrzymuje oddech, a w polskim domu rozlega się krzyk: bij go, no bij go, lej go! I to mówi człowiek, który 5 minut wcześniej prosił żonę, żeby otworzyła mu słoik z ogórkami, bo sam nie daje rady. Jest też boks codzienny, taka wersja domowa, całkowicie amatorska, ale z nieograniczoną ilością rund. Na przykład małżeńska walka o pilota. Jedna strona chce obejrzeć mecz, druga serial. Padają pierwsze ciosy, słowne oczywiście, potem wymiana argumentów, a na koniec klasyczny unik: no dobra, oglądaj, ja tylko chciałam bądź chciałem ci coś powiedzieć. I to jest moment, w którym nawet zawodowy bokser powinien poprosić o przerwę techniczną. Nie możemy też zapominać o boksie kolejkowym. To jest dyscyplina uprawiana teraz w supermarketach akurat, gdzie zawodnicy walczą spojrzeniami. To jest ważne. Tak jak przed walką taką bokserską też na spojrzenia się zmierza, kto pierwszy zauważy wolną kasę. Zasady są bardzo proste. Nie wolno uderzać pięścią, nie wolno podstawiać nogi, nie wolno przejeżdżać wózkiem, ale można rzucić spojrzenie

ale wiedzieć, kiedy go nie zadawać. To także szacunek dla przeciwnika, umiejętność przyjęcia porażki bez rzucenia krzesłem w telewizor, a propos. Chociaż umówmy się, w niektórym kibicom przydałby się osobny trener od emocji. Polscy kibice mają zresztą niezwykły talent do przeżywania sportu. Gdy nasz zawodnik wygrywa, jesteśmy narodem mistrzów świata. Gdy przegrywa, no niestety znajdziemy zawsze winnego. Sędzia, trener, pogoda, organizator. W ostateczności no, pechowy czwartek może być. Ale właśnie za to kochamy sport. Za emocje, za nadzieję, za tą jedną chwilę, gdy wszyscy jesteśmy razem. Nawet sąsiad, z którym od 3 lat nie rozmawiamy, nagle staje się najlepszym przyjacielem. Oczywiście do momentu, gdy okaże się, że kibicuje przeciwnikowi, bo wtedy przestaje być przyjacielem. Drodzy Państwo, pielęgnujmy nasze dyscypliny narodowe, narzekajmy z umiarem, grillujmy z godnością, a boks oglądajmy z radością. Najlepiej z dala od telewizora, żeby w przypływie sportowych emocji nie próbować samemu przekazać mistrzowi świata, czy pokazać mistrzowi świata, jak powinien wyglądać lewy prosty. A jeżeli już koniecznie chcecie sprawdzić własne umiejętności bokserskie, to albo udajcie się do pewnego kraju zamorskiego, gdzie można posparingować z mistrzem świata, ale też trening przed lustrem może być. Można wyprowadzić kilka ciosów, zrobić unik i zakończyć rundę zwycięskim uśmiechem. Tylko jest bardzo ważna uwaga. Lustro zawsze oddaje. Także życzę Państwu wielu sportowych emocji, samych celnych argumentów w dyskusjach i jak najmniej nokautów w życiu codziennym, bo mocny sierpowy na szczękę może nas na chwilę zamroczyć.

pędził mnie Dolin i choć zasłaniam się, znów krasnodaru dzielny syn na deski posłał mnie i myślał sięgając pięściami mych szczęk, że człowiek brzmi dum i życie jest pięk. Na siedem

dzień i człowiek brzmi dum, a na trybunach rośnie wrzask. Prój flaki mu to tchórz i znów mnie Borys dyszlem trzask. I ja na deskach już, Sybirak nie daruje mi, choć sam już ledwo tchnie, choć jęczę mu przyhamuj i odpocznij durnubie. Lecz on nie odpocznie aż na gongu dźwięk, bo człowiek brzmi dum i życie jest piękne. No w czort po ringu goni mnie, aż nagle strasznie zbladł, bo tak tym biciem zmęczył się, że sam na deski padł.

0: brzmi, a czasem ciut mniej.
1: Mariano Pania. Genialny.
2: Fantastyczne wykonanie.
1: Tak jest.
2: Za chwilkę przyjdzie do nas Patryk Rebiega.
1: Tak jest.
2: Z bardzo ważnymi informacjami i
1: niemuzycznymi.
2: Bardzo ważną zapowiedzią. Mhm. Więc już za chwilkę wsłuchamy się w to, co Patryk będzie miał nam do powiedzenia.
1: Tak jest. We the people are, my people.

0: jest Patryk w studiu.
1: Brawa dla Patryka. Cześć Patryku i dzięki za muzykę. Tutaj słuchacze bardzo ci dziękują za dzisiejszą playlistę i nie tylko dzisiejszą oczywiście, ale przyszedłeś w sprawie innej.
0: Tak, Patryk przyszedł, tak, żeby nas zachęcić do
2: posłuchania.
0: Do obecności jutro przy odbiornikach, tak. Po godzinie 11, prawda?
2: No. Po godzinie 11, tak, bo miałem ogromny zaszczyt, ja to tak traktuję w kategoriach zaszczytu, rozmowy z Nargis Mohammadi. To jest irańska noblistka, laureatka Pokojowej Nagrody Nobla, obrończyni praw człowieka, aktywistka, która jest wciąż dla irańskiego reżimu takim wrogiem publicznym numer jeden. Właśnie w Polsce ukazała się jej autobiografia zatytułowana Nigdy nie przestanę walczyć. Mhm. To jest książka, którą ona pisała w ukryciu, w więzieniu, ukrywając się przed strażniczkami, bo gdyby dowiedziały się, że ona pisze książkę,
1: to by nie napisała. Mhm.
2: No to by, tak, mogło się to skończyć dla niej tragicznie. Fragmenty tej książki były przemycane przez jej... Mhm. koleżanki, współwięźniarki i najpierw wydostawały się za mury więzienia, a później za granicę Iranu do Europy, żeby tutaj wydawca w Europie mógł tę książkę opublikować. Więc no, naprawdę niesamowita kobieta, niesamowita historia. W ubiegłym tygodniu połączyłem się z Teheranem, bo Nargis Mohammadi jest w tej chwili na wolności. Karę zawieszono jej warunkowo ze względu na stan zdrowia, natomiast w każdej chwili może trafić z powrotem do więzienia, bo to nie jest tak, że
1: skończyła karę.
2: Że skończyła karę, tylko po prostu to jest taka przerwa ze względu na właśnie jej stan zdrowia i no, to była cała logistyczna gimnastyka.
1: A może zdradzić, jak do tego doszło, że jesteś jedynym dziennikarzem, jesteś jedynym medium z tej części świata, które porozmawiało z nią?
2: Jedyny radiowy wywiad.
1: Tak,
2: po prostu odezwało się do mnie wydawnictwo, że jest taka książka. Monika Frankiewicz z wydawnictwa Znak, która wie, że zajmuje się nie tylko muzyką, ale także sprawami międzynarodowymi, wysłała mi tę książkę i jak zacząłem czytać tę książkę, to stwierdziłem, to jest osoba, z którą ja muszę porozmawiać, bo naprawdę historia jest niewiarygodna i Nargis Mohammadi ma w sobie tyle determinacji, że to jest po prostu dziennikarskie marzenie przeprowadzić taki wywiad. Także odezwałem się do Moniki. Monika uruchomiła swoje kontakty, tak to nazwijmy. No i trochę to trwało, bo ładnych parę miesięcy umawialiśmy ten wywiad, ale to wiecie, to było tak, że ja jestem w Warszawie, Monika jest w Krakowie, Nargis Foundation jest w Paryżu, fundacja Nargis Mohammadi, a sama Nargis jest w Teheranie. Więc to była współpraca międzynarodowa, także przez Paryż z koordynacją w Krakowie i w tym wszystkim jeszcze chyba postać druga po Nargis Mohammadi, najważniejsza w tej całej sytuacji, czyli Katarzyna Wonsala, tłumaczka z języka perskiego, bez której ta rozmowa nie miałaby absolutnie żadnej możliwości, żeby się odbyć. I rozmawiamy o przeżyciach, o strachu, o walce Nargis Mohammadi i o niesamowitej determinacji, o której wspominałem, jaką noblistka ma. Przedpremierowo króciutki fragment dla państwa tej naszej rozmowy.
3: Ten upór i wytrwałość w moim przekonaniu są najcenniejszym elementem walki. Właśnie w tej wytrwałości, nieugiętości, nieuleganiu zmęczeniu ani zwątpieniu kryje się siła, która pozwala kontynuować działalność, coś osiągać. Te osiągnięcia mogą być z pozoru bardzo niewielkie, ale to właśnie niewielkie zwycięstwa złożą się kiedyś na wielki sukces.
1: Patryk, wiesz co, bo to jest, dla mnie to jest fascynujące, ja się nie mogę doczekać w ogóle tego, bo widziałem jej krótką wypowiedź na temat Nobla. Mm-hmm. I wiesz, tu jest taki kontekst. Iran, ona w Teheranie, Trump. Tak. I ona powiedziała, że jak dłużej poklaszczą, to ona mu odda tego Nobla, wiesz. Także...
2: Ale to mówisz o tegorocznej, noblistce, a Nargis Mohammadi jest laureatką sprzed 3 lat.
1: Ale to wiesz, to by na takiej zasadzie, że można by powiedzieć, że tak dostał rok temu, dostanie teraz i dostał jakby jeszcze zaległy sprzed 3 lat.
2: No to prawda.
1: Ona jest w jakim stanie?
2: Ona jest w stanie całkiem niezłym. Mówię to oczywiście w dużym cudzysłowie. Natomiast no, ta walka z reżimem kosztowała ją naprawdę bardzo dużo, bo to jest zdrowie po pierwsze, ale ona straciła także rodzinę, bo jej rodzina została zmuszona do wyjazdu z Iranu. Aha. Na przykład dzieci nie widziała od 2015 roku, kiedy uciekły z Iranu i mieszkają w tej chwili w Paryżu. Zresztą to dzieci w jej imieniu odebrały pokojowo Nagrodę Nobla. Wiecie, tak sobie nawet pomyślałem po tej naszej rozmowie, że ostatnio bardzo dużo mówi się o tym, że żyjemy w erze zmierzchu autorytetów. I Narges Mohammadi jest takim żyjącym autorytetem i kimś, z kogo należy brać przykład i kogo należy słuchać. Więc bardzo Państwu polecam tę naszą rozmowę. Jutro o 11 w audycji Cały Nasz Świat. To będzie nieco dłuższy fragment 20-minutowy, a cały wywiad 1:1, już bez żadnych cięć, bez żadnych skrótów, blisko 40 minut, będzie od razu dostępny i na naszej stronie internetowej, i na naszym kanale na YouTubie. I to będzie dostęp otwarty dla wszystkich, nie tylko dla patronów, także proszę słuchać, dzielić się, udostępniać i niech ten głos, szalenie ważny głos, prosto z Teheranu niesie się dalej w świat.
0: Polecamy oczywiście.
1: Dzięki Patryku, kochany. Dzięki
0: jutro 11, jeszcze raz przypominam. A Patryk wróci do Państwa za parę minut.
1: Czas jakiś.
0: Jeszcze ostatni szlif do audycji, tak jest, która słyszymy. Się rozpocznie po godzinie 10. A tymczasem piosenka, a zaraz po niej specjalne wydanie Finansów Osobistych. Tym razem będzie to rozmowa Pawła Orlikowskiego.

0: Partnerem rozmowy są Uniwersytety WSB Merito. Jesteśmy w 11 miastach w Polsce.
1: Finanse osobiste.
2: Dzień dobry Państwu, Paweł Orlikowski, to Finanse Osobiste, dziś z gościem, a moim gościem jest dr Paweł Prociów z Uniwersytetu DSW IDEIS. Dzień dobry Panie Doktorze.
3: Dzień dobry.
2: Skoro rozmawiam ze specjalistą od nowych technologii, od internetu rzeczy, od kwestii sztucznej inteligencji i wszystkiego, co z tym związane, to jednak może przekornie, a zamiast od wyzwań, to zapytam od szans. Ten rynek pracy zmienia się poprzez nowe technologie i sztuczną inteligencję. My jako ludzie szukamy samorozwoju, doskonalenia się i również chcemy wybrać odpowiednie studia, by móc na rynku pracy być atrakcyjnym. Jakie szanse dają nam nowe technologie, by na tym rynku pracy być jak najbardziej atrakcyjnym?
3: No oczywiście, no AI otwiera pewną nową kartę w tym, jak w ogóle myślimy o rynku pracy, zwłaszcza jeżeli chodzi o IT i o to, co do tej pory było bardzo modne na rynku, tak? Czyli każdy gdzieś tam wszedł w to IT, w programowanie, bo bardzo dużo osób, bo był to bardzo intratny rynek, bardzo dużo mówiło się tym, że brakuje ludzi i dalej będzie brakować, mimo tego, co się mówi. No ja tutaj zacznę może od takiego truizmu, który jest powtarzany na wiele sposobów, ale myślę, że dość dużo prawdy jest w nim, czyli że wcale cię nie zastąpi sztuczna inteligencja, tylko zastąpi ciebie ktoś, kto potrafi korzystać ze sztucznej inteligencji, tak? I to jest też coś, co warto zapamiętać, że sztuczna inteligencja jest mimo wszystko dalej narzędziem, bardzo potężnym narzędziem, ale nie mniej narzędziem. Nie możemy ignorować jej istnienia, ale też ciężko sobie wyobrazić najbliższą przyszłość i dalszą też bez niej.
2: Widzimy to oczywiście też w takim kontekście codzienności, nie tylko wyzwań związanych z rynkiem pracy, że jeśli ktoś cyfrowo nie domaga, jest wykluczony cyfrowo, no to trochę trudno mu jest we współczesności współistnieć w tych czasach, prawda? Gdzie szukać takich rozwiązań, żeby oswoić się, nauczyć, podnieść sobie kompetencje?
3: No oczywiście na pewno nie warto słuchać tych głosów, które mówią, że już nie warto studiować, nie warto inwestować we własną naukę, bo już mamy sztuczną inteligencję i ona albo nam zastąpi, albo w zasadzie będzie dla nas taką nauką. Nie jest to prawda i wydaje mi się, że każdy z tych CEO, który gdzieś tam namawia do tego albo mówi, że to już jest koniec uniwersytetów, koniec akademii, koniec nauki, pewnie i tak pośle swoje dzieci na Harvard, tak? To chodzi o to, żeby gdzieś tam ich klienci tego nie robili, no bo wiadomo, że niewyedukowany klient jest łatwiejszy do zarządzania i łatwiejszy do kontrolowania, więc tutaj bym zaczął od takiego apelu, aczkolwiek trzeba wymyślić i jest tutaj duże wyzwanie dla szkolnictwa wyższego, dla rynku pracy, bo trzeba po prostu wymyślić zupełnie nowe kryteria, zupełnie nowe paradygmaty, jak podejść i do nauczania, i do kształcenia nowych kadr już w świecie, w którym jest AI, tak? I to widzimy. AI trochę odwróciło nam pewne proporcje, tak? Bo prawda jest taka, że dla ludzi, którzy mają doświadczenie, wiedzą mniej więcej, co robią, mają za sobą te ileś lat, no nazwijmy to takiego klasycznego poznawania tajników jakiejś branży, AI jest tylko zbawieniem. Pozwala robić to samo z dużo większą wydajnością, z dużo większą dokładnością i z dużo lepszymi efektami. Problem jest na dole tej drabiny, tak? Bo ci ludzie zdobyli doświadczenie w klasyczny sposób, ale na dole gdzieś mamy ludzi, którzy dopiero wchodzą na rynek pracy i dla nich to się staje niesamowicie ciężkie, bo oni nie mieli okazji jeszcze zdobyć tego doświadczenia, a już są w świecie, który jest zarządzany przez AI. I to jest duże wyzwanie zarówno dla rynku pracy, bo tych seniorów, nazwijmy to, którzy wiedzą, jak korzystać, jak efektywnie łączyć swoją wiedzę z AI-em, będzie coraz mniej, a muszą ich zastąpić nowi, tak? Których musimy wyszkolić, musimy wyedukować i stąd podwójnie ważna rola własnej edukacji, ale też i edukacji takiej formalnej, uniwersyteckiej. Oczywiście nie można tego robić tak, jak się to robiło 10 czy 15 lat temu.
2: No właśnie, czyli jak to trzeba robić, bo to jest bardzo istotny aspekt. Ci, którzy już mają pewnego rodzaju kompetencje, jak dokładają do tego kompetencje technologiczne, no to świetnie sobie mogą radzić i jeszcze bardziej rozwijać się w miejscu, w którym już są obecni, czy to w korporacjach, czy rozwijając własne firmy. A ci młodzi, bo tu się mówi, że to jest spore wyzwanie, że ktoś, kto jest tym juniorem tak zwanym, czyli po szkole, po studiach, chce wejść na rynek pracy, to jakich powinni młodzi szukać kompetencji, by na tym rynku rynku pracy być atrakcyjnymi, a nie musieć ginąć gdzieś tam w gąszczu powtarzalnych zadań, które jakiś senior z agentem AI zrobi i właściwie takiego juniora nie będą potrzebowali.
3: Rzeczywiście trochę już nie ma miejsca na to, żeby nabyć doświadczenia robiąc pewne powtarzalne albo łatwe zajęcia. Trzeba od razu już wejść na pewien wyższy poziom, tak? I myślę, że tutaj jest podwójnie ważne własna odpowiedzialność. Już myślę, że nie można, czy to na studiach, czy gdziekolwiek, już spodziewać się, że okej, ja tutaj przychodzę, nauczcie mnie, tak? Tutaj trzeba być jednak, mieć to podejście takiego, jestem tutaj po coś, jestem tutaj, aby się czegoś nauczyć, aby odnaleźć też tą własną drogę. Wartości, którą ja mogę dodać już teraz, tu i teraz, korzystając z tego, że gdzieś tam jednak AI daje pewne skróty. Myślę, że jeszcze jesteśmy dopiero na drodze do znalezienia takiego dobrego modelu nauki i nauczania, bo jeszcze nie wszyscy, myślę, mieliśmy okazję to dobrze przetrawić, ale to już się zaczyna, tak? Bo i studenci zaczynają zauważać, że no po prostu to jest droga donikąd, jeśli będą wszystko polecenia dawane przez prowadzących będą wklejać do AI i bezmyślnie po prostu je przekopiowywać i vice versa, tak? Prowadzący też uczą się, jak przekazywać, jak sprawdzać też tą wiedzę, tak? Z założeniem takim, że w zasadzie dużo rzeczy da radę po prostu zrobić z pomocą sztucznej inteligencji, ale pojawiają się już pewne sposoby, aby temu zaradzić, tak? A jest to ważne dla wszystkich, tak? No bo inaczej to kopiemy sobie dół wszyscy tak naprawdę.
2: Powoli będziemy zmierzali do puenty naszej rozmowy. Dwa wątki chciałbym. Zakończymy dość konkretnie, ale najpierw, no, pytanie też jest konkretne, tylko jeszcze mało namacalne, bo będzie trochę futurystyczne, trochę filozoficzne, trochę wychodzące w przyszłość. Pytanie, jak bliską czy daleką. Chodzi mi o osobliwość technologiczną. Słyszymy o tym mnóstwo zapowiedzi, że rozwój sztucznej inteligencji będzie w pewnym momencie tak przyspieszy i będzie tak potężny, że przekroczy nasze ludzkie możliwości do zrozumienia, do przewidywania tego, w jaką stronę to pójdzie, czy to jest ryzyko, wyzwanie, trzeba jakoś na to reagować i jak edukacja też powinna na to odpowiadać.
3: A tutaj już naprawdę wchodzimy na głębokie tematy. Bardzo polecam tutaj pana Eliezera Jutkowskiego, to jest taki filozof, informatyk, który przestrzega nas przed tą apokalipsą według jego zdania AI, która nas czeka, jak tylko AI przekroczy nasze możliwości. W dużym skrócie uważa, że w zasadzie prędzej czy później AI nie będzie nas do niczego potrzebować, tak? I tutaj będzie nasz koniec. Ja nie jestem aż takim pesymistą. Myślę, że jest jeszcze dość daleka droga do tego. Moje osobiste zdanie jest takie, że z tymi modelami, które mamy teraz, też dojdziemy do pewnej ściany, oczywiście dużo dalej niż mogliśmy sobie wyobrazić, ale niemniej do ściany i to nie będzie tak, że ten rozwój jest nieograniczony. Gdzieś kiedyś ta bańka pęknie.
2: Na koniec w pigułce. Kluczowe kompetencje, najważniejsze kwestie, w których ktoś stoi u progu, młody, w średnim wieku, nieważne. Dzisiaj to nie ma tak, że studia to są tylko dla takich, co od razu po maturze. Niektórzy chcą się przebranżowić, niektórzy chcą się dokształcić, niektórzy chcą sobie zmienić i rozwinąć kompetencje. Kluczowe zagadnienia, kompetencje, które na najbliższą przyszłość są istotne, by je rozwijać, jeśli się chcemy doskonalić i być atrakcyjniejsi na rynku pracy.
3: Krytyczne myślenie, przede wszystkim krytyczne myślenie. Musimy umieć rozmawiać z tą inteligencją, która już tak mówimy powoli prawie, że zaczyna nas przewyższać, ale też dużo halucynuje. Przekazuje nam rzeczy, które nie są faktami. Tak, musimy się nauczyć tym bardziej krytycznie na to patrzeć, weryfikować, bo dużo łatwiej jest podążyć fałszywą ścieżką, bo buduje się teraz bardzo szybko. Bardzo szybko mogę stworzyć nowe oprogramowanie przy pomocy sztucznej inteligencji. Ta decyzyjność i to krytyczne myślenie jest tym bardziej kluczowe, żeby nie pójść w szybką ścieżkę, żeby nie pójść w łatwiejszą ścieżkę, bo bardzo łatwo możemy zabrnąć w ślepy zaułek.
2: Bardzo serdecznie dziękuję za tę cenną rozmowę. Dr Paweł Prociów, Uniwersytet DSW IDEIS, był gościem Radia Nowy Świat w finansach osobistych. Bardzo dziękuję.
3: Dziękuję bardzo.
2: Ja nazywam się Paweł Orlikowski. Do usłyszenia.
0: Partnerem rozmowy są Uniwersytety WSB Merito. Jesteśmy w 11 miastach w Polsce.
1: A my bardzo dziękujemy Pawłowi Orlikowskiemu.
4: Tak, Pawłowi bardzo dziękujemy. Ciekawa bardzo rozmowa.
1: My już kończymy naszą audycję. Mam nadzieję, że w przeciwieństwie do sztucznej inteligencji nie halucynowaliśmy dzisiaj.
4: Tak, a przynajmniej o takich grzybach nie rozmawialiśmy. Natomiast rzeczywiście już czwarta godzina się kończy. Kuba, bardzo ci dziękuję.
1: Bardzo ci dziękuję, bo było o prysznicach, było o grzybach, było o Trybunale Konstytucyjnym, tak. O sporcie, o designie duńskim.
4: Tak, właśnie, tak jest. O sporcie narodowym.
1: No i wreszcie była też zapowiedź tej wspaniałej rozmowy z noblistką.
4: Koniecznie, jutro 11.
1: Jutro tak. 11 przypominamy. My się żegnamy.
4: Czyli co, radiowy teatr, poranny radiowy teatr wyobraźni, kurtina w dół, Jakub Jędras.
1: Mirosław Oczkoś.
4: Bądźcie dla siebie dobrzy.

0: Jest 10:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. 29 osób oskarżonych o 67 przestępstw. W Sądzie Okręgowym w Warszawie rusza właśnie proces dotyczący Collegium Humanum. Na ławie oskarżonych mają zasiąść m.in. dwaj byli europosłowie, prezydent Wrocławia czy czołowy dziennikarz Republiki. Wszyscy twierdzą, że są niewinni. Zarzuca się im popełnienie kilkudziesięciu przestępstw, głównie wręczania bądź przyjmowania korzyści majątkowych czy osobistych, poświadczania nieprawdy w dokumentacji potwierdzającej przebieg studiów w Collegium Humanum, oszustwa oraz prania brudnych pieniędzy i powoływania się na wpływy. Trzy osoby zostały zatrzymane przed Trybunałem Konstytucyjnym, a wobec wielu będą wnioski do prokuratury za skandaliczne zachowanie wobec policjantów i sędziów. Takie informacje przekazał szef MSWiA w związku z wczorajszym protestem środowisk prawicy po złożeniu ślubowania w Sejmie przez sędziego Macieja Berka. To, co się wydarzyło, doprowadzi w dłuższej perspektywie do uspokojenia sytuacji, komentował w TVN24 profesor Wojciech Rafałowski z UW.
1: Takie napięcie, jakie było, ono generowało paliwo dla Prawa i Sprawiedliwości, a jednocześnie pokazywało brak sprawczości rządzących. To wczoraj był pokaz sprawczości. Sędziowie weszli, Maciej Berek został zaprzysiężony, prezydent został zmarginalizowany, ale na własne życzenie. No bo jeżeli prezydent od prezydenta wymaga się, żeby zorganizował uroczystość i wysłuchał ślubowania, a on tego nie robi, to wskazuje się na to, że ślubowanie dostanie pocztą.
0: Prezydent oświadczył, że nie uznaje ślubowania Macieja Berka. W związku z tym pełniący obowiązki prezesa TK oświadczył, że nie zamierza dopuścić sędziego do orzekania. Doszło do naruszenia nietykalności cielesnej Macieja Berka. Sędzia zawiadomił prokuraturę. Bogdan Święczkowski miał go fizycznie wypchnąć z wejścia do korytarza sędziowskiego. Prezydent Ukrainy przyznał, że czuje się zdradzony ogłoszonym przez prezydenta USA Donalda Trumpa porozumieniem z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem. Wołodymyr Zełenski był z wizytą w Londynie, spotkał się m.in. z królem i premierem. W wywiadzie pytany był o to, jak odbiera ostatnie działania ze strony USA. Nasz kraj musi przetrwać, dlatego liczymy na naszych prawdziwych strategicznych partnerów, Stany Zjednoczone. Przez 3 dni nie przeprowadzaliśmy żadnych ataków na obiekty energetyczne. Co więcej, nie tylko nie atakowaliśmy, ale nawet nie odpowiedzieliśmy na działania drugiej strony, mimo że mieliśmy ku temu powody. Oni atakowali nas, nasze stacje paliw, infrastrukturę itd. Najbardziej zaskakujące i zupełnie nieprzystające do relacji między partnerami było to, że wyłączyli system Starlink. Stało się więc coś absolutnie szalonego, co stanęło między nami, powiedział Wołodymyr Zełenski. Administracja prezydenta Trumpa twierdzi, że nie ma żadnego związku z ograniczeniami w działaniu systemu Starlink w Ukrainie. Podaje Axios. Elon Musk oświadczył wcześniej, że systemy Starshield należą do rządu, a wszelkie ograniczenia prędkości lub użytkowania ustalają amerykańskie siły zbrojne. Ostatecznie prezydent USA. To był serwis Radia Nowy Świat.
2: Wybory osobiste.

I tym sposobem zaraz na początku zabrałem Państwa do Kolumbii. Wiem, brzmienia mało latynoskie, ale Baltus to grupa kolumbijska, dokładnie trio. Właśnie opublikowali swój muzyczny manifest, czyli nowy album zatytułowany Manifest, i to jest taki pulsujący miks psychodelii, funku, surfrocka. Nawet elementy bliskowschodnie się na tej płycie pojawiają. Powiem Państwu, mają Kolumbijczycy rozmach. I tym szaleństwem mówię dzień dobry. Patryk Rabiega, Franek Wójcicki realizuje. Tak jak w ubiegłym tygodniu niewiele było nowości, tak tym razem zdominują naszą audycję. Trio Baltus mamy już odhaczone, a nowy album opublikowała także Sheryl Crow. I nowymi piosenkami chce nas wszystkich podnieść na duchu, bo płyta zatytułowana jest Pick You Up i słuchając na przykład otwierającej ten album piosenki Freight Train, ja nie mam wątpliwości, że ten cel udało się osiągnąć.

Wciąż uważam, że bardzo obecnie brakuje nam właśnie takich niewymuszonych, po prostu ładnych piosenek z cudną melodią. I Sheryl Crow zawsze tę lukę skutecznie wypełnia, za co od lat ma mój szacunek. Pick You Up, nafaszerowana dobrą energią, nowa płyta pani Sheryl. Myślę, że na nadchodzący ciemny, zimny i deszczowy czas sprawdzi się idealnie. A bardzo jestem ciekaw, jak sprawdzi się album Shelly's Green, który ukaże się w przyszłym tygodniu. A to nowe wydawnictwo kanadyjskiego Davida Bowiego, jak jest nazywany, Art Deco.

Czyż nie fantastyczna jest ta partia na saksofonie? Bardzo czekam na nowy album Art Deco. Pewnie Państwo pamiętają, że jego ostatnia płyta Serene Demon była wśród moich płyt roku, więc no, poprzeczka jest wysoko zawieszona. Natomiast słuchając czy piosenki Disappear Here, czy How Real Is Real, które pewnie już część z Państwa kojarzy, bo jest naszym nowoświatowym singlem tygodnia. Słuchając tych zapowiadających płytę utworów, jakoś jestem dziwnie spokojny o jej wartość. Na chwilę porzucimy nowości. JK i spółka bez żadnego trybu za chwilę się pojawią, a tak po prostu, żeby nam przypomnieć o pięknym, błękitnym niebie i o tych kapitalnych smyczkach, które wybrzmiewają w tym utworze.

Blue Skies, Jamiroquai. Jest w tej piosence tyle słońca i tego tytułowego błękitnego nieba, że zawsze jak ją słyszę, to moja wyobraźnia natychmiast zaczyna pracować i przenosi mnie do zdecydowanie cieplejszych i piękniejszych okoliczności pogodowych. Choć akurat za chwilę muzycznie zrobi się bardzo jesiennie, bo muzyka grupy Ruby Hunt to jest zdecydowanie muzyka na deszcz, mgły i taką październikowo-listopadową zadumę. Także wszyscy kochający smenty i rozmarzone dream-popowe granie, myślę, będą zadowoleni. Tym bardziej, że Ruby Hunt zabrzmi w ramach dwóch z jednego. Także jeśli mają Państwo akurat pod ręką sweter i kubek gorącej herbaty, to nic, tylko się rozsiąść i zasłuchać. Half Light i Big Room. Dwa fragmenty najnowszej, jeszcze ciepłej płyty Ruby Hunt zatytułowanej Paper Halo. Voila!

Ruby Hunt, moi nowi ulubieni muzyczni marzyciele prosto z Los Angeles. Także musieli się nieźle wysilić, żeby pod palmami w słonecznej Kalifornii wyczarować w piosenkach tę jesień, o której wspominałem. A Ruby Hunt to duet, który tworzą Wyatt Innes i Victor Pakpur, wokalista i perkusista, ale przede wszystkim najlepsi przyjaciele od dziecka. A jesienią, 20 lat temu, szalałem za pewną Anią, która opublikowała drugi album i opowiedziała na nim kilka historii na ten sam temat. To jedna z tych opowieści.

Pamiętam, że wtedy prawie cała Polska śpiewała razem z nią Trudno mi się przyznać, czyli chyba największy przebój właśnie z tego albumu. Choć jak Państwo doskonale wiedzą, mnie od zawsze najbardziej przyciągały nie single, oczywiście, stąd czego

ona chce w ramach świętowania 20-lecia płyty Kilka historii na ten sam temat Ani Dąbrowskiej. Skoro zabrnęliśmy na polskie podwórko, to jeszcze z niego nie uciekamy. Szczególnie, że pan F na nowej płycie znów z bardzo mocnym przekazem.

Bardzo dużo uderzeń w struny sentymentalne jest na nowej płycie spod szyldu Fish Emade, ale nie tylko, bo album Człowiek nie do końca to także, jak to u Fisha, dosadna recenzja otaczającej nas rzeczywistości. O hejcie jako o sporcie narodowym. Rozum chłopski. To tylko jeden z przykładów. Po więcej odsyłam oczywiście do płyty. A wiedzą Państwo, co będzie jutro? Moje podniecenie absolutnie sięga zenitu. Najlepszy zespół świata wydaje nowy album.

Kiedyś Nick Cave i Kylie Minogue, a dziś Fontaines D.C. i Rosalia. To była moja pierwsza myśl, gdy usłyszałem ich wspólną piosenkę Where Is Gone. Drugą myślą była ta, że nic piękniejszego w tym roku już nie usłyszymy. A ten singiel to ostatnia zapowiedź Dopamine Chamber, albumu Fontainesów, nowego albumu Fontainesów, który już jutro, szanowni państwo, no będę katować tą muzyką, będę na pewno, także proszę się już przygotować. A teraz można trochę potańczyć.

Logic 1000 i Jam City. A to były wybory osobiste. Patryk Rabiega, Franek Wójcicki. Dziękujemy za Państwa obecność. Niezależnie od tego, czy lubią Państwo Fontaine's DC, czy nie, zakładam, że jesteśmy umówieni za tydzień. Warto, bo będzie z nami Tom McFarland, lider grupy Jungle, na kilka tygodni przed ich koncertem w Łodzi. Ale zanim kolejne wybory osobiste, to przypominam jeszcze o jutrzejszej audycji Cały Nasz Świat, absolutnie wyjątkowej, bo wyemitujemy fragment rozmowy, jaką miałem zaszczyt przeprowadzić z Nargis Mohammadi, irańską obrończynią praw człowieka i laureatką pokojowej Nagrody Nobla. Bardzo Państwu polecam, nie tylko dlatego, że to jej jedyny wywiad radiowy w Polsce, ale przede wszystkim dlatego, że to wspaniały człowiek, którego wszyscy powinniśmy słuchać. Cały Nasz Świat jutro o 11:00, a dziś już się żegnam. Fink na koniec.

0: Serwis informacyjny Robert Kawka. Niecałą godzinę temu do mieszkańców województwa lubelskiego został rozesłany alert RCB w związku z rosyjskim nalotem na Ukrainę. Sytuacja jest monitorowana, w przestrzeni operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów, poinformowało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Po kilkudziesięciu minutach niedawno ostrzeżenie odwołano. Jak zapowiadali, tak zrobili. Ukraińcy wznowili ataki na rosyjskie rafinerie ropy naftowej. Po zmasowanym ataku ukraińskich dronów wybuchł pożar w rafinerii w obwodzie Riazańskim w europejskiej części Rosji. Uszkodzony został także magazyn znajdujący się w innej części regionu. Ukraińcy chwalą się też zniszczeniem aż 6 rosyjskich bombowców Su-34M podczas ataku rakietowego na lotnisko wojskowe w pobliżu Borisoglebska w obwodzie Woroneskim. Maszyny te są kluczowe dla rosyjskiego lotnictwa i służą do ataków na pozycje sił ukraińskich i miejscowości przyfrontowych. Uderzenie przeprowadzono przy pomocy pocisków manewrujących Neptun. W opublikowanym wywiadzie dla Financial Times prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział, że ma dość, bo Ukraina, stosując się do próśb prezydenta USA Donalda Trumpa, wstrzymywała się od uderzeń na Rosję, ale Rosjanie atakowali dalej, zabijając w minionym tygodniu w Ukrainie ponad 100 cywili. Ponadto Zełenski czuje się zdradzony ogłoszonym przez Trumpa porozumieniem, w którym porozumiał się ze zbrodniarzem wojennym Putinem w sprawie ropy. Maja Chwalińska w ćwierćfinale turnieju rangi WTA 1000 w chińskim Wuhan pokonała dziś wyżej notowaną Amerykankę Iwę Jowowicz 6-4, 6-1. O półfinał Polka powalczy z Greczynką Marią Sakkari, z którą wygrała w drodze do finału tegorocznego French Open. Chwalińska po raz pierwszy w karierze osiągnęła ćwierćfinał imprezy rangi WTA 1000. W rankingu Live już awansowała na 20 miejsce. Po raz 36 wystartował w Łodzi Festiwal Mediów Człowiek w Zagrożeniu. To festiwal interdyscyplinarny, prezentujący głównie filmy dokumentalne, ale też i reportaże telewizyjne, radiowe, poświęcone współczesnym zagrożeniom i prawom człowieka i mediom. Przygotowaliśmy też inne ciekawe pokazy filmowe, mówi Jakub Wiewiórski, dyrektor festiwalu.
1: Poza pokazami specjalnymi, gdzie prezentujemy nowe kino dokumentalne z międzynarodowych, najważniejszych festiwali, ale także 7 polskich premier, to przygotowaliśmy, wydaje mi się, bardzo interesujące retrospektywy. Po pierwsze retrospektywa Marii Zmarskoczanowicz, jednej z najbardziej utytułowanych, najważniejszych postaci kobiecego dokumentu. Drugą postacią, którą przypominamy, jest patron jednej z naszych nagród, czyli Krzysztof Talczewski. I w tym roku notabene nagrodę jego imienia odbierze Maciej Drygas, czyli znowu wielkie nazwisko. I trzecia postać, którą przypominamy, to zmarły w tym roku Edward Etler.
0: Projekcje filmów Festiwalu Mediów Człowiek w Zagrożeniu odbywają się do 18 października w dwóch miejscach. W Narodowym Centrum Kultury Filmowej WC1 oraz w Muzeum Kinematografii w Łodzi. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
2: Pogoda. Polska dziś w pogodzie oczywiście podzielona. Otóż cieplej, słoneczniej na zachodzie, chłodniej, bardziej deszczowo na wschodzie Polski. Podczas gdy na przykład we Wrocławiu, Poznaniu, Szczecinie można liczyć dziś na przejaśnienia, rozpogodzenia i temperatury rzędu 15 stopni. Na wschodzie, w tym na Suwalszczyźnie i Podlasiu, dziś deszczowo, gęste chmury, no i temperatury w okolicy 10 stopni poniżej. Wiatr będzie przeważnie słaby i umiarkowany, północno-zachodni. Jednak wieczorem aura zacznie się gwałtownie zmieniać, ale o tym, co się stanie wieczorem, w nocy, to jeszcze będzie czas powiedzieć dziś.

0: Nozy i Buffalo. To na początek. Dziś jest czwartek, 15 października.
1: W środku dnia.
0: Aż postanowiłem pobić mikrofon, proszę Państwa, ręką swą. Nie gniewaj się, bądź dobry dla mnie mikrofonie. Jesteśmy do 14 dzisiaj, proszę Państwa. Będziemy dużo słuchać muzyki, będziemy o muzyce opowiadać, o filmach biograficznych znanych muzyków, na przykład znaczy o jednym filmie. Będzie się działo.

0: Flick of the Wrist, Man, Woman, Chainsaw. Po angielsku tak zacnie brzmi jak tytuł jakiegoś horroru. Po polsku tłumacząc to mężczyzna, kobieta, piła. No to jak tytuł jakiegoś na przykład reportażu mógłby to być, proszę państwa. 10 minut po godzinie i pół, po godzinie 11. Wspomniałem o tym, że będą znani muzycy, że będą ich biografie w roli głównej. Właśnie biografie w roli głównej. Może nie będzie znanego muzyka osobiście, ale będą znani młodzi aktorzy, którzy będą o tym muzyku i o swoich związkach z jego historią na ekranie opowiadaną opowiadać. O, tak, to już może być. Fisze Made Tworzywo, Człowiek nie do końca, to jest album tygodnia, no a tam 127 BPM-ów.
1: Przywracasz wiarę w człowieka, w ludzkość. Twoja czułość, moja czujność, twój potok słów.

każdą minutą nagle nie wybuchnąć. Krzyczymy teraz głośniej od bomb. Trzymam się blisko, trzymam się bliski.

Fisher Made i 127 BPM-ów. To z płyty Człowiek nie do końca i ta płyta jest naszą płytą tygodnia. Nie może być inaczej. Kwadrans po godzinie 11. Za chwilę w naszym studiu aktorzy Hubert Miłkowski i Krzysiek Oleksyn.

0: sztuka latania. Jak sobie to wyobrażacie? Bylibyście, gdybyście byli właśnie w takim tłumie na koncercie Lady Punk, wtedy, kiedy ten utwór pierwszy raz był grany? Jakby to mogło być?
1: Już się bałem, że spytasz, jakbym sobie wyobrażał, żebym latał i chciałem odpowiedzieć, że czuję, żebym spadł.
0: Wyobrażasz sobie latanie czasami.
1: Czasem tak. W tłumie.
0: W tłumie. 85 rok, sprawdziłem datę teraz, bo to są właśnie te okolice, o których opowiada film Mniej Obcy, film Christophera Russa, w którym, szanowni moi goście, występują. A są to Krzysztof Oleksyn oraz Hubert Miłkowski.
1: Potwierdzam.
0: I żaden z was nie gra Jana Borysewicza, co ważne też.
1: No, próbowaliśmy.
2: Tak. W castingu. No, w castingu graliśmy Borysewicza.
0: Mikołaj Bukrewicz was pokonał, nie? Inne ustawienie zostało wybrane. O, w ten sposób.
1: No, padło na znacznie lepszego gitarzystę na pewno i może słusznie.
0: No ale tak czy inaczej, 85 rok, ja zdradzę wam, że od jakiegoś roku czy od kilku miesięcy już wówczas byłem na tym świecie, ale was nie było jeszcze. No więc aktorstwo musiało tutaj wziąć górę, musiał pojawić się aktor, który sobie musi pewne rzeczy wyobrazić. Jak bardzo świat powstawania Lady Punk trzeba było sobie wyobrazić, a jak bardzo macie poczucie, że to jest coś no jednak uniwersalnego. Ten stan ducha, ten stan pewnego buntu, tego, że chce się coś powiedzieć, przeciwko czemuś zbuntować. Różne są bunty, różne są czasy oczywiście.
2: Te dwie rzeczy musiały się ze sobą połączyć po prostu. Mieliśmy dostęp do materiałów z tamtych lat. 85 rok to jest też, jeśli się nie mylę, dobrze pamiętam, a chyba dobrze pamiętam, to jest koncert w Sopocie. Mm-hmm. No, koncert, który, no, wydaje mi się, że to jest z tych koncertów, które ja widziałem, jeden z najlepszych po prostu rockowych koncertów polskich, zrealizowanych, nagranych. Nie wiem, kto to reżyserował. Oni chyba właśnie ta energia i ta dzikość i po prostu reżyserowała to Avista. To był też w ogóle taki koncert, który był chyba największym źródłem inspiracji dla mnie. No ale ten uniwersalny duch, o którym wspomniałeś, no to on cały czas w nas żyje i myślę, że jakby tego też szukaliśmy na wspólnych próbach, bo przez 3 miesiące przygotowywaliśmy się tutaj nieopodal w piwnicy na Sadybie i graliśmy razem tę muzykę.
0: Kawałki Lady Punk oczywiście, tak?
1: Oczywiście. Tak.
2: No i to był nasz taki jakby początek zapoznawania się z tym duchem i jakby wyciąganiem, tworzeniem go.
1: Tak, no myślę, że nie było bardzo ciężko sobie to wyobrazić, kiedy nas w kilku chłopaków po prostu wpakowano do piwnicy, dali nam instrumenty, grajcie. I tak dalej. Tak, i powiedzieli grajcie, to jakoś się okazuje, że da się bardzo szybko złapać taką atmosferę po prostu tej chłopięcości, jakby ku wspólnemu tworzeniu. I to myślę, że gdzieś nas najbardziej niosło w trakcie tej pracy.
0: A też talentu wielkiego, no nie ukrywajmy, Jan Borysewicz to jest mistrz gitary. No.
1: I dlatego właśnie żaden z nas nie grał tej roli.
0: No, proszę rozwijać. A nie to jednym zdaniem jakieś, wiesz, nie, dobra.
1: Ale chciałem skromnie, widzisz, ale... Znaczy, nie, tak się śmieję, natomiast faktycznie akurat i dla mnie, i dla Krzyśka była to chyba największa przygoda też pod takim względem zmierzenia się z instrumentem, bo żaden z nas wcześniej nie grał, a tutaj nagle zostaliśmy zatrudnieni z taką obietnicą, że coś tam się nauczymy grać jednak do tego momentu wejścia na plan. Ponieważ sceny koncertowe, które są w filmie, no to było takie założenie, żeby tam nie udawać, tylko żebyśmy byli...
0: Bez dublerów rąk i tak dalej.
1: Tak, tylko żebyśmy byli w stanie rzeczywiście w razie czego te kawałki zagrać. Oczywiście, że dźwięk nie jest wzięty z planu, ten, który jest w filmie, ale żeby tam nie było po prostu jakiegoś udawactwa, tylko doprowadzono nas do momentu, w którym te utwory, które gramy w filmie, bylibyśmy w stanie faktycznie na żywo zagrać. Ja trzymałem bas pierwszy raz w życiu na początku prób. No i gdzieś się musiałem żmudnie przez te tygodnie przygotowań przebijać do tego, żeby zagrać czysto jeden dźwięk, potem czysto dwa dźwięki, potem 3, 4 i to już na basie wystarczy na szczęście.
0: No dobra, no to dochodzimy przez muzykę do tych postaci i do tego świata jakoś, ale ten świat Wiecie, oni powstają w 81 roku w zasadzie, zespół się zawiązuje. To są czasy, jakie są. No to jest jeszcze przed stanem wojennym, ale zaraz jest stan wojenny, więc tak naprawdę nic nie można robić. Jest godzina policyjna. No można się spotykać. Takie sceny w filmie też są spotykania, gadania nieustannego, jakiejś takiej trwającej posiadówki, domówki, prawda? Czasy są jednakowoż mroczne i to i politycznie, jeżeli chodzi o taką rzeczywistość, jaka ich otacza, ale też no, w domu nie zawsze jest kolorowo na przykład, więc no, tutaj kolejne poziomy wejścia w ten świat były na pewno.
2: Tak, też ta muzyka przez to stała się takim wyzwoleniem dla tych młodych chłopaków, nie? Że tak bardzo o tym dużo myślałem, że to był właśnie taki listopadowy czas, taki pełen szarości. I oni no, z tej muzyki brali kolor. No i też właśnie ten kolor to też była ta ich młodość i to, że oni, to nagle była grupa młodych chłopaków, którzy zaczęli spełniać swoje marzenia, trafili też na wygłodniały tłum. No i to ich jakoś tak bardzo, bardzo niosło przez lata, pierwsze lata tworzenia tego zespołu.
1: Tak, ja też byłem zaskoczony, jak zobaczyłem zdjęcia z młodości Lady Punk, bo jednak w mojej wyobraźni, no gdzieś dużo bardziej to późniejsze Lady Punk funkcjonowało.
0: Zobaczyłeś tych samych facetów, oni byli młodsi.
1: Zobaczyłem i byłem w szoku, że oni byli młodsi. Nie no, ale wiesz, sposób, w jaki oni byli ucharakteryzowani, jak oni się malowali, ubierali i tak dalej, no że rzeczywiście w tamtej rzeczywistości lat 80. to były kolorowe ptaki. I to też było interesujące, żeby nagle wejść w taki rodzaj właśnie mocnego kostiumu.
0: Jasne, bo zobacz, Małgorzacie Ostrowskiej czy Korze, no wybaczano to, a tutaj proszę bardzo, Lady Punk przychodzi i też bardzo odważne wizerunki.
1: Tak.
0: Też może no, nie aż takie, ale...
2: No bo to w ogóle nie wiem, czy wiesz, ale to rodzina pana Sewicza wysyłała z Chicago te kolorowe ubrania dla zespołu, więc to też chyba jest, mamy taki moment w tym filmie, że to wydamy.
0: Wątek amerykański, to znaczy no nie polsko-amerykański, ale amerykański stricte też się tutaj pojawia, ale ten wątek poruszymy sobie za chwilę. Na razie minus 10 w Rio.

0: Nasi goście urządzili sobie prawie wyścigi krzesłami, naszymi fotelami, proszę Państwa, po podłodze studia, ale to już jest takie blisko pożegnania z naszym studiem, więc ścigajcie się do woli.
1: Powoli wyjeżdżamy. Tak?
0: Powoli wyjeżdżamy. Do Nowego Teatru jeszcze zajrzymy później, to jest taki środowiskowy żart. Natomiast są z nami, przypomnę wszystkim, Krzysztof Oleksyn i Hubert Miłkowski. Rozmawiamy o filmie Mniej Obcy Christophera Russa, a zatem lata 80., 90., młodość chłopaków z Lady Punk, tworzenie się tego zespołu, czasy burzy i naporu, pierwsze koncerty, pierwsze ciężkie imprezy, pierwsza odpowiedzialność. Na przykład dziecko się rodzi Janu Borysewiczu.

0: oddać część kompozycji jakiemuś zewnętrznemu kompozytorowi.
1: Piękna historia polskiej muzyki, proszę państwa, to jest tak.
2: Podpisać cyrograf, sprzedać.
1: Pana Sewicza wymienić generalnie, zacząć w ogóle śpiewać po angielsku najlepiej. To znaczy, to nie był taki warunek sine qua non, ale to miało też taki później, taką mieć później postać, a więc kompromisy pojawiają się przed zespołem. No i znowu coś, co mogłoby się wydawać przynależne do tamtych czasów. Znowu sytuacja, z którą można się chyba dość łatwo utożsamić, prawda?
0: No tak, no bo ta propozycja ich kariery amerykańskiej wiązała się tak naprawdę z utratą wolności artystycznej, nie? I taką możliwością samodecydowania o kierunku artystycznym zespołu. Więc to też dosyć paradoksalna sytuacja, że zespół tworzący za żelazną kurtyną tak naprawdę spotkał się z jakąś propozycją, która również ograniczała ich wolność, tylko nie w tym wymiarze jednostki, tylko w wymiarze twórczym, kiedy pojechał do Stanów.
1: No i później jeszcze ten pan tam, że ale chciałbym mieć też wpływ trochę na wasze utwory, albo na to, na tamto. No wiecie, ja spotkałem się z, nie pierwszy raz tę historię opowiadam tutaj, ale z taką sytuacją, że bardzo znany polski pisarz, często nagradzany, miał mieć wydanie książki w Stanach. Było już tłumaczenie zrobione, ale wydawca tamtejszy się odezwał i powiedział, że tylko wie pan co, no fajnie byłoby napisać to zakończenie trochę inaczej, bo to dla naszych czytelników będzie takie nie do końca zrozumiałe. Może pan by je zmienił jakoś do tego amerykańskiego wydania i tak dalej, nie? Także no, to się zdarza. Słuchajcie, opowiedzmy trochę w ogóle o samych okolicznościach powstawania filmu. Powiedziałem o tym, że Christopher Rus, który w Szwecji dorastał, z tego co wiem, i słuchał Lady Punk z kaset. I zaraził was, jak rozumiem, tą pasją. A wy też słuchaliście w ogóle Lady Punk kiedykolwiek?
2: Tak, tak. Lady Punk w ogóle było obecne w moim domu i w ogóle było obecne w wielu polskich domach. I to jest też coś wspaniałego, co wydaje mi się łączy widzów w różnym wieku, że nagle... I to jest też coś, co ja zauważam, jak to, po prostu jak ten film działa na ludzi. Ostatnio wróciłem z teatru w Kaliszu i po prostu cała, na przykład cały skład techniczny teatru po prostu jakby złapał mnie i mówił, słuchajcie, to była moja młodość. I te wspomnienia, które wracają, to jest jakaś duża siła tego filmu, tak myślę. A Chris zakochał się w Lady Punk już wiele, wiele lat temu. No i też jest świetnym muzykiem. Niewiele osób wie, ale Chris jest gitarzystą razem z Karimem, który przygotowywał nas muzycznie do tego filmu. Mają zespół. Koncertują co jakiś czas, więc to na pewno była wielka przyjemność być w tym filmie pod takim przewodnictwem kogoś, kto tę muzykę czuje i jakby wie, gdzie z tą kamerą wchodzić, czego oczekiwać, jak z nami o tym rozmawiać, że przez to, że Chris miał tę chemię z muzyką, po prostu ta praca była bardzo, bardzo przyjemna, no jakby bogata, nie?
0: Tak, dlatego też jemu tak bardzo zależało na tym, żebyśmy mieli to przygotowanie muzyczne, żeby nie powtórzyć takiej czasem kalki jakichś biograficznych filmów rockowych, w których jak się tak naprawdę przyjrzysz, co się dzieje z dłońmi aktora, kiedy udaje, że gra, no to one tam wędrują w zupełnie randomowe miejsca na instrumencie.
1: Się z fortepianem zdarza, bo na przykład teraz w lalce znajomy grający na fortepianie, zresztą można podać takie nazwisko, Paweł Popko akurat on się nazywa i jest pianistą, no, dublował Mateusza Dabieńskiego w lalce. Więc można.
0: No to my swoimi dłońmi
2: tak
0: chcieliśmy zaznaczyć.
2: Było duże wyzwanie przez to. Duże wyzwanie przez to. Ja pamiętam, że jak przyszedłem na tę pierwszą próbę muzyczną, to tak trzymałem gitarę, że śmiał się ze mnie Karim, że jakbym był w ognisku jakimś młodzieżowym, gitarowym. No i to była jakby duża praca, żeby faktycznie wejść w organikę tego i żeby to po prostu dobrze wyglądało.
0: Tak, ja do teraz mam zeskanowany na paszporcie kciuk jako ten palec, którym się przechodzi na lotnisku przez bramki, dlatego że przez to, że to były pierwsze tygodnie gry na basie, to po prostu pościerałem sobie wszystkie opuszki palców o struny i żaden mi nie chciał przejść, kiedy wyrabiałem dokumenty.
1: A Jan Borysewicz zresztą ma po latach konkretne problemy zdrowotne. W ogóle gitarzyści mają swoje własne choroby zawodowe, przecież jakieś zwyrodnienia i tak dalej. No nie ma co się śmiać, no tak jest po prostu w związku z tym. Jest coś takiego, co was zaskoczyło, co odkryliście na temat Lady Punk, no bo pewnie są takie osoby, które jakoś sobie już hasło Lady Punk zaszufladkowały. Być może one mogą się zaskoczyć, jeżeli nie znały nagrań z tego początkowego okresu świetnych.

0: ale czy wy macie takie swoje momenty? Albo takie informacje, których... Kurczę, o.
1: Myślę, że w trakcie prób mieliśmy... O, Patryk Pietrzak, który gra Mogielnickiego,
0: spotykał się...
1: Tak.
0: Współzałożyciela.
1: Współzałożyciela zespołu Lady Punk, autora tekstów. Spotkał się razem z Chrisem, spotkali się we troje z Andrzejem, no i dużo słyszeliśmy historii a propos tych podróży po Stanach Zjednoczonych i o tym, jak to naprawdę w rzeczywistości wyglądało, jak chłopaki to przeżywali. Jak też mieli problem w ogóle skomunikować się tam z tym światem, jakie to było dla nich trudne. Więc no, to były takie historie, które gdzieś inspirowały nas mocno. Ja z takiego osobistego jakby tworzenia tej swojej postaci, no to pamiętam, jak byliśmy na koncercie w Natarzynie z Chrisem i partnerka Janka Borysewicza zabierała nas na scenę do reżyserki. To był taki moment, że wiesz, nagle zaczynaliśmy rozumieć, co to znaczy grać muzykę, bo mieć ten tłum osób przed sobą. No i wrażeniowo to jakby było bardzo dobre doświadczenie do Skarbczyka.
2: Ja też pamiętam, bo to, co mnie uderzyło, jak sobie później o tym myślałem, to, że te postaci, w które my się wcielamy, chłopaki mieli po 20-21 lat w momencie, w którym Lady Punk się formowało, a bardzo szybko osiągnęli ten sukces. I ja pamiętam, jak nawet na dniu zdjęciowym mieliśmy tam bodajże 500 statystów w scenie koncertu. I wyszliśmy...
0: To nie są wygenerowane sztucznie, to też dobra informacja.
2: Są w tej scenie, która się dzieje na Dniu Dziecka, no to są powieleni komputerowo, no bo rzeczywiście nie było ich tam aż tyle.
0: Bo tak się robi w filmie.
2: Tak się robi, tak się dzieje. Natomiast chodzi o to, że i tak, chodzi o to, że i tak 500 statystów to jest bardzo dużo, tak? Że to jest po prostu tłum, który ci daje ogrom energii. I kiedy my graliśmy te sceny koncertowe i ta energia po prostu 500 osób uderzała w nas, kiedy my wychodziliśmy grać jako zespół, który już jest znany, już osiągnął sukces, to tam się, my braliśmy jakiś taki prysznic dopaminowy przyspieszony po prostu, tak, że nas zalewała dopamina, bo 500 osób nagle krzyczało i wiwatowało i tak dalej, kiedy my wychodziliśmy na scenę. Jak sobie myślę, co się działo w moim mózgu, a co dopiero się musiało dziać w mózgu osoby jeszcze młodszej ode mnie, wtedy kompletnie pewnie jakiejś niegotowej na tego rodzaju zwrot energii, to musiało być po prostu jakieś szalone doświadczenie. Nie?
0: Tak, to też ale było... nie nazywała tego na pewno prysznicem dopaminowym.
2: Zawłaszczam ten termin.
1: Trochę tak, ale trudno było zasnąć po tych dniach zdjęciowych, kiedy przez 12 godzin jednak stoisz na scenie i grasz dla ludzi, którzy po prostu piszczą pod sceną i rzucają się na ciebie i tak dalej. I też niesamowite było to, że oni tak wierzyli, że my jesteśmy prawdziwym Lady Punk, że my po prostu to nam tak dodawało do jakby tego jakby odczuwania naszych postaci.
0: A wy wierzyliście w to?
1: No.
2: Ja w Krzyśka zawsze wierzyłem, że jest Lady Punk.
1: Przestań.
2: A jeszcze mówię to dlatego, że też my zaznaliśmy tego przez kilka dni, a i tak jak Krzysiek mówi, ciężko było zasnąć. Natomiast w tych latach właśnie największego sukcesu to Lady Punk, oni robili chyba 300 koncertów rocznie. To była jakaś dzika ilość. Więc jak sobie myślę po prostu o tym rytmie, który oni sobie narzucili przez te pierwsze lata funkcjonowania, to jakoś trzeba było sobie z tym radzić. I tutaj nie dziwię się w pewnym sensie z tych ich wyskokowych imprez i tak dalej, bo sam nie do końca wyobrażam sobie, jak mógłbym sobie poradzić z takim rodzajem właśnie tej dopaminy.
0: Tak, przepływa przez ciebie. Jakoś trzeba prysznic dopaminowy oczywiście. No więc to wszystko się działo. Jan Borysewicz, też kompozytor dla dzieci, przecież mamy płytę całą, to też o tym jest ten film. No wiele tu jest rzeczy. To właśnie w kontekście takich filmów biograficznych, one często są krytykowane, że to jest jakieś pokazywanie artysty tak, jak sam by chciał być pokazany. Tutaj mamy pewien paradoks, bo jest i tak, no bo oni przecież partycypowali mocno przy filmie Borysewicz, Mogielnicki i tak dalej, natomiast no wcale nie pokazują się jako aniołki tutaj, prawda? To nie jest jakiś wyidealizowany obraz.
2: No nikt by chyba nie uwierzył w taki wyidealizowany obraz, znając po prostu jakieś historie, no a wszyscy te historie znają, tak? To znaczy wszyscy chyba też oczekiwali tego, że zostanie pokazana jakaś taka nieugrzeczniona wersja.
0: Zatem film Mniej Obcy można już oglądać w jednym z serwisów streamingowych, proszę Państwa, z filmami, a w którym to już sobie każdy znajdzie. Natomiast Was można też zobaczyć na scenach i na ekranach w innych produkcjach. I teraz zaczniemy, uwaga, od Krzysztofa. który nas zaprosi do Nowego Teatru.
1: Tak, zapraszam do Nowego Teatru już z końcem tego miesiąca. 24, 25, 27, 28 października gramy Pulverkopf w reżyserii Katarzyny Kalwat. Spektakl wielowątkowy, trudny, opowiadający o młodym pisarzu, który układa się ze śmiercią poprzez akt twórczy, poprzez akt pisania. I o młodym kompozytorze, postaci żyjącej, już nie żyjącej, ale prawdziwej, Norbercie von Harnheimie, którego gram, uczniu Schönberga. Zapraszam.
2: Ja też zapraszam, widziałem spektakl. Krzysiu, jest tam wspaniały.
1: Bardzo ci dziękuję. Myślę, że to jest, jak w kilku słowach, ten spektakl bardzo, bardzo opowiada o tożsamości, o naszej pamięci, o tym, co w tej naszej pamięci jest prawdziwe, co jest wymyślone, o tym, jak czasem niewiele jesteśmy w stanie zrobić w związku z sytuacjami, które wydarzają się historycznie w naszym życiu, jak jesteśmy, jakimi ofiarami historii jesteśmy. Dużo, dużo ważnych, ważnych tematów poruszamy z Kasią i z całym zespołem. Spektakl jest w koprodukcji z Teatrem Polskim w Poznaniu, więc to też jest bardzo ciekawe doświadczenie dla mnie od tej strony takiej aktorskiej. Uwielbiam te momenty, kiedy spotykają się różne zespoły, które się nie znają i wszyscy się sobą zachwycamy. I dla nas wszystkich przez te dwa miesiące coś staje się bardzo, bardzo, bardzo ważne. No więc zapraszam Państwa na to, abyście byli świadkami tego wydarzenia i Ciebie też, mam nadzieję.
0: No bo ja nie byłem właśnie jeszcze na Pulverkopf. Trochę jest mi głupio. A Hubert, bo przed tobą to będzie, tu mogę taki żarcik, mam nadzieję, tylko też mi nie odpowiesz na to pytanie, ale dobra. Przed tobą i przed nami mroki z kolei.
2: No tak, mroki, które zaczynają jakoś jeździć po festiwalach.
0: Czyli film tak zatytułowany.
2: Czyli film, czyli film Mroki, tak, w reżyserii Bartosza Szyszko. No byliśmy w Gdyni ostatnio w konkursie Perspektywy i teraz, nie wiem czy to już wiadomo, ale chyba jedziemy w każdym razie na festiwal do Rzymu, tam dostaliśmy zaproszenie i są jakieś tam kolejne plany festiwalowe, także zobaczymy. Podobno w przyszłym roku też dystrybucja kinowa i to samo się tyczy też filmu Exotic w reżyserii Soni Orlewicz-Zakrzewskiej. Też byliśmy w Gdyni z kolei w konkursie głównym. Tam nagrodzone zostały Jaśmina Polak i Monika Frajczyk za wspaniałe role w tym filmie.
0: I czy ty też tam tańczysz z dziewczynami?
2: Nie tak dużo, jakbym chciał, niestety. Okay. Dziewczyny tam wspaniale tańczą na róże. Moja postać jest troszkę bardziej zasznurowana, więc nie odważa się.
0: Czyli tam prysznica dopaminowego...
2: Nie, tam nie zaznałem prysznicy. Tam się mierzę ze złamanym sercem i moja postać jest kelnerem z pewnymi poetyckimi tendencjami. Także tam się dzielę poezją mojego serca po prostu w tym filmie. Ale bardzo serdecznie na ten film zapraszam i on chyba w dystrybucji kinowej jakoś na wiosnę się pojawi.
0: Bardzo refleksyjnie się zrobiło po waszych zaproszeniach do teatru i na ekrany, więc musimy z tym zostać chyba. Bardzo wam dziękuję.
1: Dzięki wielkie.
0: Mam nadzieję, że dobrze spędziliście ten czas. Hubert Miłkowski.
2: Teraz to jest moment, kiedy mówię dziękuję, tak?
0: Tak.
2: Dziękuję.
0: I Krzysztof Oleksyn.
1: Dzięki wielkie.

Where the Names Are Real to Warhouse i 8 minut do godziny 12. Po 12 znowu sprawdzimy to, co dzieje się pod adresem nowyświat.online/blik. Tam jest pokazane, ilu nas przybyło nowych patronów Radia Nowy Świat od początku naszej akcji z Blikiem. A akcja z Blikiem polega na tym, że zachęcamy Państwa do założenia albo odnowienia patronatu właśnie tam, nowyświat.online/blik. I wtedy, jeżeli wybierzemy płatność powtarzalną Blik, to od każdej pierwszej płatności serwis Blik przekaże dla Radia Nowy Świat albo Radio Nowy Świat po prostu 30 zł polskich naszych pięknych.

Nikt nikomu nic, a więc w klimacie pozostajemy jak najbardziej, proszę państwa. Pablo, Paweł i Ludziki, troszkę retro, tutaj środki artystyczne zastosowane. Po godzinie 12 wracamy, no i będzie między innymi opowieść o tym, co przed nami w kinach i teatrach. Będzie także to co? To to. No to to będzie mówiła Helena Wnorowska. Nie będzie to jednak wycieczka, że tak powiem, na inny kontynent, tylko będzie to Hold the Line, taka właśnie opowieść. A to nowość od Daniel Lupi na koniec godziny.

0: ile by państwo poświęcili w imię walki za wolność, podstawowe prawa i zwykłe, spokojne życie? Ona poświęciła wszystko. Narges Mohammadi, irańska aktywistka i laureatka pokojowej Nagrody Nobla. 44 lata więzienia. To łączna kara, na jaką została skazana za obronę praw człowieka i niezłomną walkę z irańskim reżimem. Nam udzieliła jedynego radiowego wywiadu dla polskich mediów.
1: Mieszkam w Iranie i jestem kobietą, więc nie ma dla mnie innej drogi do wolności i normalnego życia niż walka.
0: O tej walce, za którą wciąż płaci ogromną cenę, ale także o Iranie swoich marzeń i o nadziei. Narges Mohammadi opowie państwu już jutro o 11:00 w audycji Cały Nasz Świat. Bardzo polecam. Patryk Rabiega.
2: Minęła 12:00, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. W warszawskim sądzie ruszył proces w sprawie Collegium Humanum. Przed sądem odpowiada 29 osób, którym prokuratura zarzuciła popełnienie 67 przestępstw. Z ustaleń śledztwa wynika, że uczelnia wystawiała fałszywe świadectwa ukończenia studiów MBA, a także licencjackich i magisterskich. Oskarżonymi w tej aferze są m.in. dwaj byli europosłowie Ryszard Czy i Karol K., prezydent Wrocławia Jacek S., czołowy dziennikarz Republiki Adrian K., czy były komendant Państwowej Straży Pożarnej i jego zastępca. Wszyscy oni twierdzą, że są niewinni. Zarzuca im się popełnienie kilkudziesięciu przestępstw, głównie wręczania bądź przyjmowania korzyści majątkowych czy osobistych, poświadczanie nieprawdy w dokumentacji potwierdzającej przebieg studiów w Collegium Humanum, oszustwa oraz pranie brudnych pieniędzy i powoływanie się na wpływy. Potężny karambol w Warszawie w rejonie Mostu Siekierkowskiego doszło do 6 odrębnych zdarzeń drogowych, w których łącznie wzięło udział 11 aut. Wśród rozbitych samochodów był policyjny radiowóz. Jak zapewniają funkcjonariusze, nikt nie odniósł obrażeń. Wszyscy uczestnicy karambolu byli trzeźwi. Prawdopodobną jego przyczyną była śliska nawierzchnia drogi. Na blisko 6 tysiącach dworców kolejowych Deutsche Bahn w Niemczech wszedł w życie zakaz spożywania alkoholu. Dotyczyć ma wszystkich rodzajów alkoholu, ale napoje alkoholowe będzie można nadal spożywać w lokalach gastronomicznych na terenie dworców. Przewoźnik liczy, że dzięki nowym przepisom na dworcach zapanuje większy porządek i poprawi się bezpieczeństwo. Nowe przepisy dotyczą także dni meczowych Bundesligi, co może wystawić skuteczność tych nowych przepisów na szczególnie trudną próbę, zauważył ironicznie dziennik Süddeutsche Zeitung. Prawie 100 filmów, premiery i kultowe tytuły, których często nie można zobaczyć w regularnej dystrybucji. 22 października w warszawskiej Kinotece rozpocznie się 12. edycja Splat Film Fest, festiwalu kina gatunkowego. O wydarzeniu na naszej antenie mówiła Monika Stolat, dyrektorka festiwalu.
3: Zauważyłam też po tych widzach naszych, że to jest naprawdę wyjątkowy festiwal. Naprawdę stworzyliśmy taką społeczność wokół tego kina, że ten festiwal jest naprawdę wyrazisty, taki, że jak ktoś przyjdzie na niego raz, to w zasadzie zostaje już fanem i wraca na kolejne filmy. To nie jest wydarzenie, które się idzie, no spoko i wychodzi i jakby po filmie, tylko o tych filmach się rozmawia, przeżywa.
2: Tegoroczna edycja potrwa do 31 października. Wybrane filmy będzie można zobaczyć także w ramach Splat Film Fest on Tour, który odwiedzi 9 innych miast, m.in. Białystok, Gdynię, Kraków, Poznań i Wrocław. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
4: Pogoda. No a tam na przykład Diabły Kena Russella z 71 roku i taka wersja, znaczy nie chcę powiedzieć jak Pan Bóg przykazał, bo to może nie do końca jest w tym kontekście adekwatne, ale taka jak twórcy chcieli, o, a jak Watykan nie chciał. Dzisiejsza prognoza pogody, proszę Państwa, no tak, podział na cieplejszy zachód i chłodniejszy, bardziej pochmurny wschód kraju, a to wszystko za sprawą silnego układu wysokiego ciśnienia. Na zachodzie i w centrum możemy dziś liczyć na przejaśnienia, rozpogodzenia, temperatury powyżej 15 stopni. Najcieplej dziś w Szczecinie będzie, z kolei na wschodzie szare, nisko zawieszone zachmurzenie z lokalnymi słabymi opadami deszczu, a na termometrach od 9 do 12 stopni. Wiatr w całej Polsce ma być dziś słaby i mało odczuwalny, ale im bliżej wieczora, no aż w nocy, to tym bardziej mgły, proszę Państwa, mgły przed nami.

0: Smoke is Favorite i Antony Szmierek oraz Elur. Tak rozpoczynamy drugą godzinę.
1: W środku dnia.
0: Wonder Horse i teraz będzie opowieść o Midasie, więc posłuchajmy jej najpierw.

Bardzo dziękujemy. Opowieścią Midasie Wonder Horse. Proszę Państwa, 10 minut po godzinie 12. Midas, co mi Panie das? Proszę Państwa, właśnie ja tak zerkam na to, cóż to się dzieje pod wspomnianym już adresem, czyli nowyświat.online, ukośnik blik, i śpieszę donieść, że na 6 dni przed zakończeniem naszej akcji wspaniałej, czy nawet trochę więcej niż 6, jeszcze tylko 204 patronów nam brakuje do osiągnięcia tego pułapu, tego limitu naszej akcji, czyli 1500 patronów. Bardzo Państwu dziękujemy. Może to się w ogóle uda do jutra na przykład. Co Państwo na to? Czyli nowyświat.online ukośnik blik. Jeśli ktoś chciałby zostać naszym patronem, do czego gorąco zachęcamy, lub odnowić swój patronat, no to właśnie pod tym adresem nowyświat.online ukośnik blik można to uczynić. Klikamy aktywuj patronat, wybieramy płatność powtarzalną blik i wtedy serwis blik do każdej pierwszej płatności od nas, niezależnie od jej wielkości, dodaje złotych 30 zł dla Radia Nowy Świat. Amen.

Żebro. To jest nowość od Natalii Marczuk, proszę Państwa, a na zegarach jest kwadrans po godzinie 12. Takie dwie informacje. Nowość od Natalii Marczuk i kwadrans po 12. Ale więcej informacji będzie, obiecuję, na przykład dotyczących tego, co na ekranach się wydarzy, a dzieje się bardzo dużo. Co chwila jakaś premiera, proszę Państwa, i albo okazuje się strzałem w dziesiątkę, albo okazuje się, że ktoś, kto chciał wszystko w złoto zamieniać, no zamienia, nie, to znaczy no po prostu porażkę ponosi. To znaczy w recenzjach na razie, ale zobaczymy, czy będzie rzeczywiście to tak wyglądało, jak recenzenci mówią. O jakim filmie mówię, to jeszcze wyjaśnię. Nawet jeżeli Olga o nim nie powie.

0: Chcecie wiedzieć, ile mam lat?
1: Nie. U nas się o takich rzeczach nie rozmawia.
2: W świecie, w którym starzenie się stało się największym tabu, Sara i Oskar chcieli przejść przez ten proces razem. On jednak, jak większość, poddał się rewolucyjnej kuracji antygeriatrycznej, zapewniającej młodość i miejsce w nowym społeczeństwie. Ona odmówiła, skazując się na życie w zamkniętym ośrodku izolacji. Po latach ponownie się spotykają, tylko czy uczucia mogą przetrwać czas i nieodwracalne decyzje? Czas, który nie nadszedł, w reżyserii Julii Rogowskiej. Od jutra w kinach.
3: My condolences.
4: It was my father's dying wish that I should assist those girls.
5: Why must dying people always wish for something extravagant?
2: Po śmierci ojca Elinor i Marianne Dashwood są zmuszone do opuszczenia rodzinnego domu. W nowej rzeczywistości muszą odnaleźć się w świecie pełnym społecznych oczekiwań, finansowych ograniczeń i trudnych wyborów serca. Jedna kieruje się rozsądkiem, druga podąża za emocjami, ale obie odkrywają, że droga do szczęścia rzadko przebiega zgodnie z planem. Rozważna i romantyczna w reżyserii Georgie Oakley. W kinach od jutra.
6: Brother, I failed you. There was darkness growing within me.
2: Ryu i Ken to skłóceni ze sobą wojownicy Street Fighter. Mężczyźni zostają ponownie wciągnięci w świat bezwzględnej walki, gdy tajemnicza Chun-Li rekrutuje ich do kolejnej edycji turnieju World Warrior, brutalnego starcia pięści, losu i furii. Szybko okazuje się jednak, że za tą potyczką kryje się śmiertelny spisek. Street Fighter, uliczny wojownik, wyreżyserował Kitao Sakurai. Do zobaczenia w kinach od jutra.
7: Son, what are you gonna do? Just accept your fate?
8: Think.
2: Po śmierci ojca Jay próbuje odnaleźć jego szczątki u wybrzeży Kalifornii. W trakcie nurkowania niespodziewanie zostaje połknięty przez ogromnego kaszalota. I tak misja Jaya zamienia się w desperacką walkę o przetrwanie. Bo jak tu zachować zimną krew, przeżyć i jeszcze znaleźć sposób, by się uwolnić z wnętrza ogromnego ssaka? Upadek wieloryba w reżyserii Briana Duffielda. Od jutra w kinach. Dla pewnego uwodziciela z sąsiedztwa każda randka to starannie zaplanowana misja. Jego zdaniem odpowiedni strój, temat rozmowy i urok 50-latka potrafią zdziałać cuda. I tak przed każdym spotkaniem mężczyzna zgłębia zagadnienia, które mają zachwycić wybrankę. Od światowego kina, przez zdrową żywność, po literaturę i trendy biznesu. Jego wiedza jednak najczęściej kończy się na nagłówkach i własnych wyobrażeniach, co nieuchronnie prowadzi do nieporozumień. Premiera spektaklu Don Juan po polsku w reżyserii Huberta Bronickiego. Jutro o godzinie 19:00 w Teatrze Rawa w Katowicach.

Marco Zwaje i Estrelar. Proszę Państwa, no i tak oto nasza audycja znalazła się tam, gdzie znaleźć się musiała w pewnym momencie, prędzej czy później, czyli na półmetku po prostu, bo 29 minut nawet jeszcze nie. Po godzinie 12, no tak, klapy porażki finansowe, film Digger z Tomem Cruise'em, no to jest po coraz częściej w coraz większej liczbie artykułów i według coraz większej liczby recenzentów właśnie taki przypadek, no ale film Iñárritu, Alejandro Gonzalesa Iñárritu, oczywiście o nim tutaj mówimy. Mimo wszystko te osoby, które piszą o porażce, pięknej porażce, to już dla mnie brzmi zachęcająco, mówią też o odwadze artystycznej, o ryzyku, a to już brzmi dla mnie bardzo zachęcająco, więc myślę, że ja będę jedną z tych osób, które się wybiorą do kina zdecydowanie.

to Purple Haze i oczywiście Jimmy. Proszę Państwa, przed nami w tej godzinie między innymi jeszcze opowieść o Toto. Opowieść o Toto autorstwa Heleny Wnurowskiej. No i to nie będzie, to będzie Hold the Line. O Hold the Line będzie to opowieść za chwil kilka na naszej antenie. W godzinie kolejnej arcydzieło, zdaniem wielu, powieści gatunkowej i książka, która jest czymś więcej niż tylko historią kryminalną o warszawskim półświatku. A czym ona może być więcej, to pewnie się przekonają jutro widzowie. Ja też się wybieram. Premiery złego w Teatrze Powszechnym.

No i tacy właśnie w nastroju, proszę Państwa. Sweetest Season, Jasmine Lacey. Tacy możemy się udać do Toto. Do Toto. A co to? To Toto będzie za chwilę opowieści Heleny Wnorowskiej. Wcześniej jeszcze Caribou, Come Find Me.

Dziś mija dokładnie 48 lat od dnia, w którym swój pierwszy album studyjny wypuścił amerykański zespół Toto. Child's Anthem to instrumentalny kawałek otwierający ten krążek, ale największą popularnością cieszył się i cieszy się... ten znany motyw fortepianowy, który w połączeniu z silnymi akordami i smutnym refrenem tworzy Hold the Line. Wcześniej wydany jako singiel osiągnął 5. miejsce na Billboard Pop 100. Znalazł się również na listach przebojów w 13 innych krajach. Tak jak Hold the Line, również dużym powodzeniem cieszył się jej autor David Page wśród swoich koleżanek z liceum. Jak zdradził kiedyś w wywiadzie, zdarzało się, że wieczorami rozmawiał przez telefon z trzema dziewczynami jednocześnie, przełączając się między nimi i prosząc, by pozostały na linii. Wspomniane akordy Steve'a Lukathera zostały nagrane bez wcześniejszego przygotowania. To nietypowy wstęp jak na to, że działalność gitarzysty w Toto przyniosła mu aż 3 nagrody Grammy i ugruntowała jego miejsce w historii rocka. Większość tekstu tego hitu zaczyna się od słów "It is not". David Page wylicza, czym jego zdaniem miłość nie jest, żeby przez eliminację dojść do sedna, co w zasadzie składa się na to uczucie. Może to by się wzajemnie uzupełniać, o tym jest utwór I Will Supply the Love, który również znalazł się na pierwszej płycie Toto.

Ale nie odniósł już takiego sukcesu jak Hold the Line, którego magazyn Guitar Lobby uznał za jeden z 35 najlepszych utworów rockowych wszechczasów. Pojawili się też wykonawcy, którzy postanowili sprawdzić, czy utwór sprawdzi się też w innym wydaniu niż czysty rock. Wersję z dudami w roli głównej wykonali Red Hot Chili Peppers. W wersji hard rockowej Hold the Line zaprezentował kiedyś Brian Johnson z AC/DC.

Tak jest. To było, proszę Państwa, zresztą prywatne nagranie, 2001 rok. To tłumaczy jakość. No i to nagranie ostatnio zresztą furorę na TikToku zrobiło, więc do czegoś ta platforma się też może przydać. Na przykład, żeby furorę robiły pewne nagrania. To jest, myślę, że bardzo owej platformy pozytywna cecha. Kwadrans do godziny której? 13:00. I pora na The Saturday Tea. Proszę.

No Escape from Charlie, The Saturday Tea. I my, proszę Państwa, już powoli w kierunku godziny 13 zmierzamy. Zły wiele miał teatralnych adaptacji, ale też i filmowych. Ciekawy jestem tego jutrzejszego spotkania, no bo właśnie Krzysztof Garbaczewski i jego świat, świat jego wyobraźni, ale też pewne takie wrażenie, właściwie, że spektakl trochę powstaje na naszych oczach, a do tego wszystkiego jeszcze z pokaźnym, ważnym udziałem nowych technologii, zwłaszcza wirtualnej rzeczywistości, stosowanej już od dekady przez tego reżysera, nawet więcej niż dekady. Daniel Ponder, Laurel Canyon to jest nowość i singiel tygodnia zarazem, jeden z trzech i utwór przedostatni w tej audycji, w tej godzinie audycji.

Daniel Ponder i Laurel Canyon to jest jeden z singli tygodnia na antenie Radia Nowe Świata. A propos, proszę Państwa, muzycznych różnego rodzaju akcentów na naszej antenie, jutro pojawi się w audycji w środku dnia Czesław Mozl i o swoich spotkaniach właściwie muzyczno-poetyckich opowie, no bo będzie o Zbigniewie Herbercie mówił. Tak będzie jutro.

0: Antena, audycje wyjazdowe, specjalne wydania koncertu życzeń i nie tylko, mniejsze i większe koncerty artystów, nasze autorskie koncerty, silent disco i mnóstwo innych wydarzeń możemy organizować dzięki Waszemu wsparciu. To proste. Prosta jest też droga do okazania tego wsparcia. Wystarczy zalogować się na stronie nowyświat.online i dołączyć do osób patronujących Radio Nowy Świat lub też odnowić istniejącą już subskrypcję, zaznaczając przy rejestracji płatność powtarzalną BLIK. To ważne, bo za taki wybór formy płatności to BLIK przeznacza Radiu 30 zł więcej przy pierwszej wpłacie, a my zyskujemy większe możliwości na tworzenie wartościowych treści i wydarzeń dla Was. Wszelkie potrzebne informacje znajdziecie na stronie nowyświat.online/BLIK.
1: Radio Nowy Świat.
2: Pion i poziom.
3: Minęła 13, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Paliwa będą jutro odrobinę tańsze niż dziś. Jak ogłosił minister energii, w piątek za benzynę 95 zapłacimy nie więcej niż 6 zł i 95 groszy za litr. To taniej o 6 groszy niż dziś. Za litr 98 7 zł i 76 groszy, taniej o 7 groszy niż dziś. Litr diesla nadal powyżej 8 zł, 8 i 3 grosze, taniej o 2. Jutro około południa zostaną ogłoszone ceny paliw na weekend i na poniedziałek. Bank ma obowiązek niezwłocznie zwrócić klientowi pieniądze utracone w wyniku nieautoryzowanej transakcji, na przykład w przypadku kradzieży hasła, wynika z orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Orzeczenie TSUE ma związek ze sprawą kobiety, która wskutek phishingu utraciła pieniądze. Gdy zorientowała się, że doszło do oszustwa, zgłosiła sprawę bankowi, lecz ten uznał, że zaniedbanie było po jej stronie. Według TSUE zarzut rażącego niedbalstwa po stronie klienta nie uzasadnia wstrzymania zwrotu. Dopiero po oddaniu pieniędzy bank może badać okoliczności sprawy i próbować wykazać odpowiedzialność klienta, stwierdzono w orzeczeniu. Unia Europejska powinna wywierać presję na Rosję, aby zakończyła wojnę, zamiast zmuszać Ukrainę do kapitulacji, powiedziała szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas przed unijnym szczytem w Brukseli. Większość środków, z których Rosja finansuje wojnę, pochodzi z dochodów ze sprzedaży ropy, więc Ukraina oczywiście chce, aby te działania ustały, a odcięcie finansowania wojny jest właśnie sposobem, by do tego doprowadzić. Uważamy, że należy wywrzeć presję na Rosję, a nie na Ukrainę, aby skłonić ją do kapitulacji i zakończenia tego konfliktu. Jesteśmy w tym bardzo konsekwentni. Kaja Kallas ogłosiła, że Unia pracuje już nad 22 pakietem sankcji wobec Moskwy. Zaznaczyła też, że Europa powinna wyraźniej demonstrować swoją siłę i znaczenie w negocjacjach dotyczących zakończenia wojny. W ten weekend w Łodzi startuje 19. Międzynarodowe Triennale Małej Formy Grafiki. Impreza w tym roku zorganizowana jest aż w 4 miejskich galeriach sztuki. Główna wystawa będzie w Ośrodku Propagandy Sztuki w Parku Sienkiewicza. Ale w Galerii Bałuckiej przy Rynku Staromiejskim już dziś zaprezentowane zostaną prace łódzkiego Banksiego. Zaprasza dyrektor Miejskiej Galerii Sztuki Artur Chrzanowski.
4: Tak, jest łódzki Banksy, jest Gutang Klan, osoba, która jest rozpoznawalna, myślę, że w całej Polsce. I mówimy o łódzkim Banksy dlatego, bo jak wielu artystów street artowych pragnie zachować anonimowość z różnych powodów. I Gutang Klan przygotował takie swoje właściwie wydarzenie na dziesięciolecie funkcjonowania w sztuce miasta.
3: Wernisaże wystaw prac Gutang Klan w Galerii Bałuckiej dziś o 18:00 będzie ją można oglądać do końca roku, a oficjalne otwarcie 19. Międzynarodowego Triennale Małe Formy Grafiki w Łodzi w sobotę w Ośrodku Propagandy Sztuki w Parku Sienkiewicza. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
5: Pogoda. Dziś Polska podzielona, na wschodzie duże zachmurzenie z miejscowymi przelotnymi opadami deszczu, a na zachodzie i w centrum pogodnie i sucho. Temperatury maksymalne na wschodzie Polski dziś od 10 do 13 stopni, a na zachodzie 15-18 stopni nawet. W nocy niebo nad większością regionów Polski zacznie się wypogadzać, jednak proszę Państwa, uważajmy, bo pojawią się gęste mgły i będą one poważnie ograniczały widzialność, zwłaszcza południe i zachód Polski powinny wziąć sobie to ostrzeżenie do serca. No a temperatury w nocy od 2 do 6 stopni na zachodzie kraju lokalnie, ale także w rejonach podgórskich temperatura może jeszcze się obniżyć do okolic 0 stopni lub nawet poniżej.

0: Bob Dylan na początek trzeciej godziny.
1: W środku dnia.
0: A teraz będzie mała zmiana stylu. KM, KZ, Sylwia Hutnik i Pan R.

0: człowiek!
1: KMKZ i Sylwia Hutnik, redaktor Sylwia Hutnik, tutaj korzystająca ze swego głosu nieco inaczej niż do tego przywykli słuchacze audycji Sylwii Hutnik, ale jakże zarazem to jest wymowne tutaj, jaką ma siłę. Pan R., 14 minut po godzinie 13. Proszę Państwa, za chwilę będziemy w Warszawie lat 50., to znaczy tak właściwie to w tej Warszawie lat 50. znajdują się wszyscy, którzy jutro wybiorą się do Teatru Powszechnego, bo tam premiera Złego, oczywiście rzecz na podstawie Tyrmanda, reżyseruje Krzysztof Garbaczewski. Za chwil kilka będziemy rozmawiać o tej premierze właśnie z Klarą Bielawką, aktorką grającą w tym spektaklu, no ale świat Warszawy lat 50., Warszawy, która jest jeszcze w gruzach, chociaż trochę się zaczyna już z tych gruzów jednak 10 lat po wojnie podnosić, trochę się zaczyna odbudowywać, już 55. rok, no to jest Pałac Kultury, zostaje właśnie wtedy oddany do użytku. No ale przede wszystkim dzieje to się na ulicach, dzieje się między ludźmi, dzieją się różne występki, przestępstwa. No i jest też tajemnicza postać, która broni słabszych, proszę Państwa. Jest takim, no właściwie naszym archetypem, naszego super bohatera. A więc zły, zły, jeszcze raz zły. The Womack Sisters, Laughter and Tears. To teraz jest kwadrans po 13.

0: Laughter and Tears, The Womack Sisters. Z tym pałacem to ja zresztą trochę przestrzeliłem. No, powieść zostaje wydana w 1955 roku, tak jak zostaje wydany, oddany do użytku Pałac Kultury, no ale kiedy akcja się toczy, no to jeszcze pałacu nie ma, ale są gruzy, są różne tajemnicze miejsca, no, gruzy Muranowa na przykład, jest odbudowywane Stare Miasto, jest Plac Trzech Krzyży bardzo ważny dla tej książki, jest Różyc, czyli bazar Różyckiego, komisariaty, kiosk na przykład jeden, różnego rodzaju szemrane lokale, czy też po prostu mordownie. Więc po prostu, proszę Państwa, świat początku lat 50. i tajemniczej Warszawy pełnej mroku i przestępstw. Także, no i w tym wszystkim właśnie on, ów zły. Zastanawiam się, jaki to będzie spektakl. To zawsze jest wyzwanie przedpremierowo rozmawiać, właściwie tuż przedpremierowo, ale i tak nam się udało na chwilę Klarę Bielawkę wyciągnąć niemalże dosłownie z próby. No i zadać to pytanie, jakie to będzie przedstawienie. Oczywiście na tyle, na ile można o tym teraz powiedzieć, zwłaszcza biorąc pod uwagę, no, jaki jest teatr Krzysztofa Garbaczewskiego, do jakiego teatru on publiczność przyzwyczaił. Teatr zdecydowanie awangardowy, poszukujący, korzystający z nowoczesnych technologii, czasami nieoczywistej jakości, wydobywający ze znanych tekstów, znanych tematów. No więc zastanawiam się, na ile to będzie zły ityrmant, na ile nie będzie. Klara Bielawka.
1: Ten zły jest bardzo obecny. To nie jest tak, że tutaj bardzo odchodzimy od powieści. Po prostu może nie jest to opowieść linearna, ale mówimy tekstem Tyrmanda i to są jego bohaterowie. Tak, może po prostu zadajemy więcej pytań, niż dajemy odpowiedzi na to, kto jest złym na przykład.
0: Okej, okay. A gdybyśmy mieli potraktować, no bo oczywiście tak też przez lata podchodzono do złego, no jako pewną rozbudowaną, nie wiem, metaforę, oczywiście też jakieś lustro dla współczesnej rzeczywistości jak najbardziej, to czy również ten kierunek byłby jakoś dla was interesujący, czy jednak jest epoka, jest kostium wręcz?
1: No, kostium jest, tutaj wspaniały nasz Sławek Blaszewski zrobił nam świetne kostiumy, które bardzo, no, mocno jakoś bazują też na takich epokowych trochę kostiumach, ale jak to u niego są zawsze troszeczkę wykręcone. Natomiast nie, no myślę, że tutaj balansujemy cały czas na takiej granicy jednak i tamten czas jest taki trochę barwny, myślę, w wyobrażeniu, no bo nie w pamięci naszej przecież, tylko w takim wyobrażeniu o tamtych czasach, ale gdzieś ten tekst, no, jest aktualny i ta rzeczywistość, bardzo można ją przyłożyć do naszych czasów, a nawet wręcz jakby wyjść trochę do przodu i spróbować sobie wyobrazić, co by było, gdyby to się działo jeszcze na przykład krok dalej, w jakiejś niedalekiej albo dalszej przyszłości. Znaczy, dla mnie jakiś był barwny też właśnie w ogóle wyobrażenie o tamtych latach, to na pewno. Oglądałam ze swoimi dziećmi parokrotnie jakieś takie filmy, no te filmy nie są z lat 50., one są trochę nowsze, ale to są czarno-białe filmy na podstawie Bagdaja, Adama Bagdaja. I jakoś na przykład dla mnie inspiracją do mojego tutaj bohatera Wiesława Mechcińskiego byli ci różni chłopcy z tych filmów. No bo to są historie też opowiadające o powojennej Polsce. I,
0: czyli taki łobuziak trochę.
1: Taki trochę łobuziak, ale taki z wdziękiem. No, na pewno myślę, że wychodziliśmy też właśnie od tamtego świata, bo on i w języku, i w ogóle jest taki dosyć ujmujący i atrakcyjny po prostu.
0: Jakbyś powiedziała, o czym ta historia jest w zasadzie? O tajemnicy? O tym, że zawsze ta tajemnica jest jakoś?
1: Tak, myślę, że jest też trochę o tym, jak balansujemy na granicy tego dobra i zła, gdzie ta granica jest, kiedy ona się zaciera, co nas pcha do tego, żeby te granice przekroczyć w jedną czy w drugą stronę, jak z niej zawrócić. I no, kiedy jest świat, jak tam Tyrmanda, taki zaraz powojenny, taki jeszcze nieoczywisty, no, taki zagubiony gdzieś, myślę, że też jakoś znajdujemy się w takim niepewnym i dziwnym czasie w tej chwili. Więc w takich momentach historycznych, też chyba tak właśnie granica między dobrem a złem się jakoś tam zaciera ludziom. Czasami nagle coś odpala, tak jak tutaj niektórym bohaterom. Nagle gdzieś to zło po prostu kiełkuje i wybucha w też niespodziewanych momentach. A ci, co są dobrymi bohaterami, tutaj na przykład złego, niekoniecznie też mają krystaliczną przeszłość.
0: No bo to nie musi być wszystko takie oczywiste, to jasna sprawa. Powiedzmy trochę w takim razie może jeszcze o tym, jaki, na ile oczywiście możesz nam przed premierą powiedzieć, będzie miało kształt to przedstawienie. Krzysztof Garbaczewski nas też przyzwyczaił do tego, że to się często rodzi jakoś, to się wydarza, to się staje. No ale jednak coś w dniu premiery nam pokażecie już, co będzie pewną konstrukcją już dla nas przeznaczoną. Na przykład, czy możesz nam zdradzić coś na temat choćby owych technologii? Czy technologie też będą miały tutaj swoje ważne miejsce? Na przykład? Tak jak pamiętam, w Chłopach miały bardzo tak ważne. A to już było 10 lat temu prawie.
1: No, będą obecne. Chyba, że coś, nie wiem, wydarzy się takiego, że sztuczna inteligencja, nie wiem, zaatakuje komputery na przykład, albo coś niespodziewanego się stanie i roboty wymkną się spod kontroli na przykład. To wtedy nie, ale raczej tak. Raczej można się spodziewać trochę tutaj technologii oczywiście. No też jesteśmy na takim etapie, że jeszcze mamy trochę czasu do premiery, a teatr jest takim wspaniałym miejscem, że i pasjonującym, że się po prostu szuka i że tak jak mówiłeś, no dużo się dzieje tu i teraz, więc myślę, że do pewnego stopnia jakoś może ta formuła będzie otwarta i zobaczymy, co się jeszcze wydarzy.
0: Dobrze. A jeszcze jedna scena, teraz jeden obraz mi się przypomniał. Z takiego filmu jednego, to trochę a propos tych czasów, kiedy odbierasz telefon, dzwoni telefon w biurze, odbierasz telefon, mówisz poezja, słucham. Pamiętasz? Bo to też będzie skojarzenie trochę. Nie wiem, czy to jest do końca świat złego, ale jakoś czasowo jest pokrewny jednak.
1: Tak, to prawda, no. Rzeczywiście. Wiem,
0: powiesz,
1: wiem, z czego
0: co to za film?
1: To jest rewers, tak wiem, bo to jeden z pierwszych moich filmów i fajna zabawa klimatyczna. No tak, tak, tam to rzeczywiście też taki zagmatwany świat, tak, to prawda.
0: Zagmatwany świat i myślę, że zagmatwany świat jest za oknem, zagmatwany świat też jest w teatrze. Jakbyś powiedziała, ktoś cię zada pytanie, to po co ten świat taki zagmatwany w teatrze robić, jak on jest już po prostu zagmatwany? Nie powinien świat w teatrze być taki prostszy właśnie jakoś bardziej?
1: No myślę, że to bardzo różnie, chociaż dochodzą do mnie czasami głosy widzów, którzy na przykład bardzo się cieszą na bajce albo mówią, że chcieliby zobaczyć coś, co w ogóle ich jakoś nie obciąży psychicznie. No ale z drugiej strony rozumiem to, ale z drugiej strony też wydaje mi się, że jeżeli się opowiada o czymś, co jakoś tam nas niepokoi czy boli, to jakoś w tym teatrze to może nas w jakiś sposób trochę, nie wiem, oczyścić. Myślę, że zły akurat nie jest. Myślę, że tutaj te historie to, no może jakoś bardziej metaforycznie, ale tutaj też jakichś strasznych historii, takich, w których widz po prostu zobaczy siebie i wydarzenia z ulicy, to może aż tak to nie, jednak właśnie dlatego trochę chyba jest użyty też ten tyrmand, ten język, ta pewna bajkowość takiego świata, którego nie znamy, który był dawno, dawno temu i nie możemy go pamiętać, żeby właśnie tak troszeczkę to zamknąć w jakichś takich ramach jeszcze bardziej abstrakcyjnych też.

Chronics i Never Give Up, proszę Państwa, to jest nagranie, którego teraz wysłuchaliśmy. Spektakl Zły w Teatrze Powszechnym będzie miał swoją premierę jutro. Reżyseruje go, tak jak już powiedziałem, Krzysztof Garbaczewski. No i to jest kolejna adaptacja Złego na tej scenie. Wcześniejsza w reżyserii Jana Buchwalda miała swoją premierę 22 października 2010 roku i to było tuż po remoncie tej sceny, 16 lat temu. Daft Punk.

Face to Face i oczywiście Daft Punk. Proszę Państwa, na 20 kilka minut przed godziną 14, a więc jutro Zły w Teatrze Powszechnym. Zobaczymy. Jestem bardzo ciekaw i się do teatru wybieram. Ale tu jeszcze mamy informacje troszkę zakulisowe, bo to jest coś, czego Państwo na stronie nowyświat.online /blik nie zobaczą, przynajmniej teraz. To, co Państwo zobaczą, to są informacje z północy, stan na północ. O, może w ten sposób, stan na północ. Czyli to wszystko, co się od północy wydarzyło, to już Państwo tego nie zobaczą. Więc na północ stan był taki, że z 1296 nowych patronów, a po północy stan jest taki, że już jesteśmy sporo powyżej 1300 nowych patronów w ramach naszej akcji z Blikiem, więc tak się zastanawiam, jest czwartek, jest godzina 13:36. Czy może to się jakoś bardzo radykalnie zmienić do na przykład do końca dnia jutro? To byłoby super, gdyby tak się radykalnie zmieniło, że albo nawet do soboty, do, już tak nie szalejmy, ale do soboty na przykład do środka dnia po koncercie życzeń na przykład, żeby w sobotę już 1500 był. Co Państwo na to? Nowyświat.online /blik. Zasada jest taka, że wchodzimy właśnie pod ten adres, klikamy aktywuj patronat, wybieramy płatność powtarzalną Blik. Ona jest dostępna w większości banków i polega to wszystko na tym, że jeżeli Państwo aktywują swój patronat, założą go albo odnowią właśnie w ten sposób, to serwis Blik do każdej pierwszej płatności dorzuci 30 zł polskich. No i właściwie z grubsza tyle chciałem w tej sprawie powiedzieć.

Studia The Bimpe i Magnetic, proszę Państwa, na 19 minut przed godziną 14. Jakiś szelest słyszę w studiu. No ja teraz jakieś kaszlnięcie zaraz z profilu sprawdzę. A, dobrze.

Electric Fish to Ana Franco Electrico, to jest, proszę Państwa, reprezentantka brazylijskiej sceny i to najmłodszego na tej scenie pokolenia, no bo no właściwie można powiedzieć Gen Z brazylijskie, bo 97 rocznik, no to co to jest? Co to jest? Kwadrans do godziny 14 pozostaje. Kto za szybą, ten za szybą, za chwilę ten, co za szybą, będzie tutaj. I tak to się kręci. Nosowska.

Nosowska i Keskese, proszę Państwa, na 10 minut przed godziną 14. Don't beat the girl out of my boy. Tak śpiewała, nie na swojej ostatniej płycie wprawdzie, ale tak śpiewała Anna Calvi.

0: Tak, jest to Anna Calvi, już prawie na koniec, proszę Państwa. Słychać było, że jest, ale teraz Państwo się przekonają jeszcze tak bardziej, że z nami...
1: Jeszcze głośniej kaszlnąć?
0: Właśnie nie. Już teraz...
1: Się przedstawić.
0: Teraz możemy na przykład sobie ciekawie porozmawiać o czymś, na przykład o podróżach, o przeprowadzkach, o tym, że artysta jest w drodze cały czas. Jak nie w Brzezinach, dajmy na to, to w Szwajcarii na przykład.
1: Tak, to jest fajny rozrzut. Dzień dobry, witam wszystkich, już za chwilę zamach. A rzeczywiście tak się zdarzyło, że od Brzezin do Szwajcarii jest kawałek drogi. Natomiast...
0: Czy to masz, przepraszam, coś szwajcarskiego na sobie? To jakieś góry widzę na tobie.
1: Tu?
0: Tak, na koszulce.
1: Nie, z wszystkiego, co mam na sobie szwajcarskiego, teraz zadam szyku, uwaga, zegarek.
0: O, widzisz. A w Szwajcarii to był...
1: W Szwajcarii już opowiadam z największą radością. 12 września zagraliśmy pospołu z Gabrielą Muskałą i z moim od lat pianistą, wspaniałym przyjacielem Romkiem Chudaszkiem, ale przede wszystkim z Barbarą Młynarską Arens, siostrą Wojtka Młynarskiego. Zagraliśmy koncert na 40-lecie jej Klubu Żywego Słowa, czyli takiego koncertu, takiego projektu, który od 40 lat gości właśnie w Szwajcarii artystów polskich, ponieważ okrągły jakby nie było, był jubileusz, więc skonstruowaliśmy ten koncert głównie w oparciu o teksty i piosenki Wojtka, również te nieznane, ponieważ Barbara jest depozytariuszką dużej ilości tekstów, których nikt z nas nie zna, które były podarowane przez Wojtka jego siostrze, więc mogliśmy korzystać naprawdę z arcydzieł nikomu nieznanych. To na tyle się podobało w tejże Szwajcarii, że mamy nadzieję w przyszłym roku, a wypadnie 10-lecie od czasu odejścia Wojtka, powtórzyć ten koncert gdzieś tu w Warszawie, w jakimś dobrym miejscu. Już serdecznie zapraszam, proszę szukać w internecie, czy to się w ogóle stanie, a jeśli tak, to gdzie.
0: To może zachęcamy na przykład jakiś szwajcarski bank albo producenta szwajcarskich zegarków, żeby stał się mecenasem tego wydarzenia i żeby to się stało możliwe i być może nie tylko w Warszawie, tylko...
1: Mecenasa mamy wspaniałego w osobie pana Jerzego Czubaka od wielu, wielu lat. To jest taki polski biznesmen, no naprawdę jest prawdziwym mecenasem sztuki, jeśli istnieje taka instytucja, czy ludzie, których można bez cienia wahania tak nazwać, to pan Jerzy jest nim.
0: A powiedz jeszcze tylko w jednym zdaniu, co po 14 się wydarzy.
1: Po 14 będziemy mieli ostatniego zamacha z moim udziałem w naszej starej siedzibie. Tak sobie postanowiłem lekko wrócić duchem do wakacji, powspominać te wakacje w pierwszej godzinie głosami żeńskimi, a w drugiej męskimi.
0: To powiedział Zbigniew Zamachowski, proszę Państwa, i tu się żegnamy. Już bardzo dziękujemy i do jutra.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom.
2: Minęła 14, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Jest wniosek prokuratury o uchylenie immunitetu europosłowi Danielowi Obajtkowi oraz wniosek o zgodę na jego zatrzymanie i tymczasowy areszt. Jak przekazał w mediach społecznościowych prokurator generalny Waldemar Żurek, wnioski dotyczą śledztwa w sprawie zaniżania cen paliw w 2023 roku, gdy Obajtek był prezesem Orlenu. Polecił wówczas podległym pracownikom obniżenie cen hurtowych i detalicznych tak, aby od 1 do 15 października 2023 roku przed wyborami parlamentarnymi litr paliwa na stacjach kosztował maksymalnie 5 zł 99 groszy. Zrobił to wbrew obowiązującym procedurom oraz sytuacji produkcyjnej, podażowej, bilansowej i logistycznej koncernu. A mimo narastających problemów i strat, osobiście monitorował akcje i wydawał bieżące polecenia utrzymywania zaniżonych stawek, przekazał w mediach społecznościowych Waldemar Żurek. Dodał, że efektem ubocznym takiego działania był brak paliw na ponad 600 stacjach i kartki z informacją o zepsutych dystrybutorach. Obajtek wyrządził w ten sposób Orlenowi szkodę przekraczającą 4 miliardy złotych. Za przestępstwo niegospodarności w wielkich rozmiarach grozi do 25 lat więzienia. Jednak nie udało się dziś rozpocząć procesu w sprawie Collegium Humanum. Prokurator wniósł o odroczenie rozprawy z uwagi na brak dowodu doręczenia wezwania do jednego z oskarżonych. Sprawa ma ruszyć 3 grudnia. Początkowo w tej sprawie na ławie oskarżenia miało zasiąść 29 osób, jednak 6 z nich uzgodniło z prokuratorem dobrowolne poddanie się karze. Wśród pozostałych 23 oskarżonych są m.in. rektorzy wyższych uczelni, wykładowcy i politycy oraz byli komendanci Państwowej Straży Pożarnej. Prokuratura zarzuciła im popełnienie 67 przestępstw, przede wszystkim o charakterze korupcyjnym, a także zarzuty poświadczania nieprawdy w dokumentacji potwierdzającej przebieg studiów, oszustwa oraz pranie brudnych pieniędzy. W Łodzi trwa Festiwal Wielu Kultur. Jego październikowa i listopadowa odsłona jest poświęcona dialogowi, prawom człowieka oraz rzeczywistości naznaczonej konfliktem izraelsko-palestyńskim. Dziś w ramach festiwalu wystąpi Noam Shuster Eliassi, izraelska aktywistka i komiczka. W swoim autorskim spektaklu Coexistence My S, w którym mierzy się z ideą pokojowego współistnienia Żydów i Palestyńczyków, mówi Agata Siwiak, liderka zespołu programowego i kuratorka Festiwalu Łódź Wielu Kultur.
3: Najbliższą przyjaciółką Noem jest Palestynka i kiedy sytuacja w Izraelu zaczęła się coraz bardziej zaostrzać, Noem postanowiła dać temu wyraz. Właściwie całe jej życie było związane z jakimiś działalnością propalestyńską, ale wcześniej to robiła z miejsca politycznego, ponieważ pracowała też w ONZ-cie. Natomiast w pewnym momencie postanowiła rzucić tę pracę urzędniczą, administracyjną i mówić o tragediach, które się wydarzają ze sceny. W ten sposób powstał jej niezwykły stand-up.
2: Spektakl Coexistence My S w wykonaniu Noam Shuster Eliassi dziś o 18 w Centrum Dialogu Marka Edelmana w Łodzi. Po spektaklu odbędzie się rozmowa z artystką. W sobotę w tym samym miejscu odbędzie się spotkanie z Michaelem Sfardem, izraelskim prawnikiem specjalizującym się w prawie międzynarodowym i humanitarnym oraz w obronie praw człowieka. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

I tak powitaliśmy się w zamachu. Dzień dobry, Zbyszek Zamachowski, Grzegorz Muranowicz. Kto słuchał końcówki audycji Janka Niebudka, już wie z grubsza, co nas będzie czekało. Powiem tylko, że takie powidoki wakacyjne to chyba coś miłego w październikowe popołudnie, kiedy już zbliżamy się bardziej do tego momentu, kiedy będą nam gasić światło i niestety będziemy musieli bardziej odkręcać kaloryfery. Taka muzyka troszkę przypomina o słońcu. Kulturka i Joanna Mendyka, zwłaszcza jej głos był inspiracją do tego, żeby tak, a nie inaczej tę audycję otworzyć, bo w pierwszej godzinie będziemy słuchali cudownie śpiewających Każda inaczej, a każda z tych piosenek z filmów Pani. Still Falling for You, do tej piosenki już kiedyś zaglądałem, ale nie mogę się oprzeć, zwłaszcza jeśli mówimy o wakacyjnym klimacie. Jedna z piosenek z filmu Bridget Jones, trzecia część.

Za nami już cztery części przygód niejakiej Bridget Jones, cudownie zagranej przez Renée Zellweger. Czekamy na ciąg dalszy, zwłaszcza jeśli tym filmom miałyby towarzyszyć piękne, energetyczne piosenki, tak jak ta. Podobnie energetyczna, choć z nieco może smutniejszym tekstem, pieśń jest w czołówce polskiego serialu Prawo Agaty. Ten serial był emitowany w latach 2012-2015. Agnieszka Dygant w roli głównej. Oryginalną muzykę napisał Łukasz Targosz, ale lista przebojów niezwykle bogata, a my, jak się rzekło, skupimy się na czołówce. This is the life i Emmy MacDonald.

Shana, dziewczyna z plemienia Indian, jest niezwykle utalentowana muzycznie, ale żeby móc grać na skrzypcach, musi podążać za wilkiem. Cudowny dramat o dojrzewaniu z niezwykłą urodą i duchową czułością. Taki jest opis filmu Shana, w którym główną rolę gra Sunshine Shenandoah O'Donovan. Z piękną muzyką Romana Lercha, a my posłuchamy Anny Kensing śpiewającą w tym filmie piosenkę My Place.

Jako pierwsza na adres zbigniew.zamachowski@nowyświat.online. Jak zawsze napisała pani Marta, Magic Garden z Nowego Jorku, bardzo dziękuję za maila, pozdrowienia i informacje, że muzyka afrykańska jednak da się słuchać. Tak, zapewniam, to jest możliwe. Luksemburg fantastycznie pozdrawiam, ale i ze Śląska. Adam z Agatą, którzy oglądają Pionka, gdzie ino godum. Tak się składa, już nie jako red aktor, a jako aktor. A my płyniemy dalej z cudownymi żeńskimi głosami. Choć piosenka It's Probably Me kojarzy się raczej z trzema panami. Stingiem, Ericiem Claptonem, Michaelem Kamenem. Oto oni napisali tę pieśń. Ale kto szuka, nie błądzi. Znalazłem moim zdaniem wspaniałą, alternatywną wersję tego utworu w wykonaniu pani Vanessy Rubin. Teraz sobie siadamy miękko, przymykamy oczy i słuchamy.

Moon River to oscarowa piosenka autorstwa Henry'ego Manciniego z filmu Śniadanie u Tiffany'ego. W filmie cudownie zaśpiewana przez Audrey Hepburn, grającą główną rolę, zaś my po raz kolejny alternatywnie inne wykonanie. Melody Gardot. Polecam Państwu tę wokalistkę i jej życiorys zupełnie nieprawdopodobny. Babka na przykład była Polką, co miało takie konsekwencje, że w roku 2006, będąc tu w Polsce i dając wywiad w trzecim programie Polskiego Radia, podczas rozmowy z Piotrem Baronem, który zadał jakieś kłopotliwe, zdaje się, pytanie, odpowiedziała czysto po polsku: bo dam ci po dupie.

Susan Vega uwielbiam od czasu, kiedy pierwszy raz usłyszałem w roku 1987 piosenkę Luka. Wielokrotnie byłem tu w Polsce na jej koncertach, nawet onegdaj wziąłem od niej autograf, a teraz jedna z moich jej ulubionych piosenek, którą można usłyszeć w filmie Jak pies z kotem z roku 1996.

0: Zapytałem sztucznej inteligencji, ile powstało filmów na podstawie książki Antoine'a de Saint-Exupéry'ego Mały Książę. Dostałem odpowiedź. 4. Pierwsza telewizja NRD w roku 1966 wyprodukowała takowy filmik. W 1974 brytyjsko-amerykański film muzyczny powstał, japoński serial w latach 78-79 i ten, o który by nam chodziło najbardziej, film francuski animowany z roku 2015, w którym można tę właśnie piosenkę usłyszeć w wykonaniu Camille Dalmé z muzyką Hansa Zimmera.
1: 1, 2, 3, 4.

W tym króciutkim dwupiosenkowym kąciku francuskojęzycznym powitamy za chwilę Brigitte Bardot, która nie dość, że gra jedną z dwóch głównych ról obok Lino Ventury, to jeszcze zaśpiewa nam tytułową piosenkę z filmu Bulwar Rumu z roku 1971.

Być może Brigitte Bardot nie dba zbytnio o walory wokalne swojego wykonania, ale wspaniale interpretuje. Kiedy usłyszałem Elżbietę Czyżewską w piosence z programu telewizyjnego Listy śpiewające byle nie o miłości z tekstami Agnieszki Osieckiej i muzyką Adama Sławińskiego, miałem podobną

0: refleksję.
1: Spójrz, jaka jestem ładna. To przez ciebie. Choć kłopot nowy spadł nam, jak to nie wiesz, zaśpiewam ci wierszyk o nim, o tym największym kłopocie. Niech ci

A nawet ze mną to co? A nawet z tobą to nic? A tu tymczasem ho ho, a tu tymczasem jak żyć? Stoimy nagle na moście? A może lepiej by było stoimy zatem na moście, jak pan myśli?

walory wokalne nie musimy się martwić, jeśli chodzi o Barbra Streisand. A Piece of Sky z Yentl z roku 1983.

Tak, i tu trzeba wziąć bardzo głęboki oddech po tym, co i jak robi Barbara Streisand. O filmie Kocha, lubi, szanuje z roku 2011 ktoś napisał po prostu: historia banalna jak życie. Natomiast głos Niny Simone, który można w tym filmie usłyszeć, jest absolutnie bezcenny.

Nina Simone i jej niezwykły, absolutnie głos. Głosem można płakać, drodzy Państwo. Za chwilę to usłyszymy w wykonaniu Rebeki Del Rio. Rzecz pochodzi z Mulholland Drive, filmu Davida Lyncha z roku 2001. Llorando, crying, czyli płacząc. Joy.

Po raz kolejny westchnę tylko. Pozdrowienia dla mamy bożennej córki Kasi. Bardzo dziękuję za cudowne słowa zawarte w mailu. Panu Mateuszowi obiecuję, że postaram się jakoś spełnić jego życzenia. Pierwszą godzinę pożegnamy duetem, bo w drugiej przejdziemy do głosów męskich. Ogniste tango, skomponowane w 1905 roku. W filmie pojawiło się po raz pierwszy w 1949. W filmie Historia tanga, a u nas w wykonaniu Gabi Moreno i Hugh Lurie. Słyszymy się już za chwilę.

0: the kiss of fire.
1: Ile by państwo poświęcili w imię walki za wolność, podstawowe prawa i zwykłe, spokojne życie? Ona poświęciła wszystko. Narges Mohammadi, irańska aktywistka i laureatka pokojowej Nagrody Nobla. 44 lata więzienia. To łączna kara, na jaką została skazana za obronę praw człowieka i niezłomną walkę z irańskim reżimem. Nam udzieliła jedynego radiowego wywiadu dla polskich mediów.
2: Mieszkam w Iranie i jestem kobietą, więc nie ma dla mnie innej drogi do wolności i normalnego życia niż walka.
1: O tej walce, za którą wciąż płaci ogromną cenę, ale także o Iranie swoich marzeń i o nadziei. Narges Mohammadi opowie państwu już jutro o 11:00 w audycji Cały Nasz Świat. Bardzo polecam. Patryk Rabiega.
3: Radio Nowy Świat.
4: Pion i poziom.
5: Minęła 15:00, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Jeśli chcą mnie zatrzymywać za to, że Polacy tankowali poniżej 6 zł, to proszę bardzo, pod warunkiem, że w celi będę siedzieć z Donaldem Tuskiem. Tak Daniel Obajtek odpowiada na X-ie na wniosek prokuratury do przewodniczącej Parlamentu Europejskiego o uchylenie mu immunitetu europosła oraz o zgodę na jego zatrzymanie i tymczasowy areszt. Jak powiedział na konferencji prasowej minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, gdy Obajtek był prezesem Orlenu, to tuż przed wyborami parlamentarnymi w 2023 roku kierował przestępczymi działaniami dotyczącymi obniżenia cen hurtowych i detalicznych paliwa, tak żeby przed wyborami doszło do iluzji cudu nad dystrybutorami.
6: Takie przestępcze działanie zdaniem prokuratury wywołało potężny kryzys wtedy na rynku paliw dla konsumentów w Polsce, ponieważ obniżenie tych cen w stosunku do cen europejskich spowodowało masowe wykupywanie paliwa, także przez podmioty zagraniczne, i ponad 700 stacji zostało zamkniętych, gdzie brakowało paliwa na rynku. I tutaj też spółka zastosowała takie kłamliwe informacje, które miały informować, że jest awaria dystrybutorów. W rzeczywistości nie było paliwa na rynku.
5: Obajtek wyrządził w ten sposób Orlenowi szkodę przekraczającą 4 miliardy złotych. Za przestępstwo niegospodarności w wielkich rozmiarach grozi do 25 lat więzienia. Tydzień po zawarciu przez Moskwę i Waszyngton umowy w sprawie ropy, Rosja rozpoczęła dostawy oleju napędowego na światowe rynki. Obecnie uwalniane są wielkie jego ilości, obwieścił rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow na briefingu w Moskwie. Porozumienie między Trumpem a Putinem zostało zawarte pomimo obowiązującego w Rosji formalnego tymczasowego zakazu eksportu diesla. Decyzje te właśnie władze w Moskwie podjęły jeszcze w lipcu w wyniku ukraińskich ataków na rosyjskie rafinerie naftowe. Dwa statki handlowe zostały trafione przez drony na rumuńskich wodach terytorialnych, przyznał prezydent Rumunii Nicus Ordan podczas szczytu Unii Europejskiej w Brukseli. Załoga jednego z nich została uratowana, trwają poszukiwania 7 z 12 członków załogi drugiej jednostki. Od początku października na Morzu Czarnym u wybrzeży należących do NATO, Rumunii i Bułgarii na skutek nalotów dronów zostało uszkodzonych 5 statków handlowych. Antyczne tragedie wciąż pozwalają opowiadać o współczesnym świecie i mechanizmach władzy. Właśnie do takiej refleksji zaprasza Oresteja w reżyserii Luca Persevala, wystawiana w Teatrze Narodowym w Warszawie. O spektaklu mówiła na naszej antenie autorka dramaturgii Maja Wisła-Szopińska.
7: Chcieliśmy wyjść w tej historii od Ifigenii. Jest to postać, która została złożona w ofierze przez własnego ojca dla realizacji pewnych celów. I tutaj w tej naszej opowieści ta Ifigenia jest cały czas obecna i właśnie jest jakimś tłem tego wszystkiego, co wydarzyło się później. W pracy zaczęliśmy od rozmowy o tym, co się dzieje na świecie, o tym, jak my się z tym czujemy, jak to na nas działa też w kontekście tej historii Aeschylosa i tego, że pewne sprawy, pomimo upływających tysiącleci, dalej są niezmienione.
5: W obsadzie znaleźli się m.in. Aleksandra Justa, Danuta Stenka i Mariusz Bonaszewski. Oresteje można już oglądać na scenie Teatru Narodowego w Warszawie. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

Druga godzina Zamacha. Witamy ponownie. Zbyszek Zamachowski, Grzegorz Muranowicz. Absolutnie niezwykłym głosem Czesława Niemena w tej godzinie panowie będą nam śpiewać, a ta pieśń jest absolutnie szczególna. Niezwykłe. Napisana i skomponowana przez Czesława Niemena w roku 1967. Premierowe wykonanie odbyło się w czerwcu tegoż roku na 5. Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Nigdy nie straci na aktualności. A wykorzystał tę pieśń przepięknie, wmontowując w swój film Jan Komasa, film Miasto 44, do którego oryginalną muzykę napisał Antoni Komasa Łazarkiewicz. Skoro w takim klimacie protest songów jesteśmy, to poprosimy o piosenkę Grzegorza, którą śpiewało już całe mnóstwo wykonawców. Między innymi John Bass, Peter, Paul and Mary, Elvis Presley, Stevie Wonder, Marlena Dietrich, Etta James, Neil Young, Sam Cooke, ale my usłyszymy w wykonaniu autora i pierwszego wykonawcy Boba Dylana.

laureat literackiej nagrody Nobla Bob Dylan. A skoro już z tym wiatrem tak pięknie sobie wędrujemy, to zajrzyjmy do ścieżki dźwiękowej filmu Old School Niezaliczona. Tytuł jest odniesieniem biblijnym parafrazującym księgę Koheleta. Z prochu powstałeś i w proch się obrócisz.

Dust in the Wind, piosenka nagrana w 1977 roku, a napisana przez członka zespołu Kansas, Kerry'ego Leaf Greena. Często w naszej audycji goszczą utwory, które można usłyszeć w filmach w reżyserii Wima Wendersa. Tak będzie i tym razem. Film Koniec Przemocy z roku 1997, film o reżyserze filmów ociekających krwią w pewnym momencie życia. Życie przenicowuje się z filmami, a horror z fikcji zamienia się w rzeczywistość. I piosenka, która bardziej kojarzy nam się z drugą częścią Shreka, ale w nieco innej wersji. Tom Waits, Little Drop of Poison.

Tears in Heaven to piosenka z filmu Rush. Muzykę do tego filmu i tę piosenkę napisał Eric Clapton. Rok 1991. Rzecz wzięła się z osobistej tragedii Claptona. Jest to jedna z bardziej przejmujących piosenek, jakie znam. A wokal Claptona, chociaż nie obfituje w jakieś zbędne ornamenty, swoją prostotą zapada w pamięć naprawdę na długo.

Dzisiejsze czasy, film z roku 1936, reżyseria Charlie Chaplin, scenariusz Charlie Chaplin, muzyka Charlie Chaplin, główna rola Charlie Chaplin. Towarzyszy mu jego ówczesna żona Paulette Goddard. I z tego niemego filmu pamiętamy najbardziej jedyny dźwiękowy, synchroniczny fragment, czyli piosenkę Titina. Główny temat zaś instrumentalny doczekał się w 1954 roku tekstu. Tekst napisali John Turner i Jeffrey Parsons, a pierwszym wykonawcą był Nat King Cole.

Absolutnie niepodrabialny i terapeutyczny głos na Talking Cola. Tak samo jak głos Louisa Armstronga. Tego utworu nie mogłem sobie podarować, żeby Państwu nie zaprezentować dzisiaj. What a Wonderful World, choć kontekst w filmie Good Morning Vietnam jest, powiedziałbym, arebur, wybrzmiewa raczej. Natomiast gdyby się tak trzymać tej tezy, że świat jest piękny, to myślę, że nawet z perspektywy końca życia mistrza Armstronga, warto było tak myśleć o tym. Taka oto ciekawostka. Wśród niosących trumnę na pogrzebie był Bing Crosby, Ella Fitzgerald, Dizzy Gillespie, Pearl Bailey, Count Basie, Harry James, Frank Sinatra. Życzyłbym sobie.

Że życie jest piękne, śmiało mogę potwierdzić, zwłaszcza kiedy czytam Państwa maile pisane na adresy zbigniew.zamachowski@nowyświat.online. Na ten przykład jeden z patronów napisał: czy buraczki smakowały? Dostałeś ode mnie w Brzezinach. Pozdrawiam, Sławek z Torunia, patron od samego początku Radia Nowy Świat. Oczywiście, że pamiętam, i smakowały. A pani Bernata, nasza wierna słuchaczka i patronka od prapoczątku, wszystko prawda, pozdrawia nas serdecznie, a my, pani Bernato, panią. Szczęśliwe zakończenie. Film z roku 1969 i przepiękna piosenka napisana przez Michela Legranda, a tu już słyszymy charakterystyczną trąbkę Chrisa Botti, a za chwilę równie terapeutyczny głos Stinga.

Chris Botti i Sting. Wszyscy pamiętamy wspaniałą piosenkę Stinga i The Police Roxanne w filmie Moulin Rouge z roku 2001. Tę piosenkę śpiewa wspaniale Jacek Komand, którego chciałem zawsze poznać i udało się w tym roku na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Poznaliśmy Jacek, zresztą dostał nagrodę za drugoplanową rolę męską. Tę pieśń w jego wykonaniu już parokrotnie tutaj prezentowaliśmy, natomiast ja bym wrócił do jednej piosenki z tego filmu, ale nie w wykonaniu, tak jak w filmie Ewana McGregora, tylko w oryginalnym wykonaniu i z głosem też niezastąpionym samego Eltona Johna.

0: Adagio Gemolto Masso Albinioniego z pewnością Państwo znacie i z pewnością rozpoznacie ten głos.
1: Wow, I'm sick of doubt. Live in the light of certain south cruel bindings. The servants have the power. Dog men and their mean women pulling poor blankets

0: They are waiting to take us into the severed garden. You know how pale and wanton thrillful comes death in a strange hour, unannounced, unplanned for, like a scaring, over-friendly guest you've brought to bed. Death makes angels of us all and gives us wings where we had shoulders smooth as raven's claws. No more money, no more fancy dress. This other kingdom seems by far the best until its other jaw reveals incest and loose obedience to a vegetable law. I will not go. Prefer a feast of friends to the giant family.
1: A Feast of Friends, utwór, który znalazł się na płycie An American Prior z roku 1978, na której grupa The Doors dograła podkład muzyczny do archiwalnych nagrań głosu Jima Morrisona. Skoro jesteśmy przy takim parlandzie i głosach, które znamy, ten głos rozpoznacie Państwo również bez problemu. W wielu filmach pojawiła się ta piosenka, ten temat, tango napisane w 1935 roku z muzyką Jerzego Petersburskiego i słowami Zenona Friedwalda, a i w białym można na dziwnym instrumencie, takim grzebieniu, usłyszeć tę muzykę.
2: Teraz nie pora szukać wymówek. Fakt, że skończyło się. Dziś przyszedł drugi, bogatszy i lepszy ode mnie. I wraz z tobą skradł szczęście me. Jedną mam prośbę. Może ostatnią, pierwszą od wielu lat. Daj mi tę jedną niedzielę, ostatnią niedzielę. A potem niech wali się świat. To ostatnia niedziela. Dzisiaj się rozstaniemy. Dzisiaj się rozejdziemy na wieczny czas. To ostatnia niedziela, więc nie żałuj jej dla mnie. Spojrzyj czule dziś na mnie, ostatni raz. Będziesz jeszcze dość tych niedziel miała. A co ze mną będzie? Któż to wie? To ostatnia niedziela. Moje sny wymarzone, szczęście tak upragnione, skończyło się. Pytasz, co zrobię i dokąd pójdę, dokąd mam iść? Ja wiem, dziś dla mnie jedno jest wyjście. Ja nie znam innego. Tym wyjściem jest, no, mniejsze z tym. Jedno jest ważne. Masz być szczęśliwa. O mnie już nie troszcz się. Lecz zanim wszystko się skończy, nim los nas rozłączy, tę jedną niedzielę daj mnie. To ostatnia niedziela. Dzisiaj się rozstaniemy. Dzisiaj się rozejdziemy. Na wieczny czas. To ostatnia niedziela, więc nie żałuj jej dla mnie. Spojrzyj czule dziś na mnie. Ostatni raz. Będziesz jeszcze dość tych niedziel miała. A co ze mną będzie? Któż to wie? To ostatnia niedziela. Moje sny wymarzone. szczęście tak upragnione. Skończyło się.
1: 7 grudnia 1988 roku w Teatrze Syrena w Warszawie odbył się koncert poświęcony zmarłemu w kwietniu tego samego roku Jonaszowi Kofcie. Koncert pod tytułem Psalm codzienny, czyli Radość o poranku. Nawiązującym do jego twórczości wystąpili w tym koncercie między innymi Andrzej Załucha, Krystyna Prońko, Hanna Banaszak, Ryszard Rynkowski, Marian Opania i Zbigniew Wodecki.

Rzutem na taśmę pan Hubert z bobrami wskoczył do skrzynki mailowej. Dziękuję, pozdrawiam pana Wiktora, zaś Marcina i Luksemburg. Zapewniam, że będę u redaktor Marii lobbował za tym, żeby kiedyś przy okazji troski o język włoski i kącika swojego zaprezentowała państwu włoską wersję Dziwny jest ten świat Czesława Niemena, bo takowa istnieje, Io Senza. A my będziemy się żegnali piosenką z kolejnego filmu, który wyreżyserował Wim Wenders. Bardzo bogata ścieżka dźwiękowa, na niej Talking Heads, Julie Cruz, Lou Reed, R.E.M., Elvis Costello, Nick Cave and The Bad Seeds, Patti Smith, Depeche Mode, ale my już słychać Peter Gabriel i Sinead O'Connor. Żegnamy się, słyszymy się 19 listopada, miejmy nadzieję. I pozdrawiamy serdecznie Zbyszek Zamachowski i Grzegorz Muranowicz. Miłego dnia.

0: Od 7 do 10 listopada w jubileuszowej stuletniej Gdyni Energa Siesta Festival. W Teatrze Muzycznym Aidey Milanes, Olajas i Luis Caracol, Mario Lucio, Angelique Kidjo, Anthony Strong i Marisa. W sali kameralnej Pedro Mutinio, a w klubie Ucho zagra warszawskie kombo taneczne Jana Młynarskiego. Patronami są Radio Nowy Świat, Wirtualna Polska, Twój Styl, Trójmiasto.pl, Prestiż i Jazz Forum. Więcej w niedzielę. W Sieście zapraszam, Marcin Kydryński.
1: Radio Nowy Świat.
2: Pion i poziom.
3: Minęła 16, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Nawet 25 lat więzienia grozi byłemu prezesowi Orlenu Danielowi Obajtkowi za przestępstwo niegospodarności w wielkich rozmiarach, polegające na wyrządzeniu spółce szkody przekraczającej 4 miliardy złotych. Prokuratura wysłała do przewodniczącej Parlamentu Europejskiego wniosek o uchylenie mu immunitetu europosła oraz o zgodę na jego zatrzymanie i tymczasowy areszt. Według ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka Obajtek kierował przestępczym procederem sterowania cenami tuż przed wyborami parlamentarnymi w 2023 roku.
4: Chodziło o to, żeby spółka Orlen zaniżyła bez oceny sytuacji ekonomiczno-gospodarczej, bez oceny tego, co dzieje się na rynku paliw, tylko chodziło o zaniżenie ceny paliwa, tak żeby przed wyborami część osób była przekonana, że mamy jakiś cud i w Polsce to paliwo jest najniższe w Europie. Tam dochodziło do szeregu naruszeń wewnętrznych przepisów dotyczących tego, jak spółka powinna ustalać ceny. No i to miało wyrządzić spółce Orlen stratę rzędu ponad 4 miliardy 100 milionów złotych.
3: Efektem ubocznym tego działania był brak paliw na ponad 600 stacjach i kartki z informacją o zepsutych dystrybutorach. Daniel Obajtek odniósł się do sprawy na portalu X, napisał: jeśli chcą mnie zatrzymywać za to, że Polacy tankowali poniżej 6 zł, to proszę bardzo, pod warunkiem, że w celi będzie siedzieć też Donald Tusk. Papież po operacji usunięcia nowotworu płuca wraca do zdrowia, informuje Watykan. Stan Leona XIV jest dobry, operowane płuco goi się prawidłowo, a wyniki badań mieszczą się w normie. Odzyskał pełnię zdolności motorycznych i wznowił pracę. Papież pozostanie jeszcze w szpitalu przez około tydzień, wynika z komunikatu. Iga Świątek w ćwierćfinale turnieju rangi WTA 1000 w WAN. Wygrała dziś z Amerykanką Ashlyn Krueger 6-4, 6-1. O półfinał powalczy ze zwyciężczynią pojedynku między Amerykanką Anne Lee lub Indonezyjką Janice Tien. W ćwierćfinale tego turnieju znalazła się dziś także Maja Chwalińska, która wyeliminowała wyżej notowaną Amerykankę Iwę Jowicz 6-4, 6-1. O półfinał Maja powalczy z Greczynką Marią Sakkari. Jeżeli obie Polki dobrze się spiszą w ćwierćfinałach, to spotkają się na korcie walcząc o finał. Do Teatru Muzycznego w Łodzi po wakacyjnej przerwie powraca Krakowski Salon Poezji. W najbliższą niedzielę, 18 października, w południe, odbędzie się pierwsze w sezonie spotkanie z tego popularnego cyklu. Wydarzenie zatytułowane Ciemne Ścieżki w całości poświęcone zostanie twórczości Jarosława Iwaszkiewicza, zapowiada Emilia Klimczak, solistka Teatru Muzycznego w Łodzi, pełniąca podczas tego wydarzenia funkcję gospodyni oraz jednej z interpretatorek wierszy.
5: Twórczość Jarosława Iwaszkiewicza to poezja niezwykle zmysłowa, taka można powiedzieć utkana z melancholijnych barw, z głębokich refleksji. Daje ona nam przestrzeń do wytchnienia od codziennego pośpiechu.
3: Na przykład w programie obok takich tytułów jak Deszcz czy Stare Kobiety znalazły się również fragmenty poematu Plejady, który bezpośrednio przywołuje październikowe gwiazdozbiory. Zapoczątkowany przez Annę Dymną ponad 2 dekady temu Krakowski Salon Poezji obecny jest w Łodzi już od kilku lat. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
6: Proszę już nie czekać, zaczynamy, odjeżdżamy 4 minuty po 4, program popołudniowy.
7: Nowy Świat po południu.
6: Serdecznie zapraszamy, kłaniając się jak najniżej, co w radiu jest o tyle ryzykowne, że zasadniczo nie widać. Ale jesteśmy tu wspólnie Anna Rokicińska, Wiktoria Wichrowska, Olga Bobienko, Kacper Badura, Klaudiusz Slezak, Kuba Ferlin i Michał Porycki, Grzegorz Muranowicz za skomplikowaną aparaturą, dzięki której słyszą Państwo mój głos. Do godziny 19 możemy usłyszeć także Państwa głos 224 280 280.
7: A gdyby...

0: Radio Nowy Świat z ulicy Ostrej w Warszawie na Wilanowie cały czas nadajemy w oczekiwaniu na moment, w którym pojawimy się już w innym miejscu ze wszystkimi urządzeniami nadawczymi, bo na razie trwa wielka instalacja. Pytają nas Państwo, panie redaktorze, a skąd pan dzisiaj, a jutro skąd pan będzie nadawał? Jutro, kto wie, jutro jest 16 dzień października, piątek, wszystko może się zdarzyć, ale dzisiaj tu z Ostrej Radio Nowy Świat w popołudniowym programie. Bardzo się cieszę, że Państwo słuchają uważnie. Piszą także listy popołudnie@nowyswiat.online. Grupa osób patronujących, oczywiście facebookowa. Jesteśmy, zapraszamy. A co w programie za chwilę? O tym, co wczoraj działo się w i przed Trybunałem Konstytucyjnym.
1: Jest to osoba, która niestety traktuje Trybunał Konstytucyjny jak prywatny folwark. Widzieliśmy to zachowanie skandaliczne, to zastawianie swoją osobą drzwi.
2: O uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa wczoraj przez Włodzimierza Czarzastego i Macieja Berka.
3: Precz z komuną! Precz z komuną!
0: Co od wczoraj wydarzyło się w temacie Trybunału Konstytucyjnego wokół samego budynku Trybunału? Klaudiusz Slezak zbiera to dla nas. A w drugiej godzinie o czym marzą dzieci?
4: Jak ktoś mnie nie słucha, to jestem złoszczona.
5: Zaobserwowałam, że moja podopieczna dziecka cichego, zamkniętego w sobie i niepewnego swoich własnych możliwości, przeobraża się w nastolatkę, która wie, czego chce, potrafi powiedzieć, co jej się podoba, co jej się nie podoba.
0: Z najnowszego raportu Stowarzyszenia Wiosna wynika, że marzenia dzieci nie dotyczą często tego, co materialne. Chodzi raczej o relacje społeczne i rodzinne. Autorzy badania przyznają, że samotność dzieci jest jednym z najczęściej powracających tematów. Olga Bobienko zajmie się tym po 17 na naszej antenie, a po 17.30 będzie z nami Konrad Kruczkowski, wiceprezes Stowarzyszenia Wiosna. Czy dzieciństwo jest dziś dziecinnie proste? Kto najlepiej wie, czego potrzebują nasze dzieci. A na koniec peron na dworcu.
6: Podział tor, peron i jeszcze sektor, w którym się wagony zatrzymują, może być mylące.
7: Zwróćmy uwagę na dworzec Poznań Główny, gdzie ostatnio prowadzono zmianę numeracji peronów. No i regularnie użytkownicy kolei znali już ten system numeracji i właściwie do dzisiaj muszą się na nowo przyzwyczajać do tego nowego systemu. Teraz będzie to dotyczyć właściwie całej Polski, to przenumerowanie peronów.
0: Na polskich dworcach niebawem sporo może się zmienić. Kolejarze przetestują nową numerację peronów. Kacper Badura opowie o tym, jak to będzie wyglądało, a moim gościem po 18.30 będzie Michał Szymajda z portalu Love Peace Trains. Czy informacja pasażerska może czasem wprowadzać w błąd, jak bardzo uproszczone powinny być komunikaty adresowane do osób korzystających z komunikacji zbiorowej? Nie mówię tylko o pociągach. Z Państwa doświadczenia. Doświadczeń, niejednego doświadczenia. Chętnie skorzystamy. Zatem proszę telefonować 224 280 280.

0: 13 minut po 16, popołudniowy program. Tu się rozkręcamy razem z Państwem. Państwo piszą, mówią, reagują. Państwo także słuchają uważnie tego, o czym opowiadamy. Właściwie od wczoraj wciąż o Trybunale Konstytucyjnym, wokół którego trwa spór. I to dosłownie wokół, bo przed budynkiem protest sympatyków obecnego prezesa Trybunału, sympatyków PiSu. Tymczasem minister sprawiedliwości Waldemar Żurek mówi o prywatnym folwarku Bogdana Święczkowskiego. Czy na horyzoncie pojawiło się jakieś rozwiązanie tej sytuacji? Z tym pytaniem do Klaudiusza Slezaka zwracam się. Mam wrażenie, że w kontekście Trybunału Konstytucyjnego z podobnym pytaniem zwracam się nie po raz pierwszy. Klaudiuszu, dzień dobry, dzień dobry.
1: Dzień dobry. To się zgadza, dzień dobry Michale, że nie po raz pierwszy, ale rzeczywistość nie przestaje nas zaskakiwać. A też trochę realia się zmieniają, więc ciągle nowe pomysły są. Mam też takie przeczucie, bo dzisiaj prezydent będzie chciał wystąpić, ma zaplanowany wywiad w Polsacie. Mhm. Przypominam, że prezydent miał dzisiaj być w wyjeździe zagranicznym.
0: Tak.
1: Więc no, widać, że prezydent postanowił szybko ten wywiad w Polsacie sobie zorganizować. No bo miało go nie być w Polsce, więc należy się domyślać, że uznał, że zostaje i że udzieli jakiegoś wywiadu, więc przypuszczam, że tam też będzie chciał jakoś do tej sytuacji się odnieść i może swój pomysł zaprezentować na rozwiązanie tej sprawy, więc no, jak widzisz, cały czas rzeczywistość dostarcza nam nowych powodów do rozważań o możliwych scenariuszach. Na razie jest tak, że wejście do Trybunału Konstytucyjnego jest zablokowane. Tam trwa zgłoszone legalnie zgromadzenie publiczne, manifestacja, jakkolwiek by tego nie nazywać. Zwolennicy głównie Prawa i Sprawiedliwości i Telewizji Republika tam się gromadzą, stając, jak oni twierdzą, w obronie Trybunału Konstytucyjnego, blokując jednocześnie możliwość wejścia tam sędziów Trybunału Konstytucyjnego, więc no tak ta sytuacja wygląda. Jeżdżą tam politycy PiSu, między innymi Mariusz Błaszczak, no i oczywiście tam też oświadczają, że oni nie będą czekać na to, jak prokuratura, czy biernie się przyglądać, będzie zajmowała się tylko panem Święczkowskim w kontekście wczorajszych doniesień o naruszeniu nietykalności cielesnej sędziego Berka, ale wychodzą z kontrofensywą i też składają doniesienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa. Oni z kolei uważają tu, jak mówię, Mariusz Błaszczak, że przestępstwo popełnił i pan Berek, i pan Czorzasty, czyli sędzia Berek i marszałek Czorzasty, przez to, że wczoraj doprowadzili do tego wydarzenia, tej uroczystości w Sejmie.
2: Odbyło się spotkanie za zamkniętymi drzwiami. Pan poseł Mariusz Gosek nie został dopuszczony do tego, żeby przejść korytarzem sejmowym i żeby uczestniczyć, żeby obnażyć fałszywość tego spotkania, na którym rzekomo składał przysięgę Maciej Berek. Zgodnie z przepisami prawa może złożyć taką przysięgę wobec prezydenta Rzeczypospolitej. Co znaczy słowo wobec? W obecności prezydenta Rzeczypospolitej. Czy tam był prezydent Karol Nawrocki? Nie, nie było prezydenta. Więc całe to zdarzenie wypełnia przesłankę, która stanowi o możliwym popełnieniu przestępstwa.
1: Sam Bogdan Święczkowski twierdzi, że absolutnie sędziów do pracy dopuszczać nie będzie, a tych sędziów, przypominam, już jest 5, których do pracy nie dopuszcza, czyli 4, którzy złożyli ślubowanie w sali kolumnowej, no i 5, Maciej Berek, który wczoraj w gabinecie marszałka tej czynności dokonał. Ale druga strona też ma pomysł.

0: tę konstytucję przeglądam, to prawda. Czyli ta sprawa akurat nie wchodzi w grę, no bo tutaj Bogdan Święczkowski ma proste wyjście z sytuacji. Jest trochę bardziej skomplikowana układanka. Twoje ulubione szachy tutaj weszłyby w życie, bo one zakładają jednak parę ruchów, które trzeba przeciwnika przewidzieć, i one muszą się ułożyć po twojej myśli, że przeciwnik trochę zrobi tak, jak ty chcesz. Jest na to parę
1: sposobów. Takich
0: sposobów, ale też parę rzeczy, które wskazują, że tak to może być.
1: Tak, tylko pamiętaj, że jedna strona przyszła grać w szachy, a druga niestety trochę jak ja.
0: Z bejsbolem.
1: No może nie aż tak, ale trochę jak ja. Wymyśla sobie swoje zasady podczas naszej partii szachowej. Gdy graliśmy kiedyś, pamiętny to dzień był, trochę wszystko ja wymyśliłem po swojemu. Takie nawet nie wywracanie stolika, ale zapraszanie do gry, w której druga strona nie zna zasad.
0: Przy okazji pozdrawiamy organizatorów naszego turnieju. Oni cały czas organizują turnieje, wiesz? Także
1: no, ale takich prawdziwych się szachów zgodnie z zasadami, tam nie ma naginania zasad, interpretowania.
0: Nie ma, to prawda. No więc tutaj możemy się z tym liczyć i możemy się też liczyć z tym, że ten scenariusz, o którym za chwilę opowiem, może nie do końca wyjść. Ale minister Żurek dzisiaj właśnie pytany o tę sprawę, co dalej, szczegółów nie zdradzał. No ale mamy jakiś trop, do którego prawdopodobnie rządzący będą podążać.
2: Wyobraźmy sobie, a czasem to się dzieje w jakichś instytucjach, że jakaś osoba całkowicie odrywa się od rzeczywistości. Z różnych względów. To mogą być względy osobiste, chorobowe. Czasem tak bywa. I co wtedy? I wtedy mamy instytucję, na czele której stoi osoba, która oderwała się od rzeczywistości. Czy państwo nie ma wtedy instrumentu? Moim zdaniem w polskim prawie można takie instrumenty znaleźć, ale ja nie chcę tutaj pisać scenariuszy, bo jest grupa bardzo mądrych prawników i myślę, że oni są gotowi na ten scenariusz, najgorszy z możliwych, który dzieje się na naszych oczach. Czyli pan Święczkowski mówi nie i jeszcze mówi coś bardzo ciekawego, że jak prezydent mu powie, że tak, to on zrobi. Czyli władza sądownicza, która ma być władzą odrębną od władzy politycznej, wykonawczej i ustawodawczej, nagle skleja się z tą władzą. Widzimy prezydenta w Trybunale, ale widzieliście państwo też pana Goska. Nie wiem, czy pan Gosek zaciągnął się do Straży Trybunalskiej, teraz będzie biegał po korytarzach Trybunału. Chciałbym zapytać, co tam robi, bo wiem, co robią tam legalnie wybrani sędziowie.
0: Jaki może być ten scenariusz prawdopodobny, o którym tu na sejmowych korytarzach
1: właśnie,
0: się mówi?
1: Właśnie, też się zacząłem zastanawiać, jak słuchałem pana ministra.
0: Ja już mówię. Trzeba by spróbować postawić Święczkowskiemu, prezesowi Święczkowskiemu zarzuty. Chociażby z tego zawiadomienia sędziego Berka, tak? O naruszeniu nietykalności. Czyli prokuratura chce mu postawić zarzuty. No ale tak łatwo nie może oczywiście, no bo każdy sędzia Trybunału ma immunitet. No ale ten immunitet oczywiście jest procedura na jego uchylenie. Tylko musi się zebrać zgromadzenie ogólne. Na razie to zgromadzenie ogólne się nie zbiera, no bo prezes Święczkowski nie chce dopuścić tych pięciorga, o których wspomnieliśmy, sędziów, do prac, no więc nie ma kworum, żeby to zgromadzenie ogólne się zebrało i w związku z tym ono się nie odbywa. Przez to też oczywiście sam Święczkowski nie wysłał budżetu do ministra finansów, a ten nie wpisał go do ustawy budżetowej, ale to na marginesie. No więc musiałoby się zebrać to zgromadzenie ogólne. Ale teraz tych sędziów, nazwijmy ich nowymi, wybranymi przez tę większość, jest 8, czyli za mało, bo potrzeba 10. Czyli musiałoby w tej całej układance szachowej 2 sędziów jeszcze wybranych przez Prawo i Sprawiedliwość niejako przejść na stronę wroga. I widzisz, to jest ten trudny element. Ale oni też są pod pewną presją. No bo od stycznia nie będą dostawali swoich wypłat. Więc być może, mając też w zanadrzu pustą sakiewkę, czy przed sobą widmo pustej sakiewki, to po pierwsze, może trochę dojść paraliżu, w którym jest Trybunał Konstytucyjny, może byliby w stanie pójść na takie rozwiązanie. No i wtedy, jak się uzbiera tych 10 sędziów, no to mają szansę, przepraszam, zebrać się na zgromadzeniu ogólnym. Wtedy uchylają Święczkowskiemu immunitet.

0: I wtedy prokuratura mogłaby mu spróbować postawić zarzuty. Jeżeli mu postawi zarzuty, no to wtedy przepisy też jasno mówią o tym, że zawiesza się go w obowiązkach prezesa Trybunału. No i wtedy znowu na jego miejsce wchodzi najstarszy sędzia stażem. W tym przypadku to jest sędzia Anna Korwin-Piotrowska, która kierowałaby pracami Trybunału. No i wtedy mogłoby to już wrócić na swoje tory, bo sędzia Korwin-Piotrowska mogłaby dopuścić tę piątkę do pracy. No wiem, wszystko to dość skomplikowane,
1: Tak, szachy 3D.
0: a ponieważ ten scenariusz wcale nie jest jakiś tajny bardzo, bo jak mówię, mówi się tu o nich na sejmowym korytarzu, to na pewno też już wie o nim Bogdan Święczkowski. I na pewno też już wymyślił, jak się przed tym scenariuszem bronić. No właśnie to, co wspomnieliśmy, niektórzy grają w szachy, a inni w zupełnie inną grę, choć plansza cały czas ta sama. Jest też jeszcze jeden pomysł. Trochę jak, proszę wybacz mi to porównanie, ale z Alem Capone, który pamiętasz,
1: Mówisz
0: za co?
1: z jego, tak, oskarżeniem i skazaniem.
0: No bo przecież wcale nie za całą jego gangsterski fach. Tylko chyba o podatki chodziło wtedy,
1: Zdaje
0: prawda?
1: się, że tak.
0: Tutaj zupełnie inna instytucja weszła do Trybunału Konstytucyjnego. Instytucja, której w sumie byśmy się nie spodziewali. Ona oczywiście tak wprost samemu Święczkowskiemu zagrozić nie
1: I nie
0: może.
1: jest to hiszpańska inkwizycja.
0: Nie jest tak zdecydowanie. Ale to też ciekawe, że takie rzeczy w Trybunale się dzieją. To Agnieszka, pani ministra Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.
2: Państwowa Inspekcja Pracy, jako instytucja odpowiedzialna za monitorowanie, kontrolowanie i nadzorowanie przestrzegania prawa pracy, oczywiście ma prawo do kontrolowania wszelkich instytucji, w których praca się odbywa. Trybunał Konstytucyjny nie jest tutaj wyjątkiem i zgodnie z informacjami przekazanymi przez Państwową Inspekcję Pracy, rzeczywiście trwa kontrola przestrzegania prawa pracy i bezpieczeństwa i higieny pracy w Trybunale Konstytucyjnym. Jakie będą wyniki tej kontroli? Nie wiem, ponieważ ona jest w toku, ale z pewnością będą komunikowane wszystkim tym podmiotom, które poinformowane powinny zostać.
0: Pojawiają się też głosy i to ciekawostka, zostawię ją a propos rozgrywki po prawej stronie sceny politycznej, bo od dawna chociażby Konfederacja mówiła o tym tak zwanym resecie konstytucyjnym, że z tym Trybunałem to trzeba, no mówiąc najogólniej, wszystkich rozgonić i od nowa te klocki poukładać. Teraz do tego pomysłu dołącza też Rozwój Plus pod wodzą Mateusza Morawieckiego, który dzisiaj mówił tak.
3: Jesteśmy tutaj dzisiaj razem, żeby powiedzieć Polakom, nie dajcie się znowu nabrać na kolejną polaryzację, na kolejny spór, który ma rozgrzać do czerwoności Polaków, spór o Trybunał Konstytucyjny. Tak, my, Rozwój Plus, mamy naszą propozycję rozwiązania tego sporu wokół Trybunału Konstytucyjnego. To jest reset konstytucyjny. Nie przypisujemy sobie tutaj palmy pierwszeństwa. To jest nieistotne dzisiaj. Najważniejsze jest to, że jesteśmy konsekwentni w tym, proponujemy rozwiązanie idące za tym hasłem reset konstytucyjny. Proponujemy inne poukładanie Trybunału Konstytucyjnego.
0: Ta konferencja była rano, a później Mariusz Błaszczak mówił tak.
4: Proszę Państwa, żadne tam resety konstytucyjne, o których inni mówią, to do niczego nie prowadzi. Gorzej, to prowadzi do uderzenia pana prezesa Bogdana Święczkowskiego, prezesa, legalnego prezesa Trybunału Konstytucyjnego i w pana prezydenta Karola Nawrockiego. Ci, którzy jakieś resety proponują, albo nie wiedzą, że służą Tuskowi, albo świadomie takie działania podejmują. Więc żadne resety, trzeba przestrzegać obowiązującego w Polsce prawa. Tego się domagamy.
0: No, z tym przestrzeganiem prawa. To wiemy, jak jest ta dyskusja o prawie, chociażby cały czas jest gorąca. No bo czy prezydent ma jakiekolwiek możliwości chociażby weryfikowania sędziów wybranych przez Sejm? No wiemy, że nie ma. To taka propos przestrzegania prawa. Jasne, że powołują się też na ustawy. Ja wiem, znam całą tę dyskusję. O jeszcze jednym temacie chciałbym powiedzieć, Michale, bo spodziewaliśmy się oczywiście tego. Tu nie ma wielkiego zaskoczenia, no ale zaznaczmy to, że po tym jak kilka dni temu usłyszeliśmy o zatrzymaniach byłych i obecnych menedżerów w Orlenie, spodziewaliśmy się, że to może dotknąć też byłego prezesa dzisiaj europosła, czyli Daniela Obajtka. Waldemar Żurek mówi, że prokuratura ma mocne dowody w tej sprawie, a on sam już jako prokurator generalny wystąpił do europarlamentu.

0: Stosując tymczasowe aresztowanie wobec menadżerów, którymi kierował pan Obajtek, no jednak podzieliły stanowisko prokuratury, bo tam nie ma ani jednego wniosku, który by został oddalony przez sąd, tylko wszystkie te wnioski są uwzględnione. Tam jest no, wyrządzenie szkody w dużych rozmiarach, więc kodeks przewiduje za tego typu przestępstwo zagrożenie karą od dolnej granicy 5 lat aż do 25 lat pozbawienia wolności. Więc widać z tych dowodów, tak jak twierdzi prokuratura, tak jak to uzasadnia we wniosku do Parlamentu Europejskiego, to te dowody istnieją. Ten wniosek jest bardzo obszerny, on łącznie z załącznikami liczy ponad 300 stron, ale część tego wniosku jest niejawna.
1: A te wielkie szkody to 4 miliardy złotych, tyle miało kosztować w sumie spółkę Orlen obniżanie cen paliw. Na Orlenie decyzją, jak twierdzi prokuratura, arbitralną z władz Orlenu, które bez żadnego uzasadnienia, narażając też interesy akcjonariuszy i samych akcjonariuszy na straty, właśnie
2: to znaczy przyczyni się do uzasadnienia ekonomicznego, bo sens polityczny.
1: Społeczne było, tak.
2: Rozumieliśmy.
1: I polityczne, tak, zdecydowanie. No więc Michał Szczerba, też europoseł, leży Koalicji Obywatelskiej, komentował to dzisiaj tak.
3: Jeżeli ktoś jest członkiem zarządu spółki, której finanse zostały mu powierzone, no nie może działać pod dyktando polityczne, ale powinien się kierować interesem spółki. Oczywiście można to zrobić po ludzku, z trybem, a nie bez trybu, wtedy kiedy się, tak jak zrobił to rząd pana premiera Tuska, uchwala ustawę, wydaje rozporządzenia odpowiedniego ministra i się ma nad cenami kontrolę. Natomiast to, co zrobił Obajtek, było działaniem stricte przedkampanijnym, przedwyborczym, no i nieukierunkowanym na interesy spółki.
1: Jakby proroczo. Zresztą to nie było trudno się domyślić, bo my się też domyślaliśmy. Daniel Obajtek kilka dni temu mówił tak.
4: Na pewno w tym zakresie się nie poddam, nawet choćby z czasem ta sprawa dotyczyła mojej osoby, to jeżeli chodzi o kwestię tanich paliw w Polsce, jeżeli ta niezorganizowana banda, której się nic w Polsce nie udaje gospodarczo, chce mnie za to wsadzić do więzienia, to drodzy panowie, ja pójdę do tego więzienia, pokażę wam, jak się idzie do więzienia. Ale nie pozwolę sobie dręczyć moich ludzi, wyprowadzać ich o godzinie 6 rano w kajdankach, jak zbirów ludzi, którzy nigdzie nie uciekali z kraju, a pracowali na dobro całej polskiej gospodarki.
1: Dodam, że dzisiaj trochę inaczej już mówi, a właściwie pisze w mediach społecznościowych Daniel Obajtek, bo twierdzi, że jeśli chcą mnie zatrzymać, to cytat z byłego prezesa Orlenu, jeśli chcą mnie zatrzymać za to, że Polacy tankowali poniżej 6 zł, to proszę bardzo, pod warunkiem, że w celi będzie siedzieć też Donald Tusk, który obiecywał paliwo po 5,19, a już jako premier mówił, że spółki Skarbu Państwa nie powinny zarabiać, tylko dbać o dobrostan Polaków. Koniec cytatu. Więc parę dni temu, że oczywiście pójdę siedzieć, dzisiaj pod warunkiem, że w celi też będzie Donald Tusk.
2: No, tak to się Donald kręci. Tusk nie odniósł się jeszcze, jak rozumiem, do zaproszenia. Nie, w takiej kategorii, jak to traktuje.
1: Nie, dzisiaj nie, w ogóle Donald Tusk nie zabierał głosu. Trochę dziwnie, bo minęły 3 lata od zwycięskich wyborów 15 października.
2: Tak,
1: mijają.
2: Tak.
1: A fety jakoś nie widać.
2: Może po wywiadzie pana prezydenta? Coś się
1: ujawnia.
2: Niektórzy
1: się chwalą, na przykład od Lewicy. Dzisiaj tutaj dostaliśmy, a mogę zaszeleścić, książeczkę 1000 dni Lewicy w rządzie. Mhm. Tutaj jest o sukcesach Lewicy. Była też krótka konferencja Koalicji Obywatelskiej, którzy się chwalili sukcesami, ale wielkiej fety, jak zazwyczaj, z różnymi tortami i innymi, nie widać.
2: Są tacy, którzy zastanawiają się, skąd pan prezes, były prezes Obajtek pisze te informacje, wpisy, skąd je wysyła. Czy to już jest ten moment, kiedy powinniśmy zwracać baczniejszą uwagę, czy jest jeszcze na terytorium naszego kraju, czy już nie? Ale to, jak rozumiem, tym, jak rozumiem, zajmują się służby, ewentualnie jacyś złośliwcy, jak zawsze. Złośliwcy, jak zawsze, których wśród komentatorów nie brakuje, komentatorów naszej rzeczywistości.
1: Ale to nie jesteśmy my.
2: Ale to, jak zawsze podkreślam, nie jesteśmy my, jesteśmy po drugiej stronie tej barykady, czy też tego płotu, czy też tej bramy.

0: tylko tej drogi dla rowerów zablokowanej przez protestujących. Trochę żal w Alei Szucha. Zresztą nie tylko tego. Wczoraj musiałem pokonać ten fragment jezdnią, na szczęście nadzorowaną przez spore siły policyjne. Tak przy okazji dodam. Klaudiusz Slezak, bardzo serdecznie dziękujemy. A, pan Bartosz napisał, nawet zdjęcie załączył w grupie osób patronujących. Redaktor Klaudiusz opowiada o przepychankach trybunalskich, a jezioro Dargin jakoś się nie przejmuje, tylko faluje. Widać to na fotografii. Zresztą mam wrażenie, że i autor tego wpisu, pan Bartosz, przynajmniej tak to na zdjęciu wygląda, nie wygląda na wzruszonego całą sytuacją. Bardzo się cieszę, że państwo znaleźli czas wokół tych wszystkich informacji na jakiś wypoczynek. Dostałeś to zdjęcie już. Masz.
1: Dostałem to zdjęcie, widzę.
0: W skrzynce odbiorczej.
1: Panie Bartoszu, zazdroszczę.
0: Tak, zazdrościmy obaj.
1: Okno, kuchnia.
0: I widok.
1: I widok na jezioro Dargin.
0: Bardzo dziękujemy.
1: Woda jest w tym jeziorze.
0: Tak,
1: to
0: tak.
1: To jest takie oczywiste.
0: Co niestety tak, w przypadku różnych zbiorników sztucznie wytwarzanych, ostatnio byliśmy przecież świadkami, nie jest takie oczywiste, byliśmy świadkami w pobliżu Sulejowa, zbiornik niestety pusty, widać dno. Bardzo dziękujemy. Klaudiusz Slezak, wszystkiego dobrego, do usłyszenia za 25 minut, godzina 17. A prognoza pogody zaraz się opublikuje na antenie Radia Nowy Świat. Moimi ustami raporty synoptyków z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej państwo dostaną, zostaną owe

0: Pogoda.
1: Nie ukrywam, bardzo lubimy momenty, w których zapraszają nas Państwo do swojej rzeczywistości, w której jesteśmy dźwiękowo, ale nie zawsze widzimy, co dzieje się wokół głośników. Panie Bartoszu, jeszcze raz dziękujemy. Pani Alicja informuje, że w Gdyni 15 stopni, rześko, ale ładnie. I apeluje, trzymajmy się zdrowo. Polska pozostaje pod wpływem wyżu rozpościerającego się od Europy Zachodniej aż po południowo-zachodnią Skandynawię. Deszcz oglądamy jedynie na wschodzie kraju, choć chmury przesłaniają niebo w wielu miejscach. Najwięcej słońca mamy na zachodzie. Wiatr przeważnie słaby, tylko w górach nieco żwawszy. Najchłodniej w Zakopanem 7 stopni w tej chwili, a najcieplej w Legnicy prawie 16. Nocą przestanie padać, a z powodu słabego wiatru w wielu miejscach utworzą się tak zwane mgły radiacyjne, ograniczające widzialność nawet do 100 metrów. Najchłodniej będzie na wschodzie od 1 do 3 stopni, a najcieplej na zachodzie od 6 do 7 stopni Celsjusza.

R.E.M. Mam wrażenie, że ostatnio jakby nieco częściej, nawet nie jakby, mam wrażenie, że nieco częściej ostatnio na antenie. Kuba Ferlin dziś przygotowuje nam muzyczną stronę popołudniowego programu za 17 minut 17. Pani Karolina też ujawniła miejsce słuchania popołudniowego programu. Ujawniła to w grupie osób patronujących. Fotografia przedstawia biuro. Jest to mobilne biuro naszej słuchaczki i patronki, gdyby chcieli Państwo zobaczyć. Polecam. Grupa facebookowa, do której dostać się można po założeniu konta, oczywiście zalogowaniu się na Facebooku, ale wcześniej po dołączeniu do osób patronujących. To jest grupa, do której wciąż Państwa zapraszamy przy okazji, przypominając o płatności powtarzalnej Blik. Jeśli skorzystają Państwo z możliwości wsparcia Radia Nowy Świat na portalu Patronite, zakładając konto, proszę wybrać płatność powtarzalną. Mówię to dlatego, że do 21, zdaje się, jeszcze października, na pewno przez najbliższe dni, do pierwszej płatności, jaka ona by nie była, to znaczy, czy będzie to duża kwota, czy mała, taka zadeklarowana przez Państwa, operator systemu Blik dołoży od siebie 30 zł na konto Radia Nowy Świat oczywiście, a zatem przystępując do grona osób patronujących, wzmacniają nas Państwo i siebie także, czyli swoje ulubione radio, wzmacniają Państwo dodatkową kwotą małą, ktoś powie, jednorazową, ktoś doda, no, ale jak się to wszystko pomnoży przez liczbę nowych osób patronujących, co można znaleźć na naszej stronie internetowej nowyświat.online/blik, robią się z tego spore kwoty. 224, 280, 280, coś dla mówiących, dodających i szepczących być może także do telefonu. Wiktoria Wichrowska dziś dyżuruje

Jak to dobrze, że słuchaczka Iwona potwierdziła. Oczywiście dwa półwyspy to cała wyspa. Islandia się nazywa. I ja nawet sprawdziłem na globusie Polski rzecz jasna. Potwierdzam, Islandia to wyspa. Pan Tomasz zgadza się z moim tokiem rozumowania.

0: Oczywiście, że dwa półwyspy to już wyspa, podobnie jak dwie północy to cała noc, a dwa razy półtora to cały tor. Do tematu torów i peronów wrócimy dziś jeszcze, ale to dopiero po 18:00. Natomiast po 17:00 głos oddamy dzieciom.
1: Jak ktoś mnie nie słucha, to jestem złoszczona.
2: Zaobserwowałam, że moja podopieczna dziecka cichego, zamkniętego w sobie i niepewnego swoich własnych możliwości, przeobraża się w nastolatkę, która wie, czego chce, potrafi powiedzieć, co jej się podoba, co jej się nie podoba.
0: Zajrzymy do najnowszego raportu Stowarzyszenia Wiosna, z którego wynika, że marzenia dzieci częściej dotyczą relacji społecznych i rodzinnych, rzadziej tego, co materialne. Autorzy przyznają, że jednym z najczęściej powracających tematów jest samotność dzieci. Olga Bobienko zajmie się tym tuż po 17:00, a po 17:30 dołączy do nas Konrad Kruczkowski, wiceprezes Stowarzyszenia Wiosna. Czy dzieciństwo jest dziś dziecinnie proste? Zapytamy. Serwis informacyjny już za chwilę.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom.
2: Minęła 17, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis informacyjny. Olga Szygenda. Prezydent Karol Nawrocki zawetował nowelizację kodeksu wyborczego. Przepisy zakładały, że Państwowa Komisja Wyborcza co roku ustalałaby, ilu posłów będzie wybieranych w poszczególnych okręgach. Obecnie takie zmiany wymagają nowelizacji ustawy i podpisu prezydenta. Nawrocki zawetował też dwie inne ustawy, regulującą zasady reklamy politycznej oraz tę dotyczącą wykonywania orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Ta ostatnia dotyczy zasad realizacji orzeczeń Trybunału w Polsce. Prezydent zaakceptował natomiast m.in. zmiany w przepisach dotyczących odnawialnych źródeł energii, podatków dochodowych i akcyzy, a także prawa energetycznego. A tymczasem minister energii Miłosz Motyka przekonuje, że rząd łagodzi skutki podwyżek cen paliw, ale nie odpowiada za ich przyczyny. Posłuchajmy, co mówił na ten temat podczas Europejskiego Forum Nowych Idei w Sopocie.
3: Utrzymanie tego pakietu jest kosztowne, obniża ceny, no, na litrze, złoty 30, złoty 40, w zależności od tego, czy to benzyna, czy to diesel. Natomiast przede wszystkim to sytuacja geopolityczna ma wpływ na ceny na stacjach. No tutaj chyba nie ma powodów do optymizmu. Konflikt się przedłuża, on eskaluje, stąd te ostatnie także wzrosty. Po przyjętym przez nas pakiecie, bo ceny na rynkach były rekordowo znowu wysokie.
2: Mówił Miłosz Motyka dla TVN24. Minister podkreślił, że Polska ma obecnie najniższe ceny paliw w Unii Europejskiej. Odpowiedział też na krytykę ze strony otoczenia prezydenta, który wskazuje, że mimo rządowych działań olej napędowy kosztuje ponad 8 zł za litr. Motyka argumentował, że za podwyżki odpowiada sytuacja międzynarodowa, a nie rząd w Warszawie. Zasugerował też, że przedstawiciele prezydenta powinni rozmawiać z władzami w Teheranie i w Waszyngtonie o zakończeniu konfliktu, zamiast obarczać rząd odpowiedzialnością za wzrost cen paliw. A na koniec kultura. Już jutro w Bydgoszczy rozpocznie się 25. edycja festiwalu Prapremier. Będzie można zobaczyć m.in. Wichrowe wzgórza Love to Die w reżyserii Klaudii Hartung-Wójciak. Spektakl wykorzystuje motywy znane z powieści Emily Brontë, ale opowiada też o rodzinnych historiach i niewykorzystanych szansach. W tej wersji klasyczny romans zyskuje nowy wymiar.
4: To jest taki spektakl, który przede wszystkim opowiada o tęsknocie za niewykorzystanymi szansami, za tym, co mogłoby być, a nie jest. Trochę się wpisuje w ten nurt opowiadania o pięknej sztuce porażki. I to jest przede wszystkim o jakichś pragnieniach, o ich zaspokojeniu i o niemożności ich zaspokojenia. I historia, która się pojawia w spektaklu bohaterek, bohaterów Wichrowych Wzgórz z takim genderowym twistem, przeplata się to z prywatnymi historiami i reżyserki, i jej babci, ale też aktorek, aktorów, którzy występują w spektaklu.
2: Mówił na naszej antenie Benjamin M. Bukowski, dyrektor Teatru Polskiego w Bydgoszczy. A w programie festiwalu znalazły się zarówno polskie, jak i zagraniczne przedstawienia, m.in. ze Słowenii i z Brazylii. Festiwal potrwa do 30 października. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
5: Popołudniowy program, 3 minuty po 17. Anna Rokicińska, Wiktoria Wichrowska, Olga Bobienko, Kacper Badura, Klaudiusz Slezak, Grzegorz Muranowicz, Kuba Felin i Michał Porycki. Drugą godzinę możemy zaczynać.
6: Nowy Świat po południu.
5: Gdy my zaczynamy drugą godzinę, czasem Państwo dopiero nas włączają. Zatem tym, którzy dołączyli teraz, przypominam, że jesteśmy bardzo blisko. Wystarczy telefon uruchomić 224 280 280. To nasz numer do 19. Wsłuchujemy się w Państwa przemyślenia, komentarze, opinie, właściwie na każdy temat. Czytamy listy popołudnie@nowyswiat.online, a tych, którzy posiadają aktywne konto na Facebooku oraz aktywne konto patrona lub też patronki zapraszamy do facebookowej grupy. Tam także do 19 jesteśmy. 25 lat temu pojawiła się na świecie taka oto piosenka.

0: Srebrne wesele. Tego słuchaliśmy 25 lat temu.
1: Może nie wszyscy słuchali wszystkiego, co w naszym muzycznym cyklu sprzed 25 lat prezentujemy, ale na pewno coś tam się Państwu, jak to ładnie mawiamy, czasem obiło o uszy. Pan Włodzimierz komentuje facebookowo, nie wiem kto jest dzisiaj muzycznym oprawcą, ale znowu jest bardzo dobrze. Przypominam, Kuba Ferlin dba o jakość muzyki, którą w popołudniowym programie do 19 będziemy Państwu prezentować w kanale lewym i w kanale prawym. Ostatnio zauważyli Państwo, że spory nacisk kładliśmy, to też był pewnego rodzaju eksperyment, na utwory taneczne. No i jako, że chwyciło, albo jak mawia młodzież, zażarło, idziemy tym tropem. Dear Dance.

0: Tym bardziej, że tekst utworu po 25 latach wciąż aktualny. Zatem System of a Down dziś w naszym cyklu Srebrne Wesele. 8 minut po godzinie 17, w drugiej godzinie popołudniówki, o czym już wspominałem, porozmawiamy o młodych ludziach, o ich marzeniach. Krótko mówiąc, oddamy im głos.
1: Jak ktoś mnie nie słucha, to jestem złoszczona.
2: Zaobserwowałam, że moja podopieczna dziecka cichego, zamkniętego w sobie i niepewnego swoich własnych możliwości, przeobraża się w nastolatkę, która wie, czego chce, potrafi powiedzieć, co jej się podoba, co jej się nie podoba.
0: Najnowszy raport Stowarzyszenia Wiosna to odpowiedź na pytanie, jakie są dziecięce marzenia, o czym marzą dziś najmłodsi. I okazuje się, że coraz częściej nie o przedmiotach, nie o tym, co materialne, nawet nie o tym, aby być gdzieś czy zobaczyć coś, ale o kimś, krótko mówiąc, o tym, czego najbardziej brakuje, czasem po prostu o bliskości. Za chwilę Olga Bobienko opowie Państwu o tym wszystkim, a po 17.30 Konrad Kruczkowski, wiceprezes Stowarzyszenia Wiosna, w rozmowie z Anną Rokicińską. Alabama Shakes.

0: Alabama Shakes. Jakie są dziecięce marzenia? Odpowiedź znajdujemy w najnowszym raporcie Stowarzyszenia Wiosna. Dla wielu z młodych obywateli największym problemem nie jest brak rzeczy, ale brak wiary w siebie i poczucia, że ktoś je lubi. Prawie 60% dzieci objętych badaniem Akademii Przyszłości nie wierzy w swoje możliwości. 1/3 ma trudności w budowaniu relacji. Analiza prawie 2000 formularzy dzieci zakwalifikowanych do programu wsparcia pokazuje świat, w którym tak prosta rzecz jak znalezienie kolegi do gry w piłkę może być ogromnym wyzwaniem, o czym opowie Olga Bobienko.
1: Dzieci nie zawsze potrafią powiedzieć dorosłym, co je boli. Nie przychodzą z gotową diagnozą i nie mówią, że mają niską samoocenę albo czują się wykluczone. Częściej marzą o przyjacielu, który usiądzie z nimi na przerwie, albo powiedzą, że nikt ich nie lubi lub że są głupie. Autorzy raportu podkreślają, że dzieci opowiadają o problemach językiem marzeń. Pod pragnieniem wspólnej zabawy kryje się potrzeba przynależności. Pod marzeniem o czasie spędzonym z rodzicem tęsknota za bliskością, a za pozornie zwyczajnym pragnieniem, żeby nikt się nie śmiał, może stać lęk przed kolejnym upokorzeniem.
2: Czuję się zła, jak nie mogę dokończyć mówić,
3: bo to się patrzy w telefon, jak ktoś mnie nie słucha, to jestem złoszczona.
2: No, żeby nas słuchali, bo jak chcemy coś powiedzieć, żeby wysłuchali nas.
1: Problemem jest także reakcja otoczenia. Spośród uczniów zgłaszających przemoc tylko 33% zostało wysłuchanych i otrzymało próbę pomocy. Dziecko, które zdobywa się na odwagę, by opowiedzieć o krzywdzie, a potem nie spotyka się z reakcją, może stracić zaufanie do dorosłych, o czym mówi psycholożka Dominika Markowska.
4: Jestem przekonana, że zarówno dla dziecka, jak i dla każdego z nas, także człowieka dorosłego, bycie wysłuchanym to znacznie więcej niż tylko usłyszenie niewypowiadanych słów. To tak naprawdę poczucie, że ktoś jest ciekawy tego, co mamy do powiedzenia, że chce nas zrozumieć, że jest gotowy poświęcić nam czas, swoją uwagę. To tak naprawdę taka prosta, ale jednocześnie niezwykle wartościowa obecność. Bez oceniania, bez krytyki, bez natychmiastowego udzielania rad. Chodzi o to, żeby dać tej drugiej osobie, dziecku w tym przypadku, przestrzeń po prostu do wyrażenia siebie. Dla dziecka takie doświadczenia są naprawdę bardzo ważne, bo pomagają mu budować przekonanie, że jego głos jest ważny.
1: Trudności w relacjach nie zawsze też widać na pierwszy rzut oka. Jedna z podopiecznych Akademii Przyszłości potrafi rozwiązywać trudne zadania matematyczne i ma talent plastyczny, ale podejście do rówieśników i rozpoczęcie rozmowy jest dla niej niemałym wyzwaniem. O tym mówi wolontariuszka Akademii Natalia Kuś.
5: Jednym z marzeń, które szczególnie utkwiło mi w głowie, było marzenie należące do jednej z naszych podopiecznych, która zapisała, że chciałaby mieć więcej koleżanek, chciałaby mieć relacje. W toku zajęć z wolontariuszką okazało się, że to marzenie było szczególnie dla niej ważne ze względu na to, czego doświadczała na co dzień w klasie. Dziewczynka była ofiarą przemocy, a zajęcia z wolontariuszką pozwoliły nam na odpowiednią reakcję. Dziewczynka na zajęciach z wolontariuszką pracowała nad asertywnością, co wzmocniło ją w kontekście tych relacji rówieśniczych. Udało się również zainterweniować w szkole oraz w klasie i otoczyć dziewczynkę opieką, która pozwoliła jej zapewnić bezpieczeństwo.
1: Ta historia pokazuje, jak ważne są obecność i uważność dorosłego. Nie zawsze trzeba od razu pytać dziecko, co czuje, albo proponować rozwiązania. Czasem łatwiej otworzyć się podczas wspólnej gry albo rozmowy, która zaczyna się od czegoś zupełnie zwyczajnego.
4: Dzieci tak naprawdę bardzo szybko uczą się, czy warto o czymś mówić, czy warto opowiadać o tym, co czują, co przeżywają, co ich niepokoi. Jeśli ich słowa spotykają się z zainteresowaniem, z uwagą, z ciekawością, z otwartością, to naprawdę chętnie dzielą się swoimi myślami. Jeśli natomiast słyszą, nie przesadzaj, to nic takiego, nie ma się czym martwić, to naprawdę mogą stopniowo uznać, że to nie jest ważne i przestać mówić o tych swoich trudnościach, o tych swoich sprawach.
1: Raport Wiosny pokazuje też, że wsparcie może przynosić zmianę. Wśród dzieci, które ukończyły poprzednią edycję Akademii Przyszłości, ponad 80% deklarowało wiarę we własne możliwości i tyle samo chętniej podejmowało nowe wyzwania, przy czym 77% miało większą pewność siebie. To wyniki dotyczące uczestników programu, więc nie dowód, że każdemu dziecku wystarczy taki sam rodzaj pomocy. Pokazują jednak, że indywidualna relacja i regularna uwaga mogą być ważnym elementem budowania pewności siebie. Olga Bobienko, Radio Nowy Świat.
0: Bardzo dziękuję za relację, a po 17.30 zastanowimy się, czego najbardziej potrzebują dzieci. Czy są to na pewno dobra materialne? Co mówią o tym podopieczni Stowarzyszenia Wiosna? Konrad Kruczkowski, wiceprezes stowarzyszenia, będzie naszym gościem. Zapraszamy. 224 280 280 popołudnie /nowyświat.online. Czekamy także na Państwa głos. 19 minut po 17.00.

Sexy Boy i Air. Napisał słuchacz, że ma już bardzo dorosłe dzieci i w sumie trochę chyba żałuje, tak przynajmniej z tej krótkiej wiadomości nadesłanej do redakcji wywnioskowałem, że w czasach, gdy dzieci, jego dzieci były młodsze, nie miał narzędzi do przepytywania albo nie miał narzędzi do udzielania odpowiedzi, tak jak raport, o którym dzisiaj mówimy, bo gdyby słyszał takie opinie jak te, które zaprezentowała Olga Bobienko w swojej relacji przed momentem, to być może byłby lepszym rodzicem. Zastanawiam się, czy odpowiedzi na pytanie, o czym marzą dzieci, gdy słyszymy te odpowiedzi, gdy brzmią tak jak te, pomagają być lepszym rodzicem. Chciałabym, żeby tata miał dla mnie czas. To cytat. Chciałabym mieć koleżankę. Chciałabym, żeby się ze mnie nie śmiali. Niebawem wrócimy do tego tematu, a na razie kolejny fragment płyty, do której ostatnio zaglądamy dosyć często. Płyty, z której dwa utwory są w zestawie do głosowania. Mam na myśli album Człowiek nie do końca. Fisze Made, Tworzywo, utwór Londyn. Czym pachnie Londyn? Na przykład dowiedzą się Państwo z tego utworu, z tekstu tej piosenki. A przy okazji już pojutrze zaczyna się wielka trasa Człowiek nie do końca.

0: Pogoda.
1: Przeglądam jeszcze przystanki na tej koncertowej trasie pana Fisza i pana MAD. Jak już mówiłem, 17 października wszystko się zacznie. A propos piekarza z Warmii, będzie też Warmia, Olsztyn w planach. I wiele, wiele innych miejscowości w kraju i za granicą. Proszę zwrócić uwagę, proszę śledzić i proszę zostać z Radiem Nowy Świat, bo do płyty Człowiek nie do końca będziemy jeszcze wracać. Natomiast nad Polską, przynajmniej we wschodniej połowie kraju, mamy dziś chmury deszczowe. W Bieszczadach nawet deszcz ze śniegiem. Chmury w wielu miejscach, choć na zachodzie sporo słonecznych chwil, informują synoptycy. Wiatr słaby i umiarkowany. Jedynie na Podkarpaciu chwilami porywisty. Na termometrach od 7 stopni w Zakopanem do 15 stopni w Legnicy, a nocą najwięcej chmur na wschodzie Polski i tam pojawią się przelotne opady deszczu. W wielu miejscach zobaczymy mgły ograniczające widzialność nawet do 100 metrów. Najchłodniej będzie w Karpatach. Tam synoptycy zapowiadają spadek temperatury do minus 4 stopni. Poza tym plus 1 na południu i wschodzie, plus 6 na zachodzie i do 7 nad samym morzem. I jeszcze jedna informacja, którą znalazłem w publikacjach Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Otóż pierwsza połowa października, informują eksperci, była bardzo sucha, ciepła i słoneczna. Sumy opadów znacznie poniżej normy. Na stacji w Kłodzku od 1 października spadło niecałe 2 litry wody na metr kwadratowy. Na znacznej większości stacji suma nie przekroczyła 15 litrów na metr kwadratowy od początku października. Słoneczna i sucha pogoda w pierwszej części miesiąca, jak piszą, pogłębia suszę hydrologiczną. Więcej o pogodzie za godzinę. Już za chwilę Anna Rokicińska i nasz gość Konrad Kruczkowski, wiceprezes Stowarzyszenia Wiosna.

0: O dziecięcych marzeniach rozmawiamy i o tym, czy dzieci mają głos, czy mają taki prawdziwy głos, który dociera do dorosłych. Pani Marzena przytacza historię z autobusu zasłyszaną dziś w komunikacji publicznej. Dziecko bardzo asertywnie powiedziało mamie, daj skończyć mówić. I nasza słuchaczka uśmiała się. Jak to taki przedszkolak, tak fajnie to zostało powiedziane i jak taki głos dotarł głośno, nie tylko do mamy, bo do pani Marzeny też. Anna Rogicińska, dzień dobry.
1: Tak, dzieci potrafią zaskakiwać.
0: Potrafią,
1: dzień dobry.
0: Zdecydowanie. Zresztą nie tylko swoich rodziców. O czym rodzice oraz wszyscy ci, którzy dzieci w pobliżu od czasu do czasu mają, wiedzą najlepiej. Już za chwilę o dziecięcych marzeniach i o tym, jak takie badanie dotyczące tych marzeń może wpłynąć na dorosłych.
1: Jak powinno.

0: przytłaczający i dziecinnie trudny, nie dziecinnie łatwy.
1: Dziecinnie trudny. Ja bym powiedziała, że nawet bardzo trudny, bo państwo pytali o zdanie dzieci, które trafiły pod opiekę stowarzyszenia. To są jakieś szczególne dzieci?
0: Do Akademii Przyszłości trafiają dzieci, które w siebie nie wierzą. I o to w Akademii chodzi, żeby wolontariusz, który z dzieckiem spotyka się raz w tygodniu, nazywa jego mocne strony, pozwala dostrzec to, co w dziecku my nazywamy potencjałem. A ja lubię mówić, że wolontariusz to jest taka osoba, która bardzo powoli, ale bardzo konsekwentnie wierzy w to dziecko tak długo, aż to dziecko zacznie wierzyć w siebie. Natomiast rozmawialiśmy też przy okazji tego raportu z koordynatorami szkolnymi, z naszymi przyjaciółmi ze szkoły, z nauczycielami i z pedagogami. No i to nie tylko nasze dzieci mają tę trudność z wiarą w siebie. No, koordynatorzy szkolni mówią, że ponad połowa dzieci, 58%, nie wierzy we własne możliwości. No, to wiara w własne możliwości to jedno, ale 20% dzieci nie ma naprawdę bliskiego przyjaciela. I co to znaczy? Bo to tak brzmi, nie mam bliskiego przyjaciela. No, na przykład dziecko boi się, że nie będzie miało z kimś usiąść na przerwie i bardzo się tego wstydzi i nie chce iść do szkoły. I tych statystyk, które w naszym raporcie jest trochę, to w zasadzie można przytaczać i przytaczać. To, co jest naszą misją, to trochę tak za Januszem Korczakiem. Janusz Korczak mówił, że pedagog musi być wszędzie tam, gdzie są dzieci. Ja lubię mówić, że Akademia Przyszłości musi być wszędzie tam, gdzie jest choć jedno dziecko, które w siebie nie wierzy. Nam bardzo zależy, żeby najpierw ten głos dzieci, które mówią, jestem niezdarna, głupia, jestem pesymistką, to Marysi 11 lat. Pytanie o słowa, które ci opiszą. Jeden z chłopców powiedział, brak, jestem żaden. No to żeby te dzieci miały to dzieciństwo choć trochę bardziej łatwe niż trudne.
1: Mówił pan o tym, że 1/5 przebadanych młodych ludzi mówi, że nie ma tak naprawdę bliskiego przyjaciela. Kiedyś przyjaciela poznawało się w szkole właśnie, czy na podwórku, a teraz? Dlaczego tak trudno młodym zawierać nowe znajomości czy przyjaźnie?
0: Myślę, że nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Rzeczywiście jest tak, że dzieci dzisiaj mają trudności z budowaniem relacji i z rówieśnikami. I ja sobie myślę, bo można oczywiście mówić technologia, internet, wszyscy jesteśmy dużo bardziej poddawani pod taką publiczną ocenę i te zjawiska oczywiście urosły i przyspieszyły w ostatnich latach. Natomiast ja myślę sobie, że odpowiedzią na te trudności, również na budowanie tej zdolności dzieci do budowania przyjaźni, to jest obecność mądrych dorosłych i to, żeby tych dzieciaków słuchać. No jak dziecko przychodzi do nas albo mówi w ogóle pod nosem, że nie ma kolegów, no to warto to usłyszeć, nie mówić, nie przesadzaj, w klasie jest 30 osób, albo no to podejdź do kogoś i zapytaj, to nic trudnego. Fajnie jest obok tego dziecka być i powiedzieć na przykład, o, widzę, że to dla ciebie trudne, a z kim w klasie czujesz się choć trochę swobodnie? Może zaprosimy tę jedną osobę w sobotę do nas do domu. Bo to w ten sposób, będąc obok dziecka, traktując go poważnie i towarzysząc bez presji, ułatwimy mu zdobywanie tych umiejętności. A z drugiej strony, wie pani co, tak się zastanawiam, czy nie wiem oczywiście jak te statystyki, ale czy to naprawdę jest aż tak inaczej niż było w tych dawnych, lepszych czasach? Ja pamiętam swoje dzieciństwo i pamiętam też te dzieci, dzisiaj patrzę na to ze wstydem, które do nikogo na przerwie nie podchodziły i my do nich nie podchodziliśmy.
1: No tak, bo tam była presja rówieśnicza też. Zawsze jedna z osób zwykle w takiej społeczności była tak zwanym kozłem ofiarnym, albo osobą, której się nie lubiło, albo osobą, którą wybierało się jako ostatnią do drużyny.
0: Właśnie, tak. I wybierało się do drużyny nie dlatego, że chciało się z nią grać, tylko dlatego, że była to konieczność. I to przecież ciągle się dzieje. A teraz jeszcze no, mamy nowe podwórko cyfrowe. I ja w ogóle stoję na stanowisku, że to nie do końca źle, ale to rodzi nowe wyzwania i nową odpowiedzialność nas,

0: dorosłych. No bo zwłaszcza ostatnio w kontekście tych dramatycznych sytuacji,
1: Wydarzeń.
0: które wydarzeń, które nas wszystkich dotykają, i oczywiście bardzo jesteśmy myślami i sercem z tymi wszystkimi, którzy i stracili bliskich, i z tymi dziećmi, które są w szpitalu, i z tymi dziećmi, które się bardzo boją. No to taka pierwsza odpowiedź, która się rysuje też w tej dyskusji publicznej, no to internet i no w zasadzie bardzo łatwo od tego pójść do takiej opowieści, że do takiej opowieści, że no najlepiej zakazać. Tylko że no my chodziliśmy na podwórko, a dzieci mają to podwórko cyfrowe. Tam mają przyjaciół, czasami jedynych, którzy ich naprawdę rozumieją. Tam budują swoje relacje, tam poznają nowe osoby. Problem polega na tym, że jak ja w dorosły w internecie napiszę komuś coś przykrego, to ja nie widzę jego reakcji, nie widzę jego łez, które pojawiają się w oczach, nie widzę jego skrzywionej miny, nie widzę jego złości, widzę kolorowy awatar albo kawałek tekstu, więc trudniej też to zobaczyć i zareagować, a dziecku to już w ogóle, no bo przecież dzieci dopiero tego się uczą. No i znowu, to jest to rola rodzica, rola nauczyciela, rola trenera, rola kapłana, rola pani z biblioteki, żeby na to dziecko, które siedzi w telefonie, zareagować i z ciekawością, a nie z krytyką, zapytać: co masz tam ciekawego? Może nie od razu, ale za którymś razem dzieci opowiedzą, bo chcą mówić.
1: Wczoraj przeczytałam właśnie w internecie takie zdanie i właściwie pytanie, które było kierowane do nas dorosłych. Czy wiesz, kto jest ulubionym influencerem twojego dziecka? No i zaczęłam się zastanawiać.
0: I wie pani?
1: Nie, nie wiem właśnie. Rzeczywiście jest to... Chodzi to o to, że my w tym internecie jesteśmy w innych miejscach. Dorośli są w innych miejscach i nasze dzieci są w innych miejscach.
0: Jesteśmy w różnych miejscach, ale to nie jest aż tak trudne. Patrzę sobie teraz na inne badania. I w Minecrafcie czy w Robloxie gra w Robloxie codziennie korzysta 123 miliony osób na całym świecie. W Polsce w tego rodzaju gry gra 70% chłopców i 34% dziewczynek. 70% chłopców. Natomiast i co? I zakażemy 70% chłopców, żeby w ten sposób spędzali czas? Powiemy im: oddaj telefon. Znam taką historię, jak właśnie 12-latek, który w klasie nie ma z kim usiąść, to wieczorami w tym Minecrafcie budował z kolegami wspaniałe budowle. No i dostał zakaz za złe oceny. No i zabrano mu ten telefon, zabrano mu tego Minecrafta,
1: czyli
0: a tak naprawdę
1: zabrano
0: mu jedyną paczkę przyjaciół. Ale można byłoby zapytać, z kim gra? Którego influencera ogląda na YouTubie? Pooglądać to z nim. Czyli no, taką pierwszą krytykę i pierwszą reakcję, z troski oczywiście, nie? To się dzieje z troski, zamienić w ciekawość. No, znów za korczakiem. Nie? Nie ma dzieci. Są ludzie. Czy my byśmy chcieli, żeby nam ktoś od razu czegoś zakazywał? Czy wolelibyśmy, żeby najpierw okazał nam życzliwe zainteresowanie?
1: No właśnie. Tak też się zastanawiam nad bijącą z tego raportu samotnością młodych ludzi. Czy my przypadkiem nie powinniśmy zacząć uczyć młodzież kompetencji miękkich? Może w tym jest problem?
0: Powinniśmy. I tylko znowu odpowiedzią są dorośli. Przypomina mi się takie badanie w Kanadzie, które pokazało, że kiedy wprowadzono tego rodzaju programy, z jednej strony uczące kompetencji miękkich, z drugiej strony przeciwdziałania przemocy, ale w całej szkole, a nie pojedyncza pogadanka na jednej lekcji wychowawczej, to nie chcę teraz skłamać, bo przetaczam te dane z pamięci, natomiast te trudne zjawiska, łącznie z przemocą i z hejtem, który przenosił się poza szkołę do internetu, zmalały o 20%. I mieliśmy dzisiaj w Akademii taką rozmowę, czy 20% to dużo i mało. No bo ja bym chciał, żeby to było 99%, a najlepiej 100%. Ale z drugiej strony myślę sobie tak, na 100 dzieciaków, 20 z nich doświadczy jakiegoś trudnego zjawiska, przestało doświadczać jakiegoś trudnego zjawiska. No to jest 20 dzieciaków przed czymś trudnym uratowanym. To po prostu, czy to jest dużo, czy mało, nie wiem, ale
1: zawsze ktoś.
0: Warto. Tak, Zdecydowanie.
1: To też jest ważne, jak spowodować, by młody człowiek uwierzył w siebie i nie mówił o sobie, że jest niezdarny, za gruby, bezwartościowy, albo jak się używa takiego słowa, czuje się przegrywem.
0: A to w ogóle nie jest trudne. Mhm. To jest bardzo poważny problem z bardzo poważnym, ale bardzo prostym, nieprostym w zasięgu każdego z nas rozwiązaniem. I to robimy w Akademii Przyszłości, bo co robi wolontariusz Akademii Przyszłości? Raz w tygodniu spotyka się z dzieckiem przez godzinę. Oczywiście w szkole, w warunkach bardzo bezpiecznych, my o to szczególnie dbamy. Ja na marginesie pozwolę sobie tylko dodać, że każdy z Państwa może nasz projekt, naszą Akademię wesprzeć. Wystarczy wejść na akademiaprzyszłości.org.pl i wesprzeć pracę Akademii, a tak naprawdę wysłać tym dzieciakom sygnał w ten sposób nawet, że są istotne, bo ktoś im kibicuje, bo tak to jest skonstruowane, dzieciaki będą o tym wiedzieć. Natomiast to ta obecność robi robotę. W Dolinie Muminków jest taka przepiękna opowieść, jak w domu Muminków pojawia się Nini, niewidzialne dziecko. Dlaczego Nini znikła? Bo Nini trafiła pod opiekę ciotki, która była lodowata i złośliwa. Nawet tam nie było jakiejś szczególnej przemocy, była po prostu lodowata i złośliwa. I bardzo powoli Nini odzyskuje widzialność, ale jak to się dzieje? Do jednego wieczoru mama Muminka szykuje jej pościel i zostawia przy tym łóżku jabłko i sok. Drugiego dnia dzieci próbują tak wymyślić zabawę, żeby niewidzialne dziecko mogło w tym uczestniczyć. No i bardzo, bardzo powoli, ale przez obecność i próbę dostrzeżenia Nini się pojawia. I dokładnie to samo dzieje się z dziećmi. Jeśli my jesteśmy obok nich, Akademia to pokazuje, mamy super wyniki. Ponad 80% dzieci po roku pracy z naszym wolontariuszem widzi swoje mocne strony i wierzy w siebie. Czyli z 58%, które nie wierzą, robi się 80%, które wierzą. To wystarcza taka nieoceniająca, niekrytykująca, pełna ciekawości towarzysząca obecność. I to może zrobić każdy z nas, bo no tak sobie czasami mówimy, że to jest sprawa szkoły i nauczycieli. Nauczyciele w polskim systemie oświaty, który moim zdaniem bywa systemem represji, są absolutnymi bohaterami, ale oni są też ofiarami tej represji. Ilość formalności, dokumentów, niskie wynagrodzenia, odpowiedzialności, która za nich ciąży, spotkań z czasami roszczeniowymi rodzicami. Zawód szczególnego ryzyka, niedopłacone. Przepraszam, ale mnie to strasznie bulwersuje. Po prostu myślę, że nauczyciele to są ci nieliczni bohaterowie, którzy czasami decydują o całym naszym życiu, jak spotykamy mądrego pedagoga. Ale prawda jest taka, że wystarczy w życiu dziecka dwóch dorosłych poza systemem rodzinnym, którzy okazują mu życzliwość, i to w takich długoterminowych, rozpisanych na lata badaniach pokazuje, że to ma znaczący wpływ na nasz dobrostan, na nasze szczęście, na nasze poczucie własnej wartości, na naszą odporność przed różnymi trudnymi rzeczami, które już dorosłość przynosi. I myślę, że to jest coś, co się zmieniło. Nie internet i nie gry, i to, że dzieciaki same ze sobą nie są w stanie nawiązywać relacji. Jeszcze jakiś czas temu mówiliśmy, że no dziecko to wychowuje cała wioska. Tak. Nauczyciel, rodzic, babcia, która mieszkała w tym samym domu bardzo często, wujek, który przychodził czasami i zabierał na ryby albo naprawić samochód. A dzisiaj to jest coś, co zostało znacząco osłabione. Nie relacje dzieci między sobą, a relacje dorosłych, znaczy to między nami jest tego mniej. Jesteśmy wszyscy cały czas w pracy.
1: Albo jesteśmy wyłączeni w internet też. Niebawem rusza znów Szlachetna Paczka, ale zanim ruszy, muszą się znaleźć chętni czy wolontariusze. Jak jest z nimi w tym roku i do kiedy można się zgłaszać?
0: To jest ostatni moment, ale jeszcze Państwo zdążą zmienić świat na dobre, bo w Szlachetnej Paczce to robimy. W Akademii Przyszłości sprawiamy, że dzieci podnoszą głowę do góry i odzyskują marzenia, a w Szlachetnej Paczce zmieniamy świat na dobre. Do 18 października można się zgłosić. Wypełnienie formularza na stronie szlachetnapaczka.pl zajmuje 5 minut. Potem można spotkać się z rekruterem, on odpowie na wszystkie możliwe pytania, są wdrożenia, więc nikt do tego wolontariatu nie trafi bez przygotowania, nawet jeśli zgłosi się na tej ostatniej prostej. A wolontariuszy potrzebujemy jeszcze no niespełna 1000 osób w całej Polsce, tylu osób szukamy.
1: Okej, a może to jest sposób na przełamanie właśnie swojej nieśmiałości? Może wolontariat to jest jakiś sposób, pomysł na to, żeby się przełamać po prostu?
0: No, w paczce tak, dlatego że żaden wolontariusz nie pracuje sam. Wolontariusz, który w paczce odwiedza rodzinę, zawsze odwiedza tą rodzinę z drugim wolontariuszem. Wolontariusze tworzą swoje rejony, więc jest ich kilku i pracują w grupie. Ale tak, wolontariat, bo akurat w szlachetnej paczce, żeby być wolontariuszem, trzeba być osobą pełnoletnią. Natomiast tak, angażowanie się dzieci w szeroko rozumianą dobroczynność ma zbawienne skutki dla ich własnego dobrostanu.
1: I tutaj musimy postawić kropkę. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Gościliśmy Konrada Kruczkowskiego, wiceprezesa Stowarzyszenia Wiosna. Do usłyszenia.
0: Bardzo dziękuję.
2: Bardzo dziękujemy. Anna Rokicińska, dziękujemy Państwu także za drugą godzinę popołudniowego programu, bo za 7 minut będzie 18, czyli serwis informacyjny. Olga Szygenda przyniesie do studia, a przy okazji wspominam także o adresie popołudniemałpanowyświat.online. Państwo komentują to wszystko, co do tej pory wydarzyło się na antenie oraz to, co w trzeciej godzinie. Już teraz serdecznie zapraszamy
1: do... A o tym adresie też wspominałeś, bo nie wiem.
2: Tak, mówiłem w pierwszej godzinie, ale mogę przypomnieć i teraz. Nowyświat.online, ukośnik Blik, czyli płatność powtarzalna Blik. Gdyby chcieli Państwo dołączyć do grona osób patronujących, to proponujemy właśnie na Patronite zaznaczyć tę możliwość, gdyż za pierwszą płatność, niezależnie od jej wysokości, otrzymamy także dodatkowe pieniądze, 30 zł. A w trzeciej godzinie, czyli już za kilkanaście minut, będziemy namawiać Państwa do uważnego liczenia peronów na Państwa być może ulubionym albo często odwiedzanym dworcu. To wszystko przed nami. Harvest Moon przed nami muzycznie. Zapraszamy.

0: Ile by państwo poświęcili w imię walki za wolność, podstawowe prawa i zwykłe, spokojne życie? Ona poświęciła wszystko. Narges Mohammadi, irańska aktywistka i laureatka pokojowej Nagrody Nobla. 44 lata więzienia. To łączna kara, na jaką została skazana za obronę praw człowieka i niezłomną walkę z irańskim reżimem. Nam udzieliła jedynego radiowego wywiadu dla polskich mediów.
1: Mieszkam w Iranie i jestem kobietą, więc nie ma dla mnie innej drogi do wolności i normalnego życia niż walka.
0: O tej walce, za którą wciąż płaci ogromną cenę, ale także o Iranie swoich marzeń i o nadziei. Narges Mohammadi opowie państwu już jutro o 11 w audycji Cały Nasz Świat. Bardzo polecam. Patryk Rabiega.
2: Radio Nowy Świat.
3: Pion i poziom.
4: Minęła 18, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis informacyjny. Olga Szygenda. Prezydent Karol Nawrocki odwołał wizytę w Słowenii i pozostaje w kraju w związku z zaostrzającym się sporem o Trybunał Konstytucyjny. Prezydencki minister Marcin Przydacz tłumaczył, że obecność głowy państwa ma powstrzymać działania przeciwników prezydenta. Nazwał ich prawnymi bandytami i zapowiedział, że w razie potrzeby Nawrocki odwoła się do siły swoich wyborców. Przypomnijmy, spór zaostrzył się po tym, jak Maciej Berek złożył ślubowanie sędziego Trybunału w Sejmie bez fizycznego udziału prezydenta. Prezes Trybunału Bogdan Święczkowski nie dopuścił go do orzekania. Przed siedzibą Trybunału doszło również do przepychanek i manifestantów z policją. Prokuratura wszczęła postępowanie dotyczące zachowania Roberta Bąkiewicza wobec funkcjonariuszy. Pozostajemy przy działaniach prezydenta. Karol Nawrocki zawetował 3 kolejne ustawy dotyczące reklamy politycznej, wykonywania orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz zmian w kodeksie wyborczym. Te ostatnie miały m.in. zmienić liczbę posłów wybieranych w poszczególnych okręgach. Europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Wawerkiewicz uważa, że decyzje prezydenta wpisują się w jego konflikt z rządem.
5: Żadne z tych weta, przypomnę, że już dobiegamy do 50, nikt z prezydentów w całej trzeciej RP nie zawetował takiej liczby legislacji, nawet przez 10 lat. Więc to świadczy wyłącznie o tym, że to nie są weta merytoryczne, to są wyłącznie weta konfrontacyjne, kolizyjne, aby zaszkodzić rządowi.
4: Mówił Michał Wawrykiewicz w rozmowie na antenie TVP Info. Prezydent podpisał jednocześnie 8 innych ustaw dotyczących m.in. praw konsumentów, odnawialnych źródeł energii, podatków i prawa energetycznego. A z Polski przenosimy się do Brukseli, gdzie przed szczytem Rady Europejskiej pojawił się spór o politykę energetyczną wobec Rosji. Bułgaria jako pierwszy kraj Unii Europejskiej otwarcie poparła porozumienie handlowe Stanów Zjednoczonych i Rosji dotyczące ropy oraz oleju napędowego. Premier Rumen Radev przekonuje, że obniżenie cen paliw wzmacnia konkurencyjność europejskiej gospodarki. Opowiedział się również za złagodzeniem sankcji wobec Moskwy. Radev skrytykował też ataki na infrastrukturę energetyczną. Ukraińskie uderzenia na rosyjskie rafinerie zestawił z rosyjskimi atakami na ukraińskie elektrownie. A na koniec temat zdrowia. W Polsce tylko 41% przypadków raka piersi wykrywa się na wczesnym etapie. To wynik niższy niż średnia unijna, która przekracza 50%. W ramach Różowego Października kampania Dotykam, Wygrywam zachęca kobiety do regularnych badań i przypomina o nich bliskim. Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem „Bo jesteś dla mnie ważna, zbadaj się”.
6: W kampanii Dotykam, Wygrywam, którą organizujemy teraz już 15 rok z rzędu, walczymy o to, aby kobiety w końcu poznały swoje piersi, aby zadbały o nie, aby wiedziały, jak w biustopozytywny sposób właśnie wykonać samobadanie, nosić dobrze dopasowany biustonosz także, ale też nie zapominać o cyklicznych badaniach u lekarzy. Jest potrzeba edukacji. My z Fundacją Wsparcie na Starcie, nasze wolontariuszki chodzą po szkołach, gdzie spotykają się z nastolatkami i budują w nich zdrowe nawyki.
4: Mówiła Izabela Sakutowa, prezeska Fundacji Wsparcie na Starcie. Warto pamiętać jednak, że samobadanie nie zastępuje USG, mammografii ani konsultacji lekarskiej, ale może pomóc zauważyć niepokojące zmiany. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
7: I po tym krótkim serwisowym przystanku zapraszamy na dalszą wspólną podróż.
2: Nowy Świat po południu.
7: Anna Rokicińska, Wiktoria Wichrowska, Olga Bobienko, Kacper Badura, Klaudiusz Slezak, Kuba Ferlin i Michał Porycki. Jest jeszcze Wojciech Ratasiewicz, który Grzegorza Muranowicza zastąpi na stanowisku, na którym mnóstwo tego wszystkiego, co trzeba przesuwać i przyciskać, nawet nie próbuję Państwu tego tłumaczyć. Zasadniczo chodzi o realizowanie. Chodzi o to, żeby było słychać mnie, gdy ja mówię, oraz żeby było słychać muzykę, gdy pojawia się muzyka. The Rolling Stones, Miss You.

0: 8,5 minuty po godzinie 18. W trzeciej godzinie porozmawiamy o pociągach, a właściwie o miejscach, w których się zatrzymują. Nie będziemy zbyt długo mówić o tym, czy zgodnie z rozkładem jazdy, czy trochę opóźnione. Chodzi o policzenie wszystkiego, co ważne, czyli o policzenie na przykład peronów. Pani Marzena pisze, będzie o kolei, uwielbiam kolej, zwłaszcza lokalną. Wczoraj do lekarza i w tym momencie zacząłem się zastanawiać, czy pani Marzena przypadkiem nie zacznie pisać o kolejkach do lekarza, ale nie. Wczoraj do lekarza jechałam za złotówkę, napisała w wiadomości, w grupie osób patronujących, w facebookowej grupie oczywiście. Za chwilę porozmawiamy sobie o nowym pomyśle kolejarzy na to, aby zorganizować na nowo informację pasażerską. I o tym będzie odpowiadał Kacper Badura, który przygotował relację dźwiękową.
1: Podział tor, peron i jeszcze sektor, w którym się wagony zatrzymują, może być mylące.
2: Zwróćmy uwagę na dworzec Poznań Główny, gdzie ostatnio prowadzono zmianę numeracji peronów. No i regularni użytkownicy kolei znali już ten system numeracji i właściwie do dzisiaj muszą się na nowo przyzwyczajać do tego nowego systemu. Teraz będzie to dotyczyć właściwie całej Polski, to przenumerowanie peronów.
0: Czy zdarzyło się Państwu kiedyś pomylić peron z torem albo ten peron z innym, odjechać w zupełnie inną stronę albo z jakiegoś jeszcze innego powodu, związanego oczywiście z nieczytelną informacją pasażerską, wsiąść do pociągu, ale nie do tego. Kacper Badura za chwilę, Michał Szymajda z portalu Love Peace Trains po godzinie 18.30. Czy informacja pasażerska może czasem wprowadzać w błąd? O tym porozmawiamy w trzeciej godzinie popołudniowego programu.

Art Deco. How real is real? Pan Marek odpowiada, czy informacja na dworcach może w błąd wprowadzać? Może co najmniej raz zdarzyło mi się wsiąść do pociągu, który wprawdzie był na peronie, z którego miałem odjechać, ale pojechał w przeciwnym kierunku. A inna sprawa, że gdybym był na dworcu wcześniej, a nie wpadł w ostatniej chwili, to taka pomyłka by mi się nie przytrafiła. Panie Marku, niech pierwszy rzuci kamieniem, kto w ostatniej chwili wbiegając na peron nie wsiadł do pociągu, którym nie powinien pojechać. Nie widzę, żeby ktoś tu czymkolwiek rzucał, zatem jest nas więcej. Okazuje się, że są jeszcze inne sytuacje. Otóż w Poznaniu pan Piotr wsiadł do pociągu w Warszawie, wyjrzał przez okno, a tam po drugiej stronie pociąg do Warszawy. Rozumieją państwo teraz emocje, które towarzyszyły naszemu słuchaczowi. Już miałem wysiadać, ale został uspokojony nasz słuchacz, gdyż okazało się, że w tym samym albo w prawie tym samym momencie do Warszawy z Poznania odjeżdżały dwa pociągi. Przy okazji dworzec w Poznaniu, jeśli chodzi o numerację peronów, z tego co państwo piszą, mam wrażenie, jest państwa ulubionym. A tymczasem Ministerstwo Infrastruktury zapowiada pilot

0: Wprowadzone zostaną już za tydzień w Mysłowicach, w grudniu na kilku kolejnych stacjach. Czy stacje kolejowe są dziś oznaczone w zbyt skomplikowany sposób? O tym Kacper Badura.
1: Jak przyznaje Rafał Wąsowicz z Kujawsko-Pomorskiej Fundacji Rozwoju Transportu Publicznego, pośród peronów, torów i sektorów pasażer może się pogubić.
2: Bo jeżeli są takie stacje duże, typu Wrocław, Warszawa Centralna, czy Warszawa Zachodnia, czy właśnie Kraków na przykład, to podział tor, peron i jeszcze sektor, w którym się wagony zatrzymują, może być mylące.
1: O pilotażowym programie, czyli odpowiedzi na ten problem, mówił w TVN24 wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak.
3: Wprowadzamy takie uproszczenie, które polega na tym, że każda krawędź peronowa jest osobnym peronem. Już nie rozróżniamy torów.
1: Pierwszą stacją z samymi peronami, bez torów, będą Mysłowice od 25 października, a od 13 grudnia dołączą Milówka, Sól, Rajcze, Skarżysko-Kamienna i Środa Wielkopolska. Potem pasażerowie otrzymają ankiety i zapadnie kolejna decyzja. Wątpliwości ma Karol Tramer, magazyn z biegiem szyn.
4: Zmieniamy znaczenie słowa peron, no bo będziemy jednemu peronowi nadawać dwa numery tak naprawdę, no bo każda strona, każda, jak to się mówi w kolejowym żargonie, krawędź peronowa będzie miała inny numer, a będzie występowała pod nazwą peron. I to jest pewna komplikacja. Druga moja uwaga dotyczy tego, że przy obecnym systemie obowiązującym w Polsce, jeżeli w rozkładzie jazdy nam się wyświetla informacja o numerze peronu i numerach toru, to od razu widzimy na pierwszy rzut oka natychmiast, że przesiadkę będziemy mieli w ramach jednego peronu. A w tym nowym zaproponowanym systemie, jak nam się wyświetli na przykład, że mamy przyjazd na peron trzeci, a odjazd z peronu czwartego, to nie będzie to oczywiste, czy to będzie w ramach tego samego peronu, czy będzie konieczne przejście. I to jest duża moim zdaniem strata.
1: Szczególnie na początku może zapanować chaos.
4: W Niemczech po prostu podawany jest numer toru, a u nas będzie dalej funkcjonować to pod nazwą peron, tylko że ten peron to będzie się dzielił na dwie części. Więc ja tutaj mam, że tak powiem, sceptyczne podejście do tego, chyba głównie ze względu na to, jakie to będzie zamieszanie w ramach przenumerowywania peronów. Zwróćmy uwagę na dworzec Poznań Główny, gdzie ostatnio wprowadzono zmianę numeracji peronów, no i regularni użytkownicy kolei znali już ten system numeracji i właściwie do dzisiaj muszą się na nowo przyzwyczajać do tego nowego systemu. I spodziewany przebieg zdarzeń jest taki, że teraz będzie to dotyczyć właściwie całej Polski, to przenumerowanie peronów. Czy chcemy tego? No trzeba się zastanowić. No mamy pilotaż, no czyli jeszcze ta decyzja nie została podjęta. Pytanie, co będzie dalej?
1: Inne propozycje ma Rafał Wąsowicz.
2: Chociaż ja z doświadczenia też wiem, bo dużo jeżdżę i za granicą. I na przykład w Niemczech też są wydzielone sektory i one są pokazane na wyświetlaczach odjazdowych. Widać, który numer wagonu w którym sektorze się zatrzymuje. Tylko na przykład tam podział jest tylko na numery torów. Nie ma już numerów peronów. Ja uważam, że powinniśmy odejść może od tych numerów peronów w takim razie i wprowadzić tylko numery torów, bo jednak dwa razy ten numer toru się nie powtórzy na żadnej stacji. Albo no trochę więcej uwagi wyciągnąć od pasażerów i podajmy tylko, że pociąg staje przy peronie pierwszym. No i wtedy już na tablicy odjazdowej i na tablicach relacyjnych na pociągach wystarczy trochę głowę obrócić i zobaczyć, czy nasz pociąg jest do Warszawy z prawej czy z lewej strony tego peronu umownego pierwszego czy drugiego.
1: Perony z nami zostaną. Przyszłość torów zależy od wyników pilotażu. Kacper Badura, Radio Nowy Świat.
0: Zastanawiam się, jak państwo zmieniliby informację pasażerską, albo jaka jej część, który z jej elementów dociera do państwa najskuteczniej, albo najszybciej. Komunikaty głosowe, dźwiękowe, a może te słynne plakaty. Dwukolorowe zazwyczaj, żółte i białe. W jakich sytuacjach informacja pasażerska może nas wprowadzać w błąd. Jeden z takich przykładów podaje nasza słuchaczka i patronka. Kiedyś wracałam z Warszawy, czekałam już na peronie, kiedy na wyświetlaczu pojawił się komunikat o zmianie peronu. I za chwilę pani zaczęła też ogłaszać ową zmianę w głośnikach. Co z tego, skoro część pasażerów miała w uszach słuchawki, a oczy wbite w telefon? Ani nie zobaczyli, ani nie usłyszeli. Robiłam za dobrą samarytankę, napisała w komentarzu. Machałam przed oczami, a jak zdejmowali słuchawki, to wysyłałam ich na właściwy peron. 224, 280, 280, 20 minut po 18:00.

0: używanie słowa peron w języku polskim na to, co się ma wydarzyć, jest trochę nonsensowne. Peron po polsku ma zupełnie inne znaczenie niż przywoływane często niemieckie określenie Bahnsteig czy Gleis. To wszystko dotyczy krawędzi peronowej albo miejsca, do którego się wsiada. Po czesku jest bardzo ładnie to określone, bo to jest pewnie źle powtórzę na stupiszcze, czyli miejsce do wsiadania i to jest bardzo fajne słowo, natomiast po polsku trudno by to było przetłumaczyć. Konkludując, należałoby pewnie wymyśleć albo zastosować istniejące jakieś słowo na to określenie, które będzie oznaczało krawędź peronową.
1: A może zostańmy przy tejże krawędzi peronowej, którą, jak mniemam, wszyscy rozumieją. Pan Rafał jeszcze podpowiada Warszawa Zachodnia, nowo wyremontowany dworzec, peron 9 i myślisz sobie, że to co, przesiadka z toru 16 na 17? Nie, to 10-minutowy spacer. Rzeczywiście jest taka sytuacja, to w stolicy. A jak jest u Państwa? 224, 280, 280, czy rezygnacja z dotychczasowej numeracji peronów, przy których znajdują się zazwyczaj dwa tory, chociaż na peronie pierwszym może być to tylko jeden, na numerację zgodną z liczbą krawędzi peronowych. Pan Piotr pisze, to mi przypomina reformowanie sądów. Zmienimy numerację i na pewno będzie lepiej. Vero, to nie komplikacja, to ułatwienie. We Francji tak właśnie jest. Każda krawędź peronowa to jeden numer, czyli peron. Chociaż napisała, że tu akurat literami operują. Jakoś ludzie żyją i jeżdżą. Jest jeszcze jedna podpowiedź, a właściwie sugestia, co można byłoby zmienić szybko. Otóż zamiast numeru peronu i numeru toru, to skrócić, zmienić albo rozdzielić numery rzymskie z cyframi arabskimi, bo gdy mamy dwójkę i trójkę obok siebie, to czy jest to peron drugi, tor trzeci? A może odwrotnie, pisze nasz patron. Grupa osób patronujących po południe Małpanowy Świat to oczywiście adres. Za chwilę prognoza pogody, a po 18:30 Michał Szymajda z portalu Love, Peace, Trains.

0: Pogoda.
1: Gdzie najchłodniej, gdzie najcieplej. I proszę pamiętać, że rozmawiamy o Polsce. 6 stopni Celsjusza w Zakopanem, 14 stopni Celsjusza w Słubicach. Jutro rano na wschodzie w centrum synoptycy zapowiadają mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Słabe, przelotne opady mogą się pojawić na południowym wschodzie. A na termometrach od 8 stopni w Dolinach Bieszczadzkich, przez 9 na południowym wschodzie, do 13 w centrum. Najcieplej będzie na zachodzie. 18-19 stopni. Wiatr słaby, nieco silniejszy na północy. Państwa przygody, dworcowe przygody związane z numeracją peronów, torów i sektorów na peronach 224, 280, 280.
2: Mieszkam w małej miejscowości, tu perony są dwa. Na zamianie numerów PKP raczej mnie nie złapie, ale zasadzka kryje się gdzie indziej. Otóż, gdybym jednak pomylił perony, to żeby przejść na inny peron, mam jakieś kilkaset metrów, a potem po schodach i z powrotem kilkaset metrów. Kiedyś widziałem faceta, który wystartował, bo też pomylił perony i już był na zakręcie, już ze schodu z drugiej strony wypadał, a my z żoną, dawaj, zdążyć. I zdążył.
1: To jest właśnie kondycja, która sama się nie zbuduje. Kolej dba o nas w różnych sytuacjach, a może zamiast peronów stanowisko i kierunek proponuje nasz słuchacz?

0: Przepytanie.
1: Co mogłoby ułatwić pasażerom poruszanie się po dworcach i wsiadanie do właściwych pociągów, nie tracąc czasu? Słuchacz pisze, pomogłyby schematy dworców, tam gdzie to oczywiście możliwe. To mogłoby ułatwić, a przede wszystkim taki graficzny schemat dworca jest odporny na tych, którzy poruszają się w słuchawkach. Zerknąłem z ciekawości na schemat dworca w Poznaniu, który wciąż pojawia się, przewija się w Państwa komentarzach. To nie jest łatwa rzecz, nawet jak się zdejmie słuchawki. Michał Szymajda, portal Love Peace Trains, już razem z nami. Dzień dobry, a właściwie dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: PKP, Polskie Linie Kolejowe, pracują nad zmianami w oznakowaniu polskich dworców oraz zmianami w informowaniu pasażerów, gdzie muszą czekać na pociąg, do którego chcą wsiąść. Plan jest taki, aby zastąpić numery peronów i torów numerami krawędzi peronowych. Zamiast informacji pociąg odjeżdża z toru pierwszego przy peronie drugim albo z toru drugiego przy peronie drugim. Usłyszymy, pociąg odjedzie z peronu drugiego albo z peronu trzeciego. Pierwsza stacja, na której już pod koniec października rozpocznie się pilotaż nowego systemu, to Mysłowice. Dziś są tam trzy perony. Po wprowadzeniu zmiany w informacji pasażerskiej będzie 5. No to przynajmniej jeśli chodzi o liczbę peronów. Polska być może awansuje w jakimś ogólnoświatowym rankingu, ale zastanówmy się na poważnie, dlaczego kolejarze testują takie zmiany i co się z tym wiąże?
2: Pragnę uspokoić na początku pana redaktora i słuchaczy. Nie będziemy peronową potęgą. Ostatnio byłem w Lipsku, tam jest 26 krawędzi peronowych. A wracając do tematu rozmowy, rzeczywiście w Polsce problemem, na polskiej kolei problemem jest rozróżnienie na perony i tory. Moim takim ulubionym przypadkiem jest chyba przypadek trójmiejskiej SKM-ki, gdzie mamy tor i znaczy, gdzie mamy peron i dwa tory 250 i 251, jeśli dobrze pamiętam, więc to wprowadza zamieszania. Bardzo często są takie przypadki, że jest peron drugi przy torze 40 albo przy torze czwartym na przykład. Mhm. Te tory to jest sztywne przełożenie tego, jak ma je zapisane w swojej dokumentacji, jak ma zapisane w swojej dokumentacji kolejarze z PKP Polskich Linii Kolejowych. Stąd takie kwiatki. Właśnie pomysł z testowaniem nowego rozwiązania w Mysłowicach jest banalny i chyba dość fajny, ponieważ będziemy oznaczać każdą krawędź peronową, czyli tam, gdzie jest tor, numerem. Natomiast tu rzeczywiście bardzo dużo osób podnosi, że peron to nie to samo co tor, a u nas to nazewnictwo będzie miało przełożenie jakby

0: mieliby podwójną numerację, na przykład tor 250 miałby się stać peronem, torem pierwszym, no to wymyślono, że to perony będą dotrzymywać to oznaczenie. Ja wiem, że to jest bardzo trudno wszystko wytłumaczyć.
1: Tak, ale słuchacze się zastanawiają, dlaczego właśnie nie tory, tylko perony. To znaczy, że zostalibyśmy przy tej numeracji kolejarzy i też nie byłoby problemu, no bo jeśli nawet byłby to tor 250, to na tym dworcu jest tylko jeden taki i jeśli nasz pociąg odjeżdża z toru 250, nie byłoby problemu.
0: Jeżeli jesteśmy do tego przyzwyczajeni, to pewnie nie będzie nam to robić, jeżeli korzystamy z jednego peronu w jednym mieście i przyjeżdżamy do drugiego, bo przeważnie wiemy, o co chodzi, natomiast wśród przyjezdnych krajowych, zagranicznych zwłaszcza, powoduje to bardzo dużo problemów i no, sprawy, że jesteśmy trochę rozkojarzeni w tej numeracji, którą jeden do jednego przeniesiono z tej nomenklatury kolejowej, która nie zawsze jest taka prosta. Najlepszy przykład, zawsze dobrze się posłużyć dobrym przykładem, na przykład na którejś stacji z Niemiec nie mamy w ogóle peronów, tylko są tory, czyli jest tor pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, jeżeli w naszej nomenklaturze taka stacja miałaby trzy perony, to jest bardzo proste, po prostu jest Gleis 1, 2, 3, tor 1, 2, 3. U nas jest peron pierwszy, jeżeli mamy szczęście, do tego tor pierwszy i drugi, a później może być równie dobrze 45 i 6.
1: Tak. Jeszcze słuchaczka, która napisała: po co mnożyć byty? Nowe słowo. Krawędź peronowa. Nowe słowo, po co? I to teraz w komunikacie proszę sobie wyobrazić. Pani Marzena napisała: pociąg danego przewoźnika do stacji Łódź Widzew odjedzie z krawędzi peronowej 3. Ratunku, napisała. Jak można byłoby to uprościć? Szukamy słowa, które zamieniłoby słowo peron, czy krawędź peronowa zastąpiłoby
0: platforma.
1: Czuję
0: wtedy jest to przeniesienie jeden do jednego z... Oczywiście, tak, nie wszystkim mogłoby to odpowiadać, ale jest mnóstwo słów, które mają konotację też po drugiej stronie politycznej barykady. Mm-hmm. Natomiast być może faktycznie wprowadzenie nowego słowa platforma, tak jak to ma przełożenie z języka angielskiego, byłoby jakimś rozwiązaniem, ale pewnie znajdzie się mnóstwo głosów, które będą przeciwko temu rozwiązaniu, bo przecież mamy i peron, i tor już od dawna zapisane w naszym nazewnictwie, w naszych głowach też bardzo to mocno wykute jest.
1: Tak, to prawda. Zdaniem przedstawicieli PKP PLK to nowe rozwiązanie pozwoli wyeliminować pomyłki powodowane dodatkową informacją o numerze toru. To są te pomyłki, o których nasi słuchacze też pisali. To znaczy pociąg do miasta X odjeżdża z peronu Y, z tym, że na peronie Y są tory numer 1 i 2 i wsiadamy po prostu do niewłaściwego pociągu, nie czytając tabliczki na drzwiach samego pociągu. W jakich sytuacjach jeszcze informacja pasażerska potrafi wprowadzać dzisiaj pasażerów w błąd?
0: Chyba sam fakt, że ta informacja pasażerska jest w Polsce dalece niedoskonała, wprowadza w błąd. Bardzo często jeżdżąc pociągami krajowego operatora PKP Intercity widzę, że ta informacja albo nie działa, albo pokazuje dane, które niewiele mają wspólnego z rzeczywistością. Moim ulubionym przypadkiem jest to, kiedy pokazywane jest opóźnienie na przykład 2400 minut, podczas gdy pociąg jest opóźniony na przykład minut 5, bo tak się to w systemie czasami potrafi dziać. Mamy też problem z informacją dworcową bardzo często. Na niewielu stacjach w Polsce, nawet dużych czasami są wyświetlacze, chociaż teraz się to już zmienia. Ta informacja dworcowa też czasami potrafi nie nadążać za sytuacją na torach, czego przykładem jest, nie wiem czy dalej jest, ale do niedawna tak było, stacja Warszawa Centralna, że kiedy już widzieliśmy w aplikacji, że pociąg będzie opóźniony 2 godziny, to na dworcu Warszawa Centralna co 10 minut dokładano to opóźnienie, powodując gigantyczną frustrację pasażerów. Też, chociaż problem wydaje się coraz mniejszy, problemem było uzyskanie informacji takiej głosowej z pociągu od załogi. Teraz po wielu, wielu bardzo skargach kolejarze zajęli się tym tematem. Wcześniej też problem było usłyszenie komunikacji w języku angielskim, na przykład gdzie pociąg był w relacji międzynarodowej. Też na szczęście się to zmienia, natomiast no, mam wrażenie, że brakuje takiej dbałości o ogólny stan tej informacji na polskich dworcach. Też Gdańsk też dobrym przykładem jest główny, gdzie na stacji wyremontowanej, jeżeli dobrze pamiętam, za 15 milionów złotych przez 2 lata nie działały żadne systemy informacji pasażerskiej, podczas gdy przez dworzec gdański przechodziło tyle ludzi, ile przez chyba dwukrotnie więcej niż przez lotnisko Warszawa Chopina.
1: Ja zastanawiam się jeszcze, skąd mogą brać się te rozbieżności.

0: między informacjami na plakatach, czy też na ekranach wyświetlających informacje o pociągach i w komunikatach głosowych, to zazwyczaj jest problemów, jakichś sytuacji związanych z techniczną stroną prowadzenia pociągów, gdy dojdzie do jakiejś technicznej usterki i nagle dochodzi do spiętrzenia opóźnień.
1: Znaczy problemem było też to, że komunikatami na dworcach do niedawna zajmowała się jedna spółka, a komunikatami na peronach druga spółka. Jakby nie, nikt nie wpadł na pomysł, że mógłby się tam zajmować jeden operator. Natomiast zmienia się to na szczęście in plus. Pociągi też są coraz częściej OGPS-owane, trudne słowo. I dyspozytorzy mają tę informację coraz częściej rzeczywiście aktualną ze flaku, ile pociąg jest opóźniony, więc też dobra informacja. To też się zmienia. Jestem teraz w Gdańsku i widzę, że komunikaty potrafią się pojawić takie na wyświetlaczach, przy peronach, że pociąg jest opóźniony nawet o 2 minuty i zmienić się to na przykład na 1 minutę, to znaczy, że ten system działa. I ten wzrastający poziom informatyzacji sprawia, że to w końcu ta część tej kolejowej roboty się poprawia.
0: Tak, a poza tym wielu pasażerów szuka informacji na temat tego, co dzieje się z pociągiem w internecie. To może dlatego
1: tak wiele osób... Portal pasażera jest najlepszym źródłem informacji. Też był z tym problem przez lata. Nie działała ta część, która wskazywała nasze pociągi na mapie, w aplikacji. Teraz na szczęście też doprowadzono to do ładu i rzeczywiście to jest najlepsze źródło informacji, ta aplikacja w tej chwili.
0: Jedna z naszych słuchaczek pisze, że osoby, które nie potrafią sprawdzić, z którego peronu czy z toru, sektora odjeżdża ich pociąg, to jednak jest jakiś głębszy problem dotyczący być może kwestii edukacyjnych. Ale ja się zastanawiam, czy informacja pasażerska, nawet wyjdźmy już teraz z tego dworca, czy informacja pasażerska musi być jak najprostsza, czy wręcz przeciwnie, powinna zawierać wszystkie potrzebne informacje, numer pociągu, czy też lotu, gdy jesteśmy na lotnisku, nazwę pociągu. Pociągi mają czasem piękne nazwy, jeżdżą po kraju, sławiąc regiony, z których startują albo do których zmierzają. Czy ta informacja powinna być jak najprostsza? Godzina i punkt, w którym powinienem się pojawić?
1: Nie do końca tak. Zdarza się, że w jednym kierunku podążają dwa pociągi. Tak było do niedawna ze stacją Wrocław Główny do stacji Warszawa Centralna, czy Warszawa Wschodnia. Odjeżdżały niemal o tym samym czasie, pociągi. Gdybyśmy tam dali tylko godzinę i kierunek, mogłoby dojść do nieporozumienia. Są jeszcze pociągi regionalne, które jadą innymi trasami. Mój ulubiony przypadek. Sam kiedyś padłem ofiarą takiej historii. Próbowałem się z którejś z belgijskich miast na zachód od Brukseli dostać na lotnisko. Wsiadłem w pociąg, który objeżdżał pół kraju, także to nie do końca jest tak. Informacja powinna w 100% pozwalać nam na identyfikację pociągu, także numer pociągu to jest jak najbardziej wskazana rzecz. Nazwa też uważam, bo często pasażerowie nie mają obowiązku znać numeru swojego pociągu, ale nazwę już tak. I tak samo tak naprawdę z komunikacją autobusową, to w ogóle mamy duży problem z tą komunikacją autobusową, zwłaszcza regionalną, bo o ile komunikacja miejska to w tej chwili nowoczesny tabor.
0: Tak, to prawda. Tutaj jest troszeczkę...
1: Perony, wyświetlacze.
0: To trochę skansen.
1: To już jest... Tak, dokładnie. Jakby system jako system komunikacji autobusowej, tej regionalnej, nam się w Polsce rozpadł. Próbujemy go na wszelkie możliwe sposoby poskładać, wydatkując z budżetu państwa dodatkowe pieniądze na wsparcie takiego autobusów tam, gdzie one potrzebują dotacji, ale na razie to te zmiany systemowe, śmiem twierdzić, nie nadeszły jeszcze i tak samo odbija się to też na poziomie informacji pasażerskiej. Mało tego, większość PKS-ów, na których kiedyś opierała się komunikacja regionalna, w tej chwili pozbawia się sama albo sama się już pozbawiła terenów dworcowych, które były takimi węzłami komunikacyjnymi. Kiedyś wielki dworzec autobusowy wrocławski, w tej chwili znajduje się w podziemiach, nieznacznie mniejszy, gdzieś ta komunikacja regionalna się rozjeżdża po mieście. Za chwilę Gdańsk straci prawdopodobnie swój dworzec autobusowy.
0: Olsztyn teren też już niebawem prawdopodobnie nie będzie dworca autobusowego w pobliżu nowego kolejowego. To akurat przypadek, który znam dosyć dobrze.
1: Spójrzmy też na chyba najbardziej rażący przykład dworca autobusowego Warszawa Zachodnia, który jest obok tego pięknego kolejowego obiektu, jest jednym wielkim, gigantycznym skansenem, niemal bez tablic informacji pasażerskiej. Tak naprawdę jest to część Azji, w środku stolicy,
0: a obok
1: środkowej Europy.
0: Nowoczesny, najnowocześniejszy chyba w tej chwili dworzec w kraju, Warszawa Zachodnia, po zmianach, po remoncie. Gdy państwo piszą nam o różnych wątpliwościach dotyczących informacji pasażerskiej, to wraca też, wciąż wraca kwestia numerów pociągów, tu znowu pociągów. One czasami mogą zaskoczyć, to znaczy to może nie być dokładnie ten sam numer, który mamy na bilecie. My może się do tego przyzwyczailiśmy, ale piszą państwo o przypadkach osób, które z zagranicy do nas przyjechały i próbują wsiąść do właściwego pociągu. Numer jest podobny, ale nie ten sam, a z głośnika komunikat dobiega w języku, który być może przypomina polski, ale nawet Polacy mają problem ze zrozumieniem.
1: No, zdarzają się takie historie, tak. Czasami bywa tak, że końcówka numeru pociągu, no nie jest akurat, zarządca infrastruktury PKP PLK ma troszkę inne zasady informacji niż na przykład PKP Intercity, gdzieś doszło do jakiejś pomyłki. Ta końcówka numeru często, nie często, ale powiedziałbym rzadko, ale jednak różni się. Ale wtedy uniwersalnie należy podejść do załogi pociągu i dopytać o szczegóły. Myślę, że to łatwo do się da zrozwikłać. Te przypadki są jednak dość rzadkie, wydaje mi się. Chociaż dla ułatwienia pociągi międzynarodowe zawsze mają te numery krótsze, więc łatwiej identyfikować je.
0: Za to numery wagonów tam są zazwyczaj trzycyfrowe. To też może być zaskoczeniem dla niektórych. Tak. Napisała nasza słuchaczka, że to opowiadanie o tym, że to w sumie nie jest takie trudne. Wystarczy się wczytać, wystarczy przyjść wcześniej na dworzec. Fajnie, ale co z osobami, które mogą mieć jakieś dysfunkcje, niepełnosprawności? Czy Polska Kolej na dworcach, to już tak kończąc, czy Polska Kolej troszczy się o pasażerów, którzy mają problemy ze wzrokiem, ze słuchem, czy korzystając z komunikacji zbiorowej w Polsce, mogą się czuć, takie osoby mogą się czuć bezpiecznie?
1: To też zależy bardzo od miasta, ale myślę, że bardzo mocno nadgoniliśmy w kwestii kolei. Te wszystkie dworce, które powstają, wszystkie nowe perony w ramach modernizacji linii kolejowych, one są wyposażone w te wszystkie urządzenia, też ścieżki naprowadzające, które ułatwiają poruszanie się osobom z dysfunkcjami wzroku. Pętle też indukcyjne coraz częściej się pojawiają na taborze. W komunikacji miejskiej myślę, że to jest jeszcze mniejszy problem. Nasze miasta w ciągu ostatnich kilkunastu lat zmieniły się dużo bardziej przyjazne dla osób z niepełnosprawnością. Wciąż pozostaje problem ten sam, o którym mówili wcześniej, o dostępności komunikacji tej regionalnej, autobusowej zwłaszcza, bo tam mam wrażenie, do nadgonienia mamy bardzo wiele, no zwłaszcza w komunikacji też, w informacji pasażerskiej, tam są największe.
0: Tak, tam już peron, a właściwie stanowisko do odjazdu autobusów odjechało. Nawiązuje też do wiadomości, którą pan Maciej przysłał przed momentem, jak zastąpić peron, skoro nie krawędź peronowa. Po pierwsze, mówić o tym, że komuś odjechała krawędź peronowa, żartuje nasz słuchacz, to jednak nie brzmi dobrze, ale jeśli ma być po polsku, proponuję miejsce odjazdu pociągu, czyli MOP numer 1, MOP numer 2, miejsce obsługi pojazdów na autostradach i drogach szybkiego ruchu chyba nazywa się w ten sposób. Proszę mnie poprawić,
1: tak,
0: panie Michale.
1: Ja jeszcze zgadza się. Chociaż ja nie jestem specjalistą od dróg, to czasami się zdarza autostradami poruszać. Natomiast pragnę wszystkich państwa uspokoić i pana redaktora również. Ten eksperyment w Mysłowicach będzie badany. To nie jest tak, że wszystkie nagle stacje dotrzymają numerację i zobaczymy, jaki będzie efekt tego pilotażu, czy to się przyjmie, czy nie. Mam nadzieję, że rzeczywiście dojdzie do uproszczenia korzystania z polskich dworców, bo ta podwójna numeracja na tych żółtych tablicach papierowych wyklejanych w gablotach czasami potrafi rzeczywiście wprowadzić błąd.
0: Tak, tutaj też wraca pytanie o to, czy bez okularów można to wszystko odczytać, zwłaszcza stacje pośrednie. No, państwo piszą, że nie jest to łatwe. Michał Szymajda, portal Love, Peace, Trains był z nami w popołudniowym programie. Za spotkanie bardzo dziękuję.
1: Dziękuję również.

0: Bar Italia, tak właśnie się kończy. Numeracja pociągów to nic, pisze słuchacz w liście do redakcji. Leciałem samolotem, samolot miał 3 różne numery. Każdy, kto przesiadał się w Paryżu, wie, że to nie jest szczególnie intuicyjne lotnisko. Tym bardziej, że jeśli chodzi o dworce, to na każdym mam takie wrażenie, czyż trzeba się wykazać inną troszeczkę intuicją albo innymi umiejętnościami, zdolnościami czy też kompetencjami. Bardzo dziękujemy Państwu za popołudniowy program. Bardzo dziękuję Anna Rokicińska, Wiktoria Wichrowska, Olga Bobienko, Kacper Badura, Klaudiusz Slezak, Wojciech Ratasiewicz, Kuba Ferlini, Michał Porycki. A tymczasem zapowiadam, uwaga, uwaga, za chwilę szczyt nastąpi. I to będzie szczyt wszystkiego po 19:00. Zuza Iłęda oraz...
1: Mateusz Andruszkiewicz też będzie. Peron nam być może odjedzie.
0: A krawędź peronowa? Zdecydowanie nie.
1: Nie, ta ona będzie na pewno stabilna.
0: Państwo mogą słuchać, a poza tym głosować. Przypominam Tip Top Lista, gdy po 3 razach w szczycie piosenka, na pierwszym piosenka trafia do Tip Top Listy, też warto głosować. Tym bardziej warto wspierać.
1: A tutaj już kolejne się szykują numery, żeby do ciebie pofrunąć na
0: jest
1: sobotę.
0: Jest szansa?
1: Tak, tam tutaj tak coś czuję, no. Nie zdradzam.
0: Nie zdradzaj, niech to będzie niespodzianka, nasza słodka tajemnica. Niestety mam czasem wrażenie, że te same utwory w szczycie cieszą Państwa ucho niesamowicie i radują duszę, a gdy trafiają do zestawu tip-topowego zestawu, to tam jakoś tak Państwo chodzą wokół nich tak, z taką niepewnością, nieśmiałością. Nie wiem, z czego to wynika. Przypominam, na stronie nowyświat.online zestaw czeka. Ja spotkam się z Państwem jutro o 16:00. Dziękuję.

0: Antena, audycje wyjazdowe, specjalne wydania koncertu życzeń i nie tylko, mniejsze i większe koncerty artystów, nasze autorskie koncerty, silent disco i mnóstwo innych wydarzeń możemy organizować dzięki Waszemu wsparciu. To proste. Prosta jest też droga do okazania tego wsparcia. Wystarczy zalogować się na stronie nowyświat.online i dołączyć do osób patronujących Radio Nowy Świat lub też odnowić istniejącą już subskrypcję, zaznaczając przy rejestracji płatność powtarzalną BLIK. To ważne, bo za taki wybór formy płatności to BLIK przeznacza Radiu 30 zł więcej przy pierwszej wpłacie, a my zyskujemy większe możliwości na tworzenie wartościowych treści i wydarzeń dla Was. Wszelkie potrzebne informacje znajdziecie na stronie nowyświat.online/BLIK.
1: Minęło 19, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis informacyjny, Olga Szygenda. Karol Nawrocki podpisał dziś 8 ustaw, a 3 zawetował. Prezydent skrytykował przy tym sposób, w jaki rząd przygotowuje prawo. Zarzucił rządzącym opieszałość na etapie prac nad przepisami i pośpiech przy poprawianiu błędów. Nie zgodził się również z zarzutem, że jego decyzje o wetach blokują działania rządu.
2: Czas wziąć odpowiedzialność. Od wielu miesięcy słyszymy, że największą przeszkodą są prezydenckie weta. Że to prezydent nie pozwala rządzić. To wygodna polityczna opowieść. Tylko, że to fałszywa historia, która rządowi ma dać jedynie alibi i przykryć jego nieudolność czy złe decyzje. Dlatego chcę dziś powiedzieć o faktach. Weto nie jest blokadą. Weto jest konstytucyjnym narzędziem obrony obywateli przed złym prawem.
1: Prezydent zwrócił również uwagę na problemy gospodarcze i rosnące koszty życia. Wśród największych wyzwań wymienił sytuację finansów publicznych, kolejki do leczenia oraz wydatki ponoszone przez przedsiębiorców i rolników.
2: Rolnicy mierzą się z rosnącymi kosztami produkcji, a seniorzy z niepokojem spoglądają na rachunki i ceny podstawowych produktów. Mamy jesień i robi się coraz chłodniej, a ceny węgla, pelletu i energii rosną, budząc duży niepokój. Kierowcy wciąż czekają na zapowiedzianą przez premiera Tuska benzynę po 5 zł 19 groszy. W polskich domach pojawiają się obawy przed zimową drożyzną i właśnie w takim momencie Polacy mają prawo oczekiwać od rządzących pracy, odpowiedzialności i konkretnych rezultatów.
1: Nawrocki zaapelował do rządu o konkretniejsze działania i większą odpowiedzialność za sytuację obywateli. Jego zdaniem państwo powinno skupić się na ochronie zdrowia, stabilnych finansach i bezpieczeństwie energetycznym zamiast na politycznych sporach. Rzecznik Generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej opowiedział się przeciwko TikTokowi w sporze z Komisją Europejską. Andrea Biondi zalecił odrzucenie skargi właściciela platformy, który kwestionuje objęcie jej unijnymi przepisami o rynkach cyfrowych. TikTok został uznany za tak zwanego strażnika dostępu, co wiąże się z dodatkowymi obowiązkami mającymi chronić konkurencję. Opinia rzecznika nie przesądza jednak o wyroku. Sędziowie mają rozstrzygnąć sprawę w najbliższych miesiącach, a za naruszenie przepisów platformom grożą kary sięgające 10% rocznych światowych obrotów. Unia Europejska chce ograniczyć dyskryminację kobiet w diagnostyce i leczeniu. Europosłowie domagają się, by badania medyczne częściej uwzględniały różnice między organizmami kobiet i mężczyzn, a dane dotyczące zdrowia były gromadzone z podziałem na płeć. Chodzi m.in. o lepsze rozpoznawanie chorób i skuteczniejsze dobieranie leków.
3: Na ten temat wielu zamyka oczy, ale faktem jest, że przez dziesięciolecia wszystkie badania, analizy, testowanie brało pod uwagę płeć męską, a nie żeńską. Okazuje się, że inne są symptomy różnych chorób, m.in. ataku serca, między kobietami a mężczyznami. To wymaga też innego podejścia, innego stosowania leków, a przede wszystkim badań.
1: Mówiła europosłanka Elżbieta Łukaciejewska. Raport przyjęty przez Parlament Europejski zwraca uwagę także na opóźnienia w diagnozowaniu chorób kobiecych. Przykładem jest endometrioza, której rozpoznanie zajmuje średnio od 6 do 10 lat. Europosłowie chcą również zwiększyć udział kobiet, w tym ciężarnych i karmiących, w badaniach klinicznych. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

0: wszystkiego, czyli każda lista świata.
1: Zuzanna Iłęta.
2: Mateusz Andruszkiewicz.
1: Zupełnie jakby to był poranek, a jest wieczór i tak. To wcale.
2: Nawet szykuję mem na tę okazję. Taki mem taki z ciułałą, że jest ta ciułała, co jest taka wściekła i to jesteśmy my teraz. I ta ciułała, która jest taka miła, grzeczna i kulturalna.
1: I to jesteśmy my rano.
2: My rano.
1: No właśnie. Więc drodzy państwo, będzie ogień przez najbliższą godzinę. Zobaczymy jak silny, czy to będzie malutka zapałka, czy to będzie potężny pożar. Proszę obserwować, nasłuchiwać i proszę też wysłuchiwać dokładnie propozycji, bo mamy ich 6. 3 kraje, jak to się zwykło robić, gdy nie ma trzeciego kompadre Marcina Mana, który za sprawami swymi nieobecny jest. A później będzie top 10.
2: Top 10, tak. A tlen do tego, żeby nas było słychać z tym ogniem, Wojtek Ratasiewicz dostarcza zza konsolety. Muszę przyznać, że wybrałeś bardzo dobre kraje.
1: Dziękuję. I tym razem to było coś między losowaniem a wyborem. Nawet nie zastanawiałem się zbyt długo, tylko tak sobie przejechałem, ten, fajny.
2: Fajny.
1: Okej, okay. I poszło. Okay. Tak, żeby pasowało też geograficznie i było od siebie odsunięte. Tak, mamy 3 kraje. Dzisiaj pierwszym z nich będzie Hiszpania, więc cały ocean muzyki do przemierzenia. Czy dla ciebie to jest dobra czy niedobra sytuacja, jak jest klęska urodzaju?
2: Jakoś nie, z Hiszpanią sobie jakoś dobrze poradziłam, bo czasami jest tak, że jeżeli za bardzo się zagłębisz, ale ja jakoś tak chyba powściągnęłam swoje FOMO, stwierdziłam, że to nie jest tak, że ja przegapię jakieś oceany dobrej muzyki, tylko muszę znaleźć coś, co mi się spodoba i postawić kropkę. Ale jak zobaczyłam, co ty przyniosłeś, to jak widziałam nazwę wykonawcy, to wiesz, co miałam w głowie?
1: No.
2: Adios.
1: Ojejku, to jest tak skrajnie inny kierunek, ten, który za chwilę usłyszymy, ale bardzo kuszące. No nie, no teraz będzie mi to chodziło po głowie. Zuza.
2: Słuchaj, no
1: weź, tak się nie robi.
2: Przegrałeś w grę.
1: Do
2: tego wszystkiego. Ale no nie mogę. No, jeżeli ktoś widzi adios i nie śpiewa tego, to są takie rzeczy, których się nie da przeczytać bez śpiewania i ja bym nie ufała wtedy takiej osobie. Jeżeli, no. To znaczy, że tobie nie ufam, tak?
1: Tak.
2: No i dobrze. No,
1: no to ładny początek audycji. To jest celowy projekt pana, który nazywa się, przepraszam, jeżeli przekręcę wymowę, dwie literki, Fabio GG. Urodził się w Almerii, obecnie mieszka w Walencji. Jest to muzyka wcale przepiękna, z akcentem na to słowo, albowiem, tak jak Marcin przynosi utwory z jego miękkiego podbrzusza, które odsłania czasami, to myślę sobie, że to leży gdzieś nieopodal.
2: Ale jego miękkiego podbrzusza, czy twoje miękkie podbrzusze leży obok Marcinowego?
1: One się dotykają, te miękkie podbrzusze. Stykają się.
2: Okej. Okay.
1: Tak. Jeżeli pomyślałaś sobie, że to romantyczne okoliczności, to w sumie całkiem trafnie, bo to jest indie folkowy numer, więc będzie miał wiele z tym klimatem wspólnego i myślę sobie, że to ładne wejście w dzisiejszy szczyt.

0: nadzieję tylko, że to adios, adios nie będzie profetyczne i nie powiemy tego prędko tej piosence, tylko pojawi się w top 10 na przykład w przyszłym tygodniu. Jeżeli komuś się spodobało, to można będzie głosować.
1: Mój główny zarzut propozycji do tej piosenki jest taki, że kończy się niespodziewanie i powinna trwać dwa razy dłużej.
0: Też tak uważam, dlatego będziemy ją grać dwa razy, jak
1: podwójnie
0: trafi do top 3. żeby się nacieszyć,
1: przy nasycić. Ostatnim razie, jeżeli będzie trzy razy na pierwszym miejscu, to przy tym ostatnim zapętlimy, rozumiem, żeby tak za cztery minutki sobie potrwało.
0: Możemy się tak mówić.
1: A nie dwie minuty, doskonale. Ja przyniosłam pana, którego imię właściwe to jest José María López Sanfliu. Ale występuje pod takim scenicznym imieniem jako Kiko Veneno. Kiko przylgnęło do niego jeszcze w trakcie studiów. Pochodzi z Hiszpanii, ma w tym momencie, to jest rocznik 52, czyli ma 70 kilka lat, nie policzę teraz na szybko. Ale to jest muzyk bardzo rozpoznawalny. Jego pierwszy album, kiedy go wydał, nie poniósł się jakoś szczególnie i nie był hitem, ale przez karierę, którą zrobił później, ten album wraca i mówi się o nim jako takim klasycznym dla muzyki hiszpańskiej.
0: Okej, rozumiem, że doczekał się nowego wydania.
1: No, to na pewno, ale to nie z tego albumu posłuchamy.
0: Aha, bo myślałem, że robisz taką pętlę.
1: Nie, pan Kiko Veneno po prostu ma wydawnictwo, które ukazało się chyba jeszcze w 25, ale jest na tyle ładne i przyjemne, że postanowiłam, że to jednak te 12 miesięcy plus minus to jest jeszcze zupełnie w porządku. Dużo było tych utworów, ja przyniosłam i wybrałam numer Olivia, a co jeszcze można powiedzieć, bardzo mnie rozczuliło, że Kiko po czasie swoich studiów podróżował po Europie i po Stanach i udawało mu się docierać na różne koncerty i był między innymi na Franku Zappie i na Bobie Dylanie. I powiedział, że te dwa koncerty to są takie, które najbardziej ukształtowały jego wrażliwość muzyczną. Nie wiem, czy to usłyszymy tak wyraźnie bardzo, ale myślę, że to jest wspaniałe i każdy z nas pewnie wskazałby takie koncerty, że człowiek poszedł i miał takie wow.
0: I zostały z tobą na długo.
1: Tak, to już nie wygrzebię tego z głowy, więc to byli akurat ci artyści. Dużo różnych składów powstało po drodze, zanim ta kariera solowa brzmiała tak, jak brzmi, no ale brzmi teraz tak.

0: Baisse la vitre, que l'air me décoiffe. En arrière tous mes cheveux. Je te comprends, mais je peux pas t'attendre. J'arrive pas jusqu'à tes bras avec mon cœur.
1: Jak ci się podobało?
2: No właśnie, miałem taką refleksję, że w ogóle nie poszliśmy w tę stronę taką hiszpańską współczesną, której bardzo dużo, nie wiem, pewnie na listach przebojów można by znaleźć. Ale mam wrażenie, że ma to spore szanse, żeby znaleźć się w top 10, ponieważ było energetycznie bardzo sprzyjające, taneczne, ale nie za bardzo, nienachalne. I dużo takiej wartościowej treści tam było, jak powiedziałaś o tych koncertach, które go ukształtowały, to mam wrażenie, że...
1: Gdzieś to jest, nie?
2: Pod jest tam gdzieś schowane, tak.
1: Ja myślę, że nie poszliśmy w tę taneczną stronę ze względu na to, że przez nasze wycieczki do Gujany ostatnio, jakby trochę takich dziwnych koszmarków musiało się tu pojawić, więc możliwość przyniesienia rzeczy, które naprawdę nam się podobają, a nie po prostu, że to takie były, innych nie było, przepraszamy, tak. Była dość sympatyczna. Ja myślę, że ta Oliwia faktycznie ma szansę. Myślę, że też by się dobrze odnalazła po prostu na playliście gdziekolwiek indziej, ale bardzo doceniam, że nie zapytałeś mnie, dlaczego tam się też pojawia język francuski, bo nie mam pojęcia, czemu on tam jest.
2: Dlatego nie pytam.
1: Dzięki.
3: Kolejny kraj.
2: Język francuski nie pojawi się też i w tym przypadku, ponieważ...
1: Nie pojawi się?
2: Nie. Albowiem zmierzamy teraz do Etiopii. To jest kolejny nasz przystanek i ja chyba najbardziej byłem podekscytowany na zaprezentowanie tego pana, którego przyniosłem ze wszystkich dzisiejszych propozycji, ponieważ nazywa się Iheis, pochodzi z Etiopii, a mieszka obecnie, zgadnij gdzie?
1: W Polsce.
2: W Polsce, w Warszawie konkretnie. Jak rozumiem, z jego muzyki...
1: Czy poznałeś go?
2: Studiuje. Nie. No,
1: a znalazłeś go dopiero szukając teraz muzyki z Etiopii? Czy...
2: Tak. Okay. Nie znałem wcześniej kompletnie i też no, jeżeli chodzi o jego zasięgi, to nie jest artysta, na którego się trafia od tak. Trzeba trochę pogrzebać przez Bandcampy czy różne inne radary. Jak dowiedziałem się z jego muzyki, studiuje, ma 22 lata i rapuje o tym, jak mu się żyje w Warszawie jako osobie z innego kraju. To znaczy wyeksponowana jest ta diaspora afrykańska i jako, że ma doświadczenia życia i w Etiopii, i w Polsce, to dużo paraleli tam się pojawia i takich właśnie wniosków, refleksji na temat jednego i drugiego kraju. Odwołuje się też do Kapuścińskiego, więc bardzo intertekstualna.
1: A wiadomo, co
2: to
1: studiuje?
2: To jest płyta. Możliwe, że o tym rapuje, a mi umknęło. Nie mam zielonego pojęcia.
1: Okej, bo tak ten Kapuściński, to się zastanawiałam, czy to jest coś związanego z literaturą.
2: Czy gdzieś polonistyka? Czy...
1: Tak, czy no w sumie na stosunkach międzynarodowych też ktoś może ci wspomnieć o Kapuścińskim, albo na dziennikarstwie, na politologii, jakby no w różnych kontekstach mógłby się pojawić, ale to nie jest chyba najbardziej oczywisty wybór dla studenta z zagranicy, żeby złapać się za Kapuścińskiego i czytać.
2: To zależy, bo w tym przypadku konkretnym, jeżeli chodzi o Etiopię, to też że temu krajowi poświęcał uwagę Kapuściński w Cesarzu choćby, więc... Więc mógł mu na przykład, nie wiem, ktoś polecić, że weź zobacz.
1: A że będziesz miał polską perspektywę na swój kraj, że może ci to coś tam podpowie, co do tego, jaki mamy stosunek i tak dalej, jak te konteksty się układają. To faktycznie bardzo ciekawe. Mi rzucił się od razu, bo akurat ja dzisiaj wgrywałam piosenki do bazy i od razu mi się rzuciło, że jest Warsaw is great, bra. Najbardziej mi się podoba to, bra.
2: No i co Warszawa robi w Etiopii, nie? Ja przeczytam jeszcze kilka tytułów z tej płyty, bo są absolutnie fenomenalne. Bo mamy właśnie Kapuścińskiego w jednym z utworów, ale na przykład Other Side of Wisła.
1: O!
2: Lost in Translation to akurat nic ciekawego,
1: ale
2: jeśli chodzi o polski akcent, ale Back Again in PLN.
1: Ale faktycznie fajne. Bardzo intertekstualnie to brzmi, no bo Lost in Translation jakby też tak. Other Side of the Wisła, to są jakby dobre bardzo gry słowne. Jestem ciekawa, jak ta całość brzmi, no ale dzisiaj tylko jedna piosenka.
2: Tak, i to nie jest ta, którą najbardziej chciałbym przynieść, natomiast uznałem, że ta najciekawsza była za bardzo w studenckim stylu i o różnych aktywnościach studenckich opowiadała, więc ta granica przyzwoitości...
1: Ostatnio Marcin przyniósł o osobie, która daje klapsy.
2: Ej,
1: i wszyscy... Chociaż chciałam powiedzieć, że jak dzisiaj to nie jest żaden jakiś spoiler, bo ta piosenka nigdy nie weszła do top 10, to Steve Marcina, ale ono dzisiaj zobaczyłam, że już wypadło. Już nigdy więcej go nie zobaczymy w notowaniu.
2: No to może więc... to i lepiej.
1: Znaczy to zdecydowanie lepiej, ale to tak mówię w kontekście tego, że pytanie, czy to lepiej, czy gorzej, że wybrałeś no. taką mniej wulgarną piosenkę.
2: Może sobie lepiej poradzi przez to.
1: To prawda.
2: Tak, no dużo odwołań do warszawskiego studenckiego życia z jego wszystkimi urokami. Piątek wieczór pachniała Saska Kępa.
4: Time flies by, man. Yeah.

0: bardzo boom-bapowy, klasyczny, lo-fi, nie starający się bardzo na przebojowość.
1: I nawet mówi, że nie zależy mu, żeby być sławnym. To na wprost o tym nawija.
0: Tak, i bardzo mnie rozczula to. It's piątek. Saskia Campbell.
1: Tak, piątek.
0: Warsaw is great, bro. Gdyby ktoś chciał głosować to na ten tytuł.
1: Ja uważam, że żadne z nas nie robi tak pięknego bra jak on.
0: No pewnie,
1: że tak. Takie 100% bra. Mhm, absolutnie. Jeżeli mówimy o Etiopii, to pierwszą rzeczą, która mi się kojarzy, jest taki stary etiopski jazz. To jest naprawdę, to jest takie... To jest taki pełnokrwisty gatunek. Tego się absolutnie dobrze słucha. I zawsze, jeżeli mam to pierwsze skojarzenie i ono jest takie właśnie pełnokrwiste, to mam ochotę znaleźć coś, co będzie współczesne i będzie w jakimś tam małym romansie chociaż z tym moim skojarzeniem. I znalazłam. Pan Kibrom Brihan to jest muzyk, multiinstrumentalista z Etiopii właśnie, który łączy wątki jazzowe, te tradycyjne etiopskie, z tych jazzowych tradycji etiopskich, z nowoczesnym też instrumentarium i z tym, co daje nam elektronika, ale taka bardzo subtelna. Mhm. A ciekawy jest jego background, bo on zaczynał, jak można przeczytać na jego stronie, uczył się orthodox chanting, czyli jakby, to nie jest jakby śpiew tradycyjny, bo orthodox to jest więcej niż tradycyjny w moim takim rozumieniu tego słowa w języku angielskim. Takich bardzo tradycyjnych śpiewów się uczył i w ogóle tradycyjnych instrumentów w klasztorze. I to jest jego początek spotkań z muzyką i potem dopiero cała edukacja, która prowadzi do jazzu.
0: Czyli jeżeli chodzi o jego historię, to będzie spiritual jazz w tym przypadku.
1: Myślę, że można to tam usłyszeć zdecydowanie. Brzmi to etiopsko, na pewno.

0: Gdybym był Czepialski na siłę, to mógłbym teraz powiedzieć, że co to za modulacja w wokalu tam się pojawiła, co to za nowe trendy autotune.
1: Ale
0: co
1: on, jest, przynosisz? On jest tak przegięty, że no, nie ma wątpliwości, po co on jest użyty. Prawda jest taka też, że dlaczego w ogóle kliknęłam tę piosenkę, żeby jej posłuchać?
0: Podobał ci się tytuł i skojarzyło ci się z Jabadabadu.
1: Tak.
0: Naprawdę?
1: Tak. Jak zobaczyłam Jabadu i stwierdziłam, że ja chcę przynieść piosenkę do audycji, która ma tytuł Jabadu. Jabadabadu! I tyle. A potem się okazało, że jest bardzo dobrym numerem i została. I cała reszta, całej
0: reszty... Czy to brzmienie jest efektem ubocznym twojego wyboru semantycznego?
1: Ale jednocześnie bardzo mnie bawi, bo ten przester, który słyszeliśmy na głosie, przecież on tam śpiewa Jabadu, Jabadu, Jabadu, Jabadu. Więc tak. Żadnych, ja nie mam żadnych zastrzeżeń do tego utworu.
0: Szczyt wszystkiego, drodzy państwo.
2: Kolejny kraj.
0: Nie wiem, dlaczego przyniosłaś tę piosenkę z kolejnego kraju.
1: No.
0: Myślałaś sobie, o, Fiji z Fiji.
1: Tak, ale potem miałam pewną wątpliwość, bo artysta, który podpisuje się Fiji, po pierwsze, istotnym jest to, jak go znalazłam. Znalazłam najpierw, bo jesteśmy teraz na Fiji i znalazłam, że jest moim ostatnim kluczem, jako że dobrze mi się szukało piosenek z Gujany francuskiej, wiedząc, że mają tam swoje nagrody dla Gujany francuskiej rozdawane, to pomyślałam, że może mają takie na Fiji. No okazuje się, że nie mają tylko na Fidżi, ale mają dla całej Oceanii. I znowu seplułam w brodę, że nie jesteśmy w Nowej Zelandii, bo Nowa Zelandia podpina się, muzyka z Nowej Zelandii podpina się pod te nagrody, tam jest Best Oceania Music Award, coś w
0: No to mały kraj na przyszły tydzień.
1: W Nowej Zelandii jest zawsze mnóstwo dobrej muzyki. Tak. Przypominam, Biba Biba Bibo chyba jest z Nowej Zelandii też.
0: Więc... Tak, albo gdzieś UK, nieważne.
1: Nieważne. Dużo dobrych rzeczy w szczycie było z Nowej Zelandii, więc jak weszłam w te nagrody, to sobie żałowałam, ale chodzi o to, że artysta Fiji został doceniony pośmiertnie w ramach tych nagród za dorobek swój i za wkład w tworzenie charakterystycznej muzyki właśnie tej blisko reggae, wyspiarskiej. I to jest ostatni utwór, który ukazał się jeszcze za jego życia. I ten utwór jakby w ramach tych nagród został wyróżniony, a jako, że ma jako nazwę artysta Fiji i tam było dużo tej Nowej Zelandii, to ja zwątpiłam, czy on na pewno jest z Fiji. Może na przykład po prostu lubi Fiji i tak się nazwał, a mieszka na jakiejś innej wyspie gdzieś dalej i w ogóle nie ma żadnego związku. Ma związek, urodził się tam, potem się wyniósł.
0: Fact-checking był grany.
1: Tak, był grany ten fact-checking, bo miałam takie, kurczę, dobry jest ten numer. Szkoda by mi było go nie przynieść. No a zwłaszcza, że właśnie został doceniony za to, co na tej scenie stworzył. Co mi się podoba? Często w reggae, tym takim wyspiarskim, jest taki chamski autotune. Myślę, że się z nim spotkałeś nieraz. To znaczy, że mamy ten regałowy riddim, ale ten wokal jest taki przez ilość autotuna nie słychać jakby takiej autentycznej jakości czyjegoś głosu. Tutaj tego nie ma. Ja słyszę taki dojrzały męski głos z tego rodzaju już chrypą, jeżeli ktoś
0: ale
1: trochę
0: też jest
1: lat
0: z modulacją.
1: Ma. Właśnie nie. Że mamy ten riddim, jeżeli ta modulacja jest, coś tam oczywiście zawsze jest jakaś kompresja na wokalu włożona, zawsze się jakoś go podrasowuje, nawet w masterze różne rzeczy wychodzą, coś się podbije, coś nie, ale on brzmi tak surowo, tak bym to nazwała. I to mi się bardzo spodobało.
0: To bardzo mnie cieszy, bo ja tak jak mam, nie mam takiego podejścia do autotuna boomerskiego w cudzysłowie
1: ja
0: oczywiście.
1: Ja też jestem w stanie, jakby dużo utworów się tłumaczy, ale jeżeli zaczyna to brzmieć generycznie, to już mi się nie podoba.
0: No i właśnie często w dubach, w reggae bardzo mi to przeszkadza. Jest, nie wiem, taki artysta popkan, który potrafi tak przegiąć, że o, rany. No, więc bardzo się cieszę, że tutaj będziemy mieli surowa.
1: Jest surowo, jest to reggae przyjemne, bujające, jak to na wyspach, można do tego bardzo chillować.

0: Gdybym się znalazł na Fidżi, chciałbym to słyszeć. Mimo tego, że to nie jest moja muzyka pierwszego wyboru, wiadomo, ale to jest ze względu na okoliczności i to, jak, nie wiem, głupio to zabrzmi, ale działa na wyobraźnię, jak sobie myślę o tym, że mogą brzmieć turystyczno-wakacyjno wyspiarskie okoliczności, to jest 100% to. Mm-hmm. Gdybym tworzył taką muzykę, nazwałbym się Fidżi.
1: No to zajęte niestety, musisz wymyślić inaczej. Może, nie wiem, jest jakaś wyspa na Wiśle, którą mógłbyś wykorzystać.
0: Wyspa na Wiśle?
1: No.
0: Jest plaża Monta.
1: No to proszę bardzo, już masz. No. Czy wystarczy pójść
0: na... jest Montana w Polsce, więc blisko.
1: Pójdziesz na wyspę na Wiśle i będzie to już muzyka wyspiarska. Załatwione. Patrz, jak ci wymyśliłam.
0: Dziękuję. Zgłoś się po procent.
1: Nie ma
0: tak
1: sprawy.
0: Zrobię na tym.
1: To wszystko do... To jeszcze wszystko przed nami. Umówimy się poza anteną, a ciebie zapraszam z ostatnią propozycją na dzisiaj.
0: No właśnie. To jest Kali Tui. Która to Kali? Mówiłaś przy Etiopii, że ten taki kontekst... ortodoksyjny duchowy się pojawiał, jeżeli
1: tak,
0: chodzi o granie.
1: I pojawiły się tłumaczenia, zresztą słuszne, że skoro ortodoks to jest jakby można cerkiewne, czyli jakby jakiś rodzaj prawosławnych śpiewów, a no. Pan Konrad, że to może koptyjskie jakieś chorały były w tym moim przypadku.
0: Okej. Okay. To tutaj tylko w ramach kontekstu zarysowane jest, że Kali dorastała przy muzyce kościelnej, natomiast w liceum zainteresowała się popem i R&B. Ta muzyka, którą przyniosłam, jest też inna niż twoja, w sensie trochę bardziej energetyczna, ale też letnia obłoga, właśnie taneczna, wyspiarska. Jest taka, że można do tego tańczyć, ale wcale nie trzeba. Jak komuś się nie chce, to leżąc pod palmą na przykład może sobie, nie wiem, machać nogą albo ręką, albo głową
1: to
0: i to
1: najlepiej.
0: Też będzie bardzo

0: ładne, trochę generyczne. Co chciałaś powiedzieć?
1: No, trochę bardzo bym powiedziała.
0: No jest.
1: Tak. Jednocześnie to jest ten rodzaj generyczności z tej części świata, który mi odpowiada. To znaczy nie przeszkadza mi to tak jak, nie wiem, jakieś takie bardzo chamskie, generyczne rapsy.
0: No.
1: To jest jakby w miarę okej. Ale...
0: To jest piosenka, o której można powiedzieć typowe Fiji albo typowa muzyka z wysp.
1: Można?
0: Z Oceanii. A nie?
1: No, nie czujesz dobrze, tego? Jakbyś mi powiedział, że to jest gdzieś jakaś część Afryki, to też bym powiedziała, że okej, ten afrobeat tam jest taki dość intensywny.
0: No do... okej.
2: Szczyt szczytów.
1: Chciałam powiedzieć, że to była najostrzejsza wymiana zdań dzisiaj i to chyba nie, jakby jednak...
0: Jesteśmy iskierką co najwyżej.
1: Tak, energia środy dzisiaj dominuje. No,
0: iskierką nadziei, że coś z naszych zeszłotygodniowych propozycji trafiło do najlepszej dziesiątki. Na pierwszy ogień lecą, a propos ognia, Indie. To nowość.

Ja, moja, moja, Majka, z 3 na 7. A na miejscu 6 nowości, tym razem moja nowa Gujana Francuska, to Jingle Typical Band, ale w remiksie Art of Tones.

0: Jaja, Ekalio, Islandia na miejscu piątym, a na czwartym wędrujemy znowu do Gujany Francuskiej. Czy to tym razem twoje?
1: Nie, moje nie, to... było emocjon. Mam jeszcze raz zaśpiewać? Nie, zapomniałeś?
0: Spokojnie, to musi być limitowane premium. To Marcina w takim razie, Gujana.

0: No, w podium mamy bardzo maciupeńką migrację, bo z drugiego na trzecie tak nam najlepszą trójkę otwiera Gwatemala. Państwu bardzo dobrze znana Abuela Luna to już tygodni z nami. Ile?
1: Dużo.
0: Dużo, bardzo dużo.

0: Wiedząc, co nam zostało z takich popularnych piosenek w szczycie ostatnimi czasy, powiedziałabym, że między pierwszym a drugim miejscem rozgrywa się walka dobra ze złem. Zgodzisz się ze mną?
1: Tak, to jest piekło, niebo.
0: Piekło i niebo, więc na drugim miejscu piekło.

0: Chciałby się powiedzieć, że to było do przewidzenia, że będzie w topce.
1: Im szybciej zrobimy przejście między tym drugim a pierwszym, tym będzie ono zabawniejsze. Więc tak, anielskie śpiewy po raz kolejny na miejscu pierwszym. Mateusz Anduszkiewicz.
0: Good night, direction. Nie, przekręciłem, nieważne. Zuza i Łęda.
1: Dziękujemy bardzo.
0: Dziękujemy.

0: Teatr muzyczny i podwórko art scena Ucho. Wszędzie tam w Gdyni od 7 do 10 listopada wybrzmiewać będą siestowe dźwięki. O szczegółach opowiem w najbliższą niedzielę o godzinie 15. Energa Siesta Festival to wydarzenie, które nie powinno Państwa ominąć. Patronat nad nim objęli Radio Nowy Świat, Wirtualna Polska, Twój Styl, Trójmiasto.pl, Prestiż oraz Jazz Forum. Do usłyszenia, Marcin Kydryński.
1: Minęła 20, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis informacyjny, Olga Szygenda. Donald Tusk zapewnił Wołodymyra Zełenskiego, że Unia Europejska nie powinna łagodzić sankcji wobec Rosji. Premier spotkał się z ukraińskim prezydentem w Brukseli przed szczytem Rady Europejskiej, na którym wrócił temat polityki energetycznej wobec Moskwy. Za złagodzeniem sankcji opowiedział się premier Bułgarii Rumen Radev. Jego kraj jako pierwszy w Unii poparł porozumienie handlowe Stanów Zjednoczonych i Rosji dotyczące ropy i oleju napędowego. Radev przekonuje, że tańsze paliwa wzmocnią europejską gospodarkę. Skrytykował też ataki na infrastrukturę energetyczną po obu stronach wojny. Tusk podkreślał, że Europa nie może podejmować działań, które pomogłyby Rosji finansować wojnę.
2: Jedna rzecz musi być absolutnie jasna. Nie ma absolutnie żadnego powodu, dla którego mielibyśmy osłabić sankcje wobec Rosji albo pozwolić na finansowanie rosyjskiej machiny wojennej. Są to decyzje, które zależą nie tylko ode mnie, od Polski, ale od Unii Europejskiej. W czasie moich rozmów tutaj dla wszystkich liderów absolutnie jasne jest to, że nic, co może pomóc Putinowi i Rosji w prowadzeniu tej wojny, będzie do zaakceptowania dla Europy.
1: Mówił premier w tłumaczeniu TVN24. Zełenski podziękował Polsce za wsparcie. Tymczasem po kolejnych rosyjskich atakach Ukraina wznowiła uderzenia na rosyjskie rafinerie. Minionej nocy Rosjanie wystrzelili w stronę Ukrainy ponad 850 dronów. Zginęło co najmniej 8 osób. Wracamy do kraju. Wizyta prezydenta Karola Nawrockiego w Trybunale Konstytucyjnym nie zakończyła sporu o jego funkcjonowanie. Zdaniem Michała Wawrykiewicza, europosła Koalicji Obywatelskiej, prezydent opowiedział się po jednej ze stron konfliktu.
3: Tu absolutnie nie mamy do czynienia z jakąkolwiek próbą uspokojenia sytuacji, próbą zażegnania tego kryzysu. To jest dolewanie benzyny do tego pożaru. To jest próba politycznego zabezpieczenia funkcjonowania Trybunału w taki sposób, jak działa on od ostatnich 10 lat.
1: Tak mówił w TVP Info Michał Wawrykiewicz. Europoseł domaga się dopuszczenia do orzekania sędziów wybranych przez Sejm i zapowiada, że w najbliższych tygodniach powinny nastąpić zmiany. Tymczasem w związku z sytuacją w Trybunale Karol Nawrocki odwołał wizytę w Słowenii. Prezydencki minister Marcin Przydacz przekonywał, że obecność głowy państwa ma powstrzymać jego przeciwników. Nazwał ich prawnymi bandytami i zapowiedział, że w razie potrzeby prezydent odwoła się do poparcia swoich wyborców. Na koniec jeszcze ostrzeżenie pogodowe. Od godziny 22 w 9 województwach obowiązują alerty IMGW przed gęstą mgłą. Widzialność miejscami może spaść do 100 metrów. Ostrzeżenia dotyczą m.in. Mazowsza, Podlasia, Łódzkiego i Świętokrzyskiego. Mgły mogą utrudniać jazdę aż do piątkowego poranka. Synoptycy zapowiadają również przymrozki. W rejonach podgórskich temperatura może spaść do minus 4 stopni, a przy gruncie lokalnie do minus 2. W Bieszczadach możliwy jest też deszcz ze śniegiem. Kierowcy powinni zachować ostrożność, szczególnie na drogach z ograniczoną widocznością. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

0: Napiór w eterze.
1: Dobry wieczór Państwu, nazywam się Marek Napiórkowski i spieszę donieść, że z niesłabnącym entuzjazmem i ochotą posłucham razem z Państwem dzisiaj muzyki, różnorodnej muzyki. Będzie jazz, będzie pół jazz, ćwierć jazz, piosenki. Nie wiem, no przecież my nie szufladkujemy tego i nie mierzymy ilości jazzu w jazzie, o czym wiemy już od wielu lat. Ale zaczniemy bardzo, bardzo jazzowo, bo sięgniemy do nagrania, które powstało w takim mateczniku strażników tradycji, można by powiedzieć. Mam na myśli orkiestrę Jazz at Lincoln Center, której przewodzi Wynton Marsalis już od kilkudziesięciu lat. I tam się dzieją rzeczy bardzo różne, bardzo takie właśnie, jak mówię, hołdujące tradycji, ale niekiedy bardziej nowoczesne. W 2015 roku do tego Big Bandu dołączył legendarny Wayne Shorter. Grali państwo razem trzy koncerty i Wayne miał wtedy 81 lat i orkiestra wraz z Shorterem wykonywała utwory Wayne'a, mniej znane, ale także bardzo znane. My zaczniemy od takiego bardziej znanego, oryginalnie nagranego na płycie Juju w 65 roku tamtego stulecia i to będzie Yes or No.

Yeah. Jazz at Lincoln Center Orchestra i Wayne Shorter. Yes or No z albumu The Music of Wayne Shorter. No właśnie, Wayne grał oczywiście na tenorze. W sekcji saksofonów słyszeliśmy też Shermana Irby. Grał także Ted Nash, Victor Goins, Walter Blending, Paul Nedzela. Nedzela, ciekawe. My mamy rodzinę Niedzielów, bardzo jazzową w Polsce. Na trąbkach Ryan Kizor, Kenny Rampton, Markus Printup i Winton Marsalis, dyrektor całego zamieszania. Na puzonach Vincent Gardner, Chris Crenshaw, Elliot Mason, Dan Niemer. Nie, Dan Niemer już na fortepianie zagrał, o tak. Carlos Henriquez na basie i Ali Jackson na perkusji. Album absolutnie wspaniały i trochę z nim tutaj zostaniemy. Niezwykły ten Wayne Shorter, wielki, no absolutny geniusz. Nowo. Co ciekawe właśnie, on był i duchowym patronem nowatorów, i konserwatystów tak samo, i buntowników, i epigonów. Był autorytetem jako kompozytor, lider i wykonawca. Wielki absolutnie pan. I zresztą pan o bardzo niepospolitym jakby umyśle. No ale to on grał bardzo abstrakcyjnie, stąd trudno się dziwić. W buklecie albumu jest taki tekst, który napisał Christian McBride, który nie brał udziału w tym koncercie, którego dzisiaj słuchamy. Ale opowiada tam właśnie Christian anegdotę z połowy lat 80., kiedy Wayne kompletował nowy zespół i zamiast rozdać nuty i zarządzić próbę, saksofonista i fanatyk science fiction zaprosił muzyków do salonu i wyświetlił im obcego film Ridleya Scotta. No i oni zdziwieni oglądali, kiedy dochodzi do takiej sceny, że ten obcy wyrywa się z piersi jednego z bohaterów, to Shorter podobno zatrzymał film, zrobił stop klatkę i powiedział, ten zespół ma tak brzmieć. No właśnie, więc to jest model nieprawdopodobny. I ta płyta jest też szczególna, bo wtedy właśnie Wayne ciągle jeszcze grał, wspaniale rozszerzał granice jazzu ze swoim kwartetem, z Brianem Bladem, Patty Tuchim i Danilo Perezem, ale tutaj zagrał muzykę, no, która odnosi się do jego starszych dokonań. Chociaż on grał całe życie grał te swoje utwory, tylko cały czas przy nich majstrował. Aranże na tę płytę napisali członkowie Big Bandu, bardzo piękne. I teraz posłuchajmy kompozycji Diana, która oryginalnie została nagrana na płycie Native Dancer z 1975.

Jazz at Lincoln Center, orkiestra i Wayne Shorter, to była Diana z albumu The Music of Wayne Shorter. Płyta wyszła w roku 2020 i my się nią bardzo cieszymy. Mam nadzieję, że Państwu też się podoba. I ten tryptyk dopełnijmy jeszcze jednym utworem, bo to jest o tyle ciekawe, dlatego aż trzy utwory z jednego albumu przygotowałem, że no, ten Wayne pisał bardzo różnorodne, kolorowe rzeczy. Pierwszy utwór Yes or No był z płyty Juju, takiej bardzo istotnej, jeśli chodzi o rozwój estetyki mainstreamowej. Potem Diana z Native Dancer płyty, gdzie spotkał się z Miltonem Nascimento, to zupełnie inny kolor. A trzeci utwór, który dzisiaj w big bandowej aranżacji zabrzmi, to nagrany na płycie Atlantis w 1985 roku utwór The Three Marias. To płyta elektryczna, ale tutaj oczywiście jest w wersji no takiej big bandowej. I jak mówi sam Winton, że podczas tego nagrania, że Wayne był w najwyższym możliwym jakby piku tej swojej kreatywnej aktywności. Co jest krzepiące, drodzy Państwo, bo on miał 81 lat podczas tego nagrania. Jest to krzepiące, bo jak ja śledzę historię Wayne'a, to mam wrażenie, że on był przez kilkadziesiąt lat w tym piku tej swojej twórczości i tej nieprawdopodobnej ilości tych historii, które miał do opowiedzenia, abstrakcyjnych, zawsze zachwycało. 60 lat był na scenie, 11 razy dostał Grammy. Trudno, w tym taką za całokształt nie ma się co dziwić. No zatem posłuchajmy jeszcze raz. Jazz at Lincoln Center Orchestra, The Three Marias z albumu The Music of Wayne Shorter.

Jazz at Lincoln Center Orchestra z Wyntonem Marsalisem na czele i oczywiście Wayne Shorter i jego Three Marias z albumu The Music of Wayne Shorter. Będziemy wracać do tego albumu, podobnie jak do muzyki Wayne'a. Poprze czasy. Drodzy Państwo, zmieniamy klimat kompletnie. Tak jak mówiłem, będzie się mieniła dzisiejsza audycja i się będzie mieniła teraz już, bym powiedział, no przejdziemy zupełnie na drugą stronę mocy. Także mocy, ale inaczej zupełnie postrzeganej. Michele Ngocello, wspaniała, niepokorna artystka, którą możemy kojarzyć od wielu, wielu już lat z alternatywnym R&B. No właśnie, z wszystkim możemy ją kojarzyć, bo ona nie szufladkuje. To jest pewne muzyki. Nagrała album, który nosi tytuł Synonim. Album nagrany dla Blue Note'u. No i zaskakuje bardzo ten album. Ona już nieraz zaskakiwała takimi quasi-punkowymi nagraniami, improwizowanymi, jazzowymi i przeróżnymi. Tym razem zaskakuje szczególnie, bo ta meszelka, jak to mówimy czule o niej, sięga do piosenek, ale piosenek, których nie wywraca do góry nogami. I są to piosenki bardzo, bardzo znane z pewnej epoki. I teraz, no zatem rozpocznijmy spotkanie z tym albumem i posłuchajmy utworu, który w oryginale śpiewała Barbara Streisand i Barry Gibb z Bee Geesów. No właśnie, no, Guilty, posłuchajmy.

Michele Degocello z najnowszego albumu swojego, który nosi tytuł Synonim. I to była kompozycja Guilty, w oryginale śpiewana przez Barbra Streisand i Barry'ego Gibba. Tutaj była Michelle wspierana przez artystę, który nosi pseudonim Ink. I to jest taki album, no, moim zdaniem bardzo popowy. Ona się odnosi do, w tej płycie do coverów tylko i wyłącznie. Od lat 60. i tam są folkowe utwory, soulowe, country i pop z lat 80., trochę R&B. No, wszystko się tam miesza. I ciekawą rzeczą na tym albumie jest to, że wrócił do pracy z Michele Degocello David Gamson, który był producentem jej dwóch pierwszych albumów. No, według mnie bardzo ważnych. Te dwa pierwsze albumy, to plus trzeci, to chyba najlepsze dla mnie, co powstało z jej udziałem. Te dwa pierwsze albumy, Plantation, Lullabies i Peace Beyond Passion. Do tej paczki dołącza jeszcze Aber Round, z którym teraz Michele pracuje, i razem wyprodukowali taką płytę, która odnosi się do tego, no, synonim jakby to określenie, czyli wszyscy pragniemy tego samego. Jest, można na różne sposoby nazywać różne rzeczy, ale jak to ona mówi, potrzebujemy zdrowego jedzenia i bezpiecznego miejsca do życia, bo u podstaw ludzkiej natury jesteśmy tacy sami. Co ciekawe, pisze też, że bardzo mocno ten synonim akcentuje jej zainteresowanie twórczością kolektywną. I to jest nie pierwszy raz, bo na tej płycie jazzowej, o której już wspominałem Państwu, tam też bardzo kolektywnie było. No i cóż można powiedzieć, no, Michelle niczego nie definiuje, bo kiedy nie ma tych definicji, to ona się czuje wolna, stąd pozwoliła sobie na taką płytę, o której ja mówię, że ona jest popowa wprost. Na płycie wielu

wielu gości. Cat Power, Brandi Carlile, Lian LaHava, Robert Glasper, wielu, wielu wspaniałych wykonawców, Chris Tilly, Liz Wright, ale także nieoceniona i jedyna w swoim rodzaju Chaka Khan. Chaka, która jest ważna dla Meszelki od wielu lat, bo wspierała ją na początku jej kariery. No w ogóle to jest ikona tej dziedziny. Kochamy Chakę. Tutaj malutko będzie jej słychać, ale będzie troszeczkę. I to będzie kolejny utwór. Tak się złożyło, że oba będą związane z Bee Geesami, bo to będzie już utwór skomponowany przez Bee Geesów, a sławę zyskał przez wykonanie wspólne Dolly Parton i Kennego Rogersa. I to będzie Islands in the Stream.

Islands in the Stream, Michel Ngocello i Chaka Khan z albumu Synonim, najnowszego wydawnictwa Michelki. No właśnie, ona sięgnęła do różnych utworów, chciała nadać im inne znaczenie i mówi, że ona wspomina o tym, że interpretowanie cudzych utworów, jeśli chodzi o jej działalność, to sięga czasów, kiedy w DC, w Washington, nie wiem gdzie ona, albo gdzieś nieopodal, kiedy tam mieszkała, to grała w takich zespołach, w których często brali utwory różnych ludzi i właśnie nadawali im inny, różnorodny charakter. Podobnie jak ojciec artystki grał w big bandzie wojskowym i przegadywała z ojcem bardzo dużo czasu na temat różnorodnych aranżacji Canta Basiego czy Ellingtona. Jakby wychodzi z założenia, że piosenka to jest początek dopiero tego, co można o niej powiedzieć. To jest ciekawe, że tak jak mówił Jared, mawiał, że nieważne co, ważne jak. Myślę, że prawda leży gdzieś po środku. Tak czy inaczej mamy album, który jest no zaskakujący, jeśli chodzi o Michelle, bo jest zdecydowanie najprostszym albumem, jaki stworzyła, ale te utwory jakąś tam melancholijną część w nas uruchamiają. Sięgnijmy teraz zatem do płyty drugiej artystki, nagranej w 1996 roku. To album, który największy sukces komercyjny odniósł z wszystkich jej płyt. Peace Beyond Passion. Tam właśnie grała bardzo silna. Federico González Peña, Oliver Jean Lake, Louis Conti, Wawa Watson i właśnie David Gamson, który produkował tę płytę. I sięgniemy do takiego utworu mniej znanego, który bardzo mi przypomina klimatem getto Donego Hathawaya. Taki groove, powolny. Mam nadzieję, że Państwo się pięknie zrelaksują przy tym utworze. Make Me Wanna Holler.

0: Minęła 21, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis informacyjny, Olga Szygenda. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty krytykuje prezesa Trybunału Konstytucyjnego Bogdana Święczkowskiego i zarzuca mu polityczną zależność. W rozmowie z TVN24 przekonywał, że Trybunał powinien być niezależny od prezydenta i rządzących. Zapowiedział też, że spór o jego funkcjonowanie może wkrótce się rozstrzygnąć.
1: To jest człowiek, który uważa, że Trybunał Konstytucyjny jest jego własnością. To jest człowiek, który uważa, że on będzie wykładnią prawa i absolutnie nikt w tej wykładni prawa mu nie przeszkodzi. To jest człowiek, który jest absolutnie zależny od władzy politycznej. To jest człowiek, który wie, że będzie broniony przez pana prezydenta i będzie broniony przez prawicę, w tym PiS, bo tak naprawdę oni tak rozumieją państwo.
0: Czarzasty przekonywał, że zmiany w podziale mandatów miały jedynie dostosować ich liczbę do aktualnej liczby mieszkańców okręgów. Prezydent Karol Nawrocki zawetował nowelizację, argumentując, że mogłaby prowadzić do manipulowania wyborami. Sąd rejonowy w Wałbrzychu nie zgodził się na tymczasowy areszt dla właściciela zoo w Łącznej. Zamiast tego zastosował dozór policji, zakaz opuszczania kraju i poręczenie majątkowe w wysokości 50 tysięcy złotych. W sprawie zatrzymano 5 osób, którym prokuratura zarzuca znęcanie się nad zwierzętami i doprowadzenie ich do śmierci. Według śledczych w ogrodzie zaniedbywano ponad 560 zwierząt, nie zapewniając im odpowiednich warunków żywienia i opieki weterynaryjnej. Na terenie zoo znaleziono też zakopane kości, których pochodzenie jest wyjaśniane. W Łącznej nadal trwa zabezpieczanie zwierząt, część z nich przewieziono już do innych ogrodów zoologicznych, a placówki z Wrocławia i Opola mają wesprzeć dalszą relokację. W zoo pozostaje obecnie 667 zwierząt. Na koniec zmieniamy temat. Co antyczna tragedia może powiedzieć nam o dzisiejszym świecie? W Orestei, w reżyserii Luca Persevala, nie brakuje przemocy, zemsty i konfliktów, które trudno zakończyć. O tym, jak twórcy pracowali nad spektaklem wystawianym obecnie w Teatrze Narodowym w Warszawie, opowiadała na naszej antenie Maja Wisła-Szopińska, autorka dramaturgii.
2: Używamy minimalistycznych środków do opowiedzenia tej historii. Nie ma tam dużo tak zwanego dziania się. Sporo tego, co jest treścią spektaklu, wydarza się trochę pomiędzy aktorami a widzami. To znaczy widzowie muszą trochę skorzystać z własnej wyobraźni czy własnej wrażliwości i własnego sposobu postrzegania świata, żeby domknąć czy dopowiedzieć pewne rzeczy, które są jakby w sugestywny sposób przekazywane ze sceny, ale niekoniecznie zawsze nazywane czy pokazywane, czy właśnie jakoś tak nachalnie podtykane.
0: Jak podkreślała Maja Wisła-Szopińska, twórcy rozpoczęli pracę od rozmów o współczesności i o tym, jak wydarzenia na świecie wpływają na nasze myślenie. Orestee w reżyserii Luca Persevala można już oglądać w Teatrze Narodowym w Warszawie. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

0: Napiór w eterze.
1: Rozpoczynamy drugą godzinę naszego dzisiejszego spotkania. Mówi do Państwa z niesłabnącym są przyjemnością Marek Napiórkowski. I będziemy kontynuować wątek Meschel and Gocello. Tym razem, jeżeli już sięgnęliśmy do drugiej płyty, to sięgnijmy też do pierwszej, która naprawdę narobiła niesamowitego hałasu. Wtedy Meschel podpisała kontrakt jako jeden z pierwszych artystów z wytwórnią Maverick, wytwórnią, którą założyła Madonna, ta piosenkarka sławna popowa. David Gamson produkował i to jest, no wspaniali muzycy wystąpili na tej płycie, między innymi Joshua Redman, Wawa Watson. Płyta bardzo silnie odnosi się do jej fascynacji funkiem, soulem i trochę hip-hopem też. I oczywiście tam sporo jest jazzowych elementów, ale pamiętam, narobiło to sporo hałasu. No nic, tytuł tego utworu jest dosyć ponury. If that's your boyfriend, he wasn't last night. I to będzie nagranie z albumu Plantation Lullabies.

Michelle de Gocello z albumów Plantation Lullabies. If that's your boyfriend, he wasn't last night. Rok 1993. I drodzy Państwo, po tych dwóch płytach Michelle'ki, tej i tej, której słuchaliśmy na koniec pierwszej godziny, nagle ona nagrała album, który absolutnie mnie powalił na kolana, bo po tym funkowym, bardzo intrygującym graniu, ona nagle zdecydowała się na taką płytę osobistą, bardziej akustyczną. Właściwie ja nie jestem w stanie jej opisać stylistycznie i całe szczęście. To album Bitter, który porusza bardzo silnie do dzisiaj. Posłuchajmy utworu z tej płyty Satisfied.

bardzo lubię tę płytę Michel Degocello z albumu Bitter Satisfy. To jest rok 1999. Artystka z okładki śpiewała, grała na basie. Liza Coleman na pianie, Wendy Melvoin na gitarze, podobnie jak Chris Bruce, Doyle Bramhall i Ronny Drayton. I David Thorne też, gitarzystów jak psów. Abraham Laborior Jr. na bębnach. No właśnie, bo to jest taka płyta, że akurat ten utwór nadal podtrzymuje ten R&B klimat, ale jest to... No dużo jest tych gitar ciekawych, które nadały wtedy... Bardzo zaskoczyły mnie, kiedy to się pojawiło. Do dzisiaj wiele utworów mnie wzrusza, zwłaszcza jeden, ale dzisiaj go Państwu nie zaprezentuję, no bo nie mogę za każdym razem, kiedy myślę o tej płycie, prezentować tej samej piosenki, chociaż może powinienem i to, ten utwór stałby się hitem. Który to utwór? Dowiemy się pewnie niebawem. A my sięgnijmy do równie pięknego utworu tytułowego z albumu Bitter.

Prawda, że piękna sprawa. Bitter, tytułowy utwór z tego właśnie albumu Michelle Degocello. Czarowała tym swoim głosem, który trochę mówi, trochę śpiewa, szepcze. Ma to pasmo i naprawdę jej, ja przynajmniej wierzę. I bardzo cenię jej twórczość. Drodzy Państwo, teraz przechodzimy do momentu, w którym obchodzimy stulecie urodzin Coltrane'a i Milesa. Tym razem padnie na Milesa. I to będzie nagranie kwintetu Davisa, takiego kwintetu, o którym mówi się drugi wielki kwintet. Czyli Davis, Wayne Shorter, Herbie Hancock, Ron Carter i Tony Williams. I co ciekawsze, to jest ich pierwsze, to jest najwcześniejsze ich nagranie. Potem ten zespół zyskał ogromną absolutnie renomę, taką rzekłbym historyczną. To jest nagranie z września 1964 roku z Berlińskiej Filharmonii, zaledwie rok po otwarciu tejże. Wyszła z tego płyta, która nosi tytuł Miles in Berlin. Grają tam panowie przeróżne znane standardy, ale grają to w bardzo kreatywny sposób, taki, że do dzisiaj ten kwintet jest takim przykładem modelowym dla dzisiejszych odkryć jazzowych, że to ciągle jest świeże, ciągle kreatywne. Tak, zatem sięgnijmy teraz do, wróćmy do roku 1964 i posłuchajmy bluesa, ale w takim tempie dosyć żwawym, bym powiedział. Walkin' i Miles Davis Quintet.

No, żartów tu nie ma. Z berlińskiej filharmonii słuchaliśmy Milesa, Davisa, Wayne'a Shortera, Herbie Hancocka, Rona Cartera i Tonego Williamsa. Nagranie pochodzi z albumu Miles in Berlin. Jaka swoboda, jaka nieprawdopodobna tu jest biegłość. Także Miles jest, wiadomo, że praktykował u Parkera, ale już w tamtych czasach, no chwilę później, to już z tą wirtuozerią jakby to nie był jego język wyrazu, a tutaj zważywszy na bardzo szybkie tempo tego bluesa, Miles po prostu wywija niebywale. Pięknym brzmieniem, piękne melodie, pełne chromatyki i przede wszystkim pełne takiej jakiejś duchowości, którą ta muzyka uosabia, dlatego obchodzimy te urodziny i będziemy w kolejnych audycjach także to robić. A teraz sięgniemy do nagrania dosyć starego, akurat mi tutaj wpadło w uszy. To jest rok 1999. Alan Paska, pianista wspaniały, wydaje wtedy album Ellingtonia. Zaprasza do współpracy wybitnych fachowców Garego Bartza, Randy Breckera, Dave'a Hollanda i Paula Motiona i razem grają utwory, które bardzo silnie odnoszą się do tradycji. Jak mówi sam lider, odnoszą się do tradycji, ale no, z takim jakby znakiem pewnym, charakterystycznym własnego języka, który rozwija Alan pianista, Alan Paskła, Alan pianista, fajnie, tak się powinien nazywać, który ma wielkie sukcesy, bo grywał bardzo dużo takiej muzyki właściwie różnorodnej, jeśli chodzi o jazz. Bo grał i z Jackiem DeJohnettem, i z Dave'em Hollandem, i z braćmi Breckerami, z Joe Hendersonem. No ta lista płac jest niebywała. W big bandach grywał Ted Jones, Mel Lewis, z wokalistami Joe Williams, Sheila Jordan. Niezwykle rozrywany, że tak powiem, muzyk. I tutaj bardzo tradycyjnie za chwilę państwo usłyszą, jak będą grali ci państwo. A pamiętajmy też, że jakby spektrum zainteresowań Alana Paskły jest bardzo duże, bo grywał także z Alanem Holdsworthem, która to współpraca zaczęła się, kiedy Tony Williams zaprosił Alana do grania w jego grupie Lifetime, a tam był też Alan Holdsworth, czyli zupełnie, zupełnie inny kolor tej muzyki. Grał też Alan Paskła z Bobem Dylanem, z Santaną, na płytach Raya Charlesa, Aretha Franklin. No naprawdę ta lista płac tutaj jego jest absolutnie, a już dopełnia wszystko to, że kiedy Bob Dylan dostał Nobla, to on wtedy improwizował podczas tej gali na fortepianie solo. Żartów nie ma. Zatem posłuchajmy utworu Ellingtonia.

Pat LaBarbera i Joe LaBarbera, także pianistka Rene Rosnes i legendarny basista Rufus Reed. Posłuchajmy fragmentu albumu Grooveyard i to będzie Mandatory Blues.

John LaBarbera Big Band i Mandatory Blues z albumu Groove Yard. To jest nagranie z roku 2023. Na froncie oczywiście lider i aranżer, który jest no, niezwykłym zupełnie muzykiem i taką postacią w świecie tej muzyki big bandowej. Zresztą zanim swoje big bandy powoływał do życia, to wpływał na brzmienie Woody Hermana i Buddy Richa wcześniej. No postać bardzo poważna, rzadko się o nim u nas mówi. Drodzy Państwo, teraz nagranie, które tutaj w nomenklaturze takiej restauracyjnej, można powiedzieć Amos Bush albo Czekadełko. Dlaczego? Posłuchamy teraz utworu, który pojawił się w nowo wydanej epce Songs in the Key of Life Stevie'ego Wondera. No ktoś powie, jak to nowe, przecież to 50 lat temu było. No tak, ale Stevie znalazł utwory, których wcześniej nie wykorzystał do nagrania tego albumu. Dlaczego Czekadełko? Dlatego, że ja się wybieram na koncert Stevie'ego i pewnie jak będziemy się słyszeć następnym razem, to ja będę pełny wrażeń na temat tego koncertu i porozmawiamy sobie dłużej o Stevie'im i o tej absolutnie kultowej płycie. Ja tylko myślę póki co tyle, że jeżeli on takie utwory odrzucał, to wow. I can see the sun in late December.

I can see the sun in late December. Stevie nie śpiewał wtedy, ale śpiewała Roberta Flack i to był bardzo znany utwór. Drodzy Państwo, żegnamy się już dzisiaj. Na koniec utwór firmowany przez redaktora z płyty String Theory, a to dlatego, że 30 października na żywo zostanie zagrana ta muzyka w warszawskim klubie Jasmine. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie i dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Słyszymy się oczywiście za tydzień, a my posłuchajmy utworu z Azji.

0: ile by państwo poświęcili w imię walki za wolność, podstawowe prawa i zwykłe, spokojne życie? Ona poświęciła wszystko. Narges Mohammadi, irańska aktywistka i laureatka pokojowej Nagrody Nobla. 44 lata więzienia. To łączna kara, na jaką została skazana za obronę praw człowieka i niezłomną walkę z irańskim reżimem. Nam udzieliła jedynego radiowego wywiadu dla polskich mediów.
1: Mieszkam w Iranie i jestem kobietą, więc nie ma dla mnie innej drogi do wolności i normalnego życia niż walka.
0: O tej walce, za którą wciąż płaci ogromną cenę, ale także o Iranie swoich marzeń i o nadziei. Narges Mohammadi opowie państwu już jutro o 11:00 w audycji Cały Nasz Świat. Bardzo polecam. Patryk Rabiega.
2: Minęła 22, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis informacyjny. Olga Szygenda. Donald Tusk zapewnił Wołodymyra Zełenskiego, że Europa nie zamierza łagodzić sankcji wobec Rosji. Premier spotkał się z ukraińskim prezydentem w Brukseli przy okazji szczytu Rady Europejskiej. Tusk podkreślił, że Europa nie zaakceptuje działań, które pomogłyby Rosji finansować wojnę. Zełenski podziękował Polsce za wsparcie. Wcześniej rozmawiał z sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte o dalszej pomocy wojskowej dla Ukrainy, w tym dostawie pocisków do zwalczania rakiet balistycznych i amunicji do samolotów F-16. Wracamy do kraju. Od przyszłego roku zmienią się zasady pobierania opłat od turystów. Prezydent Karol Nawrocki podpisał dziś nowelizację, która pozwoli gminom pobierać opłatę miejscową, niezależnie od jakości powietrza. Jej maksymalna stawka wzrośnie od 5 zł za noc. Opłatę będą pobierać obiekty noclegowe, m.in. hotele, pensjonaty i kwatery prywatne. Zwolnione będą m.in. osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz osoby przebywające w jednym miejscu dłużej niż 29 kolejnych nocy. Dziś Dzień Świadomości Raka Piersi. Z tej okazji warto przypomnieć, że w Polsce wciąż można bezpłatnie wykonać mammografię. Do końca roku dostępnych jest ponad 360 tysięcy terminów. W trwającym Różowym Październiku wicemarszałkini Sejmu Monika Wielichowska zachęca kobiety, by znalazły czas na profilaktykę.
3: Mamy czas na wszystko, ale nie mamy czasu na siebie. Nie odkładam zdrowia na później. Badam się. To jest bardzo ważne, bo przecież w nowotworach czas liczy się podwójnie. Tylko nikt za nas tego nie zrobi, szanowni państwo. Nikt nie zrobi samobadania piersi. Nikt nie zrobi za nas samych mammografii i nikt za nas nie pójdzie na USG. Dziewczyny, nie czekajcie. Znajdźcie czas. Jeśli nie w październiku, to w listopadzie, w grudniu. Ale pamiętajcie, ten czas się liczy najbardziej.
2: Mammografia jest bezpłatna i nie wymaga skierowania dla kobiet objętych programem profilaktycznym. Prawie 100 filmów, premiery i kultowe tytuły, których często nie można zobaczyć w regularnej dystrybucji. 22 października w warszawskiej Kinotece rozpocznie się 12. edycja Splat Film Fest, festiwalu kina gatunkowego. O wydarzeniu mówiła na naszej antenie Monika Stolat, dyrektorka festiwalu.
4: Atmosfera jest super, naprawdę jak ktoś się boi, to nikt się nie boi. Znaczy, trochę się przestraszy na samym seansie, pewnie nie jednym, ale my też stworzymy scenografię halloweenową tam w Pałacu Kultury, w Kinotece, takie cmentarzysko specjalne, takie bardziej jak w, nie wiem, w amerykańskim filmie z lat 60. Jest naprawdę świetna atmosfera, sympatyczna, jest bardzo dużo dyń w Kinotece. Wygląda ta przestrzeń zupełnie inaczej niż normalnie.
2: Tegoroczna edycja potrwa do 31 października. Wybrane filmy będzie można zobaczyć także w ramach Splat Film Fest On Tour, który odwiedzi 9 innych miast, m.in. Białystok, Gdynię, Kraków, Poznań i Wrocław. Na dziś to już wszystko, a to był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

0: Napad chwały.
1: Dobry wieczór Państwu, Beata Grabarczyk, witam Państwa w Napadzie Chwały razem z doktorem Olafem Kwapisem oczywiście. No ale zanim przejdziemy do doktora, to przypomnę Państwu, że można do nas pisać na Facebooku, na naszym wallu pod tytułem Napad Chwały. Są też tacy, którzy piszą na maila, więc też zapraszam. No i przechodzimy, proszę Państwa, do drugiego odcinka tego nowego cyklu pod tytułem Nocne obrazy. Dzisiaj temat absolutnie na nocny obraz, czyli Wenus, ale o tym więcej dr Olaf Kwapis z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i Uniwersytetu Civitas. Dobry wieczór, Olafie.
2: Dobry wieczór, Beato. Dobry wieczór Państwu. Noc nocą, ale w nas musi być zapał do poznawania sztuki.
1: Zawsze.
2: Nie rezygnujemy absolutnie z tego patronackiego hasła naszej audycji, czyli napad chwały. No i bardzo chcielibyśmy mieć ten napad chwały, ale właśnie jesień, zima, no i taka próba, co nie będzie łatwe, pewnej systematyki, spojrzenia na sztukę, a mianowicie nocny obraz, nocne obrazy. No, o obrazie w kontekście. No, tutaj mamy tego Hansa Beltinga cały czas w głowie, że właśnie w renesansie rodzi się ta autonomia dzieła, które już nie jest święte, no, które nie jest zamówione właśnie z powodów dewocyjnych, ale może być też właśnie przyjemnością artysty, który chce namalować coś zupełnie inaczej. Chce wrócić do czegoś, co może poznał przez to spotkanie z antykiem. I jesteśmy, drodzy Państwo, w Wenecji. Wenecji, która ma inny renesans. Nam trzeba najpierw jako tło. To właśnie to Republika Wenecka, Serenissima, jak Państwo pamiętają, rozmawialiśmy wielokrotnie o Wenecji. Albo się Wenecję kocha, albo się jej nie lubi. Ja jestem całkowitym admiratorem tego miasta o każdej porze dnia i nocy, o każdej porze roku. Za mną cały czas chodzi taka potrzeba Wenecji według Brodskiego. Niestety nie byłem w Wenecji zimą. Nie byłem w grudniu, nie byłem w styczniu, nie byłem w lutym. Dlaczego Brodski? No znak wodny. No to właśnie ta Wenecja, która wydaje nam się najmniej atrakcyjna dla tego wielkiego noblisty, świetnego poety czasów radzieckich, który został wyrzucony ze Związku Radzieckiego jako element wrogi w czasach Breżniewa. No, Leonid Breżniew, ten nudny Leonid Breżniew, jednak no, sowiecki przywódca wyrzucił Brodskiego. On otrzymuje Nobla za swoją poezję i no, dzięki tym pieniądzom odnajduje się w Wenecji. Pisze znak wodny, ale zawsze przyjeżdża do Wenecji zimą. Od tego pierwszego spotkania z miastem, które przypomina mu, cóż, Petersburg, no wtedy jego Leningrad, czyli miasto na wodzie, oprócz tego tęskni za Rosją, tęskni za znajomymi, tęskni za, wbrew wszystkiemu, za swoim światem i znak wodny mu towarzyszy, ale ja nie o tej Wenecji. Ja chciałem z Państwem wejść nie do Wenecji, tej Wenecji, która jest traktowana często jako miasto jednego dnia, zobaczyć Wenecję, przepłynąć gondolą, przepłynąć tramwajem wodnym, no może zahaczyć się o pałac dożów, może o jakąś galerię, ale Wenecja to jest świat, drodzy Państwo. Niezwykły świat, bo to, że my dzisiaj możemy dostać się do tego miasta przez groble, to jest dopiero XIX wiek. To jest miasto na palach. To jest miasto, którego krajobraz wykształcił takich, a nie innych ludzi. Wielki Goethe, który marzy o tym, żeby zobaczyć Wenecję, no to jest oczywiste, płynie wtedy łodzią z brzegu, żeby dostać się do tego, co dla nas jest dzisiaj oczywiste. Dzisiaj samolotem, dzisiaj autobusem, dzisiaj pociągiem, dzisiaj jest ta grobla, a Goethe mówi, że ta laguna musiała ukształtować takie, a nie inne malarstwo. Dlatego, że jest to miasto na wodzie, w wodzie, wręcz powietrze jest przesycone solą. Do tego wszystkiego ta woda i słońce, bo to jednak południe, no dla nas południe, oczywiście północna Italia, zupełnie inaczej układa światło, zupełnie inaczej układa kolor. I tu jesteśmy w Wenecji, która od XIII wieku staje się potęgą. Potęgą jako imperium. Pamiętajmy, że Wenecja w 1204 roku, to może nie jest chwalebny czyn dziś, ale razem z krzyżowcami podbiła Konstantynopol. Miasto, państwo, które dało najpierw jej opiekę, że Wenecjanie mieli patrona, no to jest ten święty Teodor. No później mają własnego patrona, ten własny sposób na życie wśród świętych, oczywiście świętego Marka z jego lwem. I nawet papiestwo będzie upominało to państwo, mówiąc, kogo wy czcicie? Jezusa nie czcicie, bo go nie widać. Piotra nie czcicie, bo go nie widać. No jakaś Madonna, ale czy to Madonna, czy to raczej jest personifikacja miasta, kobieta, a przy niej ten lew. No właśnie, ten lew. Carpaccio namaluje nam takiego lwa, którego łapy są na lądzie i w wodzie. A więc jesteśmy silni i na wodzie, i na lądzie. I miasto, które zadziwiało tą konstrukcją domów, palacji, wychodzących na różne kanały, ale przede wszystkim wychodzące na tą super autostradę, jaką jest Canal Grande. Z jedynym mostem do XIX wieku. To był jeden most, to jest Ponte Rialto, jeszcze zwodzony w czasach, kiedy maluje to miejsce Carpaccio, a od XVI wieku most oparty na jednej krzywiźnie, most kamienny, i Wenecja, która rządzi Konstantynopolem, chce być nowym Konstantynopolem. Był nawet pomysł taki, by przenieść Senat Wenecji i Urząd Doży do Konstantynopola, bo podbili Konstantynopol, czują się dziedzicami wielkiej fortuny, czują, że fortuna do nich się uśmiecha. No na szczęście tego nie zrobili, bo wiemy, że to imperium krzyżowców, cesarstwo łacińskie z siedzibą w Konstantynopolu upadnie, odrodzi się Konstantynopol, ale Wenecja zawsze była na granicy różnego spojrzenia na obraz, dlatego że była bardzo blisko Bizancjum, czyli tej hieratyczności, gdzie obraz jest modlitwą, czyli ikony, ale była też zanurzona w świecie zachodu, gdzie obraz jest tylko przypomnieniem, nie jest żywą obecnością Boga jak ikona, bo ikona jest pisana. To jest modlitwa pisana i ma swój kanon, który jest dlatego niezmienny, ponieważ jest on kanoniczny, czyli po prostu nie można sobie namalować tak, a nie inaczej zwiastowania. Tutaj Zachód, który jest nieikonoklastyczny, który uważa obraz tylko za przypomnienie rzeczywistości, no w Wenecji też jest obecny. Ale jest to miasto na progu dwóch światów. Orientu, czyli Bizancjum, Greków, tu kończy się też jedwabny szlak, drodzy Państwo. Pamiętajmy, że kupcy weneccy to kupcy, którzy handlują jedwabiem z dalekich Chin. I kupiec wenecki to jest ktoś, kto jest żeglarzem jak Marco Polo, bo przecież Marco Polo jest stąd, kto nam poda tą historię podróży. Nawet jeśli wiele z jego podróży jest wysane z palca, ale jego dom to jest prawdziwy podróżnik, jest w Wenecji i mamy Wenecję kupiecką. To jest republika, gdzie, no jak to w republice, są bogaci i biedni. Każdy powinien, no to jest oczywiste, w każdym mieście są bogaci i biedni, ale mamy tutaj kompromis między patrycjuszami a plebejuszami, ale w tym wszystkim rodzi się taka potrzeba, jest to potrzeba pokazu siły ustroju tego państwa, jest to Serenissima, czyli najjaśniejsza, Serenissima Republika di Venezia z dożą, który jest władcą elekcyjnym, który wywodzi się z tych rodów, które zapisały się do Złotej Księgi. I tutaj, drodzy Państwo, no tak jak we Florencji, jak i w Rzymie, i w Mediolanie, no też te rody posiadają owe palacje, ale to jest kamienica. Pamiętajmy o tym, że dom wenecki nie nazywa się pałac, to Państwo doskonale wiedzą, przypominam, tylko nazywa się casa, ale ponieważ wenecki język jest skrótowy, to mamy to ca, ca doro, ca pesaro, ca reconico, ca. Jest tylko jeden pałac w Wenecji, to jest pałac świętego Marka, to jest, my mówimy, że to jest pałac dożów, ale w takiej poprawności ceremoniału, to jest pałac świętego Marka. Doża jest kustodę, czyli jest strażnikiem relikwii świętego Marka, a ten niezwykły zespół, no, który nazywamy placem świętego Marka, bazyliką świętego Marka, pałacem świętego Marka, więzieniem świętego Marka, to jest pokaz, czym jest Wenecja. Nie musimy znać każdego pałacu weneckiego, czyli właśnie każdej kazy, ale wystarczy stanąć na placu świętego Marka i teraz z Państwem staję na tym placu, placu nad placami, wieczorem, w nocy, kiedy jeszcze jest ciepło, bo w Wenecji jest 18 stopni teraz.
1: Przyjemnie.
2: Więc mamy jeszcze późne lato albo złotą wenecką jesień. Jest w nocy jest taka temperatura i wystarczy, teraz odwróćmy się w stronę bazyliki i ta bazylika nam opowie o wszystkim i o ambicjach zrealizowanych, niezrealizowanych. Pamiętajmy, że tutaj były trzy kościoły, które były przebudowane, by stać się tą jedną bazyliką, która naśladuje nie Hagia Sofię, tylko Kościół Świętych Apostołów w Konstantynopolu, bo to był kościół pochówkowy, no, według tradycji. Apostołów, oczywiście tam żadnych apostołów nie było, tylko to były puste sarkofagi, a 13 i kolejnym sarkofagiem to byli cesarze jako ci, którzy są, no, dziedzicami tej misji apostolskiej. Tu nie ma żadnych sarkofagów u świętego Marka, jest najważniejszy sarkofag. Czy ta skrzyneczka, która to są prawdziwe czy nieprawdziwe, to już nie ma żadnego znaczenia, na relikwie świętego Marka, ale tu widzimy, wystarczy popatrzeć na tę bazylikę teraz, wieczorem, w nocy, jak te 5 bram, bo przecież tu jest 5 bram prowadzących do narteksu, prowadzi nas do wnętrza całego w złocie, bo przecież to jest kościół cały w mozaikach, w antycznych marmurach. Najpierw te marmury kupowali, później je okradli Konstantynopol i właśnie zbudowali ten kościół jako takie super, ze tych super spoliów świata antycznego. Wenecja nie ma korzenia antycznego, jak Florencja, jak Werona, jak Mediolan, jak Neapol. To jest miasto na palach, ale tu mówią badacze, że do tego miasta przywieziono jednak bardzo dużo antyku. I tutaj mamy taką książkę Inny renesans we Florencji. Jak już ten renesans, czyli odrodzenie, nastąpił z wielką chwałą we Florencji, oczywiście w Sienie, najpierw w Pizie, w Sienie, we Florencji, w Rzymie i ten świat się aż gotował, ten świat włoski od tego, kto ma lepszy renesans, bo przecież to był wyścig na mediolański renesans, na renesans w Weronie, na renesans w Padwie, gdzie jest uniwersytet, na renesans florencki, który mówi, my mamy ten najwłaściwszy renesans, bo aż te żywoty najsławniejszych rzeźbiarzy, malarzy i architektów, choć napisane w dwóch odpisach 1550 przez Wazariego, to one są tym, że my mamy ten depozyt tego odrodzenia i mamy swój własny antyk, mówią Florenczycy, i proszę nas tutaj nie poprawiać, bo my mamy literatów, bo my mamy Akademię Neoplatońską. A Wenecja ma w nosie te wszystkie renesansy. Mówi, a my mamy złoto, a my mamy wielkie kontakty handlowe, a my mamy super flotę, której wy nigdy mieć nie potraficie, nie będziecie mieli. My rządzimy na Morzu Śródziemnym. No jest tam ta nasza zła siostra po drugiej stronie, ta Genua, ta La Superba, ta dumna, zazdrosna o chwałę Wenecji. Ale i z tym sobie poradzimy. I Wenecjanie, to miasto na palach, to właśnie trzeba wjechać na dzwonnicę, campanile. I zawsze mówił mój profesor, jak jesteś po raz pierwszy w Wenecji, nie żałuj tych pieniędzy, stań w kolejce. Dzisiaj te kolejki są niestety coraz dłuższe, już nie chodzi o kolejkę. Nawet nie chodzi o pieniądze, tylko chodzi o czas. Czy w ogóle się to uda? I w pogodny dzień wjedź na campanile, a wtedy zobaczysz ten kształt tego miasta z dzisiaj łodziami, motorówkami, ale trzeba sobie wyłączyć, zrobić delay. Nie ma motorówek, nie ma łodzi, nie ma spalin, tylko są gondole. A skąd te gondole? No bo były nad Bosforem. to tam Wenecjanie zobaczyli gondolę i je tutaj przyprowadzili jako transport służący do transportu po tych kanałach. Poszukaj mostu Rialto, ale popatrz też dalej. Mianowicie w te wyspy, które się układają w tą pamięć Wenecji, aż po Torcello, Murano, Burano, po te wyspy najbliższe, no San Giorgio, oczywiście Giudecca i Lido, a za Lido jest Adriatyk i proszę, widzimy wszyscy, ale tak, ta geografia Adriatyku to już jest jak wielki kanał portowy, którego zarząd mieści się na północy i ten zarząd to jest właśnie plac świętego Marka, to on, ten lew, który trzyma księgę z tym napisem Pax Tibi Marce, ewangelistę, Pax Tibi Wenecję, pokój tobie Wenecjo. I ta Wenecja jest wręcz w niebo wzięta przez tego Marka, no ucznia świętego Piotra, więc Wenecjanie mówią, no tak, Rzymowie, wy macie tam Piotra. Ale Ewangelię Piotra spisał Marek, bo przecież Piotr nie potrafił pisać i czytać. I to oczywiście, czy to jest ten Marek, był przy tym Piotrze, to już tego nie wiemy. Ale ten redaktor zwany Markiem spisuje dzieje według Piotra. My mamy jego kości, tu mają się też dziać cuda oczywiście, które dla nas już nie mają żadnej wartości, ale które tworzą atmosferę tego miejsca. I wracam na ten plac, jak już Państwo wjadą i zobaczą, to właśnie Wenecja nam powie, kim jest. Niełatwo ją odkryć. To nie jest łatwa pani. To jest pani, która ma wiele strojów, wiele twarzy, ale ma przy sobie tego lwa, najbardziej wierne zwierzę, które ja kiedyś rozmawiałem z państwem, ma różne są pyski tego lwa. Jest lew łagodny, jest lew na grobach, według kanowy taki śpiący, ale jest też lew więzienny z taką paszczą rozwartą, z zębami, z wściekłymi oczami, który właśnie mówi, to jest więzienie, to nie jest przyjemne miejsce. To jest więzienie. I tutaj plac świętego Marka i Muzeo Correr i jedno. Ci patrycjusze byli bogaci. I wytwarza się nam cały aparat do potrzeby zamieszkiwania, jakim jest Pałac Wenecki, który no, z uwagi na naturalia, no po prostu nie ma potrzeby, by on miał parter ufortyfikowany, bo Wenecja nikogo się nie boi, po drugie wszędzie jest woda. I mamy to Portego. I proszę zwrócić uwagę, że tu, jak mówią badacze, szczególnie Raskin, taki wielki miłośnik Wenecji, że Wenecja ma w sobie wpływy z północy, czyli jakie? Te zaalpejskie, te trydenckie, te augsburskie, a więc gotyk, inaczej układający się, i oczywiście wielki pałac bizantyjski, bo cały czas trzeba pamiętać, że Wenecja nie tylko chce być kopią Konstantynopola, tylko w takiej transmisji idei ona po pokonaniu Konstantynopola, a nawet po odrodzeniu Konstantynopola uważa siebie za drugi Konstantynopol, przez to, że tutaj zawsze byli Grecy. Grecy to znaczy filozofia, Grecy to znaczy kupcy, Grecy to znaczy kardynał Besarion, który był wielkim uczonym greckim. Właśnie pamiętajmy, że cały świat antyczny spisał siebie po grecku, nie po łacinie. Łacina to jest język drugi. Pierwsza była greka i tu historia obrazu. To jest długie tło, Państwo wybaczą, wieczór, ale o co mi chodzi? Że w domach weneckich jest obraz. Nam się często wydaje, że ten praszczur historii sztuki, on nie był historykiem sztuki, zresztą to żaden tytuł być historykiem sztuki, to jest coś więcej niż historyk sztuki, to jest i artysta, i architekt, i malarz, i teoretyk. Giorgio Vasari nie był jedynym, który spisywał historię malarzy, rzeźbiarzy, architektów, ale on siebie wydał. Natomiast w Wenecji Michieli, takie nazwisko, świetny humanista, który przekazał nam i został rękopis, nigdy tego nie wydano w jego czasach, dopiero w XIX wieku będzie wydane, kto posiadał jakie obrazy i co zbierano. I mamy wręcz domarek.
1: Katalog.
2: Katalog, inwentarz, ale łącznie z opisem. I tu mamy wyścig na obrazy. Mamy wyścig na posiadane kolekcje. Mamy też kolekcje, które się są przekazywane przede wszystkim jako dary ślubne, No więc mamy dla panny młodej, dla pana młodego. To wszystko się bardzo ciekawie krzyżuje, ale obraz jest traktowany nie tylko jako jakieś wspomnienie, bo mamy obrazy. Jest traktowany też jako duży depozyt finansowy. To jest, no, to są ceny obrazów niektórych artystów, którzy już za życia, tym bardziej po śmierci, ich dzieła są bardzo, bardzo poszukiwane na rynku antykwarycznym. I pamiętajmy, jak we Florencji, w Rzymie, w Mediolanie, w Neapolu jest wyścig na posiadanie przede wszystkim rzeźby antycznej. Tutaj mamy taką dużą predylekcję do malarstwa, do też rzeźby oczywiście, do zbierania, to są kamee, gemmy, medale, czyli to są te okruchy pamięci antyku, które nie tylko się posiada, bo się posiada, ale jest chęć wiedzy na ten temat. I tutaj wprowadza nam ten element Andrea Mantegna. Pamiętajmy, że Wenecja, jej centrum umysłowym i również artystycznym, w sensie obrazu jako geometrii, obrazu jako gry matematycznej, jako pola naukowego, to jest wielki, wspaniały uniwersytet w Padwie. Padwa to jest uniwersytet, który bazuje na naukach wyzwolonych, ale też na początkach myśleniu o biologii, o medycynie, o anatomii. Kiedy wszędzie anatomia była zabroniona, bo Kościół mówił nie wolno i trzeba to było robić nocą albo gdzieś przy zgodzie no, różnych władz, takim z perskim okiem, to tu mamy, drodzy Państwo, Palazzo Anatomico, czyli na trupie uczono ludzi, lekarzy, co to jest ciało, a nie, że człowiek to róża i że tam podamy lekarstwo ze sproszkowanej perły, bo coś tam przyłożymy, trzy razy się oprócz pocałuj świętego w tyłek i będziesz zbawiony, albo będziesz zdrowy. No nic takiego nie było, takich głupot i guseł nikt nie uprawiał. No takie gusła są uprawiane i w Polsce, jak Państwo wiedzą, że ludzie tam smarują jakimiś olejami, jakiegoś tam, nie wiadomo, jakiejś tam babki, przyjedzie jakaś babka, Duda się tym smarował przecież, tak, jakąś tam charyzmatyczką, z jej olejami, z jej ciała, przecież to jest i obrzydliwe, to jest po pierwsze,
1: przede wszystkim
2: głupie. Głupie, tak jak potrafi być, no to jest po prostu głupie, jak potrafi być to wszystko, co wokół nas. Ale też jest i mądre. I tu, proszę Państwo, przez długi czas, kiedy odwiedzano Wenecję, mamy taką, no, drzeworyt, taką mapę, taki widok Wenecji 1500, no to jest katastra, czyli każdy dom tam można zobaczyć, każdy komin można policzyć, bo przecież państwo się opiera na podatkach. Wenecja liczy, no, 100 do 120 tysięcy ludzi mieszkających na tych wyspach. To jest bardzo dużo. Dzisiaj Wenecja, Wenecja jest jakieś 60 tysięcy, a jeszcze na początku XX wieku było ich około 200 tysięcy. Jeszcze w 50-tych latach było 100 tysięcy. Wenecja się kurczy w tej tkance stałego zamieszkiwania. No oczywiście są te domy na wynajem, jest masa wycieczek, miliony przecież ludzi przechodzą przez to miasto współcześnie. I tu wracamy do takiego punktu, że była ona traktowana, że nie jest nowoczesna, bo Wenecjanie wcale nie chcieli być nowocześni. To znaczy, oni mówili, ale co to znaczy nowoczesność? Czy to znaczy, że musimy tak samo mieszkać jak mieszkańcy Florencji, Mediolanu, Rzymu czy Neapolu? My mamy swój świat i to był świat dość konserwatywnej architektury, takiej wymyślonej jako swoja własna, nie chcę mówić ojczyźniana, ale wenecka. I nawet tutaj jako przypis, kiedy będzie palił się Pałac Dożów, to on będzie odbudowywany w tym pierwszym ciągle stylu. Nie będzie, że spaliło się, no to mamy nową modę, nowe środki, to zbudujemy go inaczej. Wprowadzono pewną inwencję, ale to jest taki pokaz, zawsze tak u nas było. I dlatego, a zawsze tak nie było, bo były pożary miasta, bo były zmiany. Oczywiście te zmiany w domu weneckim są widoczne, no bo od takiego typowego zabiegu, że mamy na piętrze, mamy piętro i na tym piętrze jest wspaniała loggia, często podwójna loggia z takim założeniem mazwerku gotyckiego i takich domów możemy zobaczyć bardzo dużo. w mieście, bo to jest wszystko kopia, no czego? No właśnie Pałacu Dożów. Tak samo jak mamy takie kopie świętego Marka, mniejsze, większe, pod kopułami na planie Krzyża Greckiego, aż przychodzi ten moment, kiedy wielka zmiana jest widoczna nie w architekturze, to jest najbardziej widoczna w mieście, w każdym mieście jest oczywiste, bo ją widzimy, ale w obrazie. Ta rewolucja dzieje się poprzez dwie szkoły, dwie rodziny. To jest i tutaj jako tło, łatwo to zapamiętać. Jest rodzina Vivarinich, jest rodzina Bellinich. I tutaj Vivarini byli, pochodzili z Murano, ale dość szybko swoją bodegę, swój zakład, bo to były zakłady malarskie, to jest duża rodzina Vivarini, zakładają w centrum miasta, przy Rialto. Natomiast odbywa podróż do Florencji. Kto taki? Ano właśnie Jacopo po wenecku, Jacopo po florencku, Bellini, który spotyka Gentile da Fabriano. No, Gentile da Fabriano to jest taki królewski gotyk w wydaniu toskańskim, ale jest to taki dekoracyjny obraz wręcz. On maluje grubo, nakłada złoto, nakłada srebro, wręcz no, jest to obraz bardzo plastyczny. Ale ponieważ Jacopo Bellini jest bardzo wdzięczny za tą lekcję, nie tylko no, gotyku absolutnie nie, ale bardziej tego, co nazywamy perspektywą, no to kiedy on wraca i zaczyna malować tematy znane, pamiętajmy, że ludzie zamawiali ciągle to samo. To były te Madonny, to były obrazy domowe. Moda na bizantynizm jest bardzo długa, no ale wprowadza taki element gry z widzem, jakim stanie się takie widzenie bardzo ważne. Tak jak powiedział Goethe, natura jest bardzo blisko przy Wenecjanach. Ta woda wręcz wlewa się im do domów. Natura ich spotyka codziennie w odbiciu ich domów, ich samych, w wodzie, w kanałach i w tym wszystkim. Woda, powietrze, słońce, natura i kolor. I on wprowadza no, do tego dość sztywnego świata malarstwa weneckiego pejzaż, który będzie uznawany w kategorii tematów jako na ostatnim miejscu. Pamiętajmy, że zawsze jest kategoria tematów. Religijne, biblijne, historyczne, portret, martwa natura. Pejzaż mało kogo interesuje. I tu on ma dwóch synów i córkę. Ożenił się w Wenecji. W Wenecji też umrze. I jest to nieprawdą, że któryś z tych synów jest z nieprawego łoża. A dlaczego, powiem to za chwilę, się nam to wyjaśni. Że uważano, że właśnie jednemu dał na imię Gentile, no bo na cześć swojego mistrza, Gentile da Fabriano. Drugi będzie miał zwyczajnie na imię, Giovanni. I ojciec już za życia, czując oddech Vivarinich, to było wszystko, pamiętajmy, obraz, kochamy obraz, kochamy malarstwo, ale to też były dzieła na sprzedaż. Trzeba było z czegoś żyć i po drugie była ta konkurencyjność. Vivarini dobrze wyczuwali cały czas rynek wenecki. To są świetne obrazy oczywiście, bardzo ciekawe, czy świetne inne, ale w konwencji już można powiedzieć passé, czy w konwencji poprzedniego stulecia, takiej bardzo gotycko-bizantyjskiej, dodawali pewne elementy, bo jedni drugich podpatrywali. Elementy jakie? No, naturalizmu florenckiego. Tej zmiany uważanej za nowoczesną, ale tutaj mamy dwóch synów, z czego jeden, Gentile, zrobi wielką karierę, drodzy Państwo, gdzie? W Stambule. Pamiętajmy, że Konstantynopol jest Stambułem, należy do Porty Otomańskiej i taka jest wielka sława ojca, że sułtan prosi o, to jest w ogóle rzecz zupełnie niekanoniczna i heretycka w islamie, żeby mieć swój portret. Pamiętajmy, że to jest posiadanie portretu. Dzisiaj ten portret jest w National Gallery, ale tak się wzbogaci brat, czyli Gentile Bellini, na tych pracach dla sułtana, dostanie tytuł Beja, wraca z pamięcią zupełnie innego świata, który w Wenecji trochę był obecny. Pamiętajmy, że w Wenecji mamy domy handlowe, jest dom handlowy turecki, obecny aż do kresu republiki, i przy tym domu tureckim w Wenecji był harem, był hamam, czyli no, termy. Ten dom sprzedawał przyprawy, pachnidła, afrodyzjaki, drodzy Państwo. Pamiętajmy, że tu mamy cały świat Orientu i Seraju, gdzie no, te potrzeby erotyczne, wzmaganie erotyki były bardzo, bardzo ważne. Ale właśnie Gentile, kiedy wraca, świat koloru, świat smaku, świat powietrza tamtego świata jest mu bardzo bliski i to widać. Natomiast Giovanni dostaje wcześniej od ojca pewne prace, jest młodszym synem i myślano, że to jest nieślubny syn, no bo ojciec zamiast po śmierci to już za syna wyposażył młodszego syna w swoje kartony, w swoje rysunki, ale jemu chodziło o to, aby pozostały dwa warsztaty, to znaczy dwie bodegi, jedna związana z nim i ze starszym synem, a druga związana z nim i z młodszym synem. I zauważmy, że tu mamy cały czas przepływ i zamówień. Pamiętajmy, że to są zamówienia nie tylko, które przychodzą z Wenecji, ale przychodzą też z lądu. Pamiętajmy, że jest Wenecja na terra firma, czyli ta Wenecja Padwy, Werony, Bergamo. To są wszystko patrycjaty miast podbitych przez Wenecjan, którzy czując pismo nosem, jak w tym obrazie, którym Państwu powiedziałem, Karpacja, że jest lew stojący na wodzie, łapy w wodzie i łapy na lądzie. Wenecja wie, że nie pokona Turcji i będzie powoli traciła swoje wielkie wpływy na Morzu Śródziemnym. No, ale to jeszcze wtedy była potęgą. To jest Wenecja właśnie XV wieku, kiedy Wenecjanie posiadają i Kretę, i Cypr, i More, czyli kawałek Grecji, i miasta usiane po wschodniej części Adriatyku, łącznie raz posiadają, raz nie posiadają ten Dubrownik, ale generalnie cała Dalmacja, Istria jest pod wpływem Wenecji. Istria to znaczy marmur, Istria to znaczy drewno, Istria to znaczy ludzie. I tu wracamy do tej opowieści, że Giovanni z jego bardzo długim życiem, on prawie będzie miał prawie że 90 lat, kiedy umrze, no w tamtym czasie. I w jego warsztacie, przez jego warsztat przewinie się wielu uczniów, ale jesteśmy pewni, że ten warsztat wydał tych najsławniejszych. To znaczy Giorgione. Pytanie, czy w ogóle on był. Wiemy, że już był oczywiście. I Tycjan. Pamiętajmy o jednym, że nie ma jednego Giovanniego Belliniego. Jest młody Giovanni Bellini. To oczywiste. Ktoś powie, no co pan tutaj odkrywa, że jest młody i jest stary. No wiadomo. Ale on się zmienia. Ta dynamika jego warsztatu to jest ciągły dialog ze sobą, a więc takie cytowanie, autocytowanie, to jest też pytanie o to, jak przedstawić najlepiej naturę, i mamy dwa bardzo ważne spotkania w tej rodzinie. Mianowicie to jest jego młodsza córka Nikozja, wychodzi za mąż za, nieszczęśliwie zresztą, ale za gbura, ale świetnego malarza, którym był Andrea Mantegna. Mantegna pochodził z Padwy, ale jak wiemy, karierę zrobi i w Wenecji potroszę, bo jego obrazy tu będą docierały. Oczywiście w Padwie, ale przede wszystkim gdzie? W Mantui. To on tu jest wprowadzony, ten Mantui, i ten zabieg kontaktu z teściem, ze szwagrami, z samym sobą, to jest wprowadzenie zupełnie nieznanego dotąd atrybutu malarstwa weneckiego, to jest antyku w wersji antykwarycznej, czyli własnego antyku, bo naśladowano malarstwo, on naśladuje sarkofagów, to są te tematy rzeźbiarskie. Proszę sobie przypomnieć, w Gemälde Galerie jest taki święty Sebastian na tle ruin Łuku Triumfalnego i Mantegna, no tutaj przytroczył tego Sebastiana, to znaczy tutaj do tej półkolumny tego łuku, i jego stopa pod wpływem bólu odgina się, a obok leży kawałek stopy rzeźby po prostu, namalowany rzeźby antycznej. I pamiętajmy, że to jest ten element a la antica, który pochłonie też Belliniego. I tutaj Giovanni Bellini, który no, ma uczniów, ma czeladników, wiemy, że zostały po nim właśnie, zapisuje swoim synom te bardzo ważne tematy, kartony, które później się przekłada, rozwiązuje, no bo ktoś przychodzi i mówi, no ja poproszę sacra conversazione, a ile pan ma pieniędzy? No tyle. No to za to, to pan może mieć taką sacra conversazione, Matka Boska dwóch świętych, jeden na lewo, drugi na prawo, to namaluje jakiś tam właśnie Samuel. Pan tu widzi, a ja podpiszę. Nawet nie podpisuję. Ale są obrazy, które tkną genialnością. Wystarczy pomyśleć też o tym, tu jako przypis, że jak wiemy, Napoleon i jego komisja naukowa, to była komisja superprofesorów, no,

Oczywiście Wenecja jest no, skarbcem malarstwa. Tutaj mamy cały wachlarz dzieł uznanych za wyjątkowe, za wspaniałe, za godne Paryża. I oczywiście to są dzieła Giovanniego Belliniego, więc wycina się cały ołtarz San Zaccaria. Ten ołtarz był malowany na desce, ale ponieważ przez to wycięcie no, osłabła ta warstwa malarska, więc on będzie już w Paryżu. To było bardzo trudne, ale bardzo żmudne i ciekawe, przeniesione na płótno. I kiedy wróci do Wenecji, bo wróci po Kongresie Wiedeńskim, do tego samego miejsca, do kościoła San Zaccaria za Pałacem Dożów, to Państwo mogą zobaczyć szwy i mamy fragment deski, no bo to zostało wycięte i mamy dublowane płótno. I tutaj widzimy, to wystarczy popatrzeć na to sakrum.

0: Świętych, jest to genialne dzieło.
1: Słuchaj, ja nie chcę cię martwić, ale zostało nam już tylko 18 minut, a jeszcze nie powiedzieliśmy państwu, o jaki nocny obraz nam chodzi.
0: Masz rację. Bardzo państwa przepraszam, ale po zajęciach w akademii, wielu wykładach, głowa może jest bardzo rozgrzana, jak państwo czują, a ja chcę o Wenecji, a ja chcę o nocnym obrazie.
1: Tak, o wszystkim.
0: Ten obraz chcesz. To jest, o wszystkim się nie da. 18 minut, nawet mniej. Drodzy państwo, śpiąca Wenus, pierwszy autonomiczny superakt, który namalował Giorgione. I rzecz ważna, że ciało na zachodzie po wprowadzeniu chrześcijaństwa i na wschodzie tym bardziej, no, wschód jest jeszcze bardziej ikonoklastyczny, jeszcze bardziej stygmatyzujący, czy to jest wschód żydowski, czy arabski, czy grecki. I tutaj mamy taką właśnie dość ciekawą konotację, że w tej mieszczańskiej i bardzo tradycyjnej architektonicznie Wenecji powstaje superakt jako byt samodzielny. Oczywiście tu będą spory współczesnej historii sztuki, czy to jest tylko dla męskiego oka, czy to jest bardzo erotyczny, czy mniej erotyczny. Dzisiaj to dzieło znajduje się w Dreźnie, w Gemälde Galerii, własnością Sasów, a więc też i polskich królów. I tu pojawia się postać bardzo efemeryczna. Wiemy, że był taki człowiek, ale z jednej strony wiemy dość dużo dzisiaj o jego życiu, o tym malarzu, a z drugiej strony był moment, kiedy mówiono, że w ogóle go nie było, że to jest przedziwne złożenie i że to raczej jest ktoś, kto najpierw mówiono, namalował 40 obrazów, później 20, później 10, a później w ogóle, że go nie było. Kto to jest? To jest Giorgio da Castelfranco, znany jako Zorzi i to jest jako wielki Jerzy z powodu jego podobno gigantycznego wzrostu, zwany właśnie takim mega Jerzym. Niektórzy mówią, że to bardziej chodziło nie o wzrost, tylko o jego szczególny talent i to, że żyje bardzo krótko, a na arenie weneckiej to jest niespełna 10 lat, kiedy nie tylko przylatuje jak kometa i jest zapomniany, absolutnie nie, tylko wprowadza takie zabiegi malarskie, które mogłyby dotyczyć kilku osób, kilku artystów, żeby się oni bardzo postarali i każdy z nich, możemy ich wyliczyć, tych rzeczywistych artystów, wymyślił pewien zabieg w historii obrazu, w historii czytania dzieła. Natomiast jest on wręcz wybitnym talentem i dzisiaj nie jesteśmy tak bardzo przekonani, że był tylko uczniem Belliniego. Być może był już od razu jego współpracownikiem. On się urodził w Castelfranco, Veneto, to jest miejscowość Terraferma, po prostu Veneto. I te daty będą przesuwane. Jedni mówią, że 1478, drudzy, że aż do 490. Nawet nie jest pewna data jego śmierci, bo zabiera go dżuma w 1510 roku. I to, że jest to jedna z najbardziej zagadkowych postaci w historii malarstwa. Nie podpisał żadnego ze swoich dzieł, a rekonstrukcja katalogu, a także ustalenie jego katalogu znaczeń ikonograficznych jest przedmiotem do dzisiaj bardzo wielu debat i kontrowersji. I jak powiadam, niewiele ponad 10 lat jest w Wenecji w momencie, kiedy jeszcze to, co najważniejsze, dzieje się w malarstwie w Rzymie, bo to jest czas renesansu olimpijskiego. I tutaj on na początku dostaje prywatne zamówienia. Nie na tematy religijne. Wiemy, że jest ta sławna Madonna z Castelfranco. Dzieła są dzisiaj bardzo rozproszone i wkraczamy właśnie nie tyle, też zmienia nawet malarstwo biblijne, bo jego Judyta z głową Holofernesa to jest taka superheroina biblijna. Oczywiście on, pytanie skąd on znał pewne tematy. I tutaj mówimy o własnym antyku naśladowanym.

0: budowanie sarkofagów, szkoła padewska, ale Judyta z głową Holofernesa, no, tą nóżkę pokazuje bardzo filuternie i wręcz ta czerwona szata, taka bardzo powabna, to jest piękność. No, Judyta była pięknością, to wszystko się zgadza. Tutaj nie ma, tylko że zabieg jest podstawowy, jaki, proszę zwrócić uwagę, to jest ten świetny pejzaż, to potężne drzewo, murek i ta noga, no to zupełnie powab piękności, stojąca na tym męskiej głowie. No przecież ona zabiła Holofernesa. Trzyma ten miecz zupełnie jak u kogo, bo tutaj mamy jak w północnym malarstwie, jak u Van Eycka właśnie, te miecze, biżuteria. I no przede wszystkim dostaje on zamówienie bardzo ciekawe, mianowicie po debiucie w Wenecji on wraca do Castelfranco, tam się nauczył techniki freskowej i spłonął bardzo ważny dom handlowy w 1508 roku. To jest dom handlowy niemiecki, to była też no, miejsce kolonii. Niemcami i nas nazywano. Ja wiem, że to trudno Państwu przyjąć, ale wszyscy Zaalpejczycy to byli Niemcy i to był dom z kaplicą świętego Bartłomieja. On spłonął. Senat wie, że musi odbudować i chce odbudować. I rzecz ciekawa, dekoracje dostaje, no, znany, musiał być bardzo znany, bo to także nie, to jest niemożliwe inaczej. Musiał być świetny talent we fresku, który jest bardzo trudny, no, w tym krajobrazie weneckim z uwagi na zasolenie, na wodę, na wiatr. I maluje on akty na fasadzie tego domu. Ta Wenecja taka ikonoklastyczna, taka poubierana, no daje nam tutaj bardzo ciekawy pokaz, świetną lekcję na temat aktu. To są cztery akty kobiece. Został jeden, ledwo się trzyma, jest w Cadoro eksponowany. Zostawiamy dzieła święte, zostawiamy ołtarz Castelfranco. Myślimy jeszcze o jednym, o kontakcie Giorgiona z Leonardem, bo Leonardo jest przez chwilę w Wenecji i mamy dzieła bardzo natchnione, ale to nie jest tylko jakiś kompozyt, wspomnienie lekcji z malarstwa Leonarda, wręcz jest równy Leonardowi w takiej pracy jak Chłopiec ze strzałą, kiedy właśnie ten tenebryzm, a przede wszystkim ta technika wyłaniania postaci z ciemności, jak z dymu, czyli z fumato. I zwróćmy uwagę, dalej będziemy ta lekcja Michała Anioła, że wyjdź od rysunku, a nie od plamy. On tu wychodzi jak Leonardo od tego widzenia, że obraz to są plamy, że to jest właśnie ta bliskość plam kolorów i Chłopiec ze strzałą, doskonały obraz, który jest pewnego rodzaju teatrem, dlatego że może być świętym Sebastianem, wcale nie musi być, wcale nie musi być. I mamy jedno, on jest super nowocześnikiem. Pamiętajmy o tym, że on się obraca w kręgu superhumanistów i przede wszystkim mamy tutaj no, takie dzieła jak właśnie Portret podwójny, jak dyskusje na temat miłości Pietra Bembo. No to na pewno wpływa na niego, a tutaj trzeba pamiętać o jednym, że Platon w Uczcie, a to jest wtedy znany bardzo tekst w Wenecji, ustami jednego z gości dowodzi istnienia dwóch Afrodyt, z których jedną nazywa niebiańską, a drugą pospolitą, jak później określano jako Venus Celestis, czyli ta niebiańska, i Venus Naturalis. To ujęcie nigdy nie straci na aktualności, bo proszę zwrócić uwagę, że mamy pytanie o pornograficzny sposób widzenia, który będzie bardzo mocno utkwiony, że to jest obraz dla męskiego oka, dla studiolo, to jest pornografia według Tycjana na przykład. Oczywiście to jest piękna jest tycjanowska Wenus, ale to jest pani, która kusi i wzrokiem, i ciałem. Natomiast nie znaczy, że był jakimś prawiczkiem Giorgione, tylko on doskonale orientuje się, że ludzkie ciało nie jest doskonałe i mamy tutaj ten wyraz najważniejszy. To znaczy jak dla zmiany w antyku, że w antyku greckim było do przyjęcia męskie odkryte ciało z uwagi na wojowników, herosów i sport. Kobiety były opotulone od stóp do głów i również boginie. I Praxiteles daje nam Wenus, Afrodytę wychodzącą z wody, gdzie ta Afrodyta jest naga, nawet i Afrodyta była ubrana, nawet jeśli z piany, to była jednak ona w pięknym chitonie. Tutaj mamy nagość Afrodyty, która porzuciła swój kostium i wchodzi do wody. Praxiteles zostanie odrzucony przez swoich. Dlaczego? Bo jego piękna kochanka Fryne da swoje ciało tej Afrodycie i dlatego bano się, że to zakłóci kanoniczność obrazu, a nowym Praxitelesem, który to nie jest Florentczyk, tylko ten człowiek z Beneto i wenecjanin z ducha, bo obraca się w kręgu superhumanistów, sam jest humanistą, jest jego śpiąca Wenus. I tu jest pytanie, dla kogo jest ten obraz? Bo wiemy, dzisiaj trudno to powiedzieć, czy to jest od początku A do Z dzieło Giorgiona, bo mieliśmy tą historię z Vasarim, który mówi, że dzieła niedokończone po śmierci Giorgiona kończy Tycjan. Dzisiaj już historia sztuki mówi, że to jest tylko legenda. I ten obraz jest super liryczny, jeżeli spojrzymy, to jest śpiąca, nie ma takiego w ogóle przedstawienia w antyku jak śpiąca Afrodyta. I nie było. Nawet jeśli ktoś powie, no może się nie zachowało. Nie, nie było, dlatego że to nie było kanoniczne. Ta Wenus właśnie gnidyjska jest niekanoniczna, ona się będzie bardzo podobała, ale w jej sanktuarium na Kos jej biały pomnik był ustawiony z marmuru w takiej małej świątynce. Wokół była natura. Właśnie myślimy o tej naturze, o której też wiedział śpiąca Wenus na tle krajobrazu. No przecież to jest zupełnie, nie, to jest zupełnie no, taka fantazja, gra z widzem. I wracam, antyk, neoantyk, antyk, ta właśnie Wenus i teraz Afrodyta, Wenus i to jedno z sanktuariów, że bardzo wspaniały sad, tam postawiona ta figura i była ona tak można powiedzieć kusząca, że mężczyźni wręcz marzyli, żeby zobaczyć jej też drugą stronę, czyli tam, gdzie plecy zmieniają swoje kształty, płacili temu strażnikowi i byli zachwyceni, że widzą boginię jako najpiękniejszą z kobiet. I teraz mamy tutaj właśnie to, że to jest zamówienie, które będzie się zmieniało jako zamówienie związane przede wszystkim z 1508 rok dla Girolamo Marcella. Jest to na płótnie. Temat bogini śpiąca na łące, nieświadoma swego piękna. I do tego brakuje nam tutaj jednego, bo ten obraz jest kończony przez Tycjana. Był jeszcze Kupidyn, czyli syn Eros. Eros, syn Afrodyty. W wyniku zniszczenia obrazu on został zamalowany, ale widzimy go w podczerwieni. I zwróćmy uwagę na jedno, to jest zupełna abstrakcja, to ta czerwona i biała tkanina, później jeszcze ona jest produkcji tycjanowskiej. I co jest bardzo ważne, że mamy pytanie podstawowe, mianowicie co to jest, że jest to zamówienie obrazu ślubnego albo na rocznicę ślubu i w tym wszystkim Tycjan podobno został poproszony o modyfikację obrazu po śmierci Giorgiona, ponieważ uznano go za zbyt idealistyczny i nieodpowiedni na okazję ślubu. Wtedy Tycjan dodał szczegóły, które tworzą ten obraz. Tą miękką materię poszerzył, na której spoczywa nagie ciało Afrodyty Wenus. To bardzo podkreśliło erotyzm przedstawienia, bo tutaj widzimy jedno, że w tym opisie trzeba pamiętać o liryczności tego obrazu, że jest to bardziej poezja w malarstwie i przede wszystkim mamy tutaj poetycką zwięzłość, czyli umiejętność skondensowania mitu i znaczenia mitologicznego do kilku istotnych atrybutów sprowadzonych do przesłania o natychmiastowym i trwałym oddziaływaniu emocjonalnym, jak mówią historycy sztuki. I to jest idealny akt na tle idealnego pejzażu. Proszę zwrócić uwagę, że tu mamy też idealny pejzaż, taki bardzo sielankowy, można powiedzieć wręcz arkadyjski. Co prawda tu pojawia się takie spokojne niebo. Niech Państwo zwrócą uwagę, no jesteśmy w 1508-1510 i myślimy, że ten zabieg, który kończenia tego obrazu przez Tycjana widać w obrazie, który Państwo mogą porównać, no, tycjanowską Wenus Urbino, ale ona przecież leży jak taka roznegliżowana piękność, taka heroina kusząca. Tam z boku się krząta służba, by znaleźć jej suknię. Myślimy nawet o Cranachu i myślimy o wszelkich Wenus, no, które będą dla tego męskiego oka. Ale pamiętajmy jeszcze o jednym, że Tycjan, malując miłość ziemską i miłość niebiańską, to posłuży się tym pejzażem jako pejzażem arkadyjskim, że ten pejzaż tutaj gra rolę też głównego bohatera. I jest to oczywiste, że Wenus ziemska jest rozebrana, a Wenus niebiańska jest ubrana. I teraz mamy tu historię kolejną. Chciano tak to stworzyć, ale dzisiaj wiemy, że tak nie jest, że jest koncert wiejski. Myślano, że to jest obraz Giorgiona, kończony przez Tycjana, no gdzie mamy pytanie, co robią dwie roznegliżowane panie i dwóch ubranych panów? I czy czujemy od razu Francję i śniadanie na trawie? Bo przecież te obrazy mają swoje reminiscencje i Giorgione tak zapłodni takim malarstwem w ogóle szkoły malarskiej i renesans, że nie wyobrażamy sobie dzisiaj tej lekcji, bez lekcji renesansu, bez Giorgiona. I wiemy, że on na pewno był. A ja życzę Państwu pięknej nocy w sielance spojrzenia w stronę Afrodyty, Wenus, śpiącej, nie zdającej sobie sprawy ze swojego piękna. Ale jeszcze się nie żegnamy z Wenecją. Za tydzień, jeśli Państwo pozwolą, pójdziemy już tą jedną drogą. Tylko przez jeden obraz, czyli przez burzę. Mianowicie Giorgione. I pytanie, czy ten obraz tak się nazywał, czy to jest tylko nasza identyfikacja, nasze przypuszczenie. Mały, wspaniały obraz, arcydzieło autonomiczne, burza tego wspaniałego malarza.
1: Bardzo dziękujemy. Tak poetycko do Państwa na dobranoc przemawiał dr Olaf Kwapis z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i Uniwersytetu Civitas. Z Olafem słyszymy się za tydzień, a ja zapraszam Państwa na sobotę na Deliberatorium. Do usłyszenia.

Zaczynamy z dwiema płytami, które są ze mną nadal od naszego poprzedniego spotkania. Ed Blackwell i Don Cherry El Corazon oraz Super Minimalism, kwintet polskiego perkusisty Stefana Raczkowskiego z płytą Nocturnal Animals. To są Powidoki w Radio Nowy Świat. Bruno Jasiński, dobry wieczór. I zapraszam, pozostaw tego, co mnie ostatnio na chwilę zatrzymało.

dwie kameralne produkcje William Alexander, którego poznałem jako perkusistę Josefa Limeberga na koncercie w Spatifie lata temu przy okazji premiery debiutanckiej płyty. William Alexander gra też na innych rzeczach i śpiewa i pisze piękne, intymne utwory. Z gitary w gitarę ambientową wjechaliśmy z soundtracku do filmu The Great Ecstasy of Woodcarver Steiner Wernera Herzoga, Popol Vuh, taki niemiecki skład, który zrealizował muzykę do kilku filmów Herzoga, w tym Fitzcarraldo i Nosferatu Vampir. Polecam te filmy Państwa uwadze, a soundtrack do Nosferatu wpadł w ręce Jizzy przy produkcji albumu Liquid Swords.

chwila z chłopakami ze Staten Island. Późno w życiu zorientowałem się, o co chodzi z Shaolin w kontekście Wu-Tangu. Oczywiście zajawka kinem kung fu i wschodnimi sztukami walki, ale chłopaki mówili, że pochodzą z Shaolin. Chodzi o Staten Island, wyspę, jeden z pięciu okręgów miasta Nowy Jork. Pozostałe to Brooklyn, Manhattan, Bronx i Queens. W okolicach roku 90 reprezentant Queens Q-Tip chwycił za nagranie reprezentanta New Jersey, Billy'ego Brooksa, w wyniku czego powstał chyba mój numer jeden z debiutu grupy A Tribe Called Quest.

Kiedyś były czasy, teraz nie ma, przynajmniej mainstreamowej muzy z przyspieszeniem po całości, po włosku accelerando. Chociaż tutaj nie wiem, czy planowane, czy wybaczone, bo performance poniósł. A skoro jesteśmy przy włoskiej terminologii, Piero Piccioni z kolejnym fragmentem muzyki ilustracyjnej dzisiejszego wieczora, Easy Lovers z filmu lekko erotycznego z 1969 roku, Camille 2000.

romantycznie z jednej kompozycji w drugą, najpierw Piero Piccioni, a teraz śpiewała wokalistka Liv. Grałem Państwu jej projekt z Karimem Rygginsem i zagram znowu, przypomnę, płytę tegoroczną, projekt Gina. Płytę, na której nie ma sampli, jest to, co Liv i Karim Riggins nagrali, pograli, wyśpiewali i wyprodukowali wspólnie.

jakiś czas patriotyczny w powidokach, bo znów mam potrzebę podzielenia się tematem krajowym, co wcale się nie zdarza często. Opla z trzecią płytą. Opla to Piotr Bukowski i Hubert Zemler, gitarzysta z perkusistą, ale instrumentów i barw jest na płycie Hydra całe mnóstwo. Hubert Zemler jara się idiofonami, zresztą kto się nie jara, więc pojawia się balafon, są syntezatory, sample, warkoty, szumy, przestrzenie, przestery, ambienty, gęsta tkanka rytmiczna. To już trzeci album duetu, przypominam, duetu Opla. Przypominam, album nazywa się Hydra.

To był duet Opla, to były 293 powidoki w Radio Nowy Świat. Dziękuję za dziś. Bruno Jasiński. Spokojnej nocy.